Royal Sons, proszę nie mylić z podobnym dość zespołem Rival Sons, a więc Royal Sons, pięcioosobowy skład rockowy z Teksasu. Album Matador, zapowiadany na początek roku, ukazał się ostatecznie w połowie roku, czyli teraz w wakacje. Uwagę zwraca imponująca okładka, taki wielki czarny byk w fazie ataku na intensywnym czerwonym tle. Ten byk jakby atakuje widza. No a na płycie 12 cepeliniastych nagrań. Oto jeszcze dwa z nich w wykonaniu grupy Royal Sons.

Crazy Horse, a potem Empty Lungs. Dwa nagrania grupy Royal Sons z najnowszego albumu Matador na płycie. 12 takich cepeliniastych utworów. Dym na wodzie. Przed nami ostatnie wakacyjne spotkanie z grupą The Waterboys i boksem płytowym Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings.

No, słychać, że to wersja jeszcze robocza, mimo to energia jest całkiem solidna. Killing My Heart, jeszcze jedno z odłożonych wtedy w 1988 roku na półkę i ujawnionych dopiero teraz nagrań The Water Boys. Oryginalne pierwsze wydanie płyty Fisherman's Blues kończy krótki, 50-sekundowy zaledwie fragment pieśni This Land Is Your Land, której autorem był amerykański artysta folkowy Woody Guthrie. Dlaczego tak wtedy zrobili? Nie wiem. Dopiero teraz, po latach, dostajemy pełną wersję tego nagrania, nagraną na żywo w studiu. The Water Boys w utworze This Land Is Your Land.

To trzykompaktowy boks płytowy z odnalezionymi po latach. No to umowna kwestia oczywiście. Leżały w archiwum, zostały wyjęte, opracowane, wydane na płycie. Mniej lub nieznane nagrania z albumu Fisherman's Blues. Zespół The Waterboys w sierpniu rozpoczął europejską trasę pod hasłem Fisherman's Blues Review. Pewnym zdziwieniem zobaczyłem, że występują bez skrzypka, który na płycie Fisherman's Blues grał bardzo istotną rolę, no ale taki jest teraz skład grupy The Waterboys. Niestety nie będzie w Polsce koncertu. Jutro w Brukseli, w czwartek w Walencji, potem jeszcze Dublin, Oslo, Sztokholm, Amsterdam, Antwerpia i Londyn 12 września. Gdyby państwo szukali lub mieli okazję gdzieś w Europie zobaczyć grupę The Waterboys. Sięgam teraz na polską półkę i zdejmuję z niej, no ja już mam egzemplarz, ale to dopiero płyta oczekiwana, koncertowy album polskiej grupy Eau des Îles.

Tak brzmi grupa Odezil w trzyosobowym składzie koncertowym, a płyta Live in Toruń Official Bootleg, oficjalna premiera 4 września, uwaga, uwaga, limitowany nakład, 100 kompaktów i 100 kaset magnetofonowych, no taka zabawa fonograficzna, polecam Państwu. Kolejne nagranie zapowiada płytę i to płytę dość sensacyjną. Wykonawcą jest zespół WW.

Utwór Bukiet Myśli zapowiada sensacyjny album z nagrań odnalezionych w archiwum Polskiego Radia. Tytuł płyty 1986 wyjaśnia, jak sądzę, wiele, no a więcej informacji wkrótce. Kolejne nagranie z polskiej półki wciąż jest także zapowiedzią płyty. Wykonawcą jest Darek Dymek.

Piosenka All That I Want zaśpiewana po angielsku, ale to polski wykonawca Darek Dymek, krakowski wokalista i gitarzysta, zapowiada debiutancki album Take Me Higher, premiera być może jeszcze w tym roku. Dym na wodzie zbliża się do końca i wracamy do naszego wspaniałego dzisiejszego jubilata, czyli do Vana Morrisona, który jest mistrzem wielu gatunków, a jego bardzo mocną stroną są także wykonania bluesowe.

wielkości Vana Morrisona, tego, że wciąż jest tak sławnym i ważnym artystą, jest fakt, że jest tak różnorodny, że zaczynał od prostego rock'n'rolla, a potem zajmował się wieloma różnymi gatunkami i między innymi bardzo poważnie amerykańskim bluesem. Był przyjacielem Johna Lee Hookera. Najnowszy tegoroczny, ostatni jak na razie album Vana Morrisona, Somebody Tried to Sell Me a Bridge, to płyta generalnie bluesowa, a Van Morrison, jak mało kto, potrafi odtworzyć klimat takiego klasycznego bluesa. Na tej płycie gościnnie różni amerykańscy gitarzyści. Przed chwilą słyszeli państwo Elvina Bishopa, a za chwilę największy z żyjących bluesmenów Buddy Guy z Vanem Morrisonem.

Tak kończy się dyskografia Vana Morrisona, ale to jeszcze nie jest koniec tej wspaniałej kariery muzycznej dzisiejszego jubilata. Na zakończenie będzie Van Morrison ze swoim wielkim niegdyś przyjacielem Johnem Lee Hookerem. Natalia Narożna, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy.

struggle come, by the day, oh, yet, yeah, yet, yeah, I never, never.

0: Thank you, Van Morrison.
1: Thank you, John.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie? Teraz pytamy, jak ci się idzie?
2: Dobrze się idzie.
1: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
3: Teraz pieszo.
1: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
2: Proszę sobie zapisać.
1: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
2: Ciągle czekam.
1: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza teraz pieszo. W poniedziałek między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
0: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Jest piąta.
1: Trójkowy budzik.
0: Dzień dobry w poniedziałek.

0: Tom Petty and the Heartbreak jest na dobry początek naszego dzisiejszego poniedziałkowego, jak się rzekło, poniedziałkowego spotkania, ale jeszcze wakacyjnego i ciągle jeszcze przecież letniego. Witamy Państwa bardzo serdecznie i ciepło, bo za oknami ciepło. Takie to, myślę, no, optymistyczne pożegnanie wakacji. Do tych podsumowań w pewnym sensie wakacji będziemy dziś wielokrotnie wracać. Tym bardziej serdecznie witamy Państwa, bo tych, mam nadzieję, wspomnień w wakacyjnym trybie dziś nie zabraknie. Elżbieta Różycka, Piotr Łodaj, dzień dobry.
1: Mam powiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

Pablo Paweł i Ludziki. Oczywiście muzyki, mam nadzieję, rozbudzającej nie zabraknie. Zapowiedzi nowego dnia i także taka podróż do historii, również tej muzyki. To, co dziś po 6 w porannej audycji, no i Państwa sygnały, podkreślam, w wakacyjnym trybie, bo i pewnie jeszcze odczuwamy, że to tak, no nie wiadomo, wyczekiwanie między wakacjami, a... No nie wiem, mam mówić? Nowym rokiem szkolnym. Tak, to ten właśnie dzień. Jakby nie mówić. Poniedziałek.

Słońce obudzi się równo za pół godziny, zajdzie po 19, a dzień potrwa niecałe 14 godzin. Dzień krótszy od najdłuższego w roku już o 3 godzinki. No, tak zaokrąglając. Imieniny Izabeli, Pauliny, Bogdana i Rejmunda wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś Dzień Wolności i Solidarności w Europie, Święto Kawalerii Polskiej oraz Dzień Blogów. A w kalendarzu świąt osobliwych prócz tych, także mądrości ludowo-pogodowe, ostatni dzień sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. A w budziku także muzyczny kalendarz, no i wspomnienie tragicznego wydarzenia z roku 1997. Wtedy to w wypadku samochodowym zginęła księżna Walii Diana Spencer.

Elton John i wspomnienie księżnej Wali Diany. 19 minut po godzinie 5 w muzycznym trójkowym kalendarzu pamiętamy o urodzinach. Rocznik 1945. Brytyjski muzyk Van Morrison z najlepszymi życzeniami.

Takie nasze poranne sialala. Gdyby państwo mieli ochotę, budzik@polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 22 73. Przypominamy, jeszcze w wakacyjnym trybie. Z najlepszymi życzeniami dziś też urodziny Roberta Gawlińskiego.

urodzinowo. Robert Gawliński raz jeszcze z najlepszymi życzeniami. A te serdeczności m.in. ze skrzynki SMS-owej od pani Marii, słuchaczom, redakcji. No tak właśnie, rozpoczynamy nowy dzień. I muzyka, i wydarzenia, i nie mówmy, że lato się kończy, bo kończą się wakacje, a lato też się nie kończy. Niech to będzie dojrzałe lato w całej krasie. No jutro to pewnie w całej klasie. Muzyczny kalendarz obfituje dziś w daty urodzinowe artystów. No i między innymi Rudolf Schenker, niemiecki gitarzysta grupy Scorpions, też ma dziś urodziny. Okazja do tego, by zrobić głośniej, a my składamy życzenia. Bardzo proszę.

0: Skorpiansi w muzycznym trójkowym kalendarzu, do którego wrócimy już za chwilę, za moment. Także pan synoptyk z najnowszą prognozą pogody, więc zachęcam do pozostania z trójkowym budzikiem.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie? Teraz pytamy, jak ci się idzie?
3: Dobrze się idzie.
2: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
4: Teraz pieszo.
2: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
3: Proszę sobie zapisać.
2: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
3: Ciągle czekam.
2: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do trójki. Zaprasza teraz pieszo. Już dziś, między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
1: Autopromocja.
0: Po 5.30. Idziemy. Pod rękę z panem synoptykiem. Z zachodu na wschód przemieszcza się kolejna strefa frontu atmosferycznego, no i za nim napływać będzie powietrze polarno-morskie, ale po przejściu tegoż frontu atmosferycznego nieco cieplejsze. Nie taki znowu chłodny ranek dziś, 17-18 stopni za oknem na Myśliwieckiej. W większości regionów dziś pochmurno, choć możliwe rozpogodzenia, ale będzie też przelotnie padał deszcz, takie to rozpogodzenia czy przejaśnienia. Popada deszcz, a niewykluczone również burze na południowym wschodzie, także z gradem. Wiatr południowo-zachodni w czasie burz oraz w górach w porywach do 60, lokalnie do 90 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie równiusieńko 1000 hektopaskali. A na termometrach dziś od 21 stopni na Pogórzu, na północy miejscami na zachodzie do 24, około 25 w centrum, a najwyższa temperatura na krańcach południowo-wschodnich do 30 stopni Celsjusza.

Kombi słodkiego, miłego życia. Sławomir Łosowski, urodzinowo, rocznik 1951, z najlepszymi życzeniami. W muzycznym kalendarzu nie tylko urodziny, także rocznica śmierci. W kalendarzu tymże budzikowym na zamknięcie dziś rok 2002. 24 lata temu odszedł amerykański muzyk jazzowy Lionel Hampton.

Bardzo znany oczywiście, ale może mniej charakterystyczny dla tego artysty utwór. W ciągu trwającej ponad 60 lat kariery grał z wielkimi sławami jazzu, takimi jak Louis Armstrong, Benny Goodman czy Charlie Parker. Sam stał się ikoną jazzu, bo pamiętamy, że jako pierwszy zastosował wibrafon jako instrument jazzowy. Odszedł w 2002 roku. Lionel Hampton na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. 19 minut pozostało do godziny 6:00. Z karteczki z kalendarza, to co oczywiście poniedziałek, 31 dzień sierpnia. Słońce obudzi się za 4 minuty. Zajdzie koło 19:30, a dziś Izabeli, Pauliny, Bogdana, Bogdana i Rajmunda. Raz jeszcze proszę przyjąć najlepsze życzenia.

Kwadrans pozostał do godziny 6:00, no i tak właśnie rozpoczyna się nowy dzień, tak wschodzi słońce, a warto spoglądać w prognozę pogody i w tę pogodę, jaka dziś u państwa w tej małej ojczyźnie jednej, drugiej, trzeciej, co prawda pochmurno z rozpogodzeniami, no i też z przelotnymi opadami, burze z gradem możliwe na południowym wschodzie od 21 na Pogórzu koło 25 w centrum do 30 stopni na krańcach południowo-wschodnich, ale tak dlaczego zachęcam, by spoglądać, pamiętać jaka pogoda, bo jak mówi mądrość, ostatni dzień sierpnia zapowiada, jaka pogoda we wrześniu wypada.

0: I ty też. Ty też. Mhm. Jak muzycznie. Robert Grzędowski. Już poznali państwo po pierwszym.
1: To już?
0: To jest.
1: A po tym to już w ogóle.
0: Za 12 minut szósta. To właśnie teraz wschodzi słońce. To teraz.
1: Teraz.
0: Tak.
1: Rzeczywiście. Gdybyśmy mieli okna na wschód, to byśmy widzieli.
0: No więc właśnie. Gdzie tam? Jeszcze spokojnie. Co dziś po godzinie szóstej w budziku?
1: Dziś
0: po budziku w porannym zapraszamy.
1: No dziś 31 sierpnia, więc na pewno na tym się skupimy. Bo 32 sierpnia to dopiero jutro i będziemy mówić o innych sprawach. Dzisiaj taki poligon doświadczalny można sobie zrobić i sprawdzić, jak to z tym wstawaniem porannym już jest.
0: Ja nie pamiętam, jak to jest.
1: Jak to jest
0: a ty
1: już
0: pamiętasz, jak to jest?
1: Przygotowywaniem kanapek, czy wszystko na pewno przygotowane do szkoły i tak dalej.
0: Ach, to dużo tych obowiązków przyjdzie.
1: Więc
0: przyjdzie,
1: dzisiaj poligon doświadczalny, od jutra świat się zmieni, także na drogach, więc i o tym powiemy, jak bardzo zmienia się świat między 31 sierpnia a 1 września, jeśli chodzi o ruch na drogach.
0: Myślisz, że informacje o korkach przed 6 rano to będzie dobre?
1: Sprzed szkół, tak. No jeśli nie dziś, jeśli nawet nie jutro, to pojutrze już na pewno będzie ciekawie.
0: Tak,
1: więc
0: będzie.
1: Takie statystyczne nawet porównanie.

0: Pytania mają się pojawić w porannej audycji.
1: Zapraszamy do Trójki. Polecamy Państwu po godzinie 6. Robert Grzędowski, to już.
0: To już za chwilę.
1: To już za chwilę. Przygotowania do jutrzejszej Akademii.
0: Spodnie wyprasowane, tak.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

7 minut pozostało do godziny 6. Te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy w serwisie informacyjnym. Także w porannym zapraszamy, zachęcamy do pozostania z nami.

Dziś Dzień Wolności i Solidarności w Europie. O obchodach w Gdańsku będziemy mówić. Dziś też nauczyciele i pracownicy szkół będą protestować przed kancelarią premiera w Warszawie. I dziś też ostatni dzień obowiązywania programu ceny paliwa niżej. Od jutra VAT na benzynę, olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Te najważniejsze informacje nie tylko z kraju, także z zagranicy, jak wcześniej wspominałem, do usłyszenia w porannym. Zapraszamy w serwisach informacyjnych, więc niezmiennie zachęcamy Państwa do pozostania z programem trzecim. No i dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ostatni dzień sierpnia, taki jeszcze wakacyjny. Za chwilę Robert Grzędowski, a my dziękujemy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do jutra.

0: autopromocja.
1: W najnowszym odcinku Po prostu Wschód przenosimy się do Azji Centralnej, a konkretnie do Kirgistanu. Z autorką książki Baranie Oko, Emilią Sułek, rozmawiam o tym, jak działa kirgiska demokracja uliczna, dlaczego pogarsza się stan wolności słowa i jaką rolę chce odgrywać na tym obszarze Moskwa. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wybiła szósta, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na serwis zaprasza Agnieszka Drozd.
3: Ataki, kontratak, Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet. To ostatni dzień wakacji i programu CPN, od jutra drożej na stacjach paliw. Polacy marnują leki, straty idą w miliony. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. To pierwsza akcja wojskowa od miesiąca. Według Tima Hawkinsa, rzecznika Centralnego Dowództwa USA, siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej miały się przygotowywać na wyspie Larak do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny. Według Hawkinsa to nie atak, a ograniczona precyzyjna akcja.
4: Zginęli zarówno wojskowi, jak i cywile. Irańska Gwardia Rewolucyjna nazwała twierdzenia dotyczące min wymówką i zapowiedziała ukaranie agresora militarnie i gospodarczo, po czym niemal natychmiast wysłała rakiety i drony na bazy Stanów Zjednoczonych w Jordanii. Jordania twierdzi, że zestrzeliła 8 rakiet, Amerykanie nie informują o stratach. Irańczycy podkreślają, że zniszczyli strukturę techniczną i naprawczą. Nie wiadomo, na ile ta sytuacja przerodzi się w nową falę eskalacji. Z nieoficjalnych informacji płynących z Teheranu wynika, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju może skłonić Gwardię Rewolucyjną do kontynuowania ataku. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
3: A w reakcji na powrót do walki cena ropy momentalnie wzrosła o 2,5%, przekraczając $90 za baryłkę. Tymczasem dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN. Ceny paliwa niżej w nowej odsłonie. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał już maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się podwyżek.
5: Skala podwyżek wynikająca z przywrócenia wyższej stawki podatku VAT będzie zróżnicowana w zależności od stacji, ale będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr.
3: Zdaniem ekspertki, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z wysokimi cenami paliw. Podejrzany o potrącenie 15-latka w powiecie olkuskim ma dziś usłyszeć zarzuty. W piątek wieczorem nieprzytomnego nastolatka znaleziono na poboczu ulicy Kościelnej w Zadrożu. 26-letniego sprawcę zatrzymano wczoraj dzięki pomocy mieszkańców. Podinspektorka Katarzyna Cisło z małopolskiej policji relacjonuje, że funkcjonariusze namierzyli ukryty w szopie samochód.
6: Został zabezpieczony, były przeprowadzone oględziny zarówno przez policjantów olkuskich, jak również przez technika z Laboratorium Kryminalistycznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i również biegłego z zakresu wypadków drogowych.
3: 26-latek usłyszy prawdopodobnie zarzuty spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 12 lat więzienia. Polacy marnują leki. Co roku pacjenci zwracają do aptek 3300 ton przeterminowanych lub niewykorzystanych farmaceutyków. Skala zjawiska jest ogromna, mówi prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
7: Najdroższy lek, o którym słyszałem, który został zutylizowany, to był lek z programu lekowego, który kosztował 240 tysięcy. A więc blisko ćwierć miliona złotych poleciało, mówiąc kolokwialnie, do kosza. To są reklamówki, w których znajduje się czasem po kilka tysięcy złotych w dobrych, nowych lekach.
3: A zwrócone do aptek leki, nawet te pełnowartościowe, muszą zostać zutylizowane. Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany, które mają ograniczyć marnowanie leków. Najwięcej żubrów na świecie żyje w Polsce. Niemal 3300 to mniej więcej 1/4 światowej populacji. Około 1200 jest w Puszczy Białowieskiej. Żubry mają się dobrze. Z roku na rok zwierząt przybywa, mówi wiceszefowa Białowieskiego Parku Narodowego Katarzyna Daleszczyk.
8: One są wspaniałe. One robią zupełnie inne wrażenie, jak się je widzi. No tutaj nawet widzimy w zagrodzie. No ktoś pomyśli, taka duża, włochata krowa. No ciężka, powolna. Wcale nie. Są bardzo szybkie, są bardzo sprawne fizycznie. Potrafią bardzo wysoko skakać, potrafią bardzo szybko biegać. My często turystów uzmysławiamy,

0: Wiemy, że nie podchodzi się do żubrów bliżej niż na 50 metrów, a nawet lepiej zachować większą ostrożność, bo one bardzo szybko mogą być tuż przy nas, jeżeli się zaniepokoją, ale tak naprawdę one same z siebie nie są agresywne.
1: Jeszcze 100 lat temu żubry były na skraju wymarcia, a dzięki naukowcom udało się odtworzyć gatunek, a pierwsze zwierzęta wypuszczono do Puszczy Białowieskiej w 1952 roku.
2: Klimat.
1: Na mapie IMGW 90 alertów z suszą hydrologiczną to cała południowa połowa kraju oraz miejscami północna. W lasach zagrożenie pożarowe na poziomie niskim. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz tylko 9% energii. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Poniedziałek będzie pochmurny na ogół i deszczowy. Także na południowym zachodzie popada już przed południem, później także popada w centrum i wieczorem na wschodzie. Możliwe także burze miejscami z gradem. Będzie ciepło od 22 stopni na północy do 30 na krańcach południowo-wschodnich. Dzień dobry, jest poniedziałek, słowo się rzekło, 243 dzień roku i ostatni dzień wakacji, ale za to pierwszy w nowym tygodniu i tej informacji możemy się trzymać. Na zegarach 6:06.

0: To australijska grupa Empire of the Sun w trójce i już 6:08 nam się zrobiła. Pobudka, pobudka!
1: Zapraszamy do trójki.
0: Dziś budzimy w składzie Krzysztof Sagan, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grządowski, a na dźwięk budzika swój utwór zaproponował pan Bruno. Bruno, nie?

0: Proszę, proszę, u nas się kończy program ceny paliwa niżej, a na Bliskim Wschodzie sytuacja się zaognia. Akurat teraz. I pewnie szybko powrócą pytania. Premierze, premierze, kiedy program będzie wznowiony? Ministrowie Domański i Motyka pewnie już siedzą i kalkulują. To znaczy, mam nadzieję, że tak robią, a nie korzystają z ostatniego dnia wakacji. A CPN się kończy, bo właśnie, kończą się wakacje i dziś o tym niezwykłym zjawisku, jakim jest przejście z czasu letniego na czas szkolny, powiemy. W kalendarzu zmieni się miesiąc, a w życiu zmieni się wiele. Od chociażby na drogach.
1: No na ulicach na pewno będzie większy ruch.
0: O zmianach w życiu, zmianach, które przynosi zerwanie kartki z kalendarza z datą 31 sierpnia. Dziś o poranku w Trójce będziemy rozmawiać. Mam nadzieję z Państwa udziałem. 2 2 7 3. Zapraszamy. A teraz Blair i Girls and Boys. Mamy 12 po 6.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6.16, a dziś poniedziałek, 31 sierpnia. Co oznacza, że od jutra w każdym domu, w którym są dzieci w wieku szkolnym, sporo się zmieni. Z trybu wakacyjnego trzeba się przestawić po prostu na tryb szkolny. Budzenie, wstawanie, zajęta łazienka, robienie kanapek i obiadów, i zawożenie do szkoły, i na inne zajęcia. Lista rewolucyjnych zmian jest długa.
1: To się zmienia tyle, że jak dziecko idzie do szkoły, a nie do przedszkola, to po tej całej uroczystości musisz je wziąć do domu, czyli musisz wziąć wolne.
2: Marysia ma 3 synów.
1: 9, prawie 7 i 1,5 roku. Dla mnie najbardziej różni się tym, że nie możemy mieć takiego spokojnego poranka. No i to jest trudne. Utrzymać ten rytm, że wieczorem trzeba wyciszyć dzieci, żeby rano miały siłę wstać.
2: A budzenie to nie jedyny obowiązek.
1: Jak mają na 8, to muszę wstać 6.30. Wydawka, mleko, jakieś kakao. Średni synek idzie do szkoły, będzie też musiał zjeść jakieś śniadanie, przygotować śniadaniówkę, ale też dużo mnie odciąża mąż w tym wszystkim. Teraz będziemy jeździć rowerami do szkoły.
3: Czyli rozumiem, że macie już rozdysponowane zadania pomiędzy tobą a mężem.
1: Tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy on też tak myśli.
2: No i trzeba będzie pilnować czasu.
1: Nie, no z domu pamiętam, że jeszcze jak salon polityczny się zaczynał o 8.15. To już było za późno.
2: A nawet jeśli kogoś 1 września nie dotyczy bezpośrednio...
4: Wrzask! Umie w domu hałas, bo okna wychodzą na szkołę i żadnej nie ma opieki. Ja widziałam, teraz były półkolonie. Panie swoje, a dzieci swoje. A panie siedzą, tak? I stoją i tupią.
5: Ja nie mam żadnych jakichś uwag.
4: Bo ty dalej mieszkasz.
5: Szkoła mi nie przeszkadza. Dzieci tą szkołę skończyły, na ludzi wyrosły, więc szkołę chwalę.
6: A my ja czekam na 1 ze względu na to, że przynajmniej tętni życiem tutaj. Dzieci idą do szkoły roześmiane, śliczne, na rowerach, na hulajnogach. Bardzo fajnie.
0: Mam nadzieję, że na tych hulajnogach to w kaskach, ale właśnie takiego poziomu energii życzymy Państwu jutro i pojutrze. A z dorosłymi wchodzącymi w tryb szkolny rozmawiał Michał Kowarski. O, halo, dzień dobry.
7: Za 299 dni znów wakacje. Czuwaj.
0: I takiej pozytywnej energii też Państwu życzymy.

Gotowi są już państwo na zmiany, które przyniesie 1 września, a w ostateczności drugi, bo ten pierwszy to powiedzmy okres przejściowy. 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na sprawdzone sposoby, jak sobie poradzić z tym 1, 2 września i zmianami w życiu, które przynoszą.

Daft Punk w trójce i w takim rytmie to można zaczynać dzień. Mamy 25 minut po szóstej, za chwilę w trójce skrót serwisu, czyli najważniejsze informacje od Agnieszki Drozd, a później prognoza pogody na poniedziałek. A teraz Manam.

0: Autopromocja.
1: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
2: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
3: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary.
4: Pani redaktor pozwoli.
5: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
6: Ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje.
7: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
8: Proszę z nami zostać.
1: Bez uników i Renata Grochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już od 1 września o 8.13. Od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na kanale YouTube PR24.
8: Zapraszam, Renata Grochal.
0: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet

0: 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Jest 6:30. Czas na skrót serwisu. Agnieszka Drost.
6: Niskie zarobki i odpływ młodych ludzi z zawodu to zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego jeden z największych problemów polskiej oświaty. Dziś nauczyciele i pracownicy szkół będą protestować przed kancelarią premiera, a domagają się m.in. powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętną pensją w gospodarce. Jeśli postulatów nie uda się zrealizować, ZNP zapowiada kolejne działania protestacyjne. Do 8 wzrosła liczba ofiar wywrócenia się statku pasażerskiego u wybrzeży Cypru. Ekipy ratunkowe nadal poszukują 18 osób. Na pokładzie jednostki było 259 pasażerów i 8 członków załogi. Ocaleni pasażerowie relacjonowali, że od wyjścia z portu prom poruszał się w sposób niekontrolowany. W pewnej chwili podczas gwałtownego uderzenia o powierzchnię wody doszło do uszkodzenia dziobu, a do środka zaczęła napływać woda. Kilka minut potem jednostka przewróciła się do góry dnem i ostatecznie zatonęła. Narwiński Park Narodowy czeka poważna inwestycja. Modernizacja około kilometrowej kładki wśród bagien. Potrzeba na to 5 milionów złotych, mówi Marzena Bielonko z parku.
7: Park Narodowy jest parkiem bagiennym, podmokłym, słabo dostępnym turystycznie. Wobec tego zwiedzanie parku takie piesze odbywa się po kładkach, no co jest kosztowne dla nas. No ale chcemy jakoś ten park udostępniać do ludzi.
6: Narwiński Park Narodowy to jedna z ostatnich w Europie aktywnych, regularnie zalewanych dolin rzecznych.
5: Poniedziałek będzie na ogół pochmurny, no i też deszczowy. Przede wszystkim popada na południowym zachodzie, to już przed południem. W centrum to około wczesnego popołudnia i wieczorem na wschodzie kraju. Możliwe także burze, miejscami z gradem. Będzie dziś ciepło od 22 stopni na północy do 30 na krańcach południowo-wschodnich. Następne wakacje za niecałe 300 dni, tak orzecze słuchacz z pozytywnym nastawieniem. A my z pozytywnym nastawieniem czekamy na pierwszy dzień września i zmiany. Zmiany, które przynosi na drogach, za oknami i o poranku w domach. Jakie mają Państwo sposoby na bezstresowe przedarcie się przez te pierwsze dni szkoły? 2 2 i 7 3.
8: Na pocieszenie idącym do szkoły. Tylko 2 miesiące są trudne, wrzesień i październik. I może czasem marzec, jak nie ma Wielkiej Nocy. Reszta miesięcy ma zawsze dołożone jakieś święta albo ferie. Gdy są 4 weekendy w miesiącu, to mamy prawie 1/4 wolnego, a jak 5, to nawet 1/3. Naprawdę wszystko można przeżyć. Pozdrawiam.
5: 30 przez 4 razy 2... No zaufam panu, że 1/4 albo 1/3, tak, pozytywne nastawienie i to pozytywne myślenie bardzo się przyda na początku września. Jakie mają państwo sposoby na te pierwsze dni września? O to dziś pytamy. 2 2 i 7 3.

31 sierpnia oznacza nie tylko, że kończą się wakacje. Cichutko o tym na razie mówimy, ale też oznacza ten 31 dzień sierpnia, że zaczął się wielkoszlemowy US Open i czekamy na mecze Igi Świątek, która całkiem niezłą formę prezentowała w ostatnich tygodniach i na pewno jest jedną z faworytek całego turnieju. Ale wczoraj polskie występy na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku rozpoczął Kamil Majchrzak i rozegrał mecz imienia programu Trzeciego Polskiego Radia. Bo tak, proszę państwa, Kamil grał z Serbem Medziedowiciem i wygrał w trzech setach do trzech, do trzech i do trzech. No brawo panie Kamilu, dziękujemy, gratulujemy i oby więcej takich spotkań. Do sportowych wydarzeń powrócimy w trójce, chwilę po siódmej w serwisie sportowym, a teraz grupa Falls i Wake Me Up za 23 minuty siódma.

0: Falls, You Wake Me Up. Before You Go Go dodaliby fani George'a Michaela i słusznie, bo poranne budzenie już niedługo stanie się ważnym i trudnym zadaniem. Dziś poniedziałek, choć jeszcze trochę tak jakby niedziela, przyznają państwo. Ostatni dzień wakacji, a od jutra, jak to mówią, w kierat i do roboty oczywiście, jeśli ktoś ma rodzinę z dziećmi. W studiu Kuba Witkowski. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: To właśnie człowiek, który ma rodzinę z dziećmi. I to od jutra ciebie czeka, prawda? To poranne
1: ciebie
0: budzenie.
1: Ciebie też.
0: Gotowy?
1: Nie, na to się nie da przygotować.
0: Ty wpadłeś na dość sprytny pomysł, rozmawialiśmy o nim przed weekendem. Udało się? Próbowałeś?
1: Mówisz o próbie.
0: O poligonie doświadczalnym.
1: Tak, uznałem, że skoro dziś ostatni dzień wakacji, to może to być też taki dzień próbny poligon.
2: Na kowani pobudka, pobudka, wstać!
1: Po prostu zapowiedziałem dzieciom, że w ramach oswajania się z tą brutalną rzeczywistością przetrenujemy co się da. Zaczniemy od wstawania i jak obiecałem, tak zrobiłem, ale przy pierwszym podejściu około 6 rano...
3: Śpią jak susły. Budzić czy nie budzić?
1: Po prostu zapowiedziałem dzieciom, że w ramach... serce mi po prostu zmiękło i powoli na paluszkach wyszedłem z pokoju. Wróciłem po jakimś czasie i o wydawałoby się cywilizowanej porze.
3: No dobrze, 7:30, spróbujemy teraz.
4: Pobudka próbna? No ej. Próbne budzenie. Nie? Nie wstajecie? Nie ma mowy?
5: Nie.
4: A wiecie, że już jest 7:30?
5: Trudno.
4: Normalnie będziecie już do szkoły wychodzić.
5: No i...
4: Czyli śpicie dalej?
5: Tak, daj mi się wyspać ostatni raz.
0: Oj, właśnie to się zacznie za chwilę, tak. O, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut.
1: Jeszcze 5 minut. No jednym słowem manewry poranne nieudane. No ale to nie koniec ćwiczeń. Postanowiłem jeszcze przetrenować zawożenie do szkoły, tak by poczuć presję czasu, no i na nowo oswoić się z widokiem gmachu podstawówki.
6: Tobiaszku, co tutaj jest po prawej stronie? Jak nie? Co to jest? Szkoła! No widzisz, dzisiaj jeszcze szkoła zamknięta, ale już możesz poczuć, jak to będzie jutro, kiedy pójdziesz na rozpoczęcie roku szkolnego. Cieszysz się?
5: Nie!
1: Jak słychać, entuzjazm na poziomie 1 w skali od 1 do 10.
0: Albo nawet pół w skali od 1 do 10.
1: No tak, cóż, jutro czeka nas działanie metodą rozpoznania w boju.
0: Ale dziś można zrobić sobie taki poligon, wypróbować poranne budzenie. Kwadrans do 7 to dobra pora, tak mi się wydaje. No i też można przetrenować wszystkie szlaki.

0: Ja też myślę, Kubo, że warto sprawdzić wszelkie remonty i inne utrudnienia drogowe, tak żeby od początku września nie pakować się w korki.
1: Tak, ja myślę,
0: że to jest na pewno duża zmiana.
1: Tutaj już tak bez żadnego śmiechu, bez dowcipów, tak, warto sprawdzić i warto doliczyć sobie, no ile.
0: No to zależy pewnie od dystansu, jedną, ale kilka
1: z jedną piątą tego czasu, który normalnie w wakacje nam zabierał, jeśli chodzi o dojazdy do pracy przynajmniej.
0: A czy państwo próbują, można relacjonować w trójce swoje próby, poligon doświadczalny przed początkiem września. Zapraszamy 2 2 7 3. Kuba Witkowski prezentował swoje próby. Dzięki wielkie.
1: Dzięki.
2: Zapraszamy do trójki.
0: Słowo się rzekło, kwadrans mamy do godziny 7. Wczoraj w audycji Rezydencja swoją muzykę prezentowała Justyna Grabasz. Pojawiła się tam piosenka Pijamy Porno i tak wspólnie z Justyną w czasie tej audycji ustaliliśmy, że nieco więcej muzyki Grabarza powinno się pojawić w tym tygodniu. No to może teraz właśnie. Nikt nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił. Pijama Porno w trójce. Słuchamy.

0: I jutro 1 września, pojutrze zacznie się szaleństwo pierwszych szkolnych dni. Jak ty. O, jak ty, a na razie poligon, doświadczalny. 2 2 7 3.
1: Niektórzy ćwiczą przed pójściem do szkoły. Moja żona wysłała córkę tydzień temu na obóz naukowy organizowany przez liceum. Także można powiedzieć, że Basia rozpoczęła szkołę tydzień temu. Córka wróciła bardzo zadowolona i powiedziała, że w przyszłym roku też chce szkołę zacząć dzień wcześniej. Dziwne.
0: Jeśli dziwne, to proszę sprawdzić, czy na pewno to pana córka powróciła z tego obozu tydzień przed szkołą. Mamy 9 minut do 7, czas na cykl Piotra Łodeja.
2: News albo fake news.
3: Jeszcze tylko dziś obywatele Ukrainy, którym nadano PESEL ze statusem UKR, bez okazania ważnego dokumentu podróży, mają czas na potwierdzenie tożsamości w urzędzie gminy. Jeśli tego nie zrobią, od jutra utracą różne świadczenia, w tym prawo do 800+. I między innymi w związku z tą informacją na platformach społecznościowych pojawiły się wpisy, jakoby cudzoziemcy masowo pobierali polskie emerytury. A zatem dziś zderzamy konkretne dane ZUS z tym, co dopowiada dezinformacja. Państwa i moim gościem jest Małgorzata Korba z Biura Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Witam w Trójce, dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Czy rzeczywiście możemy mówić o lawinowym wzroście liczby cudzoziemców pobierających emerytury w Polsce, czy internetowe dyskusje wyolbrzymiają, fałszują skalę zjawiska?
4: Jest to zdecydowanie wyolbrzymienie, bo co prawda liczba emerytów cudzoziemców w Polsce rośnie, ale weźmy pod uwagę fakt, że do tej pory było ich bardzo niewielu. Na koniec 2025 roku ZUS wypłacał emerytury 24 tysiącom, nieco ponad 24 tysiącom obcokrajowców. Jak to zderzymy z liczbą osób, które są w Polsce ubezpieczone, a są cudzoziemcami, no to dysproporcja jest ogromna, bo w tym momencie ponad 1 300 000 cudzoziemców odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne do polskiego systemu, czyli zdecydowanie więcej wkładają składek do polskiego systemu emerytalnego, niż z niego wyjmują w tej chwili w postaci emerytur.
3: Ale tu potrzebny jest szerszy kontekst, bo jaką rolę odgrywają na przykład umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym i dlaczego tak często pomijane są w internetowych dyskusjach na ten temat?
4: Przede wszystkim jest to zabezpieczenie dla nas. Polacy również migrują, bardzo wielu Polaków pracuje za granicą i dzięki tym umowom emerytury wypracowane za granicą Polacy mogą pobierać w Polsce, mogą sumować cały swój staż ubezpieczeniowy po to, żeby nabyć prawo do takich świadczeń w Polsce, które od tego stażu ubezpieczeniowego zależą. Więc ma to bardzo pozytywny wymiar i oczywiście działa w obie strony, dlatego że cudzoziemcy, którzy tu w Polsce pracują, mogą również pobierać polskie emerytury za granicą i także sumować staż polski ze swoim zagranicznym.
3: A które fejki o emeryturach dla cudzoziemców najczęściej pojawiają się na portalach społecznościowych?
4: To, że cudzoziemcy więcej wypłacają z naszego systemu emerytalnego niż do niego wkładają, to jest nieprawda. Zdecydowanie więcej składek wpływa od cudzoziemców, w ubiegłym roku ponad 21 miliardów złotych, niż wypływa do nich w postaci emerytur. To było kilkanaście milionów złotych w ubiegłym roku.
3: Przypomnę, naszym gościem jest Małgorzata Korba z Biura Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo dziękuję za ten fragment naszej rozmowy.
4: Dziękuję również.
3: A ciąg dalszy w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
0: 5,5 minuty mamy jeszcze do godziny 7. Dziękujemy Piotrowi i już teraz zapraszamy na serwis. Za chwilę.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek.

0: Poniedziałek, 31 sierpnia, jest 7. Na serwis o 7 zaprasza Agnieszka Drost.
1: Po tygodniach względnego spokoju Amerykanie i Irańczycy wymienili się atakami. Niskie zarobki i odpływ młodych ludzi z zawodów w przeddzień szkoły będą protestować nauczyciele. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na aresztowanie szefa Polskiego Komitetu Radosława P. Iran zaatakował amerykańskie bazy w Jordanii. Tak odpowiada na wieczorny amerykański ostrzał wyspy Larak. Sytuacja między Waszyngtonem a Teheranem jest mocno napięta i obecnie między stronami nie toczą się żadne negocjacje. Cieśnina Ormus pozostaje zamknięta i pomimo porozumienia Iranu z Omanem raczej nie otworzy się, dopóki Amerykanie nie zdejmą blokady z irańskich portów. W reakcji na powrót do walki cena ropy momentalnie wzrosła o 2,5%, przekraczając $90 za baryłkę. A w Polsce jeszcze tylko dziś obowiązuje rządowy program Ceny Paliwa Niżej 2.0. W pierwszej jego odsłonie, przy ustalaniu maksymalnych cen paliwa i oleju napędowego, stosowano obniżone stawki podatku VAT i akcyzy. Tak było do połowy czerwca. Dwa tygodnie temu wprowadzono CPN 2.0. Jedynie z niższym VAT-em to ostatni dzień tańszego tankowania.
2: Bardzo szkoda. Jeżdżę bardzo dużo. Docieram do pracy jednej, drugiej samochodem. Tankuję kilka razy w miesiącu. Odczuwam to bardzo.
3: I tak netto jako przedsiębiorca płacę tyle samo, tak jak cały transport i wszyscy inni przedsiębiorcy w Polsce, więc wpływ na ceny żadnego praktycznie.
2: Jak się skończy, będzie niedobrze.
1: Jutro pierwszy dzień szkoły, a dziś protestować będą nauczyciele. Domagają się m.in. powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce. Jak wylicza Magdalena Ozorowska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczyciel początkujący zarabia około 5300 zł brutto, a nauczyciel dyplomowany około 6400 zł.
4: Chodzi nam głównie o to, aby kwota bazowa wyliczania płac nauczycieli była powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce rynkowej. Jeśli rosną pensje w Polsce, automatycznie rosną zarobki w szkołach. W praktyce nauczyciel początkujący nie zarabiałby mniej niż wynosi średnia płaca, a nauczyciel dyplomowany osiągałby jej wielokrotność, co gwarantowałoby realny prestiż zawodowy nauczyciela.
1: ZNP przekonuje, że rozwiązanie ma nie tylko poprawić sytuację finansową nauczycieli, ale także zatrzymać odpływ pracowników ze szkół. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie szefa Polskiego Komitetu Radosława P. Z opublikowanego przez Onet listu wiceprezesa PKOL-u Tomasza Hamera do członków PKOL-u wynika, że MKOL rekomenduje trzy rozwiązania kryzysu. Pierwszym i najkorzystniejszym byłaby samodzielna rezygnacja Radosława P. z funkcji prezesa komitetu. Drugie rozwiązanie: podjęcie przez organy PKOL decyzji o zawieszeniu bądź odwołaniu prezesa. Trzeci scenariusz, najbardziej ryzykowny, to interwencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jeśli PKOL nie zdoła samodzielnie uporządkować swoich problemów, MKOL może nawet zawiesić nam prawa członkowskie. A co za tym idzie, polscy sportowcy nie mogliby uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich, także tych młodzieżowych. Islandia nie chce do Unii Europejskiej. Islandczycy zagłosowali w sobotnim referendum przeciwko wznowieniu negocjacji. Różnica była niewielka. 52,8% obywateli sprzeciwiło się rozmowom, 47,2% było za. Dla Unii to cios wizerunkowy, bo oznacza, że nie jest atrakcyjna dla Islandii.
5: Szefowa islandzkiego rządu Kristrún Frostadóttir przyznała: ludzie są zadowoleni z obecnych relacji z Unią, czyli z członkostwa w europejskim obszarze gospodarczym. To wielka lekcja dla mnie i dla rządu. Argumenty geopolityczne nie przekonały obywateli Islandii. Zagrożenie ze strony Rosji czy zakusy Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Wygrali przeciwnicy Unii, którzy straszyli utratą suwerenności, przede wszystkim w rybołówstwie, kluczowym sektorze islandzkiej gospodarki. A Unia Europejska chciała Islandii u siebie. To niewielka, acz zamożna wyspa, strategicznie położona. Dlatego wczoraj przedstawiciele unijnych instytucji nie byli wylewni. Podkreślili, że szanują decyzję Islandczyków i że Islandia pozostanie bliskim partnerem Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: A na koniec serwisu wracamy jeszcze do tematu szkoły. Ostatni weekend wakacji nie cieszył najmłodszych mieszkańców, choć niektórzy mają już spakowane plecaki. Do szkoły to większość uczniów przedłużyłaby letni wypoczynek.
6: Wakacje fajne, no można było codziennie rano z kolegami wychodzić tam na dwór, biegać do wieczora. No a tak to teraz, co będzie nauka, no i tak za dużo czasu wolnego nie będzie, nie?
7: Chyba się trochę nie cieszę, no bo idę do czwartej klasy, a miałam taką fajną panią, że mi jest smutno.
8: Byłam nad morzem, wspinałam się po górach.
9: Ja

0: byłem z kolegą na obozie w Łebie.
1: Ja byłem z rodziną w Egipcie i tam było widać jakieś żółwie, płaszki i tam była mega przejrzysta woda.
2: A ja z kolegą powiliśmy ryby.
3: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Pięć po siódmej, czas na sport, Norbert Michalak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera. W ostatnim swoim meczu rozegranym w Krakowie pokonali Francuzów 3-1, mówi środkowy Jakub Nowak.
7: Wrażenia są fajne, fajnie, że udało nam się wygrać. Mieliśmy jeszcze dzisiaj ciężką siłownię, więc pomimo tego udało nam się zagrać bardzo fajny mecz. Myślę, że z każdym meczem jest coraz to lepiej. Na pewno mi są też potrzebne takie mecze, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. I uważam, że gdzieś tam kroczek po kroczku będzie coraz lepiej.
6: Dla Polaków turniej w Krakowie był jednym z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi mistrzostwami Europy. Biało-czerwoni zagrają jeszcze jeden mecz towarzyski w sobotę z Finlandią w Gdańsku. Widzew Łódź w doliczonym czasie gry stracił gola z Lechem Poznań i ostatecznie przegrał 2-3 w hicie szóstej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Drużyna z Poznania pozostaje niepokonana w rozgrywkach ligowych, natomiast podopieczni trenera Aleksandra Wukowicza zajmują obecnie 13 miejsce w tabeli. W pozostałych meczach Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5, Górnik Zabrze też przegrał z GKS-em Katowice 2-3. Liderem tabeli jest Legia Warszawa. Udanie tenisowy US Open rozpoczął Kamil Majszak. Polski tenisista w pierwszej rundzie w świetnym stylu pokonał nieco niżej notowanego Serba Hamada Madjedowicza 6-3, 6-3, 6-3. Mecz trwał niespełna 2 godziny. Dziś z kolei zagrają Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Choć najwcześniej zobaczymy Chwalińską i Hurkacza około godziny 19. Świątek natomiast dopiero zagra w nocy polskiego czasu.
5: Jeszcze przed południem zacznie padać na zachodzie kraju i te deszczowe chmury będą się później przesuwać z południowego zachodu przez centrum na wschód Polski. Instytut Meteo ostrzega też przed burzami na Pomorzu Zachodnim i we wschodniej połowie kraju. To są alerty pierwszego stopnia konkretnie. Ale będzie dziś ciepło, maksymalnie 22 stopnie na zachodzie i północy i nawet 30 na południowym wschodzie przed nadejściem opadów i burz. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:07.
4: Zapraszamy do Trójki.
5: Nauczyciele protestują, domagając się powiązania zarobków z przeciętną płacą w gospodarce. Protestują dziś w Warszawie, ale proszę się nie spodziewać rozruchów przed kancelarią premiera, bo jak mówiła w Trójce już jakiś czas temu Urszula Woźniak z ZNP, nauczyciele muszą być niekarani, więc opon nie palą. A czy coś ten protest da? O tym oczywiście się przekonamy i o tym będziemy w Trójce Państwa informować. Dziś za to szykujemy się w porannej audycji do rozpoczęcia roku szkolnego. Poligon doświadczalny. Czy Państwo już próbowali wczesnego wstawania? Czy planowali już Państwo trasę do szkoły? 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy.

0: Moloko i Sing It Back, czy raczej Sing It Back, jak słyszymy w Trójce i 13 minut po siódmej. Dziś poniedziałek, 31 sierpnia i chciałoby się, żeby jutro był 32, ale nic z tego, już jutro, już za moment. Proszę Państwa, wrócimy do brutalnej miejskiej rzeczywistości drogowej. Na ulice naszych miast wróci normalny, codzienny ruch i zwłaszcza w dużych miejscowościach oznacza to nie tylko koniec wakacji, ale też koniec wygodniejszych i szybszych dojazdów.
1: No na ulicach na pewno będzie większy ruch, tak?
2: Tylko westchnąć ciężko.
1: Tak, zgadza się.
3: Wraz z początkiem roku szkolnego do miast wracają również korki. To, jak będzie wyglądała sytuacja w poszczególnych miastach, sprawdziła, analizując zeszłoroczne dane, Katarzyna Przybylska z Navi Expert.
4: Warszawiacy i mieszkańcy podwarszawskich miejscowości, wybierając się do pracy w centrum, muszą liczyć się z tym, że dojazd zajmie im ponad 22% więcej czasu niż pod koniec wakacji.
5: Do godziny czasu, w jedną stronę.
2: Jakoś się pani do tego przygotowuje?
6: Tak, już się wkurzam.
4: Mieszkańcy Poznania tracili w ubiegłym roku, na początku września, około 12% więcej czasu niż wakacje, a osoby dojeżdżające z podwrocławskich miejscowości oraz tych dzielnic, które są na obrzeżach, około 16% czasu więcej.
3: To jeśli chodzi o dojazdy z tak zwanych miejskich sypialni do centrum. Warto też zwrócić uwagę na remonty.
6: Mnóstwo rzeczy jest niedokończonych.
2: Dużo tych remontów.
5: Bardzo, szczególnie w centrum.
3: W Warszawie rozkopane są choćby Aleje Solidarności i ulica Grójecka. W Poznaniu warto uważać na ulicy Niemena i Gęsiej, a we Wrocławiu utrudnienia dotyczą przede wszystkim ulicy Adama Mickiewicza.
1: Na pewno trzeba się z tym liczyć.
3: Liczyć należy się również z tym, że na początku września na ulicach jest więcej patroli policji.
7: W całym pierwszym tygodniu nauki policjanci ruchu drogowego będą obecni w rejonach przejść dla pieszych przy szkołach.
3: Nadkomisarz Edyta Machnik, rzeczniczka.

0: łódzkiej policji.
1: Będziemy czuwać nad bezpieczeństwem najmłodszych.
2: No myślę, że trzeba czujność zachować.
0: Choć to wakacje są najniebezpieczniejszym okresem na drogach, z policyjnych danych wynika, że poza okresem wakacyjnym najniebezpieczniejszym miesiącem jest właśnie wrzesień.
3: Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski, więc kalkulatory w dłoń i doliczamy od kilkunastu do dwudziestu paru procent czasu na dojazd, bo początek września akurat pod tym kątem dotknie wszystkich i ja wiem, niektórzy jeżdżą tramwajami albo metrem, ale tak z wyjątkiem metra to nawet komunikacja miejska może mieć swoje problemy na początku września, więc proszę to wszystko zaplanować. Dziś jeszcze mamy czas na poligon doświadczalny. Dwie dwójki i siedem trójek oczywiście do Państwa dyspozycji, a my kwadrans po siódmej prezentujemy piosenkę dnia. Dziś to nowość od grupy U2, żebym dobrze policzył, pięć razy je, je, je, je, je, je.

0: Czasami słów nie potrzeba wiele. U2 i je, czyli nasza dzisiejsza piosenka dnia. Kończymy wakacje i kończymy naszą wakacyjną przygodę z kinem w Ogrodzie Trójki. 8 wyjątkowych filmów zaprezentowaliśmy Państwu w Ogrodzie przy Myśliwieckiej 357. Jak było? Podsumowuje Katarzyna Borowiecka, dziennikarka Trójki i kuratorka wydarzenia.
1: Mamy trochę doświadczeń zebranych na ewentualne następne edycje kina w Ogrodzie Trójki. Na pewno trzeba sprawdzić kalendarz imprez sportowych przy Łazienkowskiej.
2: Pierwszy byłem na Rauszu, to chyba pierwszy był. No i był w studio Agnieszki Osieckiej. No i dzisiaj myśleliśmy też, że będzie w studio, ale jesteśmy zaskoczeni, że na

0: trenerze, bo mecz.
1: Za drugim razem już stwierdziliśmy, że zmierzymy film Hayao Miyazakiego Spirited Away w krainie bogów z tym, co się dzieje na Łazienkowskiej i rozłożyliśmy ekran w ogrodzie.
2: Przychodzi prowadzący, zapowiada i jest konkurs. Pytania jest i zgłaszają się osoby, które znają odpowiedź na dane pytanie.
3: A, przepraszam, już wiem. Kto przygotowuje powieści w wydaniu dźwiękowym, scenę teatralną Trójki i Trójkę pod Księżycem, tak?
4: Tu.
3: To trzeba powiedzieć do mikrofonu, więc idę stojąco jednak.
4: Ale tutaj młodzieniec był pierwszy, ja muszę protestować.
2: Jest prowadzenie, tak, prowadzącego i też zapowiadanie konkretnego seansu.
5: No ten film, który dzisiaj obejrzymy na finał, z czego się bardzo cieszę, to jest film dla widzów w każdym wieku.
6: Ten film mi uciekł, jak był na ekranach jakieś tam kilkanaście lat temu, więc odrabiam zaległości. Byliśmy tutaj na początku wakacji na filmie Kos. Było troszkę jaśniej. Bardzo fajnie się oglądało. Nie było dodatkowych efektów dźwiękowych, tak jak dziś wieczorem z pobliskiego stadionu.
7: Ale miejsce przepiękne, bardzo, bardzo tak kameralnie, może w środku Warszawy, więc przyjemnie się ogląda.
8: Nigdy nie byłam w tym ogródku, jestem pierwszy raz. Zaglądałam tyle razy i tak bardzo chciałam być. I wracamy z nadmorza, z wakacji i specjalnie dzień wcześniej wracamy, żeby być w Trójeczce.
9: A jutro wracamy do Rzeszowa.
1: Lato było raczej łaskawe, ale były też takie momenty, że trochę padało, było trochę mokro, było trochę chłodno. Kilka razy musieliśmy się schronić w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale to też jest piękne miejsce do oglądania filmów. Jesteśmy przygotowani na wszelkie okoliczności przyrody i to mnie bardzo cieszy.
10: Relacje z ostatniego seansu kina w Ogrodzie Trójki przygotował Michał Kowarski. A kto nas odwiedzał lub odwiedził w jeden z warszawskich piątków? Proszę, warszawskich wakacyjnych piątków oczywiście. To ta melodia w tle myląca. Proszę powiedzieć, czy się państwu podobało, jeśli państwo byli. 2 2 7 3. A to Ewa Koc, Błażej Król i Zabierz Mnie. 22 minuty po 7.

0: Przygotowania do pierwszego i może bardziej istotne 2 września trwają. 2 2 7 3.
1: A ja właśnie chciałam się pochwalić twoim synem, że to jest ranny ptaszek i w ogóle mnie te problemy nie dotyczą, ponieważ gościu wstaje o godzinie 6:30 codziennie, czy to jest sobota, czy niedziela, wiadomo, są plusy, są minusy tej sytuacji, ale chyba w tym momencie akurat życiowym od 1 września jest to plus.
0: A jak to się robi?

0: Autopromocja.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
1: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
5: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
6: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Przed nami kolejne spotkania.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
13: ING to twój asystent, który...

0: podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz. Teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:31. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost.
7: Prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził Iranowi zniszczeniem wyspy Hark, gdzie znajdują się magazyny ropy naftowej. Donald Trump zamieścił w mediach społecznościowych wygenerowane przez AI krótkie nagranie wideo z bombardowania wyspy opatrzone wpisem "Wyspa Hark rozerwana na strzępy". W ciągu ostatnich godzin wzrosło napięcie na linii Waszyngton-Teheran. Najpierw doszło do amerykańskiego ostrzału wyspy Larak, później Iran zaatakował bazy USA w Jordanii. Kończy się czas na uchwalanie przez gminy planów ogólnych. Dokumenty określają, co i gdzie można wybudować. Jak tłumaczy wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, brak planu ogólnego może uniemożliwić rozpoczęcie nowych inwestycji.
8: Gmina nie będzie mogła w oparciu o wniosek złożony po 31 sierpnia wydać decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli ktoś wcześniej złożył wniosek o decyzję o warunkach zabudowy i czeka na tą decyzję, to może spać spokojnie.
7: Jak na razie plany ogólne uchwaliło tylko 700 z 2,5 tysiąca gmin. Bez planu ogólnego jest m.in. Warszawa. Najbliżsi pożegnali Dolly Parton. Pogrzeb amerykańskiej gwiazdy muzyki country miał prywatny charakter. Uroczystości odbyły się w Nashville, rodzinnym mieście legendy muzyki country. Wnuczka artystki opublikowała potem emocjonalny wpis. Od najmłodszych lat babcia zawsze potrafiła sprawić, że czułam się wystarczająco dobra. Wierzyła we mnie, zanim ja sama potrafiłam uwierzyć w siebie. Po pogrzebie odbył się specjalny koncert upamiętniający Dolly Parton. Na więcej informacji w serwisie o 8:00.
6: Ósma za 27 minut. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Kuba Witkowski.
9: Dzień dobry. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN. Od jutra VAT na paliwa wzrośnie z 8 do 23%. Nie będzie też maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się podwyżek. Jej zdaniem ich skala będzie jednak zróżnicowana.
10: Będzie zróżnicowana w zależności od stacji, ale będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr. To, co będzie decydowało o cenach paliw w kolejnych tygodniach, to w dalszym ciągu czynniki rynkowe, a w zasadzie w ostatnich tygodniach tym zasadniczym czynnikiem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i to, co dzieje się wokół cieśniny Ormus.
9: Niestety ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, o czym przed chwilą słyszeliśmy w serwisie, wciąż nie rokuje i wciąż jest tam niespokojnie.
10: Dopiero w sytuacji, kiedy nastąpi bardzo wyraźna korekta cen paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, będzie możliwa trwała obniżka cen zarówno benzyn, jak i oleju napędowego.
9: Wygląda więc na to, że w najlepszej sytuacji są posiadacze aut z instalacją LPG. Uwaga rodzice, rusza szkoła, no i dojazdy. Ale warto wiedzieć, że taki dojazd dziecka do szkoły może skończyć się rachunkiem na wiele tysięcy złotych. Mowa o pseudorowerach elektrycznych o podniesionej, niezgodnej z prawem prędkości, no i hulajnogach o podobnych parametrach, mówi Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
11: Ktoś, osoba młodociana, nieletnia, bez uprawnień, bez rejestracji, bez obowiązkowego ubezpieczenia OC, porusza się pojazdem mechanicznym, czyli mówiąc prost, e-motorowerem. Do takiego pojazdu wymagane jest ubezpieczenie OC, obowiązkowo. Brak tego ubezpieczenia w przypadku osoby nieletniej obciąża oczywiście rodziców. Ewentualne szkody wyrządzone przez taką hulajnogę, która nie jest hulajnogą, a jest e-motorowerem, oznaczają, że koszty szkody

0: Kłód niestety rodzice będą musieli ponosić z własnej kieszeni.
1: Jeśli taki pojazd spowoduje wypadek, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. I więcej na ten temat w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. I na koniec kurs walut. Euro kosztuje 4,34, a dolar 3,75. Dziś termometry pokażą maksymalnie od 22 stopni na zachodzie i północy do nawet 30 lub 30 plus na południowym wschodzie, ale to przed nadejściem opadów i burz, a dziś pojawią się w naszym kraju takie chmury. Zacznie padać już przed południem na zachodzie, później przesuną się te chmury w stronę centrum, a wieczorem deszcz dotrze na wschód. Instytut Meteo ostrzega też przed burzami na Pomorzu Zachodnim i we wschodniej połowie kraju i to są alerty pierwszego stopnia. A to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, w której już za chwilę sprawdzimy, co słychać u Pawła Turskiego, który rozpoczyna ostatni dzień wyprawy teraz pieszo. W zasadzie ostatni dzień ostatniego etapu. I już dziś Paweł powinien dotrzeć na Hel. Teraz In Excess i Suicide Blunt za 24 minuty 8.

0: Kończy się teraz pieszo, czyli trasa, wyprawa Pawła Turskiego i jej trzeci, ostatni wakacyjny etap.
1: Teraz

0: Aleś, bo obok mnie jest wielki znak, drogowskaz z nazwami różnych miejscowości, atrakcji i jest napisane na jednym ze znaków, można zobaczyć na Instagramie, Hel 33 km. Proszę docenić.
1: Nie, no to absolutnie trójkowo. Czyli wiesz, dokąd zmierzać i w którą stronę ruszyć, Pawle. Dziś spodziewamy
0: ciągle
1: się ciebie po południu
0: prosto,
1: w Helu.
0: Tak. Dokładnie tak. Do Władysławowa, która jest tylko przystankiem na trasie, dotarłem z Jastrzębiej Góry. Tam miałem nocleg. Dużo nie widziałem, muszę się przyznać, bo dotarłem w nocy, po ciemku. Zapamiętam jednak widok z okna, taki klimat zmieniającej się miejscowości, troszeczkę imprezowej, bo chyba do północy trwała gdzieś balanga, mimo tego, że noc z niedzieli na poniedziałek była. Mnóstwo też budynków z epoki PRL-u widziałem z okien, później remonty już o poranku, remonty dróg. Kierowcy pewnie się będą cieszyć, ale ten remont nie obejmuje trasy R10, takiej rowerowej, asfaltowej, a ten, mimo tego, że asfalt jest dość świeży, by się przydał, bo jak biegłem po tej trasie, to się czułem jak na śląskim odcinku A1. Teraz wykorzystam cytat z Jana Pawła z 1670, to było tak, hop, hop, hop. Do Jastrzębiej Góry dotarłem wczoraj z Lubiatowa i o energetyce teraz troszeczkę porozmawiamy, bo Lubiatowo właśnie było na trasie, gdyż w okolicy powstaje pierwsza polska elektrownia jądrowa. W okolicy powiedziałem, bo w Polsce mamy pewien problem. Mówimy, gdzie powstaje elektrownia, bardzo niekonkretnie. Elektrownia powstaje w Słajszewie. To jest 6 km od Lubiatowa. Pod budowę wycięto już las, hektary, setki hektarów lasu. Elektrownia wpływ będzie miała jednak na całą najbliższą okolicę, dlatego o opinię w sprawie jej budowy zapytałem mieszkańców gminy Choczewo.
2: Nie obawiam się jakoś bardzo. Bardziej bałaganu dookoła budowy niż samej elektrowni. Tego, jak będzie szedł transport, na ile to wpłynie na spokój tej miejscowości.
3: Ja jestem zwolennikiem tego, że atomówka powinna stać przy Warszawie. Na zasadach duża żarówka, czyli odbiorca prądu i duża bateryjka, czyli elektrownia atomowa.
4: A kiedy to powstanie ta elektrownia? To już nas nie będzie. Co ma być, to będzie, nie?
0: Wartość domu, to po tym jak ogłoszono, że tu jest elektrownia, to poszło w górę, nic się nie zmieniło.
2: Ziemia poszła w górę, bo ta niepewność zeszła i już wszyscy wiedzą, na czym stoimy.
0: Ceny gruntów poszły w górę. Jedną z osób, która troszeczkę medialnie w tej sprawie, powiem kolokwialnie, oberwała, był Daniel Obajtek, który kupił 20 lat temu tam ziemię, a później, gdyby zdecydowano, to wszyscy go oskarżali, że właśnie celowo tam kupił tę ziemię. Możliwe, że taki był też plan. Tego się najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy. Jeszcze jeden ważny głos z okolic Lubiatowa, bo Lubiatowo było przed transformacją systemową rolniczą wioską. Potem przyszła zmiana i Lubiatowo miało się zmienić, miało być turystyczną taką perełką. Jak już wszyscy się przystosowali, to nadeszła kolejna zmiana i ta zmiana jest problemem, mówił mi jeden z mieszkańców.
5: Nie chodzi o to, że my się tam, nie wiem, boimy tego, że będziemy w nocy świecić. Chodzi o konsekwencje w działaniu. Po paru latach, jak zaczyna już żyć Lubiatowo turystyką, to ludziom mówi się, nie, dla was już nie turystyka, dla was jedyną szansą jest atom. Się boję tego, że za kilka lat pojawi się jakiś szejk z Dubaju i powie, dla was jedną szansą nie jest atom, ale jest hodowla jedwabnika. I znowu będziemy zaczynać wszystko od nowa.
0: Z Lubiatowa ruszyłem do Żarnowca z myślą, że ujrzę ruiny budowanej niegdyś elektrowni atomowej, bo to tak się zawsze mówiło w Żarnowcu, w Żarnowcu. Kolejny błąd polskiej myśli nazewniczej. Żarnowiec to jest nawet oddalone od jeziora żarnowieckiego, skąd miano czerpać wodę do elektrowni atomowej. Te ruiny elektrowni w Żarnowcu, jak to się mówi, są w Kartoszynie. To tak 3-4, może nawet 5 kilometrów od Żarnowca. W Żarnowcu jest ładny kościół, warto odwiedzić. Także piękna, stara szkoła, która jest połączona z nowym budynkiem. Dawno nie widziałem tak spektakularnej, dobrze wykonanej pracy budowlanej, jeśli chodzi o szkolnictwo, bo ten budynek stary jest pięknie wyremontowany. Z 1909 roku jeszcze pruski, do tego nowe skrzydło, bardzo ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że dzieci jutro będą tam z radością wracać do szkoły. W Żarnowcu spotkałem pana Henryka, którego zapytałem o to, jak jest w Żarnowcu, a ta rozmowa to później się zamieniła. O matko, ja się tego nie spodziewałem. Państwo posłuchają.
6: Pięknie, panie.
0: Co tutaj widać w takim razie?
6: Weź pan ten wózek, schowaj tu. Ja panu pokażę, co widać. Czujemy, wieje. Proszę zobaczyć, jaki piękny widok. Co pan widzi tutaj?
2: Łąki, lasy.
0: Tam jeżeli widać wiatraki, to tam musi też być morze.
6: Tak, morze jest 5 km w prostej linii. Tam są dębki, Białogóra, a to, co tam widać, to farba wiatrowa.

0: widać morze i widać, jak statki przypływają. W nocy jak pięknie widać. 44 metry nad poziomem morza tu mieszkamy, a jak rano wychodzi rosa, te łąki wszystkie są zalane mgłą i to tak wygląda, jakby morze wylało, jakby morze wyszło tu na łąki. Ja mam tu raj na ziemi.
1: A jak jest teraz w Żarnowcu? Co tu się robi? Bo tak, miała być elektrownia, a elektrowni nie ma, elektrownia tam, gdzie wiatraki.
0: Powstało kilkadziesiąt firm przeróżnych i tam ludzie pracują.
1: Praca jest. Pan Henryk pracuje w przetwórstwie rybnym. Po tym takim niespodziewanym oprowadzaniu mnie po terenie swojej działki i po tym pokazywaniu pięknego widoku, pan Henryk jeszcze mnie zaprosił na herbatę. Bardzo dziękuję, było bardzo miło. Swoją drogą miałem akurat czas, bo musiałem być w okolicy, bo obok jest maszt telefonii komórkowej. To teraz takie moje główne zboczenie. Na przykład we Władysławowie popatrzyłem na ratusz i co ujrzałem? No dobra, ładna budowla, ale tak to głównie zobaczyłem wzmacniacze na szczycie. Tak bardzo mnie to zainteresowało. 20 wzmacniaczy jest chyba na szczycie tego budynku. Jeszcze przy energii zostajemy, bo wczoraj w zagadkowej niedzieli, gdy się łączyłem, dostałem zadanie od Mai Sołtysik znaleźć w okolicach Lubiatowa, jeśli powstaje tam elektrownia, kogoś, kto ma energię. Nie jest to proste zadanie, bo do Lubiatowa dość mało osób przyjeżdża, bo na plaży z Lubiatowa samej wsi jest 2,5 kilometra. Za to jest ona bardzo piękna. Biały piasek, piękne widoki, wrzosowiska. Na szczęście, gdy zszedłem na plażę, bo musiałem, bo dostałem inne wyzwanie zamoczenia stóp w morzu właśnie tam w okolicach Wytm Lubiatowskich, to znalazłem kogoś, kto miał tyle energii, że oj, chyba by napędził polską całą energetykę. Więcej niż 40%, co ma powstawać w tym Lubiatowie, to by wygenerował.
2: Aramis.
3: Aramis.
1: To ma chyba więcej energii niż wszystkie wiatraki i elektrownie.
2: Jest to możliwe.
1: Lata jak szalony za patykami.
2: To jest jego największa frajda.
1: Podnosi łapę, już tylko czeka na ten patyk.
2: O, ma to za duży.
1: Ale za chwilę go przeciągnie.
2: Trzeba go oszczędzać, bo to już senior jest, ma kłopoty ze stawami.
1: Czyli trzeba by było remont elektrowni przeprowadzić.
2: No, już remont był.
1: To skuteczny był ten remont.
2: No, i droższy niż elektrownia.
1: Pan mu rzucił tak wielki patyk i co, on go przeniesie?
2: No, bez problemu.
1: O, już sam wziął.
2: To jest ten największy, najważniejszy.
1: Teraz to się mikrofonem zainteresował.
2: Te zębami mnie złapał, bo może pomyśleć, że to jest kolejna zabawka.
1: Pies ma tyle energii, a ma 10 lat. Ja Państwu teraz zobrazuję, bo tego nie było słychać. Pies miał tak 30-40 cm długości. Brał patyk o długości 1,5 metra, grubości tak 7 cm i spokojnie go przynosił. Sam go ciągnął. Czasami jak go ciągnął, to wywalał miskę z wodą. Tylko no niestety senior, 10 lat, więc stąd chyba myślę budowa elektrowni jądrowej właśnie w okolicy, a nie postawienie na Aramisa.
4: Paweł Turski opowiada o swojej trasie. Pawle, dzisiaj prosto do Helu, więc w zasadzie wiadomo, gdzie cię można spotkać. Na Półwyspie Helskim.
1: Tak, ja tylko na chwilę zajdę do sklepu, mówiąc potocznie. Kupię sobie wodę, jakieś jedzonko i ruszam 33 km przede mną. Prosta droga, nie podaje miejscowości pośrednich, bo na Helu chyba się nie da zgubić na Półwyspie.
4: Oczywiście. Droga też długa, więc zasuwaj do popołudniowej audycji, żeby już zdążyć być na końcu tej trasy. Paweł Turski, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
5: Teraz pieszo.
4: A mamy 11 minut do 8.
5: Zapraszamy do Trójki.
4: Zapraszamy i po wakacyjnych powtórkach czas na nowy sezon cyklu Kuby Ambrożewskiego.
5: Piosenka do wyjaśnienia.
6: Roberta Flack, Killing Me Softly with His Song.

Ta piosenka ma przynajmniej 3 wersje, które moglibyśmy dziś zaprezentować, ale jeszcze więcej jest wersji historii związanej z jej powstaniem. W 1971 roku Lori Liberman miała 19 lat i była początkującą piosenkarką z marzeniami o wielkiej karierze. Podpisała umowę z duetem menedżerów tworzących też piosenki, Charlesem Foxem i Normanem Gimbelem. W listopadzie tego roku Lori udała się w Hollywood na koncert Dona McLeana, który był sensacją tego sezonu. Miesiąc wcześniej ukazał się jego singiel American Pie, który z miejsca uczynił go wielką gwiazdą.

inspirowana muzyką, zanotowała słowa na serwetce i jeszcze tej samej nocy zadzwoniła do jednego z menedżerów, dzieląc się wrażeniami i pomysłami. Cała ta sytuacja Gimbelowi przypomniała o zdaniu z Gry w klasy Julio Cortazara, które zapisał kilka lat wcześniej, o Ronaldzie, który pozostawiony sam przy pianinie powoli zabijał swoim bluesem. Tu blues stał się piosenką, co brzmiało lepiej. Wersja Liberman nie stała się jednak nawet małym przebojem.

Kilka miesięcy po premierze usłyszała ją jednak Roberta Flack, 35-letnia wokalistka, która po latach bycia w cieniu niespodziewanie stała się dużą gwiazdą. Flack natychmiast zrozumiała, że piosenka może być wielkim hitem, tylko wymaga innej, soulowej aranżacji i szybszego tempa. I nie pomyliła się, bo jej wykonanie było numerem jeden Billboardu przez aż 5 tygodni. Ale to jeszcze nic w obliczu faktu, że hip-hopowa wersja The Fugees z 1996 roku osiągnęła pierwsze miejsce w aż 20 krajach na całym świecie.

0: To właśnie mniej więcej wtedy Fox i Gimbel zaczęli dementować utrzymywaną przez wiele lat wersję o wkładzie Lori Liberman w stworzenie utworu i historii z Donem McLeanem. W 2008 roku Gimbel zagroził nawet McLeanowi pozwem, domagając się, by ten usunął ze swojej strony informacje o zainspirowaniu Killing Me Softly. McLean odmówił, cytując Gimbelowi jego własne słowa wypowiedziane 35 lat wcześniej.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Roberta Flagg i Killing Me Softly w trójce. 4 minuty jeszcze do godziny 8, a my już zapraszamy na 8.13 i na rozmowę w trójce. Monika Gosławska w ostatnim wydaniu tej audycji, bo od jutra wraca Renata Grochal, ale dziś jeszcze nie o polityce. Dzień dobry, Moniko.
1: Dzień dobry, dziś nie o polityce, bo będziemy rozmawiać o potrzebach edukacyjnych, zawodowych osób z autyzmem i w spektrum. Moją gościnią będzie Agnieszka Sozańska z Fundacji Ergo Sumi Alter Ego. Dodam tylko, że odwiedzimy ciekawe miejsce, gdzie takie osoby pracują, miejsce stworzone przez ich rodziców i zastanowimy się, czy potrzeba więcej takich miejsc, może niekoniecznie tworzonych przez rodziców, ale powstających systemowo.
0: O tym o 8.13 zapraszamy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 31 sierpnia, jest 8. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost.
13: Eskalacja na Bliskim Wschodzie zaczęło się od wieczornego ataku USA na Iran. Lekarze alarmują, że pod dopalacze sięgają coraz młodsze dzieci.
14: Trzeba tu stosować policję, siłę, my farmakologię.
13: 46 lat temu w Stoczni Gdańskiej podpisano porozumienia sierpniowe. Irańska armia poinformowała, że zaatakowała bazę.

0: bazę lotniczą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie stacjonują siły USA. Teheran określił atak jako odwet za wczorajsze uderzenie sił amerykańskich na wyspę Larak w cieśninie Ormuz. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował również o zestrzeleniu nad cieśniną amerykańskiego drona Reaper, wykorzystywanego m.in. do działań rozpoznawczych. Jeden z supertankowców został całkowicie unieruchomiony i stanął w płomieniach po tym, gdy wpłynął na dwie miny morskie w południowej części Ormuz. Według korpusu jednostka próbowała nielegalnie przejść przez cieśninę. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. W wyniku ponownych ataków ceny ropy naftowej wzrosły. Cena ropy Brent przekroczyła symboliczny próg $90 za baryłkę. Szkoły i przedszkola w całej Polsce przygotowują się na powrót dzieci i młodzieży. Z nowym rokiem szkolnym wchodzi w życie nowa podstawa programowa. W podstawówkach zacznie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów, a obowiązkowe będą zajęcia z edukacji zdrowotnej, mówi Teresa Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu.
1: Dużo prac takich związanych z wejściem reformy, z przygotowaniem nowych wymagań edukacyjnych. Myślę, że to, co w każdej szkole się w tej chwili dzieje, dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
0: A zanim zacznie się rok szkolny, dziś protestować będą nauczyciele. Związkowcy domagają się m.in. powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce. Po dopalacze sięgają coraz młodsze osoby, alarmują lekarze. Toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz apeluje do rodziców, by także z okazji powrotu do szkół porozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z zażywaniem nieznanych substancji.
2: My wiemy, i to badania potwierdzają, i obserwacje, i raporty, że te substancje, które są silniej działające, dłużej działające, powodują większe i głębsze uszkodzenia, przede wszystkim zdrowia psychicznego w takim długofalowym znaczeniu, ale i w tym krótkofalowym, zaburzenia rytmu, pobudzenie, nieprzewidywalność zachowania, także to niestety się dzieje i to jest olbrzymie niebezpieczeństwo.
0: W zeszłym roku zarejestrowano 79 zatruć wśród osób do 18 roku życia. Z danych Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że najwięcej zatruć dopalaczami odnotowano w Małopolsce i na Śląsku. 46 lat temu w Stoczni Gdańskiej komunistyczne władze przystały na postulaty robotników i podpisały porozumienie, które zakończyło strajki na Wybrzeżu. Porozumienie podpisali przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski. Historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Grzegorz Majchrzak przypomina, że dzień wcześniej podpisano podobne porozumienie w Szczecinie, ale te z Gdańska były przełomowe.
3: Oczywiście najważniejszym punktem porozumienia gdańskiego był punkt mówiący o utworzeniu niezależnych od władz samorządnych związków zawodowych. MKS miał się przekształcić w Komitet Założycielski tych związków zawodowych. Z takich najważniejszych jeszcze porozumień to kwestia ograniczenia cenzury. No i taki drugi bardzo znany punkt to oczywiście transmisja niedzielnej mszy świętej w Polskim Radiu.
0: Dzisiejsze obchody podpisania porozumień w Gdańsku rozpoczną się o 12:00 uroczystym otwarciem historycznej bramy nr 2 w Stoczni Gdańskiej. W uroczystości wezmą udział m.in. sygnatariusze porozumień sierpniowych i uczestnicy strajków. Obława na sprawcę lub sprawców strzelaniny w Szwajcarii na razie bez efektu. W nocy z soboty na niedzielę w mieście Arau zginęła 22-latka. 5 osób zostało rannych, to uczestnicy imprezy rave.
4: Strzały padły niedługo po zakończeniu corocznej imprezy w stolicy kantonu Argowia. Na terenie festiwalu znajdowało się kilkaset osób. Pół godziny wcześniej bawiło się tam 2,5 tysiąca fanów muzyki rave. Prawdopodobnie strzały oddano z auta, ale policja nie jest tego wciąż pewna, choć wskazuje, że na pewno samochód został użyty w ucieczce. Nieznany jest powód działania strzelca lub strzelców, bo znaleziono dwa rodzaje pocisków, od pistoletu i broni długiej. Pracujemy obecnie nad trzema równie prawdopodobnymi hipotezami. Możliwe są zamach terrorystyczny, atak szaleńca lub wydarzenie o tle kryminalnym, przekazał mi się Leupold, komendant policji Argowi. Śmiertelną ofiarą jest 22-letnia Włoszka mieszkająca w Szwajcarii. Wszystkich 5 rannych to mieszkańcy Szwajcarii w wieku od 24 do 27 lat. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jest 8:05 w studiu Norbert Michalak, a na początek sportu mecz imienia programu Trzeciego Polskiego Radia.
7: Kamil Majchrzak, tak?
6: Tak jest.
7: 6-3, 6-3, 6-3. Kamil Majchrzak wygrał w pierwszej rundzie z Serbem Hamadem Madjedowiczem. Jak sam przyznał, mecz z serbskim tenisistą, no nie należy.

0: należał do najłatwiejszych.
1: Rywal jest bardzo utalentowanym przeciwnikiem, po którym czasami nie wiadomo, czego się spodziewać. W obie strony oczywiście. Po troszkę nerwowym początku, jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem.
0: W US Open Kamil Majszak gra dalej, za to, uwaga, odpadł słynny serbski tenisista Novak Djokovic. Z nowojorskiej imprezy wyeliminował go Argentyńczyk Mariano Navone, który zwyciężył 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. A w piłkarskiej ekstraklasie w hicie kolejki Widzew Łódź przegrał z Lechem Poznań 2-3, choć najpierw Lech prowadził 2-0, potem Widzewowi udało się wyrównać, ale to ostatecznie 3 punkty pojechały do Poznania. Kibice, a przede wszystkim piłkarze z Łodzi, mogą czuć się spory niedosyt. W innych spotkaniach Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5, Górnik Zabrze też poniósł porażkę z GKS-em Katowice 2-3. Polscy koszykarze muszą jeszcze poczekać z awansem do Mistrzostw Świata. Biało-czerwonym nie udało się pokonać w Gdańsku Niemców. Podopieczni trenera Igora Milicicza po zaciętym spotkaniu przegrali 94-96. Kapitan reprezentacji Polski Marcin Ponitka.
2: My tutaj nie będziemy się poddawać, nie będziemy odpuszczać żadnych meczów i że jesteśmy w stanie po prostu walczyć tak, jak to robimy każdego dnia na każdej imprezie. Myślę, że tutaj nie ma słabych zespołów. Myślę, że każdy podchodzi do tego poważnie, bo przykład na przykład Grecji, która gdzieś tam przegrywa u siebie mecze, czy wyjazdy do Rumunii przegrywa mecz. Jest też dużo takich, powiedziałbym, niespodzianek. Dlatego te kwalifikacje są ciekawe, bo każdy może wygrać z każdym.
0: To jeszcze raz, to był kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka. W tabeli grupy K prowadzą Niemcy, drugie miejsce zajmuje Chorwacja, a trzecie Polska.
3: Tam się w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu takie cuda wczoraj działy, że on mógłby nawet i Marcinem być.
0: I Marcinem Ponitką. Tak, nie wiem, skąd mi się wziął ten Marcin Ponitka, ale to jest oczywiście Mateusz Ponitka.
3: Działo się bardzo dużo wczoraj w tym meczu Polska-Niemcy. Proszę poczytać o tym spotkaniu, bo być może książki o nim będą pisać, a gdyby Polska wygrała, to na pewno by pisali.
0: 94-96.
3: Po dogrywce i przypomnijmy, Niemcy to mistrzowie świata i mistrzowie Europy. To teraz o pogodzie. Jeszcze przed południem zacznie padać na zachodzie kraju i tu te deszczowe chmury się pojawią jako pierwsze, ale później będą się przesuwać z południowego zachodu przez centrum na wschód. Instytut Meteo ostrzega też przed burzami na Pomorzu Zachodnim i we wschodniej połowie kraju, ale będzie dziś ciepło, maksymalnie 22 stopnie na zachodzie i północy, ale nawet 30 na południowym wschodzie. To przed nadejściem tych wspomnianych opadów i burz.
4: Autopromocja.
5: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
6: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
7: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary.
8: Pani redaktor pozwoli.
9: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
10: Ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje.
11: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
12: Proszę z nami zostać.
5: Bez uników i Renata Grochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już od 1 września o 8.13. Od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na kanale YouTube PR24.
12: Zapraszam, Renata Grochal.
4: Autopromocja.
3: Jest 8.09.
5: Zapraszamy do Trójki.
3: Zapraszamy w składzie Krzysztof Sagan, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski i Monika Gosławska, która za chwilę zaprosi Państwa na rozmowę w Trójce. Oczywiście polecamy kanał YouTube Polskiego Radia i naszą stronę. Tam rozmowę można oglądać.

0: R.E.M. i Imitation of Life w Trójce. Zrobiła się 8:13, czas na rozmowę. Monika Gosławska i gościni Trójki.
1: Rozmowa w Trójce.
2: Dzień dobry, moją gościnią jest Agnieszka Sozańska z Fundacji Ergo Sum i Alter Edu. Dzień dobry. Ja rozpocznę takim listem, który otrzymałam od jednej z naszych słuchaczek. Otóż ta pani napisała, że jej syn kończy studia i ona obawia się, że będzie miał problem ze znalezieniem pracy i usamodzielnieniem się. I chciałam panią zapytać, czy dużo takich sygnałów pani otrzymuje właśnie w takich sprawach, że rodzice martwią się o dorosłą przyszłość swoich dzieci, dzieci, które są w spektrum?
3: To jest bardzo powszechny problem i to jest niesamowita bolączka naszych czasów, dlatego że dochodzi nam w tych latach pierwsze takie prawidłowo zdiagnozowane pokolenie osób w spektrum autyzmu. Wchodzi w dorosłość, wchodzi w samodzielność i bardzo często jest tak, że kończąc edukację średnią, czasami idąc na studia, brak im tego wsparcia, które towarzyszyło im podczas nauki na wcześniejszych etapach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Rynek pracy nie jest zupełnie przygotowany na to, żeby przyjmować osoby w spektrum. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że powiedzmy sobie niewielka część tych osób jest w stanie pracować i funkcjonować bez wspomagania. Ale tylko niewielka. Statystyki są nieubłagane. Nie wiem, czy tutaj cytować te najbardziej pesymistyczne, które mówią, że tylko 2% osób w spektrum dostaje i utrzymuje pracę, bo to jest zupełnie, prawda, inna rzecz.
2: Dostać,
3: są też inne statystyki, bardziej optymistyczne. Niemniej jednak to jest tak, jak dojście do końca edukacji, to jest jak stanięcie na klifie i patrzenie w taką czarną dziurę. Nie wiadomo, co dalej.
2: Często jest tak, że rodzice biorą sprawy w swoje ręce i w pani przypadku tak było. Pani z grupą innych rodziców

0: podjęła decyzję o tym, żeby stworzyć takie miejsce pracy dla osób dorosłych, chyba dla waszych dzieci, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. Mam na myśli Klubo Kawiarnię Życie jest fajne.
1: Klubo Kawiarnia Życie jest fajne powstała 10 lat temu i rzeczywiście powstała z braku. Sercem tego pomysłu i osobą, która to przeprowadziła, powiedziałabym, na własnych plecach jest Ola Smereczyńska, która też jest mamą dorosłego autysty. I ten brak dotyczył właśnie tego, że dorosłe osoby w spektrum, czy to funkcjonujące z minimalną potrzebą pomocy, czy takie, które potrzebują pomocy jeden na jeden, nie miała gdzie spędzać czasu. Stąd nie tylko praca, nie tylko wolontariat, ale także rozmaite projekty, które robiliśmy od Klubu Dorosłego Autysty poprzez projekty muzyczne.
0: No właśnie, ja zajrzałam na stronę Klubu Kawiarni Życie jest fajne, a tam między innymi taka oto informacja. Wrzesień zapowiada się u nas naprawdę intensywnie. Kolejne wydarzenia, na które zapraszamy w imieniu organizatorów, to wrześniowe witraże, teatr poezji, muzyki i sztuki. Brzmi bardzo ciekawie, czyli z tego co rozumiem, to ta Klubo Kawiarnia to coś więcej niż tylko miejsca pracy.
1: To coś więcej niż herbata i sernik, tak. Chociaż też na to zapraszamy. Natomiast Klubo Kawiarnia stała się takim miejscem, które jest bardzo przyjazne i niewykluczające. W związku z tym użyczamy przestrzeni rozmaitym lokalnym inicjatywom, ale też tworzymy własne. Mieliśmy dwa projekty, o których warto wspomnieć, Wyobraź sobie. I projekty te były związane z wyrażeniem siebie, z ekspresją muzyczną, tak? Czyli za pomocą słowa i muzyki nasze osoby w spektrum autyzmu wyrażały siebie, własne potrzeby. Powstał z tego koncert w Teatrze Kamienica, który się odbył kilkakrotnie. Fundowaliśmy stypendia dla utalentowanych muzycznie osób w spektrum i one do dzisiaj piszą piosenki i występują.
0: Czyli dużo aktywności, dużo więcej niż tylko wykonywanie tych obowiązków, które narzuca nam praca. No ale myślę, że to jest po coś. Po to, żeby uczyć wrażliwości, empatii.
1: Funkcjonowania społecznego. Ale też właśnie a propos tego funkcjonowania społecznego. Co tydzień we wtorki w Klubo Kawiarni odbywa się wydawka jedzenia dla osób w kryzysie bezdomności.
0: Czyli otwartość na potrzebujących.
1: Inne grupy wykluczone, tak. Także oczywiście to wszystko, co mówimy, może być taką laurką, natomiast kłopotów jest niezmiernie dużo. Mówiłyśmy o pracy. Wspomnę tylko o jednym takim aspekcie, który dla nas jest wyjątkowo trudny. Wiele szkół branżowych ma osoby w spektrum, na przykład, które kształcą się w kierunku kelner, kucharz, prawda? Czyli takie kierunki związane z działalnością Klubu Kawiarni. Te osoby masowo przychodzą na praktyki. My nie jesteśmy w stanie przy naprawdę dużych kłopotach finansowych obsłużyć tak wielu potrzebujących i nie ma na to żadnej jak gdyby takiej systemowej pomocy, która na jakichś pieniędzy czy jakichś funduszy, które pozwoliłyby dać wsparcie trenera pracy czy kogoś, kto zajmowałby się też tymi, którzy więcej wsparcia potrzebują.
0: No właśnie, ja chciałam zapytać, czy podobne inicjatywy, jak ta zapoczątkowana 10 lat temu przez państwa, czy one też funkcjonują w innych częściach kraju? Czy rodzice też podejmują inicjatywę? A być może z tych waszych wypracowanych już rozwiązań korzysta też system?
1: Powiem tak, inicjatyw jest rzeczywiście sporo i część tych inicjatyw to są inicjatywy, duża część rodziców, ale także fundacji zajmujących się wykluczeniem i aktywizacją zawodową. Problem polega na tym, że no, to łatwo stworzyć kawiarnię, prawda? Natomiast wyobraźmy sobie teraz człowieka w spektrum, który ma nadwrażliwości sensoryczne. W kawiarni jest muzyka, u nas nie ma.

0: I bardzo często zakładając kawiarnię, nie myśli się o tym, że ekspres, dźwięki, które wydaje ekspres, może spowodować dobodźcowanie takie, że po 2 godzinach pracy człowiek będzie już zupełnie niezdolny do tego, żeby dalej funkcjonować. Nadmiar bodźców w wielu rodzajach pracy powoduje agresję, autoagresję, inne problemy, które narastają na spektrum, tak jak na torcie. Spektrum często nie jest problemem. Problemem są zaburzenia lękowe, źle prowadzone terapie, przebodźcowanie itd., itd. Wspomniała Pani jeszcze o systemie. Tutaj jest bardzo źle. Tak jak powiedziałam, do momentu mniej więcej uzyskania no niekoniecznie matury, ale powiedzmy sobie skończenia edukacji średniej, jakoś tam system sobie radzi lepiej czy gorzej. Natomiast ta czarna dziura, która jest potem, sprawia, że młodzi ludzie wypadają z systemu edukacji. Bardzo trudno jest im utrzymać się na studiach. Tylko 9% osób niepełnosprawnych, szczególnie z tymi niepełnosprawnościami niewidocznymi, tak jak autyzm, ADHD, kończy edukację wyższą.
1: Ci, którzy nie kończą, to nie kończą z jakich powodów? Czy
0: właśnie
1: problemem
0: mniej więcej
1: jest
0: z takich, że uczelnie nie są przystosowane do przyjmowania osób, które na przykład nie patrzą na wykładowcę, które nie mają kłopoty ze small talkiem, z wiedzą o tym, kto jest docentem, kto jest doktorem, kto jest profesorem, które zachowują się inaczej, które na przykład na zajęciach takich laboratoryjnych nie są w stanie znieść, nie wiem, szczęku próbówek albo jakichś tam maszyn. To są też osoby, które wypadają z systemu, dlatego że mają bardzo wysepkowe zainteresowania. Ktoś dostał się na biologię, bo się interesuje pająkami na przykład, tak? Ale są też inne przedmioty, które trzeba, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć. I to wsparcie na wyższych uczelniach jest bardzo, bardzo potrzebne.
1: A czy są dobre wzorce? Takie, które moglibyśmy polecić innym, tak żeby inne uczelnie czerpały z tych dobrych.
0: Są dobre wzorce i powiem tak, ja uczestniczę w takim projekcie, jeżdżę po Polsce, po różnych wyższych uczelniach i szkole wykładowców z tego, jak mogą się zachowywać studenci w spektrum, jak można im pomóc. Często słyszę takie pytanie, no ale po co? Przecież dlaczego oni mają studiować, przecież oni tak nie będą pracować w zawodzie. Typu nie będą, nie wiem, lekarzem czy kimś tam. Ale każdy ma prawo do samorozwoju. I osobom w spektrum potrzebne jest więcej czasu. Dlatego takie skreślanie ich jest no, bardzo, bardzo krzywdzące.
1: Co powinno się zmienić, tak żeby było lepiej tym osobom w spektrum autyzmu, ale też ich rodzicom? Mam tutaj na myśli i rynek pracy, i edukację.
0: Zacznijmy od rynku pracy, bo tutaj ważną bardzo rzeczą jest zdanie sobie sprawy z tego, że człowiek w spektrum, który kończy edukację, nagle, znów powiem kolokwialnie, nóżka nie odrasta, tak? Czyli on nadal ma problemy, natomiast to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przestaje funkcjonować. W związku z czym system myśli, że taki człowiek poradzi sobie na otwartym rynku pracy, no albo pójdzie do, powiedzmy sobie, dawniej istniało wyrażenie praca chroniona, którego teraz już nie używamy. A to nie jest prawdą. Na otwartym rynku pracy trzeba mieć umiejętności społeczne, trzeba wiedzieć, jak funkcjonować w zespole. Myślimy, że taką rolę powinno teraz zająć takie zatrudnienie wspomagane, gdzie osoba w spektrum idzie do pracy z trenerem pracy, który wspomaga taką osobę tak długo, jak ona tego potrzebuje. Są inicjatywy już. Jest projekt Standaryzacja modelu zatrudnienia wspomaganego w Polsce. To jest bardzo ambitny projekt. Zobaczymy, czy on się uda i jak on się uda. Póki co pieniądze z PFRON-u są przekazywane organizacjom rozmaitym, które skupiają się na tym, żeby nauczyć osoby w spektrum.

0: którym jak się pisze CV, jak się zachowywać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Daje staże, ale to jest za mało. Za stażami często nie idzie zatrudnienie.
1: I wspomniała pani przed wejściem do studia, że
0: są wieczni stażyści, którzy do 40 roku życia nie dostali umowy o pracę.
1: Chciałam jeszcze o jedną rzecz zapytać, o dostępność w szkole, ale też na uczelniach wyższych, czy w pracy do psychologów. Jak to wygląda?
0: Teoretycznie ten dostęp powinien być bezpłatny i powszechny. W praktyce tak nie jest. Psycholog, można dostać niskopłatną oczywiście usługę, natomiast bardzo często jest tak, że rodzice kontynuują płacenie za pomoc psychologiczno-terapeutyczną z tego powodu, że coś działa już, tak? Więc to nie zmieniają tego. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc taką psychologiczną, to ona istnieje w ramach projektów właśnie stażowych, ale często jest naprawdę niewystarczająca.
1: Chciałam zapytać na zakończenie o najbliższe wydarzenie w klubu Kawiarni Życie jest fajne.
0: To nie wiem, czy nie wyjdę przed szereg, ale mamy plany właśnie też związane z muzyką. Nasi podopieczni piszą teksty i komponują muzykę i być może po raz czwarty uda się stworzyć właśnie taki koncert, który przyniesie nam pieniądze na to, żeby oni się mogli rozwijać muzycznie. No ale najbliższym wydarzeniem jutro to jest wydawka dla osób w kryzysie bezdomności. Także jeżeli ktoś z Państwa czuje, że chciałby się w taką inicjatywę zaangażować, to tam pracują wolontariusze, którzy jutro będą robić kanapki i gotować po to, żeby inne wykluczone grupy mogły zjeść posiłek.
1: Piękna inicjatywa. Dziękuję pani za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Przypominam, że moją gościnią była Agnieszka Sozańska z Fundacji Ergo Sum i Alter Edu. Monika Gosławska, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowa w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowi.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na

0: 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost.
3: Za nami ostatni weekend wakacji. Na drogach był wzmożony ruch, bo wiele osób wracało z letniego wypoczynku. Tylko wczoraj na polskich drogach doszło do 76 wypadków, w których zginęły dwie osoby, poinformowała policja. Rannych zostało 87 osób. Łącznie policjanci zatrzymali prawie 400 pijanych kierowców. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Nepalu wzrosła do 903. Odnotowano też gwałtowny wzrost liczby zaginionych, ponad 4000 osób. Wśród nich jest blisko 600 obcokrajowców. Priorytetem służb jest dotarcie do przeszło 900 zaginionych pracowników budów elektrowni wodnych uwięzionych w 6 podziemnych tunelach w dolinach rzecznych przy granicy z Tybetem. Ciężki sprzęt i wojskowe brygady ratownicze pracują w trybie ciągłym, torując drogę przez zwały błota i skał. Działania ratowników utrudniają utrzymujące się opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 10 województw. Dotyczą województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i Podkarpacia. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Możliwy jest także grad. Alerty przed burzami będą obowiązywać od 13 dziś do północy.
2: Poniedziałek będzie pochmurny na ogół i deszczowy także, choć możliwe są również większe przejaśnienia. Na południowym zachodzie popada już przed południem. Później te deszczowe chmury przesuną się w stronę centrum, a wieczorem na wschód kraju. Możliwe także burze, miejscami z gradem i będzie ciepło od 22 stopni na północy do 30 na krańcach południowo-wschodnich. 27 minut mamy jeszcze do godziny 9. Zapraszamy Państwa do trójki i zapraszamy do mniejszej gry. 22,7 trójek w sprawie zapisów, które rozpoczynamy już teraz. Państwa zapisuje Stanisław Perzyna. Potrzebujemy imię Państwa, skąd Państwo dzwonią. Potrzebujemy, by byli Państwo przygotowani na odpowiadanie na pytania w naszym quizie. Zapraszamy, 2 dwójki i 7 trójek.

0: Kto policzył? Ile razy powtórzono You Set Me On Fire to Lady Hawk i Back of the Van w trójce. 24 minuty mamy jeszcze do godziny 9:00 i witamy pana Stanisława na łączach trójki. Dzień dobry, panie Stanisławie.
1: A dzień dobry, panie Robercie.
0: Pan Stanisław dzwoni z Jaworzna, zgłosił się do mniejszej gry po raz pierwszy?
1: Tak, po raz pierwszy.
0: O, tyle lat już ta mniejsza gra z nami. O, ponad
1: ja
0: dwa,
1: wiem,
0: pan dopiero debiutuje.
1: Dzisiaj się odważyłem.
0: Po raz pierwszy. Czyli już wystarczająco dużo pytań pan usłyszał, zorientował się, że się powtarzają czasami i teraz można już zaryzykować.
1: Tak, trzeba.
0: Dobrze. Pan Stanisław zmierzy się z panem Wojciechem z Warszawy. Dzień dobry, panie Wojciechu.
2: Dzień dobry.
0: Też debiut?
2: Nie, miałem okazję półtora miesiąca temu.
0: Już mieliśmy okazję. Teraz sobie nawet pana głos przypominam, więc tak, pan Wojciech nie po raz pierwszy. Zobaczymy, czy to doświadczenie będzie dzisiaj atutem pana Wojciecha. Gramy już za chwilę.
1: Dobrze.

0: Witamy pana Stanisława.
1: No
0: właśnie, i pana Wojciecha także witamy z Warszawy, pracownika naukowego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja również pozdrawiam pana Stanisława i pana prowadzącego, wszystkich słuchaczy.
0: No ależ mamy dzisiaj dużo uprzejmości na początku, nie, to trzeba je ukrócić i przechodzimy do rywalizacji. I to mam nadzieję rywalizacji na całego, którą rozpoczniemy pytaniem do pana Stanisława. Panie Stanisławie, US Open, ten wielkoszlemowy tenisowy turniej rozpoczął się wczoraj. Jest rozgrywany w Stanach Zjednoczonych, ale w którym stanie konkretnie?
3: Powiem tak, to nie jest mój konik, nie jest moja branża, nie jest mój sport. Ale no będę strzelał, no. Kurde, ciężko powiedzieć teraz.
0: Na kortach Flushing Meadows. Flushing Meadows w dzielnicy Queens, pewnego dużego amerykańskiego miasta, które nazywa się tak samo jak ten stan. No już więcej nie podpowiem.
3: Queens. No to Queens.
0: O, to będzie Nowy Jork.
3: Yes.
0: Nowy Jork.
3: Nowy Jork.
0: To no był nie, Nowy no. Jork. W Nowym Jorku paliłem. Rozgrywany US Open. Nie ma punktu dla pana Stanisława.
3: Nie mój konik.
0: Czasami tak się trafi w mniejszej grze, pani Stanisławie, ale za chwilę być może będzie szansa, żeby powrócić do rywalizacji z punktem, ale teraz będzie, pan Wojciech.
3: Będzie muzyka, będę się starał.
0: O, dobrze. Teraz pan Wojciech, panie Wojciechu. Jak nazywa się rodzaj wojsk złożony z jeźdźców, którzy przemieszczają się oraz walczą na koniach?
2: Kawaleria.
0: Tak jest, to kawaleria. Na dziś 31 sierpnia, czyli święto polskiej kawalerii związane z rocznicą jednej z bitew kampanii 1920 roku. To była bitwa pod Komarowem, w której spektakularnie polska kawaleria rozbiła jazdę Armii Czerwonej. Mamy 1-0 dla pana Wojciecha. Panie Stanisławie, no chciał pan, to proszę bardzo, muzyczny fragment dla pana. Proszę posłuchać.
3: Tak, słucham.

0: To oczywiście Słodkiego Miłego Życia grupy Kombi, którą założył świętujący dziś urodziny Sławomir Łosowski. Grupa Kombi. A jak, panie Stanisławie, nazywamy rodzaj nadwozia samochodu, który z tyłu posiada tak zwany stopień i oznacza samochód czterodrzwiowy? Limuzyny przyjmują często ten kształt.
1: Czy chodzi o to kombi?
0: No właśnie, nie o kombi, a o drugi rodzaj nadwozia samochodowego bardzo popularny, nazwa z francuskiego.
1: No, wydaje mi się, że chodzi o van.
0: To będzie sedan. Chodziło nam o sedan, panie Stanisławie. Często właśnie limuzyny przyjmują taki kształt. Ten samochód uznawany za bardzo prestiżowy, nie ma punktu, więc wiemy już, że 1-0, ale zwyciężył pan Wojciech z Warszawy.
1: No i super. Gratulacje.
0: Wybrzmiały te fanfary. Panie Stanisławie, dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
1: Ja również pozdrawiam pana Wojciecha.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: Pan Wojciech zwyciężył, przyjął to ze spokojem, bez większych emocji. Panie Wojciechu, to prosimy właśnie w takim razie z emocjami, albo i bez, na spokojnie, by zapowiedział pan piosenkę, której posłuchamy, bo to pana wybór.
2: Tak, ja tutaj miałem rachunki do wyrównania, bo poprzednio jak dzwoniłem, to chciałem synowi na urodziny zadedykować, więc trochę spóźnione, ale nie ma fal, Dawida Podsiadło.
0: To pozdrawiamy i składamy życzenia, mimo że trochę spóźnione, to wszystkiego najlepszego dla syna. Dziękujemy, panie Wojciechu, gratulacje.

Dziś o 11 przed kancelarią premiera odbędzie się akcja protestacyjna nauczycieli, którzy domagają się wyższych płac, konkretnie powiązania płac ze średnimi zarobkami w kraju. I ja już dziś mówiłem, że spektakularnych wydarzeń typu palenie opon nie należy się spodziewać, ale właśnie zobaczyłem plakat z hasłem "Spokojnie już było". Więc polecam serwisy Trójki od południa, w których o proteście na pewno będziemy mówić. I być może podamy te szokujące infujeści o akcji protestacyjnej nauczycieli.

0: Jeśli będą dziś Państwo dzwonić do audycji Listy na M, to prosimy o spokojne wypowiadanie się, bo Michał Nogaś dziś z rumiankiem przyszedł zaparzonym do studia. To oznacza, że oczekuje spokojnego przedpołudnia.
1: Nie jest to rumianek.
0: A, to wszystko cofam w takim razie, cała ta wypowiedź.
1: Czekam na więcej energii
0: do kosza. Czekam na więcej energii. O czym dzisiaj?
2: Listy na M.
1: Zaczynamy ostatni tydzień tej audycji. Wielkie podsumowanie w czwartek. Zapraszam w imieniu Agnieszki Szydłowskiej. A dzisiaj będzie o pseudonimach i przezwiskach, tak bym to powiedział. Mamy list z 10 kwietnia 1988 roku. List z wojska. Mhm. 23 zielonych facetów wysłało. No i mieli następujące pseudonimy. Pająk, Leśniak, Cień, Sasek, Badacz, Guma, Dziadek, Zwierzak, Żółw, Lisek, Leon, Hasan, Maliniak, Kipa, Szczawek.
0: To by się zgadzało z moją teorią na temat pseudonimów i
1: ciekawa
0: przezwisk.
1: Ona jest, opowiedz.
0: Że właśnie powinny być dwusylabowe. Te działające, te, które wchodzą do użycia, są dwusylabowe i tutaj większość to były właśnie dwusylabowe pseudonimy.
1: A twoje jest jakie?
0: Ja nie mam pseudonimu.
1: Oczywiście, że masz.
0: Tak, jasne.
1: Tylko go nie akceptujesz, tak?
0: Nie wiem, czy akceptuję.
1: A w szkole jak na ciebie wołano?
0: W szkole? Robercie.
1: Nie pytam o nauczycieli, pytam o kolegów.
0: Jak różnie. Pedro, Kogut, Grzęda.
1: Grzęda.
0: Dwie sylaby.
1: Koniec audycji za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie? Teraz pytamy, jak ci się idzie?
2: Dobrze się idzie.
1: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
3: Teraz pieszo.
1: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
2: Proszę sobie zapisać.
1: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
2: Ciągle czekam.
1: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza teraz pieszo. Już dziś, między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
9: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
13: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 31 sierpnia, jest 9. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drost.
15: Ceny paliw wyżej. Dziś ostatni dzień regulowanych cen na stacjach benzynowych. Ministra edukacji zwróci się do służb, by zbadały, czy prezydenckie weto do ustawy o e-dzienniku nie jest wynikiem działań lobbingowych. Rośnie liczba ofiar i zaginionych po powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ceny na stacjach pójdą w górę. Kończy się program Ceny paliw niżej. To ostatni dzień obowiązywania cen regulowanych przez ministra energii. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej mówi, że rząd będzie obserwować rynek paliw.
16: W tej sytuacji budżetowej, w której jesteśmy, dalsze przedłużanie tego programu bez dodatkowych wpływów, na które liczyliśmy z nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, którą tę ustawę zawetował Karol Nawrocki, nie jest możliwe. I tak w Polsce najdłużej chyba funkcjonowały te regulowane ceny i były jedne z najniższych, jeśli nie najniższe w Europie.
15: Program CPN obowiązywał w pierwszej fazie od marca do czerwca. Jego koszt wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że zwróci się do służb, by

0: zbadały, czy prezydenckie weto do ustawy o e-dzienniku nie jest wynikiem działań lobbyingowych. Zwróciła uwagę na zbieżność argumentów prezydenta i operatorów komercyjnych dzienników elektronicznych. Wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz nie zgodziła się z zarzutami Karola Nawrockiego dotyczącymi kosztów wprowadzenia tego rozwiązania.
1: Tam została podana kwota 200 milionów złotych jako koszt utworzenia tego systemu, a to jest koszt utworzenia tego systemu i utrzymania go przez 10 lat. My tutaj musimy przeanalizować też pewne kwestie, jak to w tej chwili powinno wyglądać. Natomiast no, część tych zmian na pewno nie może być wprowadzana bez poziomu ustawowego. Mówimy jednak o przetwarzaniu danych osobowych, gromadzeniu ich i tak dalej.
0: Teraz dane z elektronicznych dzienników są przechowywane na prywatnych serwerach. Niskie zarobki i odpływ młodych ludzi z zawodu to zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego jeden z największych problemów polskiej oświaty. Dziś nauczyciele będą protestować przed kancelarią premiera. Związkowcy domagają się m.in. powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce. Rozwiązanie ma także pomóc zatrzymać odpływ pracowników ze szkół. A tak się dzieje m.in. na Podlasiu, mówi Magdalena Ozorowska z ZNP.
2: Białystok nie jest już tanim miastem. Niskie płace w oświacie powodują, że młodzi ludzie w naszym regionie albo w ogóle nie wchodzą do zawodu, albo z niego uciekają do sektora prywatnego. Zawód nauczyciela jest zawodem, który zazwyczaj jest wykonywany z pasją. I odpowiedzialność, która spoczywa na nauczycielach, no niestety nie idzie w parze z pensją, którą nauczyciel dostaje.
0: Jeśli postulatów nie uda się zrealizować, ZNP zapowiada kolejne działania protestacyjne. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Nepalu wzrosła do 903, zaginionych do ponad 4000. Priorytetem służb jest teraz dotarcie do 933 zaginionych robotników hydroelektrowni, którzy wciąż mogą być uwięzieni w tunelu pod zniszczoną konstrukcją. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Stajewicz.
3: Jak informują władze Nepalu, w szóstą dobę od katastrofy setki osób mogą czekać na ratunek w 6 tunelach zniszczonych projektów hydrologicznych. Władze Nepalu zaprzeczają teraz informacjom, jakoby miały wcześniej odmówić przyjęcia zagranicznych ratowników. Twierdzą, że zostały źle zrozumiane. W Nepalu rozpoczęły się masowe pochówki ciał ofiar kataklizmu. Wczoraj według oficjalnych informacji z ponad 700 wydobytych do tej pory ciał zidentyfikowano zaledwie 20. Władze twierdzą, że pobierane są próbki DNA oraz odciski palców, które mają pomóc w późniejszym ustalaniu tożsamości. Na obecnym etapie ciała są w tak zaawansowanym stopniu rozkładu, że bliscy rozpoznawali je wyłącznie po cechach charakterystycznych, elementach odzieży i biżuterii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: Mogą być skuteczni w wielu zawodach, gdzie cenione są ich unikalne cechy, ale rzeczywistość pokazuje, że tylko 2% osób w spektrum autyzmu dostaje pracę i jest w stanie ją utrzymać. Jak mówiła w Rozmowie Trójki Agnieszka Sozańska z Fundacji Ergo Sum i Alter Edu, rynek pracy w Polsce nie jest przygotowany na tego typu osoby mimo różnych programów pomocowych.
4: Póki co pieniądze z PFRON-u są przekazywane organizacjom rozmaitym, które skupiają się na tym, żeby nauczyć osoby w spektrum, jak się pisze CV, jak się zachowywać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Daje staże, ale to jest za mało. Za stażami często nie idzie zatrudnienie.
5: Wspomniała Pani przed wejściem do studia,
4: że są wieczni starzyści, którzy do 40 roku życia nie dostali umowy o pracę.
0: Osoby z autyzmem często wyróżniają się umiejętnością koncentracji na szczegółach, analitycznym myśleniem, ale także wyjątkową precyzją.
6: Klimat.
0: 1/3 prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Pogłębia się susza hydrologiczna, najgorzej jest w całej południowej połowie kraju i miejscami na północy. W lasach zagrożenie pożarowe na poziomie niskim. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 5 po 9, czas na sport, Norbert Michalak.
9: Dziś siatkarskie emocje. Polskie Polki w 1/8 finału Mistrzostw Europy zagrają z Portugalkami. Teoretycznie rywalki łatwe, oczywiście łatwe w cudzysłowie. Portugalia to dopiero 45. zespół światowego rankingu, to jednak atakująca Magdalena Stysiak przestrzega przed lekceważeniem tego rywala.
10: zespół, który naprawdę dobrze funkcjonuje w systemie Blogobrona, więc myślę, że będzie trzeba powalczyć troszkę czasem w tym ataku. Bardzo dobra środkowa z numerem 1, gdzie tak naprawdę w trzech atakach jest to ich podstawowa zawodniczka, którą grają. I myślę, że na tym będziemy się po prostu skupiać, ale ja myślę, że nasza siatkówka, jeżeli będzie wszystko ok, to przeważy szale po prostu i wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko.

0: więc ja bym się skupiała bardziej na naszej siatkówce niż na przeciwnikach.
1: Jeśli Polki wygrają, ich przeciwniczkami w ćwierćfinale będą Holenderki lub Słowenki. Początek meczu Polska-Portugalia o 18. W piłkarskiej ekstraklasie na zakończenie 6. kolejki Widzew Łódź przegrał z Lechem Poznań 2-3. Najpierw to Lech prowadził 2-0, potem Widzew wyrównał, ale ostatecznie to piłkarze mistrza Polski cieszyli się z kolejnego zwycięstwa. W innych spotkaniach bramek też nie brakowało. W Częstochowie strzelecki festiwal. Jagiellonia Białystok wygrała z Rakowem 5-2. Szkoleniowiec Jagiellonii Adrian Siemieniec.
2: No bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Zależało nam, żeby po... Tak sobie rozmawialiśmy z drużyną, że przystępowaliśmy po przegranym meczu do tego spotkania, nie po wygranym, bo jednak ostatni nasz mecz ligowy był dosyć dawno i był to przegrane spotkanie z Widzewem, dlatego bardzo nam zależało na tym, ze względu na to, że przez dwie kolejki pauzowaliśmy, nie zdobywaliśmy punktów, żeby rozpocząć ten powrót do rozgrywek ekstraklasy od zwycięstwa.
1: W innym jeszcze meczu Górnik Zabrze poniósł porażkę z GKS-em Katowice 2-3. W tabeli na pierwszym miejscu Legia Warszawa. Sensacja w US Open. Novak Djokovic przegrał w pierwszej rundzie z niżej notowanym Argentyńczykiem Mariano Navone 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. To pierwsza w historii porażka 39-letniego Serba na tym etapie nowojorskiego turnieju oraz jego najwcześniejsze odpadnięcie z wielkiego szlema od Australian Open w 2006 roku. W poniedziałek swoje mecze w Nowym Jorku rozegrają pozostali reprezentanci Polski: Hubert Hurkacz, Maja Chwalińska oraz Iga Świątek. Wcześniej do drugiej rundy awansował Kamil Majchrzak.
3: Kabi kushi kabi gam, czyli dziś bollywoodzka pogoda, czasem słońce, czasem deszcz. A gdzie ten deszcz? Około 12 na północnym, na południowym zachodzie kraju, po południu w centrum i wieczorem na wschodzie. Wieczorem też druga fala chmur na Pomorzu Zachodnim się pojawi. Możliwe dziś będą burze z gradem, zwłaszcza tam, gdzie przed burzą będzie gorąco, a będzie nawet 30 stopni na południowym wschodzie.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Krzysztof Sagan, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. To napisy końcowe porannej audycji. My pięknie dziękujemy za to poranne spotkanie. A teraz Michał Nogaś państwa zaprosi na opowieść o ksywkach.
5: Ś mi przypomniał to nagranie. Kabi kushi, kabi gam. W ogóle widziałeś ten film?
3: Oczywiście.
5: Płakałeś?
3: Nie, bo
5: w naszych
3: trochę się dłużył.
5: Kiedy film wchodził na ekrany i szło się do kina właśnie
3: kina na 4 godziny
5: oglądać, to rozdawali chusteczki przed seansem. Taka była prawda o tym bollywoodzkim wielkim hicie. Dzisiaj będzie o przezwiskach do 12, o pseudonimach. Miałeś jakieś? Norbert?
1: No tak, tak, tak.
5: No jakie?
1: Norbi. Znaczy pseudonim czy przezwisko?
3: Łatwe to było.
5: No, pseudonim się wybiera, a przezwisko się otrzymuje, więc...
1: No dobrze, było jeszcze takie przezwisko Pudzian, ale nie pytajcie dlaczego.
5: Pudzian czy Siłak? Pudzian?
1: Pudzian.
5: Pudzian. A ty sobie jakie nadałeś w końcu sam?
3: Ja nie nadawałem sobie nigdy.
5: Mhm. Dobra, zaczynamy, proszę państwa. Już nie czekajmy.
6: Listy na M.
5: Tacy koledzy są nieśmiali. Krzysztof Sagan zostaje z nami do południa. Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski i Michał Nogaś. Polecamy się. A pamiętacie, jaki miała pseudonim albo przezwisko Tina Turner? Na B. Po polsku na B. Na 6 liter.

Czyżby babcia? Być może to babcia. Już pierwsze maile w tej sprawie przychodzą. Michał.Nogaś@polskieradio.pl 22 i 7 trójek do południa ten telefon i później także czynny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o przezwiskach, ale najpierw wyjaśnię, dlaczego to nagranie rozpoczęło nasze spotkanie. Otóż to jest ostatni tydzień audycji Listy na M, w której sięgamy do historii listy przebojów programu trzeciego. I to było pierwsze notowanie listy nadawane 31 sierpnia. Był rok 1985, notowanie 178. Tina Turner, We Don't Need Another Hero na pierwszym miejscu po raz pierwszy. I zanim zagramy piosenkę dnia, uspokój się mikrofonie, to powiem jeszcze, że dzisiaj ona jest, została nagrana specjalnie dla Ewy Lipowicz, która jest wydawczynią audycji, albowiem jest to jej ukochany zespół i płyta cała, na której to nagranie się znajdzie, ukaże się w listopadzie. 20th Century Party, The Songs of Shane McGowan. Je, 5 razy je.

ponieważ mam niecały rok starszą siostrę i ona była pierwsza, wiadomo, w liceum i ją nazwali Genia, mimo że ma na imię Małgorzata. Ja mam na imię Anna, ale jak szłam do szkoły, to była młoda Genia. Ale chyba najlepsze pseudonim miał zdecydowanie mój mąż. Ścipiór!

0: A to było pierwsze miejsce listy przebojów 8 lat temu, 31 sierpnia 2018. Agi Mi Brodka.
1: Listy na M.
2: Mam na imię Krystian. Wszyscy na osiedlu mnie kojarzą po przezwisku Siwy. Była kiedyś taka sytuacja, że przychodzą moi koledzy do mnie do mieszkania, pytają się mojej mamy, czy jest Krystian w domu. Na co moja mama odpowiada: Siwy? Nie, Siwy poszedł z marinesem do telesfora.
0: 22,7 tu, jak dzisiaj państwa pytamy o ksywy, przezwiska, pseudonimy. Dlaczego ty jesteś ruda, Ewa Lipowicz? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bo przez 11 lat miałam czerwone włosy i Tomek Sianecki uznał, że właśnie tak będzie. A teraz już nie mam takich włosów, ale uważam, że to jest kwestia charakteru i jak ktoś do mnie mówi, ale ty już przecież nie jesteś ruda, to mówię, że to właśnie tak, że to dusza.
0: Mam cię tak zapisaną w telefonie. Skąd się wzięły ksywy?
4: Słowo weszło do polskiego przez gwarę więzienną, gdyż więźniowie tworząc gry pserkę szukali zwykle słów, które dla większości będą niejasne.
0: Michał Kowalski dzisiaj po 10 wyjaśni. A masz jeszcze jakieś inne ksywy? Albo jakaś ksywa z myśliwieckiej szczególnie cię ujmuje?
3: Z myśliwieckiej? To nie, czekaj, nie, to za trudne się trafiło. Ale ja miałam ksywę na przykład pudel, bo kiedyś sobie zrobiłam warkocze takie długie i podwinęłam, no i przylgnęło, to było straszne. Miałam ksywę szewińska, bo bardzo szybko biegałam kiedyś, to było dawno. I co? Aha, i kiedyś moja najbliższa przyjaciółka mnie po prostu tak uraczyła, bo przyszła nowa biolożka do klasy i źle odczytała moje imię i przez bite 2 lata byłam Liponiusz.
0: Liponiusz, tak bym powiedział, z rzymskiego. Dziękuję bardzo. Ewa Liponiusz nad wszystkim dzisiaj czuwa, a my czekamy na telefony. 22,7 trójek. Badacz, guma, dziadek, zwierzak, żółw. Wkrótce o liście z wojska.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Żegnamy reklamy.
10: 9:30.
11: Informator ekonomiczny.
10: Sylwia Zadrożna, dzień dobry.
12: Dzień dobry, a ze mną Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
10: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
12: Wakacje się kończą, od jutra do szkół wróci około 5 milionów uczniów. Sporo z nich będzie jeździć na lekcje na rowerach, na hulajnogach. Stąd wspólna akcja funduszu i rzecznika finansowego, żeby zwracać uwagę, czym i jak jeżdżą dzieci po ulicach i chodnikach. To, o jakich zasadach powinniśmy pamiętać, żeby było bezpiecznie, no i żeby nie być narażonym na jakieś negatywne konsekwencje finansowe.
10: Chyba najlepiej podsumować to w ten sposób. Drodzy państwo, sprawdźmy, czym dokładnie porusza się nasze dziecko. Czy to na pewno jest rower? Bo może to jest e-motorower na przykład. Popularność rowerów elektrycznych, niestety obserwujemy wyczyny, nie bójmy się tego powiedzieć, każe nam naprawdę zastanowić się na tym i popatrzeć na to, co my dajemy naszemu dziecku do poruszania się do szkoły. To jest pierwsza kwestia. Druga,

0: No jeśli już patrzymy na to, czym ten pojazd tak naprawdę jest, to jeśli to jest pojazd, który no nawet już na pierwszy rzut oka trudno podejrzewać o bycie zwykłym rowerem czy zwykłą hulajnogą, to zadbajmy o uprawnienia. Ja może bardzo szybko przytoczę kilka takich rzeczy. Hulajnoga elektryczna. Dzieci od 13 do 18 roku życia do samodzielnej jazdy po drogach publicznych, karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM A1 B1. A to dlatego mówię, bo widzimy niestety szaleństwa młodzieńców głównie na bardzo szybkich, bardzo potężnej mocy hulajnogach. I tutaj nie chcę straszyć, ale naprawdę spójrzmy na to, co mówi policja, która zapowiada coraz więcej takich kontroli, takich pojazdów. No i często niestety się zdarzają sytuacje, kiedy delikwent czy delikwentka jest przeprowadzana do domu, a tam jest zdziwienie i wręcz oburzenie. No to ja powiem tylko tyle. To już są pojazdy, które kwalifikują się do bycia e-motorowerami. Nie zadziała zwykłe szkolne ubezpieczenie, od razu mówię.
1: No właśnie, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, no jakby się coś stało.
0: No właśnie tak, może być kłopot. Mało tego, jeśli to jest pojazd mechaniczny, czyli taki jak motocykl, motorower właśnie, kwalifikujemy go do tego, żeby musiał być ubezpieczony i znowuż specjalne uprawnienia do poruszania się. To wszystko powoduje, że możemy naprawdę popaść w kłopoty, które nam się objawią w postaci tysięcy złotych wydatków, bo wyobraźmy sobie, co będzie, jeśli taki młody człowiek wjedzie komuś w samochód albo kogoś, mówiąc, potrąci na pasach na przykład, czy na jezdni.
1: Czyli zawczasu o wszystkim pomyślmy. A skoro wrzesień i szkoła, to wrócą też zielone szkoły, wycieczki szkolne, bo ta jesień to jeszcze taki sprzyjający temu okres. To co tutaj jest ważne w kontekście bezpieczeństwa takich wyjazdów? Jak sprawdzić organizatora, żeby nie skończyło się tak, że nie mamy ani pieniędzy, ani wycieczki?
0: Z reguły, i powiem to z doświadczenia jako rodzic młodego człowieka, który był w szkole, te wycieczki są organizowane, te zielone szkoły, wycieczki są organizowane przez mniejsze lub większe biura podróży, takich organizatorów. I teraz, drodzy państwo, uwaga. Idealnie by było i najlepiej by było, my zachęcamy do tego, żeby to był organizator, który jest ewidencjonowany. Ja już mówię, gdzie jest ta ewidencja. Strona Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, tfg.ufg.pl, i sprawdzamy sobie status działalności takiego organizatora. Czy on jest aktywny, czy jest zawieszony, czy nie jest zawieszony. Te wszystkie informacje tam znajdziemy. Można wyszukać po numerze NIP, można wyszukać po numerze nazwy. Co nam to daje? Jeśli taki organizator ewidencjonowany ogłosi niewypłacalność, to wtedy tak my jako, a właściwie nasze dzieci, ale chodzi o nas, którzy podpisujemy umowę w imieniu takiego nieletniego dziecka, jesteśmy chronieni na wypadek niewypłacalności. To też, jak sama branża turystyczna mówi, jest pewnego rodzaju gwarancja, że ten podmiot nie działa w szarej strefie. No i jeszcze chyba dwie rzeczy, a właściwie jedna, też związana z ubezpieczeniami. Drodzy państwo, pamiętajmy o tym, że zarówno ubezpieczenia szkolne, ale te też dodatkowe właśnie oferowane w ramach takich zielonych szkół czy wyjazdów, to są ubezpieczenia zaszyte, mówiąc trochę kolokwialnie, w produkcie takim właśnie, jakim jest ten wyjazd. W związku z tym te składki są niewielkie, a jak łatwo się możecie państwo domyślić, jeśli jest składka niewielka, to raczej suma ubezpieczenia też będzie niewielka. Co to oznacza? Że o nasz największy skarb, jakim jest nasze dziecko, warto zadbać samemu i pomyśleć o lepszym ubezpieczeniu. No i na koniec chyba dojdziemy do narzędzia, którym będziemy się poruszać na tę wycieczkę.
1: No
0: prawda?
1: Właśnie, jak sprawdzić, czy autokar jest bezpieczny.
0: A no właśnie, drodzy państwo, serwis gov.pl można znaleźć, czy w wyszukiwarce każdej wpiszmy sobie sprawdź autobus. Można sprawdzić autobus. Oczywiście przypominam o tym, że autobus jako pojazd mechaniczny powinien mieć ważne ubezpieczenie, ważny przegląd, dobry stan techniczny. Kierowca oczywiście w stanie niewskazującym, nie po spożyciu żadnych środków. Można poprosić policję o skontrolowanie na miejscu jeszcze przed wyjazdem takiego autobusu podstawionego do naszej szkoły. Uwaga, z doświadczenia i z rozmów z kolegami z policji wiem, że warto to zrobić z wyprzedzeniem, czyli dzwonimy dzisiaj, jeśli za 3 dni mamy wycieczkę. Policjanci podjadą, sprawdzą dokumenty, ważność, stan techniczny pojazdu. W końcu rozmawiamy o podróży naszych dzieci.
1: Tak, a czy jest jeszcze coś ewentualnie ważnego w kontekście wyjazdu zagranicznego?
0: Jest, bo cały czas jesteśmy w sezonie wyjazdowym. Zresztą no, spójrzmy za okno, na szczęście pogoda piękna. Pamiętajmy o tym, znowuż wątek ubezpieczeniowy mi najbliższy. Dobre ubezpieczenie podróżne, zdecydowanie. Również ubezpieczenie, warto pomyśleć o ubezpieczeniu na wypadek rezygnacji z tej naszej imprezy, bo to też nie są wielkie pieniądze. A trzecia, chyba najważniejsza rzecz, jeśli poruszamy się po obszarze Unii Europejskiej, skorzystajmy z tego, co gwarantuje nam polskie prawo, czyli wyróbmy kartę EKUS.
1: No właśnie, żeby być zabezpieczonym z każdej strony. Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego był gościem Trójki. Dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.

0: Tom Rozu i Kacperczyk, to była nasza piosenka dnia w piątek. Wszystko, czego chcę do południa, to telefony od słuchaczek i słuchaczy w sprawie naszych albo cudzych ksywek, przezwisk tudzież pseudonimów. Halo?
1: Domu kulturalno-oświatowym DS5, czyli akademików w poznańskim kampusie Politechniki, funkcjonowało dwóch łysych. Jeden z nich to mój przyjaciel serdeczny i był to łysy czarny. Natomiast drugi z tych łysych był łysy blondyn. Jak się można domyślić, żaden z nich nie był łysy. Włosy koloru łysego nie zawsze są koloru łysego. Dziękuję bardzo.
2: Listy na M.
0: To trochę o nas, Krzysiek. Ty ciemny, ja jasny. Obaj nie łysi, ale w tak zwanym procesie. Wszystko przed nami, tak myślę. Nie powiedziałem jeszcze, że dziś, w poniedziałek, ostatni poniedziałek wakacji i w ostatnim tygodniu listów na M, mam dla Państwa koszulki. Ewa mówi, że nie mamy XXL-ek, bo najszybciej się rozeszły, ale te nieco mniejsze rozmiary jeszcze do wzięcia. Koszulki za opowieści o ksywkach, pseudonimach, te wyemitowane na antenie oczywiście. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić, a to sprzed lat, znów z listy przebojów, wielki przebój z Irlandii. Zombie, The Cranberries, 19 minut do 10.

0: Wiem, niełatwo w to uwierzyć. 32 lata już ta piosenka jest z nami. Zombie, The Cranberries. Halo?
1: Pojechałem do sanatorium do Radki z mamą oczywiście i pierwszego dnia dostałem nowe imię. Struś. Potem doszło Jolero jeszcze, ale Struś to został taki główny. I to Strusy się zmieniają co 2 miesiące i nowy turnus dla mnie jako Strusia.
0: Turnus mija, a ja wciąż Strusiem jestem. Jolero, dziękuję za telefon. Przypomnę, 22 i 7 trójek, telefony, które wyemitujemy, nagradzamy koszulkami, ale chyba już naprawdę nie ma XXL-ek, drodzy panowie. Szanowny panie Marku, napisali 10 kwietnia 88 roku, zresztą jest tutaj też stempel. Zatwierdzam, dziadek Fali. Dziadkiem Fali był niejaki Yahoo. Zwraca się do pana grupa 23 zielonych facetów. Zapewne domyśla się pan, co to za zieleń. Nie chodzi tu bynajmniej o dolary, niestety. Mamy 150 DDC, czyli dni do cywila, i prosimy o pozdrowienie w szczególności chemików, tak tu jest napisane, cytuję, z czerwonych koszar ze Stargardu Szczecińskiego. Wierzymy, że Maria zgodzi się nadać na falach eteru pozdrowienia, bo ma wspaniały głos. Czy dziewczyna z takim głosem miałaby sumienie, aby nam odmówić? Takim głosem pisane wielkimi literami. No i 23 jesiennych dziadków podpisało ten list z Woja do radia. Yahoo, dziadek Fali, pająk, leśniak, cień, sasek, badacz, guma, dziadek, zwierzak, żółw,

Pisek, Ściana, Bohun, o, Bohun, Sagan, Krzysiek, Halo, Leon, Suja, Hasan, Maliniak, Kipa i dwóch redaktorów Listu, Szczawek i King Kong. No, tu się domyślam, dlaczego. PS, niektóre pseudonimy można wykorzystać. Ten list nas zachęcił, wspólnie z Ewą Rudą-Lipowicz, żeby państwa zapytać o pseudonimy, ksywki, przezwiska, któreśmy otrzymali. Ja dostałem takie chyba najbardziej odpowiadające mojemu wzrostowi, sposobowi bycia i charakterowi Przemyśliwieckiej od Zosi Kruszewskiej, naszej wspaniałej realizatorki. Ona pewnego dnia krzyknęła do mnie: Śmigaś, chodź no tu. I tak już zostało. Do dziś. No bo jak człowiek śmiga, to się prędzej czy później doigra z tym eś na końcu.

Torn to Natalie Imbruglia, też sprzed lat. Pozdrawiamy Australię. Może ktoś nas tam słucha o tej porze. Chociaż nie wiem, czy to jest... A nie, tam jeszcze jest dzień. Powoli zbliża się noc. No dobrze, dzisiaj w audycji Listnę mówimy o ksy...

0: o przezwiskach. Ciekawe, czemu ten pan z wojska miał ksywę Sagan. Może to się wyjaśni do południa.
1: Mam Bury ksywę od Burczyńskiego, od nazwiska. Więc od mniej więcej czwartej podstawówki do chwili obecnej będzie dobre. Chyba ze 20 lat się tak do mnie mówi.
0: Po 10 na antenie wyniki badań terenowych, które przeprowadził w Warszawie i nie tylko Michał Kowalski. Dlaczego tak, a nie inaczej się na państwa mówi? O, dzień dobry, to pan.
2: Dzień dobry, witam, Jacek z tej strony. Odnośnie ksywek, dostałem kiedyś ksywkę Szaza od kolegi latawca, a jeszcze odnośnie ksywek, to mam kolegę, który ma ksywkę Tuptuś. Jak chcieliśmy go zaprosić kiedyś tam gdzieś, to wszyscy się zastanawiali, jak chłopak ma na imię i jak się chłopak nazywa. Także dziękuję bardzo.
0: Tuptuś. No, ciekawe, jaki jest powód tego pseudonimu. Być może o poranku po domówce głośno chodził. 22 i 7 trójek. Przypomnę, wszystkie telefony, które się na antenie do południa pojawią, nagradzamy koszulkami programu trzeciego z naszej letniej wakacyjnej kolekcji. Czy, nie pamiętam, czy ja już mówiłem, że... Aha, mówiłem, że XXL-ki wyszły. No trudno. A teraz składamy życzenia urodzinowe. Na to nigdy nie jest za późno. Sławomir Łosowski dzisiaj świętuje. Urodził się w 1951 roku w Gdańsku. I wszyscy pamiętamy, jak uderza w klawisze. Kochać cię za późno, kombi, także z archiwum listy przybojów programu trzeciego do 10. A może na przykład ktoś miał ksywę Kombi Sagan?

0: Autopromocja.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
1: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
5: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Przed nami kolejne spotkania.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Żegnamy reklamy.
14: Poniedziałek, 10, Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry. Ostatni dzień wakacji. Czas na serwis. Dyżur zaczyna Anna Kowalik-Brankati.
15: I zapraszam serdecznie. Planował masowy zamach na świąteczny jarmark. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu studentowi KUL-u. Policja szuka zabójcy kobiety w Kędzierzynie Koźlu i ma apel do kierowców z kamerami samochodowymi. Rodzina pożegnała Dolly Parton. Pogrzeb gwiazdy muzyki country miał prywatny charakter. Do sądu w Koszalinie trafił akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi W., poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego planował przeprowadzić zamach na jeden z jarmarków świątecznych. 20-latek został zatrzymany w listopadzie, przypomina Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych.
16: W toku śledztwa jasno ustalono, że student gromadził wiedzę, uczył się o sposobach samodzielnego wykonywania materiałów wybuchowych, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego. Planował również wstąpienie do organizacji terrorystycznej. Celem przestępstwa było zastraszanie wielu ludzi, a także wsparcie państwa islamskiego.
15: Mateusz W. odpowie za próbę przygotowania masowego zamachu z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Policja apeluje do kierowców z kamerami samochodowymi o pomoc w poszukiwaniu zabójcy 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu. O Polsce funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia.
17: Zwracamy się z apelem do kierowców, którzy w dniu 28 sierpnia w godzinach od 14 do 20 przejeżdżali przez teren osiedla Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu oraz pobliskich ogródków działkowych przy obwodnicy miasta znajdujących się za osiedlem Żabieniec, a także rejonu Centrum Handlowego Odrzańskie Ogrody. Bardzo prosimy o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i przekazanie nagrań z tych kamer samochodowych.
15: Powiedziała Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Zwłoki kobiety w piątek wieczorem odkrył przypadkowy mężczyzna. Za dwie godziny przed historyczną bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej rozpoczną się obchody podpisania porozumień sierpniowych. Mija 46 lat od tego wydarzenia.

0: Komunistyczne władze przystały na postulaty robotników i podpisały porozumienie, które kończyło strajki na Wybrzeżu.
1: Jednym z najważniejszych postulatów, na jakie przystały wtedy komunistyczne władze, była zgoda na powstanie niezależnych związków zawodowych, przypomina historyk IPN dr Grzegorz Majchrzak.
2: MKS miał się przekształcić w Komitet Założycielski tych związków zawodowych.
1: Historyk IPN dr Artur Kubaj podkreśla, że zgoda ówczesnych władz na niezależne związki zawodowe pozwoliła w ciągu kilku lat obalić komunizm w Polsce.
3: Po 89, po zawarciu porozumienia pomiędzy Solidarnością a władzami komunistycznymi, ludzie Solidarności przystąpili do budowania wolnego, suwerennego, demokratycznego państwa.
1: Na mocy porozumień zawartych najpierw w Szczecinie, dzień później w Gdańsku, a niedługo później w Jastrzębiu-Zdroju i Hucie Katowice, 17 września 1980 roku powołano NSZZ Solidarność. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Osobne uroczystości organizuje NSZZ Solidarność. O 14 odbędzie się posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Od nowego roku szkolnego zmienią się posiłki w szkołach. Ma być mniej mięsa, produktów przetworzonych i cukru, a więcej warzyw, owoców i zbóż. Magdalena Buszman z Urzędu Miasta w Bydgoszczy mówi, że zgodnie z nowymi zasadami ma być zdrowiej dla uczniów i lepiej dla środowiska.
4: Dzieci nienauczone z domu pewnych smaków nie jedzą tych wszystkich rzeczy potem w szkole. Otyłość, która jest problemem, wynika nie tylko z tego, co dzieci jedzą na obiad, ale także jak często rodzice kupują i pozwalają jeść fast foody, słodycze. Więc to jest jak gdyby problem, zmienić mentalność myślenia nas wszystkich, i dorosłych, i dzieci, o sposobie odżywiania.
0: W Polsce ponad 30% chłopców i ponad 20% dziewcząt w wieku szkolnym ma nadwagę. Najbliżsi pożegnali Dolly Parton. Pogrzeb amerykańskiej gwiazdy muzyki country miał prywatny charakter. Wiadomość o uroczystości przekazała rodzina artystki.
5: Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Nashville, rodzinnym mieście legendy muzyki country, która zmarła w wieku 80 lat. To dla mnie niezwykle trudny wpis. Chciałam poczekać, aż pożegnamy moją babcię, zanim spróbuję ubrać to wszystko w słowa, napisała w poście na Instagramie wnuczka artystki. Następnie odbył się specjalny koncert upamiętniający Dolly Parton. Natomiast gubernator stanu Tennessee oraz władze Międzynarodowego Portu Lotniczego w Nashville ogłosiły zamiar nadania lotnisku imienia Dolly Parton. Billy stwierdził, że krok ten będzie stanowił trwały hołd dla jej niezatartego dziedzictwa oraz pokoleń ludzi, których zainspirowała zarówno w Tennessee, jak i na całym świecie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Poniedziałek zaczął się pogodnie, ale w ciągu dnia chmur będzie przybywać. Lokalnie prognozowane są opady deszczu i burze, głównie na południowym wschodzie oraz na krańcach północnych. 22 stopnie pokażą termometry na północy i zachodzie, 25 będzie w centrum i 30 na Podkarpaciu.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 9:55, Ania.
0: Słucham.
8: A jaką ty miałaś, albo masz ksywę, albo przezwisko?
0: Kowalik.
8: No to nie jest ksywa.
0: No taki, to jest też ptak kowalik, więc po prostu mówią do mnie, kowaliku, idziemy na kawę?
8: Chętnie.
9: Listy na M.
8: Ciekawie to się rozwija. Poproszę taką mocną i bez cukru.
0: Dobrze, biegnę, już robię. Mamy ekspres.
8: Nie, no to ja zrobię. Mamy ekspres. O, to ważna informacja dla osób, które nas słuchają. Mamy tu nawet ekspres. Summer Sun, Texas. Zaczynamy godzinę drugą. Krzysztof Sagan, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski i Michał Nogaś. Polecamy się do południa. Przypomnę, że dzisiaj pytamy o państwa ksywy. Mhm.

0: Texas Summer Sun na początek godziny drugiej, listów na M dzisiaj. Dzień dobry.
1: Może ja się po prostu przedstawię. Piotr Grzegorz, Kamil Gruby, Ryży, Cicik, Tiki, Peci, Szaloja. Oczywiście większość tych przezwisk w tej chwili jest jakby już martwa, natomiast w pewnych kręgach do dzisiaj paru kumpli nazywa mnie Cicikiem, a nazwa pochodzi z dawnych czasów, lat 80. Zimowisko w Przemyślu Harcerskie i nazwa obozowa zastępu to były Ciciki. Było nas wtedy trzech Cicików, w tej chwili został jeden i niektórzy kumple do dzisiaj używają tego przezwiska, pseudonimu, mimo tego, że już minęło grubo powyżej chyba już 40 lat w tej chwili.
0: No, muszę przyznać, że pan mi teraz niesamowicie zaimponował. Mam nadzieję, że jeszcze się słyszymy, bo bym chciał, żeby pan przypomniał, jak na pana mówią.
1: Piotr Grzegorz, Kamil Gruby, Ryży, Cicik, Tiki, Peci, Szaloja.
0: Jak to się wszystko mieści w dowodzie, to ja tego nie wiem. Sięgam więc po płytę tygodnia, żeby się uspokoić. W tym tygodniu to Interpol, 22 i 7 trójek w związku z przezwiskami.
2: Moja ksywka to Ober, no i wielu znajomych się pyta, skąd to się wzięło i nigdy nie przyznało do tego skąd. A sytuacja była taka, że kiedyś, lata temu, coś tam przeskrobałem i moja żona była bardzo na mnie obrażona. Ja stwierdziłem, że skoro ona jest obrażona, no to jestem Ober, no i tak zostało.

0: This mirror weighs a ton. To lustro waży tonę. Interpol, płyta tygodnia w naszej audycji do czwartku włącznie, a to jest...
1: Trójka.

0: To Camp Melt, też sprzed lat i proszę, lata mijają, a to nadal świetnie brzmi. No dobrze, to co my tu mamy teraz w naszym programie? Halo?
1: Mojego kolegi z biura zapytałam, jaką on miał krzywę, bo niestety ja byłam bardzo pospolita, nie miałam żadnej krzywki. I on mi powiedział, że nazywali go Larwa. Ja mówię, kurde, skąd takie przezwisko? A on mi mówi, że bo jego brat był poczwara.
0: Listy na M. To jest opowieść o ludzkim okrucieństwie. Jak można było? Naprawdę. 22,7 trójek, Michał Żołądkowski czeka na telefony, przyjmuje wszystkie ksywy na swoją rozbudowaną klatę. A my dzisiaj o ksywach, właśnie pseudonimach, przezwiskach mówimy. O takich sytuacjach, w których ktoś nazywa nas inaczej niż z imienia i nazwiska. I teraz, proszę Państwa, Michał, Kolin, Misza, Jogi, Kowar, przepraszam, tak stoi w moim telefonie, przepraszam, Kowarski opowie o tym, skąd się to słowo wzięło.
2: Wyraz ten wywodzi się z języka jidysz. Ksiwe oznacza pismo, zapis. Słowo weszło do polskiego przez gwarę więzienną, gdyż więźniowie tworząc gry pserkę szukali zwykle słów, które dla większości będą niejasne. Ksywa to nazwanie lub podpisanie kogoś inaczej niż się nazywa. Stąd słowo, które wiąże się z pisaniem, ale niekoniecznie jako podpis grypsu.
3: Byłam wielką fanką Sapkowskiego, więc byłam falką przez dłuższą chwilę, jeżeli chodzi o wszystkie portale do grania itd. Wierna jestem temu Nickowi, jeżeli chodzi o wszystkie gry online itd.
2: Nick, skrót od angielskiego nickname, czyli pseudonim lub ksywa. Nadana samemu sobie pokazuje nasze zainteresowania, gusta, ale też świadczy o przynależności do grupy. Choć pseudonim też się nadaje.
4: Mam Bury ksywę od Burczyńskiego, od nazwiska. Więc od mniej więcej czwartej podstawówki do chwili obecnej będzie dobre, chyba ze 20 lat się tak o nią mówi. Do wypracy od inicjałów mam Bibi, więc tak to wygląda.
5: Kiedyś babcia moja mówiła nam Niewonie, ale to ani nie

0: był pseudonim, ani to nie było nic. Po prostu babcia sobie ubzdurała, że mogłabym być Wonia, imię Iwona. Trudno było chyba jej w jakiś sposób spieścić.
1: Będę w drużynie żony i po prostu dzieci na mnie mówią tata Krzyniu od Krzysztofa. I to w zasadzie tylko tyle.
2: I aż tyle. To, jak się do kogoś zwracamy, pokazuje nasz stosunek emocjonalny.
3: Pamiętam, że mi tata mówi, no nie kuciaczek, bo bardzo ważne, że to jest słodkie połączenie kurczaczka z kociaczkiem i to pamiętam.
4: Czym jest kuciaczek?
3: No kuciaczek też połączenie kurczaczka z kociaczkiem.
4: Czym jest kuciaczek? No właśnie... Mówił kuciaczek, więc jak może być połączenie kurczaka z kuciakiem?
3: Kociakiem.
4: Kociakiem.
3: Kociakiem. No,
2: ale przede wszystkim przezwiska często kondensują jakąś historię czy cechę w jednym słowie.
4: Dorsz.
5: Dlaczego?
4: Dlatego, że w czasie wspinania mam 2 metry i staram się wykonać jakiś ruch, to ruszam się jak dzika ryba skacząca w górę rzeki, a moi koledzy, bardzo bystrzy i sympatyczni, pomyli dorsza z łososiem, bez czego zostało, że jestem dorszem.
2: Podkpiwanie można uznać za najwyższą formę sympatii. Jaką rybą byłbyś, Miglaś?
6: Węgorzem, to chyba jasne. Mam prawie 2 metry wzrostu. Ale niech się nie przejmuje. Zostańmy przy Śmigasiu. O, ci już śpiewają, ale zanim wyjaśnię, dlaczego teraz oni, to jeszcze jeden jakże miły telefon.
7: Gratuluję audycji, dzień dobry. Ja chciałem się ustosunkować do mojego pseudonimu, który trwa już ponad 40 lat. Krótka piłka. Lekcja języka polskiego w liceum. Byłem kompletnie nieprzygotowany i podobno bełkotałem. I nauczycielka pani profesor powiedziała, od dzisiaj jesteś klasowym bełkotem. I do dzisiejszego dnia najlepsze osoby mówią zamiast po imieniu, to mówią dla mnie po prostu bełkot.
6: Trzymam za pana kciuki, panie Bełkocie. Wracamy do pierwszego notowania listy przebojów trójki z 31 sierpnia. To był rok 1985. Już ustaliliśmy, że wtedy na pierwszym była Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Thunderdome. A na 30 debiutowali oni z tym nagraniem, Dire Straits. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie. Teraz pytamy, jak ci się idzie.
2: Dobrze się idzie.
1: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
3: Teraz pieszo.
1: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
2: Proszę sobie zapisać.
1: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
2: Ciągle czekam.
1: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza teraz pieszo. Już dziś, między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
12: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
11: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
13: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo z Media Expert
4: taniej masz. Żegnamy reklamy.
14: 10:30.
15: Brakująca połowa dziejów.
14: Dziś 31 sierpnia, czyli dzień rocznicy podpisania porozumień gdańskich i w brakującej połowie dziejów opowieść o pielęgniarce, opozycjonistce, jednej z tych osób, które w decydującym momencie sprzeciwiły się nie tylko władzy, ale także, uwaga, własnym kolegom. Opowiada Anna Kowalczyk.

0: Jakiś głos.
1: 31 sierpnia 1980 roku w sali BHP Stoczni Gdańskiej złożono podpisy pod dokumentem, który zmienił historię Polski. Wśród sygnatariuszy porozumienia gdańskiego była Alina Pieńkowska, pielęgniarka ze stoczniowej przychodni i działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Miała wtedy 28 lat. I nie znalazła się tam przypadkiem. Pieńkowska pracowała w służbie zdrowia przy stoczni od połowy lat 70. W 78 roku dołączyła do Wolnych Związków Zawodowych. Kolportowała ulotki i niezależną prasę, organizowała spotkania samokształceniowe i redagowała Robotnika Wybrzeża. Pisała w nim m.in. o tym, co znała z własnej pracy, sytuacji służby zdrowia, chorobach zawodowych i warunkach pracy. Jej nazwisko i adres znajdowały się nawet w stopce redakcyjnej pisma. Władze szybko się nią zainteresowały. Służba Bezpieczeństwa prowadziła jej sprawę pod kryptonimem pielęgniarka. Była obserwowana, zatrzymywana, w jej mieszkaniu przeprowadzano rewizję, odmówiono jej paszportu. Za działalność w Wolnych Związkach przeniesiono ją ze stoczniowej przychodni do innego zakładu. Pieńkowska poszła jednak do sądu pracy i w 1979 wywalczyła powrót.

kiedy 14 sierpnia 1980 rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, była więc już doświadczoną działaczką opozycyjną. To ona skontaktowała się telefonicznie z Jackiem Kuroniem i przekazała mu informacje o postulatach stoczniowców oraz apel o pomoc żywnościową. Dzięki temu wiadomości dotarły również do Radia Wolna Europa. Została przewodniczącą Komitetu Strajkowego w Stoczniowej Służbie Zdrowia. Ale najważniejszy moment przyszedł dwa dni później. 16 sierpnia dyrekcja stoczni zgodziła się na najważniejsze żądania załogi. Lech Wałęsa ogłosił zakończenie strajku. Robotnicy zaczęli więc wychodzić. Jednak w tym czasie inne zakłady nadal strajkowały, a ich postulaty nie zostały spełnione. Gdyby gdańscy stoczniowcy rozeszli się do domów, wielki wspólny protest zakończyłby się właśnie wtedy. Przy bramie numer 3 Alina Pieńkowska wraz z Anną Walentynowicz i innymi działaczkami próbowały zatrzymać wychodzących robotników i przekonać ich, że nie wolno zostawiać pozostałych zakładów w samych sobie. Część załogi została. Strajk wznowiono już jako strajk solidarnościowy, a wkrótce powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Pieńkowska weszła do prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W nocy z 16 na 17 sierpnia uczestniczyła w układaniu listy 21 postulatów. Sama była autorką postulatu numer 16 dotyczącego poprawy warunków pracy służby zdrowia i zapewnienia pracującym pełnej opieki medycznej. Dwa tygodnie później, 31 sierpnia, podpisała porozumienia gdańskie. Sierpień 80 roku nie zakończył jej działalności. W Solidarności zajmowała się sprawami służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana już 13 grudnia. Przebywała m.in. w Fordonie i Gołdapi. Po zwolnieniu nadal działała w podziemiu, a w latach 90. została senatorką, później radną Gdańska. Zmarła w 2002 roku, mając zaledwie 50 lat. Jej życiorys każe inaczej spojrzeć na jeden z najbardziej utrwalonych obrazów polskiej historii. Sierpień 80 jako opowieść o robotnikach i ich przywódcach, przede wszystkim mężczyznach. Kobiety były tymczasem w samym środku wydarzeń. Zwolnienie Anny Walentynowicz stało się bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia strajku. Alina Pieńkowska pomagała zatrzymać jego przedwczesne zakończenie. Bez niej 31 sierpnia wyglądałby inaczej. A być może, gdyby 16 sierpnia robotnicy rzeczywiście rozeszli się do domów, w ogóle nie byłoby czego podpisywać i dzisiaj wspominać.

0: A to było Stań razem z nami. Kto widział musical 1989, ten na pewno pamięta. Karolina Kamińska wcieliła się w postać Aliny Pieńkowskiej.
1: Brakująca połowa dziejów.
0: Ciąg dalszy i Anna Kowalczyk za tydzień o tej samej porze. A my wracamy do lat 80. właśnie. To jest nowe nagranie. Niebywale mi się podoba, przyznaję, nie ukrywam. Lambda, Madame in Poland, czyli Madame i Made in Poland i Robert Gawliński. Dziś obchodzi urodziny najlepszego.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Zdawałem egzamin z anatomii, bo studiowałem medycynę i po pierwszym roku miałem przed profesorem opowiedzieć, jak jest zbudowana kończyna dolna. Zamiast słowa stopa użyłem słowa kciopa. Pan profesor ryknął śmiechem, ale najśmieszniejsze jest to, że potem ogłosił na ogólnym wykładzie, że student taki to a taki, tu wymienił moje imię i nazwisko, uważa, że człowiek posiada kciopę. Od tej pory przez całe studia byłem nazywany kciopa, ale to się ciągnie do dziś. Jeżeli dzwonią do mnie koledzy z tamtych czasów, się kontaktujemy, to zwracają się do mnie per cześć kciopa. Serdecznie pozdrawiam.
1: Listy na M.
2: Także pozdrawiają, a pani?
3: Moi rodzice nadali mi bardzo piękne imię Bożena, ale okazało się, że tych Bożen to się namnożyło i moje środowisko, żeby mnie jakoś identyfikować, przyjęło dwie pierwsze moje litery z imienia i z nazwiska i byłam Bibi, a z uwagi z kolei na to, że w pracy musiałam delegować wiele zadań koleżankom, kolegom, to mówili na mnie kukuła, tylko dlatego, że podrzucałam pracę tak, jak kukułki podrzucają jajka.

0: Przyglądam się temu listowi z 1988 roku, który przyszedł do listy przebojów programu trzeciego i 23 jesiennych dziadków podpisanych, próbując jednocześnie jakoś rozgryźć, zrozumieć, skąd takie pseudonimy. Guma na przykład, albo Badacz. Ciekawe, co badał tam na poligonie kolega żołnierz. Dziadek wiadomo, może wcześniej został dziadkiem. Zwierzak pewnie sobie śpiewał mana mana, ale Hasan brzmi tak z arabska. No, ciekawe się dzieją rzeczy. A jak to było u pana?
1: Było nas trzech kolegów średniej i kiedyś rozmawiamy sobie, jeden patrzy na drugiego i mówi do niego: słuchaj, ty jesteś tak jakiś nieszczególny. A ten kolega mówi: ty jesteś szczególny. Patrzą na mnie: no to ty będziesz poszczególny. Wszystko, dziękuję.
0: Dziękuję także. 22,7 trójek. Pomyślałem sobie, patrzę na Ewę Lipowicz, wydawczyni audycji, że musimy chyba zrobić, no bo jest poniedziałek, ostatni dzień wakacji, konkurs pocieszenia, w którym przyznamy kubek i koszulkę programu trzeciego z wakacyjnej edycji. Wyjmę sobie trzy piosenki. Zagram ich fragmenty. Trzeba nas słuchać uważnie. Kto zbierze w całość te trzy fragmenty, zadzwoni, przedstawi na antenie tytuły i wykonawców, dostanie taki zestaw gadżetów. Uwaga, można już się skupiać i zapisywać. Oto fragment piosenki numer jeden.

Nie, że całą teraz, tylko może potem, to po pierwsze, a po drugie to był pierwszy z trzech fragmentów. Wiedzą państwo kto? Wiedzą państwo jakie to nagranie? Proszę sobie zapisać w pamięci albo na karteczce. Będą jeszcze dwa, a kto wygra? Ten dostanie kubek i koszulkę. Wszystko się przed południem rozstrzygnie. A co tam nad morzem, kolego?

0: Ja ci do mnie zadzwonię. Zadzwoniła Ewa Lipowicz do Artura. No i wiemy. Andrut to oczywiste. Takie po nazwisku. Tunio. Tunio Andrus. Za dziecka. Od Artunia. No ale jeszcze jest jedno. I tego nie rozumiem. Przecież on tak nie lubi słodyczy. Wafel.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: To Kylie Minogue, Madonna, Love Sensation, After Hours Radio Edit. Z nowej płyty Confessions 2, nowej płyty Madonny. A co tam u pana?
1: Nazywają nas Bobet. Ale od kiedy wróciłem do swojej pasji, czyli do czytania, ale tylko żona nazywa mnie Nogaś.
2: Nie jest łatwo mi,
0: biedny człowiek,
2: mówić o tym wprost.

0: piątek, 11 do głowy na sam szczyt. Lato się kończy, a tu Wojek.
1: Autopromocja.
2: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
3: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
4: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary.
5: Pani redaktor pozwoli.
6: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
7: Ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje.
8: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
9: Proszę z nami zostać.
2: Bez uników i Renata Grochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już

0: już od 1 września o 8.13, od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na kanale YouTube PR24.
1: Zapraszam, Renata Grochal.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Żegnamy reklamy.
11: Minęło 11, program trzeci w poniedziałek. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis, który przedstawi Kowalik. Anna Kowalik-Brancati.
12: Ogień w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Policja nie wyklucza podpalenia. Nauczyciele chcą podwyżek. Przed kancelarią premiera rozpoczyna się protest ZNP. Minister sportu chce zmian w PKOL. Apeluje o natychmiastowe działania naprawcze po aresztowaniu prezesa Radosława P. Pożar w fabryce produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Ogień pojawił się krótko po północy. Na miejscu jest Straż Pożarna, Policja i ABW. Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, mówił w TVP Info, że badana jest każda z hipotez dotyczących pojawienia się ognia.
13: Ze względu na charakter produkcji tych zakładów spodziewamy się, że może dochodzić do różnego rodzaju aktów dywersji. W tym wypadku funkcjonariusze służb specjalnych analizują te informacje, żeby dokładnie wyjaśnić, czy w tym wypadku możemy mówić o dywersji, o działaniu na przykład obcych służb, czy przyczyną pożaru jest w ogóle podpalenie, czy też przyczyną może być coś innego. To musimy dokładnie wyjaśnić.
12: Gdy w budynku pojawił się ogień, zakład nie pracował, nie ma osób poszkodowanych. Podwyżek i powiązania ich ze średnią płacą w gospodarce domagają się nauczyciele i pracownicy oświaty. Przed kancelarią premiera w Warszawie rozpoczyna się protest Związku Nauczycielstwa Polskiego. Są tam też związkowcy z województwa podlaskiego, mówi wiceprezes białostockiego oddziału ZNP Karol Urbański.
14: Celem manifestacji jest przypomnienie rządzącym o złożonych obietnicach. Obietnicach, które złożone zostały jakiś czas temu nauczycielom i do tej pory niestety nie zostały dotrzymane. W związku z tym dzisiaj w Warszawie odbywa się manifestacja, w której biorą udział przedstawiciele wszystkich okręgów i oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego z całej Polski. Dosyć dużą grupą, łącznie z innymi nauczycielami z oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego z całego okręgu podlaskiego.
12: Rząd zapowiedział, że w przyszłym roku pensje nauczycieli mają wzrosnąć o 3%. Będzie drożej na stacjach, kończy się rządowy program Ceny paliwa niżej. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Co o zamknięciu programu osłonowego sądzą kierowcy? O tym w Poznaniu pytał ich Maciej Szefer.
15: Tankował pan dzisiaj czy jeszcze nie?
16: Jeszcze nie.
15: Ostatni dzień programu CPN.
16: Zgadza się. No trudno.
17: Nie wiem, czy będę tankował, czy nie będę tankował. Jak pojadę do domu, to zobaczę po prostu.
18: Rano nie mogłem, a zobaczę, jak będzie sytuacja na stacji. Jak będą kilometrowe kolejki, no to jest ciężko.
19: Nie? Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych. Wiemy, kto jest winny temu wszystkiemu, nie? Także...

0: Jakaś pomoc dla tych, którzy tam muszą oszczędzać, bo na szczęście jestem w tej sytuacji, że nie muszę, nie? Także te parę złotych to mnie nie zbawi, nie? No, cieszyłbym się, jakby było tańsze wszystko, no ale no, mówię, my na to wpływu nie mamy.
1: Zdaniem ekspertów, po zakończeniu programu ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć od 60 do 90 groszy za litr. O podjęcie natychmiastowych działań naprawczych po zatrzymaniu Radosława P. apeluje do zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego minister sportu i turystyki. Jakub Rutnicki podkreśla, że konieczne jest także wyłonienie osoby, która do czasu wyboru nowych władz będzie kierowała komitetem.
2: Jeżeli Polski Komitet Olimpijski ma takie działania wdrażać, musi oczywiście zwołać się zarząd, który na podstawie działań statutowych będzie miał możliwość podjęcia odpowiednich decyzji. Tak, droga jest jedna, musi zostać wybrany spośród wiceprzewodniczących osoba, która będzie prowadziła Polski Komitet Olimpijski do czasu wyboru nowych władz. To jest czas na oczyszczenie, to jest czas na podjęcie natychmiastowych działań. Mam nadzieję, że w tym tygodniu dojdzie do spotkania i takich kierunkowych decyzji.
1: W sobotę rano prezes PKOL został aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Koniec wakacji nie oznacza dla dzieci końca podróży autokarami. Za chwilę zaczną się kontrole pojazdów w związku z wyjazdami na zielone szkoły. Sprawdzić konkretny autokar, którym będzie podróżowało nasze dziecko, może także sam rodzic, mówił w Informatorze Ekonomicznym Trójki Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
3: Serwis gov.pl można znaleźć, czy w wyszukiwarce każdej wpiszmy sobie sprawdź autobus. Oczywiście przypominam o tym, że autobus jako pojazd mechaniczny powinien mieć ważne ubezpieczenie, ważny przegląd, dobry stan techniczny. Można poprosić policję o skontrolowanie na miejscu jeszcze przed wyjazdem takiego autobusu. Warto to zrobić z wyprzedzeniem, czyli dzwonimy dzisiaj, jeśli za 3 dni mamy wycieczkę.
1: Podczas kontroli najczęściej wykrywane są usterki układów hamulcowych, a także brak ważnych badań technicznych i wyposażenia awaryjnego. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na razie sporo słońca, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć. Lokalnie prognozowane są opady deszczu i burza, głównie na południowym wschodzie, a także na krańcach północnych. 22 stopnie na północy i zachodzie, 25 będzie w centrum, najcieplej 30 na Podkarpaciu.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 5,5 minuty po 11:00. Krzysztof Sagan, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski i Michał Nogaś. Polecamy się i to jest trzecia godzina tej audycji.

Dobry, chciałem powiedzieć o przezwiskach moich kolegów, z którymi pracuję, albo pracowałem jako kierowca. Karton, miłośnik wina w kartonie. Paprykarz, bo ze Szczecina. No i jeszcze był klawisz, rzeźnik, golonka i pszczelarz. I to są autentyki, to nie jest nic na potrzeby programu wymyślone. Pozdrawiam, siwy, więc nic specjalnego. Dzięki,

To Cream, to Prince sprzed lat. Dalej brzmi świetnie. Przypomnę, że dziś do południa rozmawiamy o ksywach, przezwiskach, pseudonimach. Wszystko w związku z listem z wojska z 1988 roku. No ten Hasan mi nie daje spokoju. Dlaczego żołnierz, zielony facet, takie miał przezwisko. 22 i 7 trójek. Przypomnę też, że przed południem rozdamy kubek i koszulkę w ramach konkursu dla stałych słuchaczy programu trzeciego. Pierwsze nagranie, jego fragment już za nami. Trzeba sobie zapisać gdzieś w pamięci albo na kartce wykonawcę i tytuł. Teraz będzie drugie, potem trzecie i już można dzwonić. Kto pierwszy odpowie poprawnie, ten dostanie od nas taki zestaw. Gotowi?

0: Nie, no łatwe, łatwe. Poprzednie jeszcze łatwiejsze. Trzecie, mam nadzieję, nieco utrudni. 22,7 trójek za czas jakiś w sprawie konkursu. Wcześniej w temacie ksyw.
1: Kiedyś dawno, dawno koleżanka stwierdziła, że moje imię Monika jest za długie i tak nazwała mnie Mąką. Natomiast mój sprzeciw i moje niezadowolenie z takiej nazwy, z takiej ksywy, koleżanka wytłumaczyła w ten sposób, że mąka jest bardzo delikatna i bardzo potrzebna wszystkim, taka jak ja. Więc została ta mąka do tej pory.
0: Pozdrawiamy panią Mąkę. To dziś, ostatni dzień sierpnia. Więc na antenie programu trzeciego to nagranie musi się

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: w windzie pachnie mokrym psem. La la la la.
1: Mój kolega miał pseudonim Sieben. Nie wiedziałem, o co chodzi, a okazało się, że na lekcji niemieckiego pierwszej w ogóle nauczyciel chciał się zorientować, jaki jest poziom uczniów i kazał opowiedzieć o sobie każdemu. Więc on mówi: urodziłem się dnia tego i tego, tam i tam, mieszkam w Gdańsku na Brońcu w Sieben. I zostawił z tym Siebenem do końca.

0: Niedawno zmieniłem swój pseudonim, to znaczy zmienił mi mój syn. Myślę, że jest fajny, pracuję w korporacji taksówkarskiej, która ma rybę w nazwie. I mój syn nazwał mnie, chyba ze względu na podobieństwo, DiCarpio.
1: Listy na M.
2: Miłość dzieci nie zna granic, prawda? Dzisiaj, poza wszystkim, co się zwykle dzieje w audycji noszącej ten tytuł, także konkurs specjalny, przypomnę, wakacje się kończą, ostatni dzień. Z naszej półki zdejmujemy kubek i koszulkę, byle nie XXL-kę, bo wyszły. I taki zestaw wręczamy komuś, kto pierwszy odgadnie trzy nagrania, trzy tytuły, trójkę wykonawców. Przypomnijmy pierwsze.
3: Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barwy.
2: Przypomnijmy drugie.

0: Po 11.30 pojawi się fragment trzeci i wtedy można będzie do nas dzwonić. Wciąż teraz można w sprawie pseudonimów i ksywek.
1: Opowiem szybko o dwóch moich kolegach. Jeden miał na imię Kamil i jak się powtarza imię Kamil, to wychodzi Milka, więc był Milka, a drugi był Mateusz. Graliśmy kiedyś za dziecka w piłkę, zadziałało prawo Pascala, czyli kolega musiał pobiec po tą piłkę, nie ma go i nie ma o co chodzi. A były żniwa, gdzieś tam kombajn sobie jeździł, on po prostu z tą piłką w ręce nie chciał przyjść, więc został rolnik.

miałam niezwykłą przygodę. Wracałam do domu i w jednym ze sklepów odzieżowych polskiej marki zauważyłam bluzę z wizerunkiem Świstaka Tatrzańskiego. Mi aż łzy poszły, ponieważ od czwartej klasy podstawówki byłam przezywana Świstakiem ze względu na wystające i duże jedynki. I nawet w czasach punkowych nosiłam dumnie tę ksywkę Świstak. Nie zabijam sreberka, ja jestem z drugiej linii Świstaków. Dziękuję, do widzenia, pa!

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Żegnamy reklamy.
8: Dostałem pouczenie od wydawczyni Lipowicz, że taki jestem dzisiaj jakiś nie ten teges spokojny. 11:30!
9: Kawałek muzyki.
8: Justyna Grabasz.
10: Side, the New York Times side. Staying alive was no job at second hands. Moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin Land.
11: Riza, Jiza, Ghostface Killa, Method Man, Rick Woon, You Got, All Dirty Bastard, Inspector Deck i Masta Killa. Brzmi jak dość skomplikowana wyliczanka, a to po prostu ksywy członków hip-hopowej grupy Wu-Tang Clan. Gdyby niektóre z nich przetłumaczyć na polski, mielibyśmy do czynienia ze starym brudnym draniem albo zabójcą o twarzy ducha. Pseudonimy artystyczne członków Wu-Tang Clanu zostały nawet uhonorowane pewną intrygującą stroną internetową nazwaną Wu-Tang Name Generator, na której można wpisać swoje imię i nazwisko i otrzymać unikatową ksywę. W moim przypadku jest to Expert Commander, a jak wpiszemy w generator Donald Glover, to otrzymamy... Childish Gambino, tak jest. Ten znany muzyk, aktor, reżyser i scenarzysta swój dość abstrakcyjnie brzmiący pseudonim zawdzięcza właśnie wspomnianemu generatorowi ksyw członków Wu-Tang Clanu. Podobno w 2008 roku wpisał tam dla żartu swoje imię i nazwisko, czyli Donald Glover, no i wynik spodobał mu się na tyle, że tak już zostało. Wieść niesie, że z tego samego generatora ksyw skorzystał także Post Malone. Ciekawe, czy jeszcze jakieś ksywy powstały dzięki tej stronie internetowej. W świecie hip-hopu znajdziemy pełno ciekawych pseudonimów, ale w muzyce gitarowej także można trafić na kilka intrygujących przypadków.

Meatloaf, czyli mielone mięso, a dokładniej pieczeń rzymska. Kto chciałby sobie nadać taki pseudonim? Marvin Lee Adey, rzecz jasna, czyli twórca takich przebojów jak I'd Do Anything For Love, But I Won't Do That, czy Rock and Roll Dreams Come True. A skąd właściwie wzięła się ta dziwaczna ksywa? W jednym z wywiadów Marvin tłumaczył, że mięsem został nazwany przez swojego ojca, gdy miał zaledwie 4 dni. Podobno urodził się bardzo duży i miał mocno zaczerwienioną skórę, więc ojciec zażartował w szpitalu, że wygląda jak 5 kg mielonej wołowiny i poprosił personel o umieszczenie kartki z napisem Meat na łóżeczku dziecka. Czy to prawdziwa historia? Nie wiadomo, ale wierzymy, że tak. Pełny pseudonim Meatloaf powstał podobno już w czasach szkolnych podczas treningu futbolu amerykańskiego.

0: A to już polski artysta, Waluś Kraksa Kryzys, pisane łącznie i generujące sporo językowych trudności, bo jak to właściwie odmienić? Słuchałem płyty Walusia Kraksy Kryzysa, czy Walusia Kraksa Kryzys, a może zupełnie inaczej? Najłatwiej powiedzieć chyba Waluś po prostu, chociaż tak naprawdę artysta ma na imię Sebastian. W takim razie skąd wziął się ten dziwny pseudonim? Po pierwsze Waluś od Walka Dzedzeja, ulicznego barda i poety, założyciela pierwszego polskiego punkowego składu. Po drugie od kraksy rowerowej i kolarza Karola Domagalskiego, a po trzecie od grupy Brygada Kryzys, której twórczość jest szczególnie bliska Sebastianowi, znaczy Walusiowi.
1: Wyjaśniała Justyna Grabasz.
2: Kawałek muzyki.
1: Podobno jestem dzisiaj mało rozruszany. Ta-ta, ta-ta. No ci dwaj to mieli najlepsze ksywy na świecie. Sucks, Beavis i Butthead. Ale za chwilę dołączy do nich bogini. Też z pseudonimem.
3: Is this like wuss music? This sounds like Nelson.

0: is that true that you used to be like married to that Bono dude?
1: Bono, Sonny Bono.
0: Is that that dude that's like a cop in San Diego?
1: No, no, he was a mayor of Palm Springs.
0: He's a wuss.
2: Yeah, well,
1: kinda, yeah.
0: So like, sheriff. I heard you're like, you know, into young dudes.
1: Yeah, well, you feeling lucky, butthead? You know, all you gotta do is just, lose.
0: Hey, Beavis, get out of here.
3: Do końca. W 1994 roku, w lutym, ta piosenka dotarła do drugiego miejsca listy przebojów.
4: Mój kolega dostał pseudonim Sowa, ponieważ gdy tylko wypijał najmniejszą ilość nawet substancji destylowanej, podnosiły mu się brwi w takie charakterystyczne półokręgi. I no niestety żona zawsze zobaczyła, że on jest po czymś i powiedziała, że wygląda jak sowa. I już później zostało, że sowa. Osowiały taki. Pozdrawiam Henryka z Wysokiej, mojego serdecznego kolegę. Sowa.
5: Listy na M.

drugi. Państwo już dzwonią, choć nie wiadomo, jaki będzie trzeci fragment. Może naprawdę powstrzymajmy konie naszej wyobraźni. No to zaczynamy. Pierwszy za nami, drugi za nami, ten będzie trzeci. Kto zgadnie? Niech się dodzwania na antenę.

0: 22 i 7 trójek. Czy mamy już chętnych? Sprawdźmy. Nie, jeszcze państwo nie dzwonią, naprawdę? Podobno jest pan Zbyszek. Dzień dobry, panie Zbyszku, halo.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja dzwonię z okolic Kowala. Kiedyś dzwoniłem w temacie przerywania na polu z radiem. Pamięta pan? Pamięta pan. No więc pierwsza piosenka to jest tak, Baranek Kult, drugi Guns N' Roses November Rain, trzecia Anita Vicaran, tylko tytuł Ted Roses, nie wiem, nie pamiętam, kurczę. Wyleciałem z głowy z emocji.
0: No i widzi pan, taki pan był samoobsługowy i się nie udało. Nie jest to nagranie. Musimy poczekać na kolejny telefon. Co ja mam teraz zrobić? Panie Zbyszku. Może nagrodę pocieszenia dla pana znajdziemy, dobrze?
1: Dobrze, dziękuję.
0: Bardzo pan podpowiedział kolejnej osobie, która mam nadzieję już czeka. No nie wiem, czy czeka. Zobaczymy. Michale, czy ktoś się do nas dodzwonił? Ależ nerwy, pana Zbyszka pozdrawiam. To co? Krzysiu, jeszcze raz jedziemy od początku. Będziemy przypominać te nagrania. Uwaga pierwsza. A nie, mamy telefon, tak? Panie Konradzie, dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy pan też wszystko powie sam, czy mogę o coś zapytać?
2: Nie, wszystko pamiętam.
0: Dobrze, ale skąd pan dzwoni?
2: Aleksandr Rudzki.
0: No dobrze, to słucham. Pierwsze to
2: Kult.
0: Było...
2: Kult, oczywiście Baranek.
0: Dobrze, śpiewa sobie w tle Kazik z kolegami. A dwójka?
2: Guns N' Roses.
0: No ale tytuł?
2: November Rain.
0: Tak jest. A jaki mamy teraz miesiąc?
2: Teraz mam jeszcze sierpień.
0: Ostatni dzień. No i trzeci?
2: Anita Vicaran i Stop Listening.
0: Anita Vicaran i Stop Listening, czyli Baranek, Kult, November Rain, Guns N' Roses i Stop Listening, Anita Vicaran. Oklaski.
2: Bardzo dziękuję.
0: Gratulacje. Mam jeszcze pytanie, czy pan może niekoniecznie musi mieć XXL-kę?
2: Może być tylko XL-ka.
0: Mhm. A nie może pan się do pralki włożyć, żeby na pewno L-ka pasowała?
2: No teoretycznie jeszcze tak, ale nie wiem, jak to będzie.
0: Nie, Ewa mówi, że jeszcze są XL-ki. Dobrze, coś wymyślimy. Najwyżej panu rozciągniemy. Ja założę na siebie, rozchodzę, a potem pan rozprasuje. Dobrze?
2: No, może być tak.
0: Gratulacje. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Udanego początku roku szkolnego i jesieni i tak dalej. I dla pana piosenka z przesłaniem prowokacyjnym. Bo proszę nie przestawać słuchać. Do usłyszenia.
2: Dzień.

0: Grzegorz, w sprawie Ksys, a właściwie Zoltar, bo 40 lat temu była taki film animowany Załoga G. I ja dostałem ksywę Zoltar nie dlatego, że chciałem zniszczyć i zapanować nad światem, tylko dlatego, że miałem taki sweterek z kołnierzykiem i ten kołnierzyk cały czas stał, nie można było go położyć. Ale teraz sobie uświadomiłem sobie, że Baltazar Gąbka, tam też był tajemniczy Don Pedro i też miał taki kołnierzyk, także złego już wolę Zoltara.
1: Karamba, no dobrze, a jak było u pani?
2: A ja chciałam powiedzieć o swoim pseudonimie, Mała, dlatego, że jestem nie za wysoka. Bardzo dziękuję i miłego dnia życzę.
1: Bardzo dziękujemy i jeszcze rodzinna historia.
3: U mnie to był Jacku, Ćwieku, Filip, Pyra, House, w zależności od tego, co kogo interesowało. A taką ciekawostką jest to, że ja z moim bratem, mimo tego, że mieliśmy na imię Artur i Grzegorz, mówiliśmy do siebie Pikuś. To zostało nam do dzisiaj, chociaż ja mam już powyżej 50 lat, on ma jeszcze niecałą 50. Jesteśmy pikusiami ciągle, jak się wołamy, jak dzwonimy do siebie, to mówimy: cześć Pikuś, Pikuś, co robisz, Pikuś, to czy tamto.
1: Pikuś. Młodszy, Pikuś, starszy. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w listach na M. Powiem tak. Audycja ma się ku końcowi. Jeszcze 3 jej wydania. Będziemy robić wielkie podsumowanie w czwartek. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Państwu mnóstwo wzruszeń. Krzysztof Sagan, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski, Michał Nogaś. Bardzo dziękujemy. Wakacje się kończą, więc czas najwyższy. Aha, jeszcze jeden pan się chciał pożegnać.
4: Piotr Grzegorz, Kamil Gruby, Ryży, Cicik, Titi, Peci, Szaloja.
1: Dzięki, papa. Pa.

liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy, z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: się urywa ni...
1: Autopromocja.
2: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie? Teraz pytamy, jak ci się idzie?
3: Dobrze się idzie.
2: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
4: Teraz pieszo.
2: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
3: Proszę sobie zapisać.
2: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
3: Ciągle czekam.
2: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza Teraz pieszo. Już dziś, między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
1: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar. 3 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ.

0: Dowiedz się więcej na Libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na Carrefour.pl.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 sierpnia. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nocny pożar i śledztwo służb specjalnych. Ogień pojawił się w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej. 46 lat temu zaczęła się droga do wolnej Polski. W Gdańsku trwają obchody podpisania porozumień sierpniowych. W serwisie także koncert przerwany przez traktorzystę. W Niemczech rolnik wjechał ciągnikiem w tłum. Są ranni. Służby specjalne badają przyczyny pożaru w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej. Ogień pojawił się krótko po północy. Sprawę traktujemy niezmiernie poważnie, przekazał rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
10: Tego typu zdarzenia są oczywiście w zainteresowaniu służb specjalnych. Tam przede wszystkim na miejscu przez cały czas pracuje straż pożarna i policja, to policjanci zabezpieczają te ślady, ale służby specjalne oczywiście, że w tego typu zdarzeniach uczestniczą. Sprawę traktujemy bardzo poważnie i priorytetowo. Ostrzegam tylko przed dezinformacją i fake newsami, które mogą się pojawiać w takich sytuacjach.
9: Do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. Zakład był wtedy nieczynny, nikt nie został poszkodowany. W Gdańsku przed historyczną bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej rozpoczęły się obchody 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. 31 sierpnia 1980 roku strajkujący robotnicy podpisali porozumienia z władzą, które dały początek NSZZ Solidarność, a także bezpośrednio blisko dekady później przyczyniły się do obalenia komunizmu. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, jak wyglądają te uroczystości?
11: Już za kilka minut symbolicznie zostanie otwarta brama numer 2 Stoczni Gdańskiej, co nawiązuje do wydarzeń sprzed 46 lat, gdy brama otwarła się po 18 dniach strajku i po podpisaniu porozumień pomiędzy robotnikami i komunistyczną władzą. To właśnie wtedy, w tym miejscu, stojący na czele strajku, Lech Wałęsa cieszył się z sukcesu robotników.
12: Na pewno będą potknięcia, na pewno będzie ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w manowce. Tak jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność, nie ja sam. Ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy.
11: W uroczystościach udział bierze m.in. były premier i współtwórca Śląskiej Solidarności Jerzy Buzek. Jak mi mówił, Polacy mogą być dumni z tego, co wydarzyło się w tym miejscu 46 lat temu.
13: Po tym sierpniu to Polska już była innym krajem. Wszyscy odebraliśmy fakt, że ludzie, którzy walczą bez przemocy, to są ludzie, których warto naśladować i Polska stała się jedną wielką ojczyzną Solidarności.
11: W ramach obchodów rocznicy o 13 wręczone zostaną odznaki Solidarności i Praw Człowieka ECS, którą zostanie odznaczona m.in. Agnieszka Lichnerowicz z programu Trzeciego Polskiego Radia. Godzinę później w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, a więc w miejscu, gdzie podpisano porozumienie, odbędą się uroczystości rocznicowe z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.
9: A o tym wszystkim mówił Przemysław Lis. Dziękuję za relację. Sierpniowa inflacja przyspieszyła. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że za towary i usługi konsumpcyjne trzeba było płacić o 3,4% więcej niż przed

0: rokiem. W lipcu ten wzrost wyniósł 3%, przypomina Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
1: Główną przyczyną wzrostu inflacji były paliwa, które zdrożały w ciągu miesiąca o ponad 5%, pomimo tego, że od 17 sierpnia zaczęło obowiązywać program CPN. Ceny żywności ciągle spadały, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, natomiast nieco wzrosła, według naszych szacunków, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii.
0: Zdaniem ekspertów pod koniec roku inflacja może nieznacznie przekroczyć 4%. Ponad 2,5 miliona wniosków o wypłatę świadczenia Dobry Start wpłynęło już do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kto chce 300+ dostać jeszcze we wrześniu, ma ostatnie godziny, by wniosek złożyć, mówi Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS-u.
2: Co do zasady, im szybciej rodzic lub opiekun złoży poprawny wniosek, tym szybciej dostanie pieniądze. Świadczenie wypłacane jest tylko na rachunek bankowy.
0: Czas na złożenie wniosku o dofinansowanie do wyprawki szkolnej z tegorocznego programu mija 30 listopada. W środkowych Niemczech rolnik wjechał traktorem w tłum ludzi, którzy stali na jego polu i słuchali odbywającego się w pobliżu koncertu. Dwie osoby zostały lekko ranne.
3: Uczestnicy muzycznej imprezy w Bad Kissingen weszli m.in. na pole 52-latka. Niezadowolony z tego rolnik wsiadł do ciągnika i ruszył w kierunku, z jego punktu widzenia, nieproszonych gości. Ludzie uciekali w popłochu na boki. Dwie osoby nie uniknęły obrażeń. Uczestnicy zdarzenia mówią o przeraźliwym strachu dzieci, które również uczestniczyły w muzycznej imprezie. Wezwana policja zabrała mężczyźnie prawo jazdy. Grożą mu kolejne konsekwencje, bo został objęty dochodzeniem w sprawie, jak to ujął rzecznik lokalnej policji, absolutnie niedopuszczalnego samosądu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Z godziny na godzinę coraz więcej chmur. Lokalnie prognozowane są opady deszczu i burze, głównie na południowym wschodzie oraz na krańcach północnych. 22 stopnie pokażą termometry na północy i zachodzie, 25 w centrum i 30 na Podkarpaciu.
6: Autopromocja.
7: Czy Genghis Khan wpiął pewnego dnia przypinkę Solidarności w klapę?
8: No jest to kompletnie coś odjechanego, bym powiedział.
7: A jednak tak było. Plakaty Solidarności pojawiły się w Mongolii, gdy ten kraj zaczął walczyć o demokrację. Na reportaż Jak Solidarność do Mongolii przyszła zapraszam najmocniej. Anna Dudzińska. A potem rozmowa z Bogdanem Borusewiczem, który łączył te dwa odległe punkty na mapie. Klub Trójki, audiodokument. Zaczynamy po 21.
6: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
11: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
12: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej Dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
9: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: 7,5 minuty po południu.
15: Muzyczna Poczta UKF.
14: Dzień dobry, Ewa Lipowicz, Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami dwie godziny z muzyką, którą nam Państwo zaproponują, czyli zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF, a konkretnie do telefonów i do maili 227-UKF@polskiradio.pl. A na początek bardziej letnio być nie może. Donna Summer, I Feel Love.

I Feel Love na początek muzycznej poczty UKF w trójce 227 trójek UKF małpa polskieradio.pl. Pan Marcin pozdrawia swoją 14-letnią córkę Karolinę. Prosi o nagranie kupy akurat. Spada to nagranie, o które pan prosi, gdzieś tam umknęło w naszej poczcie, ale chodzi o to, że córka słuchała akurat jeszcze, jak nie potrafiła wiązać butów, więc może droga długa jest jak najbardziej na miejscu.

Droga długa jest, to zespół akurat. 22,7 UKF, małpa polskiradio.pl. Pan Piotr z Lublina pisze. Dzień dobry, dziś urodziny obchodzi Robert Gawliński, jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w historii polskiej muzyki rockowej. Artysta solowy, wokalista zespołów Wilki, a wcześniej Opera i Madame. Ja chciałbym poprosić o utwór Dzień Narodzin, który wykonywał wraz z zespołem Madame.

0: Dzień narodzin, to grupa Madame w muzycznym poczuciu UKF. 22.7 trójek UKF, małpa.polski.radio.pl. Teraz całkowicie zmienimy nastrój, ale będzie jeszcze przez chwilę po polsku. Pan Klaus pisze, wakacje odchodzą powoli w czas, w niebyt czasoprzestrzenny. Z tej okazji w ramach przedłużenia ciepłych chwil proponuję z chałupy Welcome to Zbigniewa Wodeckiego. Dziękuję bardzo i pozdrawiam, napisał pan Klaus.
1: Jak co roku w chałupach, gdy za

0: Zbigniew Wodecki koncertowo w Trójce w muzycznej pożyciółce. No to może teraz pierwszy telefon od Państwa. Dzwonić mogą Państwo do nas do godziny 14, przynajmniej w sprawie muzycznej pożyciółce. 2273, jak ktoś woli, 2273, jak ktoś woli pisać, to oczywiście adres mailowy również czynny. ukf@polskieradio.pl.
1: Chciałem dla mojej żony zamówić Arctic Monkeys z Do I Wanna Know. Kończy się urlop, skończyły się wakacje, ale za to bąbelki jutro idą do szkoły. Pozdrawiam serdecznie.

0: Arctic Monkeys w Trójce w muzycznej poczcie UKF, a my w tej chwili zapraszamy do studia Agnieszkę Opszańską. A dokąd Agnieszka nas zabierze? No mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, tym razem do Wrocławia.
1: Terra Cultura. Gdzieś pomiędzy halą montażową i naprawczą, koło komina i kotłowni, pod adresem Kolejowa 63 we Wrocławiu rozgrywa się dzisiejsza historia. Kraft Post Fest. Wędrowcy. To druga edycja wydarzenia organizowanego przez BWA Wrocław Galerię Sztuki Współczesnej, celebrującego miejsce, które w przyszłości będzie nową siedzibą instytucji. A my zaglądamy do starej hali.
2: Każdy, kto kiedyś był w tej hali, albo być może widziała zdjęcia Michała Łuczaka, doskonałego polskiego dokumentalisty, to wie, że ta hala jest wypełniona światłem.
1: Mówi Maciej Bójko, dyrektor BWA Wrocław.
2: Każdy z nas zna industrialne budynki, był w nich, ale ta jedna ma dosyć specyficzny rodzaj świetlików, który w obłędny, piękny sposób wypełnia tą przestrzeń takim miękkim, przyjemnym światłem, który jednocześnie rzeczywiście cały czas nagrzewa te pozostałości, które tam zostały już od lat 30., no bo wtedy powstała ta hala w ramach Poczty Niemieckiej, takiego oddziału, który właśnie nazywał się Kraft Post. Oddziału, który łączył pocztę niejako z PKS-em.
1: Już dziś wydarzenie specjalne. Od godzin popołudniowych świętujemy. Powodów jest kilka, w tym jeden szczególny.
2: Tak, Kraft Post Fest to jest takie wydarzenie, które zaczęliśmy już parę lat temu, ale od zeszłego roku nabrało takiej już pełnej nomenklatury. Świętujemy budynek, świętujemy jego przeszłość, jego przyszłość, opowiadamy historię, mówimy o wyobrażeniach, dajemy odczuć mieszkańcom jeszcze zanim w ogóle wbijemy pierwszą w cudzysłowie łopatę. Tym razem to jest szczególne wydarzenie, dlatego że od kilku lat pracujemy nad instalacją artystyczną, wyjątkową instalacją, to można powiedzieć nestorki wrocławskiej sztuki, czyli Anny Szpakowskiej-Kujawskiej, która w tenże poniedziałek skończy 95 lat. Tak więc w jej 95. urodziny zapraszamy do odsłonięcia instalacji, która, pomysł na tą instalację powstał pierwotnie w roku 70. na Sympozjum Plastyczne Wrocław 70, które mówiło o przestrzeni publicznej. Jak wiele instalacji nie była zrealizowana w tamtym roku. Ten pomysł powrócił w ramach 70-lecia naszej instytucji. Zaproponowaliśmy, że może spróbujmy zrealizować tę instalację. No i tak oto 4-5 lat później znajdujemy się na osiedlu Nowe Kolejowa w przestrzeni publicznej południa miasta Wrocławia, gdzie na kominie dawnej kotłowni umieścimy tą instalację.
1: A jaki jest szczegółowy plan na dziś?
2: W ostatni dzień sierpnia spotykamy się o 16:30. Tam Jurek Kosałka i Tomek Opania, którzy są współtwórcami tej instalacji, będą performować, będą animować wędrowców. Nastąpi uroczyste odsłonięcie. Następnie zapraszamy do środka kotłowni, na której właśnie znajdzie się ta instalacja, na urodzinowy tort. I zapraszamy wtedy do tego, żeby z nami porozmawiać, żeby mieszkańcy, którzy są dookoła tej instalacji, żeby mogli się z nami lepiej poznać. No i też, żebyśmy mogli wspólnie po prostu świętować powstanie pierwszej fizycznej części nowej siedziby.
1: Świętujmy Kraft Post Fest. Wędrowcy. Już dziś we Wrocławiu. Adres Kolejowa 63.
0: Jak słyszeliśmy, Agnieszka Opszańska nie dojechała tam koleją, a poszła pieszo. Ale czegoż to się nie robi dla łowienia najciekawszych zjawisk kultury. 227-3-UKF@polskiradio.pl. Powracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. I teraz raz jeszcze po polsku, ale za to jaki artysta.
3: 19 września odbędzie się jeden z ostatnich koncertów Lecha Energii w historii. Będę na tym

0: Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. To Lech Janerka w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Kto teraz? Teraz artysta, który był u nas dzisiaj rano, ale pomyślałem sobie, jak ktoś słucha radio o 7 mniej więcej, to o tej porze, nawet jeśli słuchał, to z przyjemnością sięgnie po tę piosenkę raz jeszcze, tym bardziej, że słuchaczka tak ładnie prosiła.
1: Ja bym chciała poprosić o piosenkę w formacji Pijama Porno. To jest piosenka Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. No to jest piękna piosenka. To są takie słowa uderzające, mocne, poezja.

0: Dżama Porno. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. No to może o miłości, ale troszkę innej w tej chwili również.
1: Kolega mój wybiera się do Turcji i chciałbym, żeby sobie podszlifował swój turecki. I bardzo bym prosił o Artura Andrusa, Cyniczne córy Curychu, może być z Opola. Bardzo piękne wykonanie było.
2: Choreografii uczyłem się z tureckich teledysków, oni tak 6 godzin potrafią. Ta piosenka 2,50 trwa, także wytrzyma. Czegoś się nauczycie po turecku, uważajcie i powtarzajcie w odpowiednich momentach.

Proszę Państwa, to jest ostatnia okazja, żeby się nauczyć tego tureckiego tekstu. Wrócicie do domu, zapytają, gdzie byłeś? Na festiwalu w Opolu. Powtórz coś.

0: świetnie po turecku mówić. Westchnienie haremu.
1: No proszę, kto by się spodziewał, że ta piosenka będzie tak często wracała w muzycznej poczcie UKF, ale widać, tęsknią państwo troszkę za tymi utworami, które śpiewał Artur Andrus. Teraz pan Krzysztof z Krakowa i jego prośba o formację Queens of the Stone Age i piosenkę pod tytułem Insignificant Other. I pozdrowienia dla dzieci Marty, Piotra, żony Magdaleny oraz przyjaciół z Choszcze.

Chyba Agnieszki z Dolnośląskiego, która pisze tak. Chciałabym usłyszeć utwór Radiohead Creep. Jeśli to możliwe, pozdrawiam serdecznie. I pisze do nas również, że trójka kreuje jej muzyczny gust od lat. Z tego się bardzo cieszymy. W związku z tym teraz troszkę dla przekory piosenka w wersji nagranej dla BBC.

0: Autopromocja.
1: W najnowszym odcinku Po prostu Wschód przenosimy się do Azji Centralnej, a konkretnie do Kirgistanu. Z autorką książki Baranie Oko, Emilią Sułek, rozmawiam o tym, jak działa kirgiska demokracja uliczna, dlaczego pogarsza się stan wolności słowa i jaką rolę chce odgrywać na tym obszarze Moskwa. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3990.

0: 99 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Żegnamy reklamy.
7: Minęła godzina pierwsza, po południu nie lubi mówić 13, ale radość jest taka, że Anna Kolejnik Brancati wraz z nami poprowadzi i przedstawi serwis trójki.
8: Bardzo serdecznie zapraszam. 46 lat temu zakończył się strajk, zaczęła się Solidarność. W Gdańsku trwają rocznicowe uroczystości. Dość obietnic, czas na czyny. Nauczyciele protestują przed kancelarią premiera, domagają się podwyżek. Włochy przedłużają kontrolę z Hiszpanią, Madryt odpowiada tym samym. Oba kraje zawieszają zasady Schengen na kolejne 15 dni. W Gdańsku trwają uroczystości upamiętniające 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Te wydarzenia zakończyły olbrzymią falę strajków i otworzyły drogę do powstania NSZZ Solidarność. Udział w uroczystościach biorą sygnatariusze porozumień oraz przedstawiciele władz. A na miejscu jest także nasz reporter Przemysław Lis. Przemku, opowiedz proszę, co teraz dzieje się w Gdańsku.
9: Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu narodowego, następnie nawiązując do wydarzenia sprzed 46 lat. Symbolicznie otwarto bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej. Głos zabrał m.in. jeden z inicjatorów strajku, Bogdan Borusewicz.
10: Tą bramę otworzyliśmy 31 sierpnia 80 roku dla całej Europy i całego świata, a potem nie pozwoliliśmy je zamknąć. To jest symboliczne otwarcie na wolność, bo przecież wolność jest najważniejsza.
9: Niebawem w Europejskim Centrum Solidarności wręczone zostaną odznaki Solidarności i Praw Człowieka ECS, którą odznaczona zostanie m.in. Agnieszka Lichnerowicz z programu Trzeciego Polskiego Radia. Za godzinę z kolei w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej rozpoczną się, organizowane niezależnie, uroczystości rocznicowe z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.
8: Przemysław Lis z Gdańska, dziękuję za relację. Pod hasłem politycy do tablicy przed kancelarią premiera protestują przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego z całego kraju. Przywieźli ze sobą transparenty, m.in. dość obietnic, czas na czyny. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówi, że politycy obiecali powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętną płacą w gospodarce i do dzisiaj nie dotrzymali słowa.
11: Nie, 3% waloryzacji, nie używajmy określenia podwyżki w odniesieniu do tego, co nam proponuje rząd na 2027 rok. Absolutnie nikogo nie zadowala. Mówimy wyraźnie, inicjatywa, a w procesie dochodzenia do tej inicjatywy domagamy się 15% podwyżki naszego wynagrodzenia.
8: Obywatelski projekt ZNP, godne płace i wysoki prestiż nauczycieli, od ponad 2 lat czeka na rozpatrzenie przez Sejm. Piątą dobę z rzędu Rosja intensywnie atakuje Kijów. Od 27 sierpnia w ukraińskiej stolicy ogłoszono ponad 50 alarmów lotniczych. Mieszkańcy mówią o wyczerpaniu i strachu.
12: Trwoga brzmi czwartą dobę non-stop.
13: Alarm trwa już czwartą dobę non-stop. Rosja chce, żeby nic się nie działo, żebyśmy nie mogli ani pracować, ani pójść do sklepu. Myślę, że właśnie do tego dążą, żeby alarm trwał cały czas. Czegoś takiego nie było nawet przez 4 lata wojny. Jechałam trasą Kijów-Żytomierz. Wszystko jest zbombardowane. Wszyscy są już zmęczeni, wyczerpani. Niestety nikt już nie oczekuje niczego dobrego. Teraz sytuacja wygląda bardzo ciężko, wręcz niewyobrażalnie. Niemal co godzinę mamy alarm. Wcześniej były one zazwyczaj każdej nocy, teraz są również w dzień. Uważam, że jest to związane ze zwiększeniem presji psychologicznej i moralnej na ludność. Oczywiście zaczęliśmy używać nowoczesnej broni, która zaczęła razić cele na terytorium Rosji. Dlatego uważam, że jest to również część ich odpowiedzi na nasze ataki.
8: Od czwartku w rosyjskich atakach na Ukrainie zginęło co najmniej 46 osób. W ciągu kilku miesięcy ma powstać aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Pracują nad nią Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz operatorzy sieci komórkowych.

0: komórkowych, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Chcemy, aby docelowo w sytuacji zagrożenia z powietrza, każdy mieszkaniec mógł być informowany poprzez swój telefon, że jest alert i jest zagrożenie, należy uważać. Te rozmowy, te prace trwają. W dużej mierze również ta współpraca zależy od operatorów komórkowych, ponieważ operatorzy komórkowi muszą przygotować infrastrukturę, narzędzia, ale także muszą przygotować się finansowo.
0: MSWiA planuje też wymienić analogowe syreny alarmowe na cyfrowe, uruchamiane zdalnie. System ma zostać scentralizowany. Za uruchamianie syren ma odpowiadać Straż Pożarna. Włochy przedłużą o kolejne 15 dni zawieszenie porozumienia Schengen z Hiszpanią. Dziś miało ono wygasnąć, ale rząd w Rzymie podjął decyzję o jego wydłużeniu. Nadal zatem będą obowiązywały kontrole na włoskich granicach lotniczych i morskich dla podróżnych przybywających z Hiszpanii. Włochy zawiesiły porozumienie z Schengen z Madrytem w odpowiedzi na masowy napływ migrantów do Ceuty. Przed chwilą rząd Hiszpanii zapowiedział, że na kolejne 15 dni przedłuża zawieszenie Schengen z Włochami. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pochmurne, lokalnie prognozowane są opady deszczu i burze, głównie na południowym wschodzie oraz na krańcach północnych. Na termometrach od 22 stopni na północy i zachodzie do 25 w centrum i 30 na Podkarpaciu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Już prawie 6 minut po 13.
5: Muzyczna Poczta UKF.
4: A o tej porze zwykle prezentuję Państwu piosenkę dnia. Kiedyś było takie niechlubne hasło 3 razy tak, więc teraz będzie 5 razy je. Nowe nagranie grupy YouTube.

0: A już myślałem, że grupa YouTube nas oszukała, bo w refrenie było tylko 4 razy je, ale na koniec już było 5, także wszystko się zgadza. Tu Trójka i Muzyczna Poczta UKF do godziny 14. Mogą Państwo pisać, mogą Państwo dzwonić. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ewa Lipowicz, Krzysztof Sagan, Tomasz Żonta. Ewa pilnuje telefonów od Państwa, ja sprawdzam listy internetowe, a Krzysztof zadba o to, żeby to wszystko płynęło do uszu Państwa w należytej jakości. Co teraz? Teraz telefon od młodego, a właściwie młodych słuchaczy.
1: Halo? Poproszę elektryczne gitary, utwór dzieci wesoło wybiegły ze szkoły. Ja tego nie robię.
2: Ja też.
3: Krzysi, Tosia.
4: 8 i 4.
2: A ja mam 4,5.

0: Dzieci i zespół elektryczne gitary. To teraz przeniesiemy się... A nie, nie zdradzę dokąd.
1: Sekundkę. Dzień dobry. Tak, udało się. Ja w pracy jestem, komunikacją miejską jeżdżę autobusem. To na kierowcę autobusu poprosiłbym sierpień 80, tak? Utwór inspirowany wydarzeniami w Polsce z tamtych czasów. Oczywiście mistrza na emeryturze Mike Oldfield, Shadow on the Wall.

Shadow of the Wall to Mike Oldfield w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Darek z Ostrowca Świętokrzyskiego pisze tak. Proszę utwór Zróbmy to zespół Republika z niezapomnianym Grzegorzem Ciechowskim. W sobotę była jego rocznica urodzin.

0: Zróbmy to i Republika w Muzycznej Poczcie UKF. Pani Monika z rodziną pozdrawia z trasy powrotnej z wakacji z niesamowitej Kotliny Kłodzkiej. No a w związku z tym, że ostatni dzień sierpnia, no to może początek września również przed nami. Jutro możemy usłyszeć September Morn, Neil Diamond.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

September Morn i Neil Diamond w trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Mariusz napisał, a może by tak manam. Ostatnio widziałem film o Hamlecie, więc może Hamlet?

0: Autopromocja.
1: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
2: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
3: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary.
4: Pani redaktor pozwoli.
5: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
6: Ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje.
7: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
8: Proszę z nami zostać.
1: Bez uników i Renata Grochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już od 1 września o 8.13. Od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na kanale YouTube PR24.
8: Zapraszam, Renata Grochal.
0: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą

0: dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Za 29 minut, godzina 14.
13: Powtórka z rozrywki.
12: Dziś Andrzej Zaorski i Marian Kociniak.
14: Srebrnego ekranu.
15: Fajny film wczoraj widziałem.
16: Momenty były.
15: Masz. Najlepiej jak Wokulski z kobitką w las się wybrał. W pewnym momencie ona mówi: pan mnie pocałował w udo, a on ją ledwo w łydę musnął.
16: Ze szkapami nie ma żartu. Ja kiedyś robiłem w Stadzie Ogierów, to się we mnie żona dyrektora zadłużyła. Wzięła mnie raz za koniucha, a ja byłem już masztalerzem. Ta jednak na nic nie zważała, tylko do stajenki. Jeszcze mi od żłobów nawet myślała.
15: Z Wokulskim było podobnie. Wąsowska mówi mu, żeby jej but zasznurować. Ten patrzy, a ona ma trzewik, no jak mały cygan, no po pachy. A sznurówki, no na 2 metry. No chłopu, aż ręce opadły. A miał te łapy takie, no czerwone, fioletowe, no bo czego się nie dotknął, to go mincel po łapę. Wek mi di paluch, nie? Popsujesz mi tu, nie łosie, nie łosie.
16: A co to za mincel?
15: Właściciel sklepu, w którym Wokulski za sprzedawcę robił. Po śmierci pryncypała ożenił się z wdową, z uwagi na wdowi grosz, a po jej śmierci został właścicielem całego interesu.
16: To tak jak ja, Jędruś. Robiłem zaszatniarza u brata hetmanka. A kiedy wyjechał na konkurs rydzierski i nie wrócił, no to się z moją, to znaczy wtedy jego. O, w każdym razie z Ceśką się ohajtnąłem. Ale wydaje mi się, że z nas dwojga to raczej ona na wesołą wdówkę pasuje.
15: Fakt, ma niech tobie. W żałobie to nie do twarzy.
16: Dlaczego zaraz żałoba?
15: No wiesz, jak komu jest to pisane, to na przykład, że umrze, to prędzej czy później musi, no. Ten Wokulski choćby.
16: No to?
15: Nawet z wyglądu wypisz, wymaluj, stary kawaler.
16: A mówiłeś, że wdowiec.
15: No bo w nim to jak gdyby dwóch ludzi w środku siedziało. Jeden pozytywista, a drugi...
16: Negatywista.
15: Nie, romantyk.
16: O, masz, Jędruś, ja też jestem romantyk, przecież mnie znasz, nie? A to chyba rzecz pozytywna. No w każdym razie kobitki... na mnie nie narzekają.
15: Nie, ale on był pozytywistą w innym znaczeniu. Praca od podstaw. Praca jeszcze
16: raz. I ty
15: raz.
16: To nazywasz
15: pozytywistą się nazywa.
16: A chwała Bogu, że to nie zaraźliwe.
15: No ale ty wiesz, jaką fortunę facet zbił? Głównie za granicą, w Bułgarii.
16: No to jesteśmy w domu, Jędruś. Znam ten złoty szlak. Do Bułgarii wieziesz kapy na łóżko, sprzedajesz, kupujesz żelazka, wentylatorki, zefirki albo karmenki i do Turcji. Tam za to nabywasz kożuchy, za które otrzymasz w Grecji błamy.
15: Błamy, tak?
16: A jak to opylisz znowu w Bułgarii, to możesz sobie żółwia kupić i tak pomalutko.

0: malutku, pomalutku.
1: A Wokulski szybko się wzbogacił. Sklep nowy kupił, kamienicę.
2: Jaki sklep?
1: No piękny, jak komis. Napisy w dwóch językach. No istny galuks, show. A w nim zresztą ta cała ferajna z telewizji. Franceschi, Pokora, Wrzesińska.
0: Sienkiewicz.
1: Nie, niczego nie. Prus. Prus, ale wschodni. Był jeszcze Litwin. I ten konus, Friedman. Zresztą z uwagi na wzrost przezywany Klein.
2: Znam go gnojkę.
1: A głównym księgowym był taki stary subjekt, który całymi dniami nic tylko pamiętnik pisał.
2: Kurady, Jędruś, ja kiedyś też byłem na tyle nieostrożny. Mimo, że tylko monogramy notowałem i wymiary. I Ceśka odkapowała. I to tak pechowo, że akurat w dniu, w którym wpadłem do niej do zakładu, za darmo się ogolić.
1: Orany.
2: No, z początku nic nie podejrzewałem, bo mnie łoczy zamydliła, ale jak mi baczki ciachnęła i przejechała maszynką przez głowę na krzyż, wiedziałem, że nie będzie letko.
1: Wyśpiewałeś?
2: W życiu! Zaciąłem się i nic. Nie chciałem kobiecie przykrości robić, że się z niej pół miasta nabija. Mhm. Ale powiedziałem, że to monogramy moich kolegów, którzy mnie są winni za grę w krótkiego.
1: Ha! Pokerowe zagranie?
2: Tak jest. Gienkę Ramol przerobiłem na grubego rycha. Sobieskie Maryśkie na starego Makułę. Kłopot był tylko z Helką. Ta miała takie wymiary, że trudno było uwierzyć, aby hetmanek tyle przegrał. Ale wyłgałem się, że to ja jestem jemu winien i to w obcej walucie.
1: Wokulski też w handlu obracał głównie rublami transferowymi. Chociaż podatku obrotowego nie płacił. No, to był facet z głową. Jak towar miał wybrakowany czy niechodliwy, to opuszczał cenę. No taką lalkę wartości 15 rubli sprzedał za 3.
2: Głupi?
1: Ale czekaj, no stąd też to tytuł filmu Lalka.
2: Aha.
1: Dopiero jak się tej lalce łeb odrżnęło, to w środku był napis ze znakiem jakości, że znaczy wybrakowano.
2: Łebski facet.
1: No i tak się bogacił, rozwijał przemysł, handel.
2: A w którym roku to się dzieje?
1: W 78.
2: I do miaru mu nie rąbnęli?
1: W 1878, 100 lat temu.
2: A, to co innego. No to nawija, Jędruś, nawija.
1: 100 lat temu, no. Stare miasto jest jeszcze nowe. U Hopfera piją studenci, ale czystą, bo nalewki już niemodne. Ciszewski na wyścigach, Suzin w Paryżu.
2: A dziedzic?
1: Z prezesową Zasławską w majątku. Prezesowa to kamieniem w ruinach siedziała. Sama zresztą już też ruina. A kamień węgielny, bo węgiełek na nim jakiś napis wyrył.
2: A w ogóle to o co w tym filmie się rozchodziło?
1: No głównie o to, że Wokulski zakochał się w arystokratce. Bez pamięci.
2: Aha.
1: A sam był zaledwie szlachcicem. Chociaż podobno miał kiedyś przodka wojewodę czy hetmana.
2: No teraz lepiej mieć na przodka hetmanka albo wojewódkę.
1: W każdym razie ta lalka to taka jest antytrendowata, wiesz? Z tym, że to raczej ona była ta ordynacka. A Wokulski się wokół niej kręcił. Ale do niczego nie doszło. No, Prus chociaż nie był mniszek, ale w tych sprawach zachowywał chłopski rozum.
2: A z takich jak on był głowacki.
1: No, zresztą Belcia też miała do tego chłodny stosunek.
2: Kto?
1: No, Izabela Łęcka, arystokratka to właśnie. Bela na nią mówili. No, rzeczywiście, jeśli chodzi o sposób poruszania się, no to Bela.
2: Lubiała wypić?
1: Nie, no to by raczej można rzec o rzeckim, starym subjekcie, który popijał z Węgrowiczem i Szprotem.
2: A czym Szprota popijał?
1: Węgrowiczem. Piwem. A rozumiesz, Węgrowicz, by się nazywał Węgrowicz, a grał go Czechowicz.
2: A Szprota?
1: Szprot. Znaczy ten, reżyser filmu Ber. Najwięcej szumu z kolei robił doktor Szuman. Supermana grał Superstarski.
2: A powieść z kluczem.
1: Takie. To wąsata amazonka w butach nazywała się Wąsocka.
2: Kofi.
1: Miał na nią ochotę taki Ochocki, rozumiesz?
2: A tego też dam, wiesz?
1: To wynalazca, ten co to wymyślił lampę i ogniwo.
2: A jedno tylko?
1: Ogniwo jedno.
2: Jakby wymyślił dwa albo trzy ogniwa, to by mógł odkryć łańcuch.
1: O, mogłaby być reakcja łańcuchowa. Ja kiedyś byłem bliski wymyślenia prochu. Ale zatrzymałem się w połowie i tylko mi proszek wyszedł. Z lenistwa.
2: Czasem trudno z siebie zapał wykrzesać.
1: A krzesać to najlepiej potrafił baron Krzeszowski. Pokłócił się z Wokulskim i doszło do pojedynku. Baron zasłonił twarz pistoletem, kamaz wypalił, trafił w broń, a ta wybiła Krzeszowskiemu ząb. Jedynkę.
3: Nie mu.
1: No, tu sekundańczy, rakia, tu baron.
3: Bez zęba.
1: Pojedynku.
3: Baran.
1: Ale...

0: Andrzej Zaolski i Marian Koziniak, jak powtórkę z rozrywki przygotował Dariusz Pieruk. Powracamy do Państwa zamówień w Muzycznej Poczcie UK. Do 14 czekamy na telefony i maile, chociaż maile mogą Państwo wysyłać przez całą dobę. Telefon do 14 2273, adres mailowy ukf@polskieradio.pl i może od tego telefonu rozpoczniemy tę część Muzycznej Poczty UKF.
1: Chciałem poprosić o utwór zespołu Komety, spotkajmy się pod koniec sierpnia. No, mam takie miłe wspomnienia z dziewczyną, która już niestety nie żyje, ale miłe wspomnienia. To ostatni raz się widzieliśmy ileś lat temu, właśnie w końcówce sierpnia.

0: Spotkajmy się pod koniec sierpnia, to grupa Komety w Muzycznej Poczcie UKF. 2273.
1: Sonia, mam 11 lat i jestem z Sopotu. Mogłabym prosić Boba Dylana, Series of Dreams, z dedykacją dla mojego najlepszego taty na świecie.

Series of Dreams to Bob Dylan w trójce w muzycznej poczcie UKF. Kolejny utwór jest dla Konrada i Talking Heads. This must be the place.

0: This Must Be The Place pod tytułem Naive Melody to formacja Talking Heads w Trójce w muzycznej poczcie UKF, w której dzisiaj to już prawie wszystko. Powiedziałem prawie, bo jeszcze jedno nagranie będzie na sam koniec. Telefon w tej chwili już wyłączamy, ale adres mailowy czynny jest przez całą dobę, więc jeśli ktoś z Państwa ma ochotę do nas napisać, to nie stoi nic na przeszkodzie. UKF@polskieradio.pl. Muzyczna poczta UKF, ta elektroniczna, działa przez całą dobę, więc śmiało proszę pisać, nawet jeśli Państwo budzą się w środku nocy. My już dziękujemy. Ewa Lipowicz, Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda. Jutro spotka się z Państwem Mariusz Owczarek, także do tego czasu mogą Państwo do Mariusza pisać. Tych listów zwykle przychodzi również w środku nocy całkiem sporo. A już za chwilę w tonacji trójki. W związku z tym z pewnością również dużo ciekawej muzyki, jaką dziś przygotowała dla Państwa Gosia Jakubowska. A potem jeszcze dużo innych atrakcji na antenie trójki. Ewa Lipowicz, Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda. Już to mówiłem? Chyba nie mówiłem, może mówiłem. Dziękuję bardzo.
1: Kiedyś był taki wspaniały duet Marek i Wacek. Mieli wspaniały utwór melodii dla Zuzi. Gdyby się udało to jeszcze zmieścić.

0: Autopromocja.
1: Czy Dżingis Khan wpiął pewnego dnia przypinkę Solidarności w klapę?
2: No jest to kompletnie coś odjechanego, bym powiedział.
1: A jednak tak było. Plakaty Solidarności pojawiły się w Mongolii, gdy ten kraj zaczął walczyć o demokrację. Na reportaż Jak Solidarność do Mongolii przyszła zapraszam najmocniej. Anna Dudzińska. A potem rozmowa z Bogdanem Borusewiczem, który łączył te dwa odległe punkty na mapie. Klub Trójki, audiodokument. Zaczynamy po 21.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
11: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę. Od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
12: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest gmina Białe Błota.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest

0: Najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 sierpnia. Minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską. Trwają uroczystości i żałobne uczestniczki powstania. ABW sprawdza, czy pożar fabryki dronów był dywersją. Ogień pojawił się w nocy w Skarżysku Kamiennej. Dezinformacja nie zepsuła relacji Polski i Czech. Premier Babiš przekonuje, że kampania w internecie okazała się nieskuteczna. Bliscy, mieszkańcy Warszawy, przedstawiciele władz żegnają Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. W Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu trwa nabożeństwo żałobne. Na miejscu jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Klaudio, powiedz, jak wygląda ta ostatnia droga Wandy Traczyk-Stawskiej?
3: Mszy świętej pogrzebowej przewodniczy kardynał Kazimierz Nycz, a homilię wygłasza arcybiskup Adrian Galbas. W uroczystościach uczestniczą m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wandę Traczyk-Stawską wspominają także mieszkańcy Warszawy i ci, którzy znali uczestniczkę powstania warszawskiego, m.in. Maja Komorowska.
4: No bo to wspaniały, piękny człowiek. Miałam to szczęście, że upoznałam, przeczytałam jej książkę. I zobaczyłam, jaka była wspaniała. Przychodzę podziękować.
5: Ucząc polskiego nie mogę nie być na pogrzebie Wandy Stawskiej, którą zresztą znałam też osobiście.
6: Przede wszystkim myślę, że była wzorem takiej osoby, która była odważna. Zabierała głos w momentach, kiedy trzeba było mówić.
3: Po mszy świętej kondukt żałobny uda się na cmentarz ewangelicko-augsburski, gdzie Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana.
2: Klaudia Wróblewska, dziękuję za relację. Mija 46. rocznica podpisania porozumień sierpniowych, które zapoczątkowały upadek komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Z tej okazji w Europejskim Centrum Kultury wręczono odznaki Solidarności i Praw Człowieka. Wśród laureatów znaleźli się Zbigniew Hołdys, Chris Nidenthal oraz dziennikarka Trójki Agnieszka Lichnerowicz. Tak mówiła o tym, czym dla niej jest to wyróżnienie.
7: Ta odznaka dla mnie jest takim sygnałem czy dostrzeżeniem, że wszyscy pracujemy nad tym, żeby rozumieć moc tego doświadczenia, jakim była Solidarność i gdzieś przekazywać tę opowieść dalej, żeby inspirowała kolejnych i kolejne. No i pamiętać o tym, bo to jest nasza wielka siła.
2: Odznaka Solidarności i Praw Człowieka została ustanowiona w 45. rocznicę narodzin Solidarności jako wyraz uznania dla współczesnych postaw obywatelskich i osób, które kontynuują dziedzictwo ruchu 1980. ABW sprawdza, czy nocny pożar w zakładzie grupy WB w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Ogień pojawił się krótko po północy w hali firmy produkującej systemy i podzespoły do dronów. W zakładzie nikogo wtedy nie było, nikt nie został ranny.
8: Spaliło się jedno z pomieszczeń magazynowo-produkcyjnych. Policja zabezpieczyła teren i prowadzi oględziny m.in. przy użyciu drona z kamerą termowizyjną. Na miejscu pracuje również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służby nie wykluczają żadnej wersji wydarzeń, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: Sprawę traktuję bardzo poważnie i priorytetowo. Ostrzegam tylko przed dezinformacją i fake newsami, które mogą się pojawiać w takich sytuacjach. My musimy dokładnie te miejsce sprawdzić, zabezpieczyć ślady, przesłuchać świadków i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat.
8: Jeszcze dziś pogrzebisko ma zbadać biegły z zakresu pożarnictwa. Grupa WB przekazała, że pożar szybko udało się ugasić, a po zakończeniu czynności służby zakład ma wznowić działalność. Dokładna wartość strat nie jest jeszcze znana. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Olsztyńska prokuratura zamierza sprowadzić do Polski z Ekwadoru ciało aktywistki społecznej. Sekcja zwłok przeprowadzona w Ekwadorze wykazała, że Monika Silva Veras z domu Koniuszek została zamordowana. Kobieta od wielu lat mieszkała w Ameryce Południowej i nagłaśniała przypadki korupcji w administracji publicznej. 3 miesiące przed śmiercią alarmowała w mediach społecznościowych o otrzymywanych groźbach. Ciało kobiety znaleziono na początku czerwca w jej domu w Montanita. Kampania dezinformacyjna w internecie dotycząca relacji Polski i Czech okazała się nieskuteczna, mówi premier Czech. Andrzej Babiš dodał, że Czesi nie są głupi i wiedzą o dobrych relacjach z Polską.

0: Polską.
1: Operacja, którą wielu ekspertów przypisuje Rosji, miała wywołać wrażenie, że Polska wysuwa wobec Czech roszczenia terytorialne. Andrzej Babiš wrócił do sprawy po dzisiejszym posiedzeniu rządu, wyraził zaniepokojenie przepływem informacji w państwie i przyznał, że o kampanii dezinformacyjnej dowiedział się z mediów. Zawiodły służby, o sprawie nie poinformował też ambasador w Polsce. Podjęliśmy kroki, aby to poprawić. Nasi obywatele nie są głupi i wiedzą, że mamy dobre relacje z Polską. Szef czeskiego rządu odrzucił krytykę opozycji, która twierdzi, że skuteczniejsza walka z dezinformacją byłaby możliwa, gdyby gabinet Babiša nie zlikwidował struktur odpowiedzialnych za strategiczną komunikację państwa. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Popołudnie pochmurne, prognozowane są opady deszczu i burze, głównie na południowym wschodzie i na krańcach północnych, a na termometrach od 22 stopni na północy i zachodzie do 25 w centrum i 30 na Podkarpaciu.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

I niespodzianka. 10 minut po godzinie 14 głos nie Agnieszki Szydłowskiej, a wita dzisiaj Gosi Jakubowskiej. Dzień dobry, dzień dobry. Brzydko się trochę zrymowało, ale i tak i tak pozdrawiamy serdecznie Agnieszkę Szydłowską. Z nią się usłyszymy na pewno w tonacji trójki już za tydzień. A tymczasem dzień dobry. Audycję realizuje Krzysztof Sagan i razem jesteśmy przez najbliższe 2 godziny. Zaczynamy od jednego z moich ulubionych wspomnień tego lata, tych wakacji, które dzisiaj dobiegają już powoli końca, natomiast jeżeli chodzi o DXX, to jest zespół, który po 8 latach powrócił do wspólnego grania i nie wiadomo, kto się bardziej za nimi stęsknił. Czy słuchacze, którzy jednak zostali poprowadzeni na openera tym ogromnym sentymentem, czy może jednak zespół, który jak widać nie zatrzymuje się i naprawdę wspaniale gra. Był to bardzo emocjonalny set, ułożony w bardzo przemyślany sposób. Cała narracja prowadziła do finału, w którym uświadomiliśmy sobie, że każdy z członków DXX wnosi coś zupełnie innego i czym tak naprawdę jest granie zespołowe. Oliver Sim powiedział takie wzruszające słowa ze sceny, że to jest ich pierwszy koncert od 8 lat, a wy nadal tu jesteście. No trudno, żeby było inaczej, ale cały ten set, cały czas gra mi w uszach z taką myślą, ciekawe jakby brzmiała dzisiaj muzyka zespołu DXX. Myślę, że to pytanie może część zadawała sobie, gdy swój powrót zapowiedziała w tym roku Madonna. People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place, it's a threshold, a ritualistic space where movement

0: can turn out that, yes, some artists have created art that has really survived thousands of years, and that's fantastic. But experientially, for them, they are dead, they are gone, they are not experiencing that. These are true things, and thank goodness for them, I really feel. And you hear me assuring you that oblivion is freedom. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead.
1: Bardzo mi się podoba ten zabieg zapętlonego głosu Davida Cronenberga jak mantra, który mówi, że nic nie trwa wiecznie i nikt. To oczywiście w kontekście sztuki i tego, co działo się przez całe kilkanaście, dziesiąt minut w Music Fashion Film, bo jest to utwór, który kończy całe to wydawnictwo. Wydawnictwo, które de facto miało w ogóle nie powstać, ponieważ Charlie XCX miała sobie dać czas oddechu po bardzo intensywnym Brad Summer, ale jednak poszła za intuicją. I tą intuicją również się kieruje przy tworzeniu filmów. W ciągu dwóch lat co najmniej 7 produkcji udało się stworzyć, w których też zagrała między innymi. W większości nie ma w polskiej dystrybucji, ale jest jeden wyjątek. Tym wyjątkiem jest Erupcja, który powstał we współpracy z Leną Gurą. I tutaj już chciałam pójść w dzisiejszej intonacji trójki w taki wątek muzyki, która jest znacznie lepsza niż fabuła filmów i ścieżek dźwiękowych, które jednak dają radę, a film czasami niekoniecznie. Natomiast w przypadku Erupcji jest to bardzo trudne, ponieważ ja jeszcze filmu po pierwsze nie widziałam, a nie zbiera on najlepszych recenzji, więc zaciekawiona pewnie udam się prędzej czy później do kina albo poczekam na polską dystrybucję, ale na kanałach streamingowych. Niemniej w niektórych kinach, przynajmniej w Warszawie, możemy ten film zobaczyć, a do filmu ścieżkę dźwiękową między innymi stworzyła Isabella Summer, która też jest odpowiedzialna za część utworów stworzonych dla Florence and the Machine. Wszystkie wątki nam się tutaj pięknie połączą do godziny 11:30. Oczywiście. Teraz Isabella Summers i Lady Stem, a następnie Florence and the Machine, No Light, No Light.

0: Autopromocja.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
1: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
5: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
6: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Przed nami kolejne spotkania.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym.pl.

0: kanale YouTube.
1: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Żegnamy reklamy.
14: 14.30 właśnie minęła, więc czas w tonacji trójki zajrzeć do tego, co w języku piszczy.
0: Przysłowie.
15: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Czy można używać słowa ciężko w znaczeniu, że coś jest trudne? Wydaje mi się, że nie, ale jest to nagminnie stosowane nawet w tłumaczeniu filmów i książek. Tak samo jest w przypadku strasznie w znaczeniu bardzo, na przykład strasznie podoba mi się twoja fryzura. Myślę, że w znaczeniu negatywnym jeszcze jakoś to ujdzie, na przykład strasznie jej nie lubię, ale użycie tego słowa w komunikacie z pozytywnym przekazem brzmi kuriozalnie. Taką wiadomość napisała do mnie pani Kamila. W takim przypadku używamy oczywiście słowa ciężko metaforycznie. I to dość powszechna metafora, bo mówimy na przykład, że ciężko nam na sercu, uginamy się pod ciężarem problemów, a jakaś sytuacja może być na tyle ciężka, na tyle obciążająca, że trudno nam sobie z nią poradzić. Używanie przysłówka ciężko w takim znaczeniu nie jest niczym złym pod warunkiem, że nie nadużywamy tej konstrukcji. Mamy przecież inne określenia: trudno, niełatwo, męcząco, uciążliwie, opornie i tak dalej, w zależności oczywiście od kontekstu. Podobnie jest ze słowem strasznie, po które sięgamy, by zastąpić takie przysłówki jak bardzo czy wyjątkowo. Strasznie w wielu kontekstach straciło już związek ze strachem i służy nam wyłącznie do intensyfikacji przekazu. Dlatego przestały nas już dziwić takie wyrażenia jak strasznie ładny czy strasznie cię lubię. I jeśli mówimy tak od czasu do czasu w sytuacjach nieoficjalnych, to nic strasznego się nie dzieje. Gorzej, gdy nadużywanie tego przysłówka zubaża nasz język, spychając na margines cały szereg synonimów. A jeśli mają Państwo, podobnie jak pani Kamila, pytania dotyczące języka, to proszę do mnie pisać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
14: I my bardzo dziękujemy, wszystko już jest jasne, a zatem z Mateuszem usłyszymy się już jutro. Parę minut po 14.30. My wracamy do naszych muzycznych obowiązków.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: I przyjemności.

The Avalanches i Karen O w utworze Blue Shadows przy Myśliwieckiej 3/5/7 właśnie się rozpadało i słyszę, jak te krople deszczu uderzają trochę o parapet i to jest bardzo, bardzo przyjemny dźwięk. I trochę tych dźwięków związanych z naturą pojawi się w drugiej części tej pierwszej godziny w tonacji trójki. Ja ułożyłam ją dzisiaj z myślą o tych mijających wakacjach, o tym, co działo się muzycznie w ciągu tych ostatnich 2 miesięcy, co przed nami, ale też i co zrobiło na mnie największe wrażenie. I teraz The Avalanches powracają, zapowiadają swoją płytę. Ta ma ukazać się na jesieni, ale już teraz brzmi ona bardzo, bardzo dobrze, mimo że mamy tylko 3 single. Karen O na przykład między innymi śpiewa o uczuciu tęsknoty, a to jak najbardziej towarzyszy właśnie mijającym wakacjom. I też pojawia się takie nieodłączne pytanie w muzyce. Czy ktoś wie, jak uleczyć złamane serce? Być może trzeba czasami sięgnąć po poradnik. Ten poradnik życiowy zawiera czołg i naw, chociaż nie wiem, czy znajdziemy tam odpowiedź na to pytanie, ale wiem, że musiała po prostu pojawić się OK Lu.

Lirane i Elmira. Lirane, a może raczej Taya Cheek, bo tak naprawdę nazywa się pochodząca z Nowego Jorku artystka, która już po raz czwarty bardzo śmiale eksperymentuje. Na każdym zresztą jej z czterech albumów możemy te eksperymenty usłyszeć, natomiast Fata Morgana, bo taki tytuł nosi cały jej album, jest jednym z lepiej ocenianych przez magazyn Pitchfork. Pitchfork też opisuje tę płytę jako testującą nasze ucho. Ja bym powiedziała, że raczej testuje naszą wrażliwość. To na pewno, ponieważ jest to płyta, którą bardzo trudno sklasyfikować, też jednoznacznie określić, ze względu na to, że każdy ten utwór brzmi zupełnie inaczej, jednak za każdym razem, jak słucham tej płyty, jest ona całkowicie spójna. Jest to album naprawdę wart naszej uwagi, więc niejednokrotnie już do niego powracam w trójce. I za każdym razem, jak słucham Faty Morgany,

tych złudzeń współczesności, które ma właśnie określać Fata Morgana według Lorraine, no to gdy współczesność okazuje się rozczarowująca, można zawsze uciec w naturę i ta natura również się przewija zarówno w przypadku albumu Lorraine, jak i Sophie Birk.

Jeżeli ktoś się poczuł jak na sesji relaksacyjnej, to proszę podziękować Sophie Birk, Duńce, która stworzyła swój kolejny album, ale zupełnie inny od poprzednich, Biwa Bipa Buk Lukka. Bardzo trudno wypowiedzieć to wymyślone słowo, które jest tytułem całego albumu, na które składa się 13 utworów. Płyta bardzo krótka, bo 30 minut, ale myślę, że taką medytacyjną sesję jak najbardziej można sobie zapewnić, słuchając całości, a nawet czasami dłużej zapętlając cały album, co wcale nie jest takie trudne. Już to przetestowałam. Niektóre słowa odnoszą się natomiast w całym tym albumie do natury. Nazwy na przykład kamieni, drzew, a inne są całkowicie wymyślone, ale tak to jest, jeżeli wchodzi się do uniwersum leśnego elfa. I to też pokazuje, jak bardzo różnorodna jest scena nie tylko skandynawska, nie tylko duńska, ale cała skandynawska, bogata, różnorodna i myślę, że też ten zachwyt, który ostatnio odbywał się przy okazji właśnie Sophie Birk, czy duetu Smerc, czy właśnie Moliny, jak najbardziej jest uzasadniony. My teraz już tylko słuchamy. Molina, Golden Brown Sugar, a następnie Slow Dive i Kisses. My się słyszymy parę minut po 15:00.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie? Teraz pytamy, jak ci się idzie?
2: Dobrze się idzie.
1: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
3: Teraz pieszo.
1: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
2: Proszę sobie zapisać.
1: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
2: Ciągle czekam.
1: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza teraz pieszo. Już dziś, między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają uroczystości pogrzebowe Wandy Traczek-Stawskiej.

0: I uczestniczka Powstania Warszawskiego spocznie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Przed historyczną bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej obchody porozumień sierpniowych. Od rana przychodzą tam uczestnicy strajków. Francuskie rządowe portale pod ostrzałem hakerów. Tym razem atak wymierzono w Ministerstwo Mieszkalnictwa. W Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Wandy Traczek-Stawskiej, uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna. Zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. W homilii metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas podkreślał, że Wanda Traczek-Stawska była ważna dla wielu Polaków.
1: Tę wspaniałą kobietę, żołnierza Powstania Warszawskiego, sanitariuszkę, strzelca i łączniczkę, jeńca niemieckiego obozu, a potem psychologa, opiekuna ludzi zgnębionych, zwłaszcza ludzi z niepełnosprawnościami, opiekuna zmarłych, zwłaszcza na cmentarzu na Woli, aktywistkę, autorytet moralny. Tę osobę kochała nie tylko najbliższa rodzina. Kochała ją Warszawa i Polska. Kochały ją tłumy.
0: Wanda Traczek-Stawska spocznie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Poza oficjalnymi uroczystościami pogrzebowymi wieczorem na Placu Krasińskich w Warszawie odbędzie się spotkanie pamięci. Wspomnienia niezwykłej jedności w czasie robotniczego zrywu przed historyczną bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej od rana przychodzą uczestnicy strajków z 1980 roku, dawni działacze opozycji oraz mieszkańcy Trójmiasta. Dla wielu z nich powrót w to miejsce po 46 latach to wciąż żywe emocje.
2: Ja brałem osobiście udział w tych strajkach, akurat to był taki gorący czas. Bardzo dużo ludzi. Ludzie się zjednoczyli, walczyli o jedno. O to, żeby nam było wszystkim lepiej.
3: Chcielibyśmy, żeby to dalej było tak, żeby się ludzie do siebie potrafili i uśmiechać, być przyjaźni, a nie wrogo nastawieni.
0: Podpisanie porozumień w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku zakończyło falę ogólnopolskich strajków i umożliwiło powstanie pierwszego niezależnego związku zawodowego Solidarność. Przy okazji obchodów w Europejskim Centrum Kultury wręczono odznaki Solidarności i Praw Człowieka. Wśród laureatów znaleźli się Zbigniew Hołdys, Chris Dental oraz dziennikarka Trójki Agnieszka Lichnerowicz. PiS i Rozwój Plus porozumiały się co do podziału miejsc w Sejmie i sejmowych pomieszczeń. Jak to będzie teraz wyglądać, tłumaczy wiceszef kancelarii Jerzy Woźniak.
4: W przypadku sali posiedzeń posłowie nowego klubu, czyli Rozwój Plus, będą siedzieli między od właściwie pierwszego rzędu do ostatniego, pomiędzy PiS-em, klubem PiS-u, a klubem Konfederacji. Natomiast w przypadku sal, które poszczególne kluby miały, podzieliły się w ten sposób, że nowy klub przechodzi do pomieszczeń w budynku U, a więc do budynku komisyjnego.
0: Rozwój Plus dostał też do dyspozycji dwa samochody służbowe. Z jednego z nich będzie korzystał przewodniczący klubu, drugie auto jest do dyspozycji parlamentarzystów. Po rozłamie klub Prawa i Sprawiedliwości liczy 146 posłów, a Rozwój Plus 41. We Francji nie ustają cyberataki na rządowe portale. Hakerzy, którzy niedawno włamali się do systemu francuskiej administracji podatkowej, znaleźli kolejny cel. Tym razem mieli wykraść informacje przechowywane w systemach Ministerstwa Mieszkalnictwa.
5: Francuskie władze nie podały jeszcze oficjalnej informacji o wycieku danych, choć został on już potwierdzony przez niezależnych ekspertów. Atak miał dotknąć rządowy portal zawierający spis pustych mieszkań i domów, które mogą trafić na rynek najmu. Wyciekły m.in. imiona, nazwiska i adresy właścicieli oraz informacje o posiadanych przez nich nieruchomościach. Autorzy cyberataku twierdzą, że wykradli około 149 milionów danych. Chodzi o dwóch francuskich hakerów działających pod nazwą Zero Bytes, którzy deklarują, że ich motywacją są pieniądze. W weekend przyznali się do ataku w mediach społecznościowych, jednocześnie drwiąc z bezradności francuskich władz. Podobna sytuacja miała miejsce już podczas wakacji, gdy hakerzy wykradli ponad 500 000 danych z systemu francuskiej administracji podatkowej. Władze zapowiadają wzmocnienie zabezpieczeń, podczas gdy część klasy politycznej domaga się dymisji odpowiedzialnych ministrów. Temat ma zostać poruszony w połowie września podczas specjalnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołanego przez Pałac Elizejski. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, w żarach umiarkowana. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie z burzami niemal w całym kraju. Najsilniejsze spodziewane są na wschodzie i północnym zachodzie. Burzom towarzyszyć ma wiatr o prędkości do 85 km na godzinę. W tym momencie najchłodniej w Kaliszu 17 stopni, najcieplej w Tarnowie 31, przeważnie od 20 do 22 stopni.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: 8 minut po godzinie 15. Po raz drugi. Dzień dobry. Gosia Jakubowska. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Jeszcze przez godzinę jesteśmy razem.

There Goes My Head na rozpoczęcie drugiej części naszego dzisiejszego spotkania w tonacji trójki New Archives i fragment jej wspaniałego albumu, chociaż nie wiem, czy tak dobrego jak pierwsza płyta, ale nadal idealnie grającego właśnie w te jeszcze wakacyjne popołudnie Emotional Junglist. No właśnie, New Archives w wywiadach często właśnie podkreśla o tym, że ta emocjonalna muzyka taneczna jest już trochę nieco bardziej indywidualna, aniżeli do grupowego słuchania, ponieważ częściej możemy właśnie założyć słuchawki i ruszyć w miasto, nie patrząc na to, co się wokół nas dzieje, i po prostu oddać się całkowicie tym emocjom niosącym nas właśnie przez New Archives. Natomiast ten wątek muzyczny właśnie muzyki tanecznej i słuchanej w ten sposób pojawia się właśnie od czasów pandemii, kiedy to kluby się pozamykały, parkiety opustoszały. I co wtedy? Wtedy właśnie pojawia się ten wątek indywidualnego słuchania muzyki i zupełnie innego przeżywania muzyki tanecznej. Nie mylić z muzyką klubową, no bo to już jest zupełnie, zupełnie inna historia. Natomiast bardzo tanecznie rozpoczynamy tą drugą część, bo też i wakacje były obfite w dobre premiery, nie tylko New Archives ze swoją drugą płytą, ale także powrót Madonna, o którym już dzisiaj mówiłam, niespodziewana Charlie XCX, genialny powrót Rolling Stonesów, to jedno, ale w trakcie tych wakacji pojawiły się również znakomite debiuty.

proszę mi wierzyć bądź nie, ale szykując dzisiejszy program, zapisałam sobie przy Viagra, bo jest bożyszcze polskich festiwali. Trochę się z tego śmieję, ale tak naprawdę jest, ponieważ ich koncerty są niepowtarzalnym szaleństwem. Doświadczyłam tego dwukrotnie, raz na Bittersweet Festival w zeszłym roku i w tym roku na Openerze i muszę przyznać, że jeszcze mi mało i bym chętnie poszła na 10 kolejnych koncertów Viagra Boys. Jest to nieziemsko ociekający testosteronem zespół, ale z drugiej strony pojawia się żart, ironia, niesamowity dystans do siebie i do świata, który według tego sześcio, jak dobrze pamiętam, osobowego zespołu jest bardzo zepsuty, więc nic dziwnego, że też forma absurdu pojawia się nie tylko na koncertach, ale także, a raczej przede wszystkim w

w warstwie tekstowej. No chociażby mogliśmy w tym utworze najpierw usłyszeć, jak wymieniane są różne dyscypliny sportowe i nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się słowo winner dog, co oznacza jamnik. I ten jamnik nie wiadomo czemu będzie się przewijał przez całe kolejne 3 i prawie 4 minuty. A więc Viagra Boys z przymrużeniem oka o dzisiejszym świecie, a jeżeli chodzi o te składy, które się przed chwilą pojawiły, no to tak, mieliśmy West Side Cowboy, przed chwilą bardzo męski skład Viagra Boys, a teraz same kobiety, 3 dokładnie, z Madrytu, które inspirują się Lily Allen, Paramore, The Cure. Zespół został założony w pandemii, a dziś są uznawane jako jeden z ważniejszych zespołów rockowych w Hiszpanii. Nazywają się Shigo, a grają tak.

Senra, Eternamente Joven, przed chwilą w Trójce. Drugi raz przy okazji, gdy mam przyjemność prowadzić audycję, no to jest ogromna radość dzielić się swoimi wspomnieniami z wakacji. Moje zaczęły się w maju tego roku, bardzo szybko przeminęły, ale odbyły się w Hiszpanii z hiszpańską muzyką i Senra od razu przypomina mi te piękne krajobrazy. A przy okazji zachęcam do tego, aby sięgnąć po całą płytę, która ukazała się 7 lat temu, bo to jest bardzo ciekawy moment w historii tego hiszpańskiego artysty, który był jeszcze przed tą całą latynoską ekspansją, z którą jest dzisiaj utożsamiany, więc nieco więcej subtelniejszych, popowych, bardziej R&B brzmień możemy na tej płycie usłyszeć. I teraz właśnie zamykamy ten wątek hiszpański Marią José Yegro. Dlaczego? O tym parę słów za chwilę.

Coś, co charakteryzuje nie tylko hiszpańską muzykę, ale ogólnie Hiszpanię i Hiszpanów, to jest ta swoboda, lekkość, a zarazem pewność siebie. Aż przestałam mówić normalnie. To po prostu ja uwielbiam Marię José Yegro właśnie za tą szczerość i taką swobodę, również sceniczną, czego mogliśmy doświadczyć na jej koncercie w Polsce w ramach OFF Festiwalu rok temu. Natomiast cała płyta El Juego dotyczy gry, połączenia z takim wewnętrznym dzieckiem, a gdzie w sumie jest to jakieś dążenie do jakiejś takiej utopii, gdzie świat funkcjonuje według intuicji i wolności. Bardzo ciekawie płynie też cała jej najnowsza płyta, która ukazała się w tym roku. Ja zachęcam do przesłuchania, jeżeli ktoś przegapił tę premierę, bo myślę, że ona jest warta każdej minuty. Dużo też odwołań w twórczości Marii José Yegro do tradycyjnej muzyki hiszpańskiej. Zresztą też na koncercie podkreślała, że śpiewu uczył ją dziadek Pepe, którego serdecznie wspominała, ale też w jej brzmieniu bardzo dużo jest brzmień flamenco. Na tej płycie nieco mniej, ale nadal jest obecne. I dlatego teraz przerywamy tą hiszpańską ekspansję w tonacji trójki ze względu na to, że u nas w Polsce w ostatnim czasie również powstają płyty odwołujące się do tradycji, ale na modłę bardzo współczesną. Takim przykładem jest Tercet Imperial, który już nie pierwszy raz wybrzmi nam na falach trójki. W głównej roli Oberki w wersji takiej footworkowej. Jest to płyta, która myślę, że jeszcze zyskuje większy koloryt, gdy słucha się jej na żywo, ale gdy się już jej posłucha w tej wersji koncertowej, a później do niej wraca w wersji studyjnej, brzmi jeszcze mocniej. Lesie.

przed chwilą Caroline Polaczek. Moim zdaniem był to wybór oczywisty, gdy pomyślałam o polskim tradycyjnym oberku, a później jakiś czas temu trafiłam na artykuł, gdzie było przypomniany utwór z 2018 roku, gdzie Caroline Polaczek z PC Music stworzyła swój cover kołysanki Marzapan. Ten utwór jest dostępny w sieci, ale myślę, że najlepiej jak to kołysanka posłuchać go wieczorem o zmroku. Natomiast Caroline Polaczek, So Hot You're Hurting My Feelings przed chwilą, to jest propozycja z roku później, czyli z 2019, gdzie już Caroline Polaczek pracuje nad swoim trzecim studyjnym albumem. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę też i ona artystycznie pójdzie. Biorąc też pod uwagę fakt, jak wiele osób zarzucało jej, że

śpiewa z autotunem. I coraz więcej filmików pojawiło się w internecie, gdzie jest udowadniane na różne sposoby, nawet sama artystka śpiewa i pokazuje, jak duże możliwości wokalne ma. I te możliwości wykorzystują na różny sposób też inni artyści, zapraszając ją do współpracy, i robią to w fenomenalny sposób. Blood Orange, The Field to jest jeden z tych przykładów.

Oj, jak często towarzyszyła mi twórczość Wednesday tego lata, podczas tych wakacji. No, nie mogło zabraknąć jej dzisiaj również w tonacji trójki. A ja pamiętam, jak biegłam zdyszana na koncert na Ofie, bo się okazało, że Wednesday nie gra w piątek, nie gra w sobotę, gra w niedzielę. Nagle przełożony koncert. Zespół o mały włos przez wybuch Etny mógł w ogóle się tam nie pojawić, w Dolinie Trzech Stawów. Jednak nawet wulkan nie był w stanie ich zatrzymać, co się okazało ogromną radością wielu off-festiwalowiczów. Pochodzą z północnej Karoliny, tam gdzie David Lynch nakręcił Blue Velvet i niektórzy dopatrują się korelacji, że to miejsce o magicznej mocy, które właśnie mocno też inspiruje artystów, i Wednesday to jest jeden z przykładów tych zespołów, do których będę z pewnością i po latach wracać. Tak samo być może jak z Fontaine's DC, to się okaże przy okazji ich kolejnego albumu. Mam małą niespodziankę w związku z tym zespołem. Proszę pozostać z nami. Marianne teraz w trójce.

Marianne już nam gra od kilku dni. Fontaines D.C. ich najnowsza zapowiedź nowego albumu, a tak się okazuje, że Fontaines D.C. po raz kolejny wystąpią w Polsce, ale za to pierwszy raz z nowym albumem. Informacja o koncercie pojawiła się 28 sierpnia, gdy zespół ogłosił swoją największą dotychczasową trasę koncertową. Tej jesieni obejmie 20 koncertów w całej Europie i Wielkiej Brytanii. Trasa ma rozpocząć się 21 października w Lizbonie, 5 dni po premierze 5 ich już albumu Dopamine Chamber, a zakończy się 27 listopada w Londynie. Na tej trasie jest również przystanek w Polsce. 31 października w łódzkiej Atlas Arenie usłyszymy cały nowy album Dopamine Chamber. Też jeżeli chodzi o support, to jest istotne, irlandzki zespół Chalk, który również poruszył ofową publiczność w tym roku. Myślę, że to będzie naprawdę wybuchowy koncert. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to bardzo proszę słuchać nas jutro w Fest programie z Anią Lalką. Jutro. W środę dopiero. W środę parę minut po godzinie 20 z Anią Lalką będziemy miały przyjemność rozdać kilka biletów. My patronujemy jako trójka koncertowi w Polsce, więc będzie to nie lada gratka. A my kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, za które bardzo dziękujemy. Krzysztof Sagan, Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska. Do usłyszenia. Dobrego ostatniego dnia wakacji.

0: Autopromocja.
1: Czy Genghis Khan wpiął pewnego dnia przypinkę Solidarności w klapę?
2: No jest to kompletnie coś odjechanego, bym powiedział.
1: A jednak tak było. Plakaty Solidarności pojawiły się w Mongolii, gdy ten kraj zaczął walczyć o demokrację. Na reportaż Jak Solidarność do Mongolii przyszła zapraszam najmocniej. Anna Dudzińska. A potem rozmowa z Bogdanem Borusewiczem, który łączył te dwa odległe punkty na mapie. Klub Trójki, audiodokument. Zaczynamy po 21.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W ten poniedziałek wszystkie jaja z chowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
12: Codziennie.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 31 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
15: Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem to kolejna wykryta w ostatnim czasie maszyna. Minister finansów na G20 chce przedstawić źródła sukcesu Polski. Spotkanie grupy rozpoczyna się dzisiaj za oceanem. Amerykanie będą produkować więcej pocisków antyrakietowych. Chcą czterokrotnie zwiększyć moce. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad Bałtykiem, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do incydentu doszło przed południem 30 km na północ od Łeby. Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej, napisał szef MON. Rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem, także wcześniej w połowie lipca. Tego typu

0: Bo sytuacje zdarzają się ze zmienną regularnością od dłuższego czasu, w szczególności po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Wśród przechwyconych w rejonie Ustki oraz Jastrzębiej Góry samolotów znalazły się rozpoznawcze Iły-20 oraz bojowe myśliwce Su-30 z bazy w Królewcu. Minister finansów będzie starał się pokazać źródła sukcesu polskiej gospodarki. Tak Andrzej Domański mówił o swojej obecności na spotkaniu G20 w Stanach Zjednoczonych.
1: Polska to dziś jeden z liderów wzrostu gospodarczego i chcemy aktywnie współtworzyć globalny porządek gospodarczy. Tutaj dzisiaj w Stanach Zjednoczonych będziemy rozmawiać o transformacji energetycznej, o rewolucji AI, ale także o deregulacji. Strona amerykańska poprosiła nas, abyśmy byli liderem dyskusji dotyczącej wzrostu gospodarczego, abyśmy przedstawili źródła niekwestionowanego sukcesu gospodarczego Polski. Więc to ważna dyskusja, ważne spotkanie.
0: Mówił minister w TVP Info wraz z Andrzejem Domańskim. Na spotkaniu G20 będzie szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Na zaproszenie amerykańskiej prezydencji w tym roku Polska uczestniczy w pracach grupy na prawach pełnego członka. Dziennikarka programu Trzeciego Polskiego Radia Agnieszka Lichnerowicz została uhonorowana odznaką Solidarności i Praw Człowieka Europejskiego Centrum Solidarności. Wyróżnienie przyznawane jest osobom dającym świadectwo wartościom Sierpnia 80 oraz aktywnie angażującym się w obronę godności człowieka i wolności słowa w Polsce oraz na świecie. W tym roku odznaczenie otrzymali także Zbigniew Hołdys, Jerzy Kiszkis, Chris Nidental oraz Piotr Olech. Dla reporterki publicystki ta nagroda to przypomnienie o sile i uniwersalnym przesłaniu polskiej historii.
2: Odznaka dla mnie jest takim sygnałem czy dostrzeżeniem, że wszyscy pracujemy nad tym, żeby rozumieć moc tego doświadczenia, jakim była Solidarność i gdzieś przekazywać tę opowieść dalej, żeby inspirowała kolejnych i kolejne. No i pamiętać o tym, bo to jest nasza wielka siła.
0: Agnieszka Lichnerowicz od lat relacjonuje konflikty zbrojne i walkę o demokrację, między innymi w Ukrainie oraz na Białorusi. Odznaki wręczono podczas uroczystości z okazji 46. rocznicy porozumień sierpniowych w gdańskim ECS. Amerykanie rozkręcają produkcję rakiet przechwytujących. Planują produkować nawet czterokrotnie więcej pocisków do systemów THAAD i Patriot. To efekt 7-letnich umów, jakie Pentagon podpisał z koncernami General Dynamics i Lockheed Martin. Najnowsze informacje z Waszyngtonu. Marek Wołkuski.
3: Produkcja rakiet do baterii Patriot ma wzrosnąć trzykrotnie, a do systemu THAAD czterokrotnie. General Dynamics zwiększy wytwarzanie kluczowych podzespołów, m.in. obudów silników i głowic naprowadzających. Umowy gwarantują koncernom minimalne roczne zamówienia. Wartości dzisiejszych umów nie podano. Wcześniej Lockheed Martin dostał kontrakty warte 35 miliardów dolarów na pociski systemu THAAD i blisko 60 miliardów na rakiety do baterii Patriot. Ten drugi kontrakt jest największą taką umową w historii. Decyzje o zwiększeniu produkcji zapadają w momencie, gdy amerykańskie zapasy rakiet przechwytujących są na wyczerpaniu po 6 miesiącach wojny z Iranem. Pentagon zużył blisko 80% pocisków systemu THAAD i mniej więcej połowę pocisków baterii Patriot. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport w Radiowej Trójce, Darek Urbanowicz.
6: Już za niespełna dwie godziny polskie siatkarki zagrają z Portugalią o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. O rywalkach mówi reprezentacyjna środkowa Anna Obiała.
7: Na pewno będzie to zespół, który będzie chciał coś ugrać, będzie waleczny i nie podda się po pierwszej piłce, tylko będzie walczył do końca, więc też będziemy musiały być zawzięte i wyjść zdecydowanie na ten mecz.
6: Do ćwierćfinału zakwalifikowały się już Greczynki i Serbki po wyeliminowaniu odpowiednio Francji i Chorwacji. Pozostajemy przy siatkówce. Martyna Łukasik za porozumieniem stron rozwiązała kontrakt z japońskim klubem Hisamitsu Springs. Przyjmująca reprezentację narodową doznała urazu barku podczas czerwcowego treningu kadry, co wykluczyło ją zarówno z Ligi Narodów, jak i trwających właśnie w Stambule Mistrzostw Europy. Ze względu na konieczność operacji długotrwałej rehabilitacji Łukasik wróciła do kraju. A teraz Nowy Jork i US Open. Wczoraj w drugiej rundzie zameldował się Kamil Majchrzak. Przed taką szansą staną dziś Maja Chwalińska w meczu z Amerykanką Taylor Townsend oraz Hubert Hurkacz, który zagra z Bośniakiem Damirem Dżumhurem. Oboje wyjdą na kort jako drudzy po godzinie 17, czyli możemy się spodziewać, że około 19. Pojedynek Igi Świątek z Chinką Xiyu Wang około 1 w nocy. Po aresztowaniu na 3 miesiące dotychczasowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowy Komitet Olimpijski nadesłał swoje rekomendacje postępowania, mówi wiceprezes PKOL do spraw zagranicznych Tomasz Hamera.
8: Pierwszy to jest, że w obecnej sytuacji rezygnacja prezesa z zajmowanego stanowiska i tutaj nie chodzi o to, czy został już skazany, czy nie, oczywiście nie został, jest domniemanie niewinności. Jednak to

0: Tutaj chodzi o drożność funkcjonowania organizacji i reprezentacje takie, co się obowiązuje też wobec członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, indywidualnych członków, i takie jest stanowisko.
1: A co jeśli Radosław P. sam nie zrezygnuje ze stanowiska?
0: Rekomendacja numer dwa jest, żeby to władze PKOL-u podjęły takie decyzje, no bo w skrajnym przypadku może nam nawet grozić zawieszenie w prawach członka.
1: Według statutu PKOL do czasu kwietniowych wyborów godności i obowiązków prezesa PKOL mógłby podjąć się jeden z wiceprezesów. Wkrótce ma odbyć się zebranie zarządu.
2: Jaka prognoza pogody? Ja się zastanawiam, bo ja dzisiaj głównie prognozę pogody sprawdzałem dla miejscowości Hel na końcu Mierzei Helskiej. U nas dzisiaj tutaj ciepło, bo dzisiejsze popołudniowe zapraszamy do Trójki właśnie z tego przepięknego polskiego miasta, ale już mam tę prognozę pogody dla Państwa w całej Polsce. W nocy od 12 do 17 stopni przelotne opady deszczu, jutro od 18 do 25 też może przelotnie popadać, miejscami burze.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry z Helu. Już mamy prawie 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak. W Helu, a w Warszawie Agnieszka Laskowska. Realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski. I ta ekipa z Państwem do godziny 19.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Dziś w audycji popołudniowej witamy Pawła Turskiego w Helu. To koniec trzeciego etapu jego pieszej podróży przez Polskę. Będziemy mieli dla niego podchody przygotowane tu przez Michała Jędrkowiaka, ale nie tylko z Pawłem kończymy dziś wakacje, bo powiemy i o przemeblowaniu w Sejmie, i o protestach nauczycieli domagających się wyższych pensji, i o islandzkim nie dla głębszej integracji z Unią Europejską. I o ile się nie mylę, to Paweł Turski powinien być już w Helu, chociaż jeszcze nie w tym miejscu, w którym ja jestem w tej chwili. I jeśli to jest prawda, to dziś przeszedł całą Mierzeję wzdłuż. Nie wszerz, bo to nie sztuka. Pawle, czy my się słyszymy?
7: Dzień dobry, jestem na stacji Hel.
2: HL, witaj, skrót. Witaj w Helu. Ale najpierw opowiadaj, jak się szło dzisiaj, o której wyszedłeś i co po drodze mijałeś?
7: Oj, szybko się dzisiaj szło, bo zacząłem wędrówkę 20 minut przed szóstą, mocny bieg przez bardzo nieprzyjemną ścieżkę rowerową wyboistą, ale jak tylko minąłem Władysławowo, wszedłem na Półwysep Helski, to już się zrobiło sympatyczniej, bo czekali tam państwo na mnie, pani Krystyna wraz z mężem. Mąż opowie, bo to fajna historia, bo bardzo mi było miło, że państwo mnie witali w pewnej miejscowości.
8: Miejscowość Chałupy. To, a my jesteśmy w Jastarni w ogóle. Wyjechaliśmy na spotkanie dla pana redaktora. Specjalnie przedłużyliśmy pobyt, bo mieliśmy wczoraj wracać już do Warszawy.
7: Pani no Krystyna i pan Andrzej, słyszałem, że też znają lokalizację, w której ty jesteś. Ja jej nie znam, bo podobno czekają mnie zadania, o czym nie wiedziałem. No dobrze, jeszcze się troszeczkę pomęczę i jeszcze jedna kwestia musi być rozwiązana. W sobotnim porannym zapraszamy do Trójki. Robert Grzędowski bardzo był podekscytowany kłótnią pomiędzy Helem a Juratą o to, gdzie jest rezydencja prezydenta. Miałem się dowiedzieć, dowiedziałem się. Pomógł mi w tym nasz słuchacz, pan Jan z Jastarni, który zatrzymał mnie tuż obok znaku wjazdowego na Hel do miasta Hel. Ten znak znajduje się 10 kilometrów przed centrum miasta, tak z 3 kilometry przed ośrodkiem prezydenckim. Zadałem panu w takim razie pytanie, gdzie jest ta rezydencja?
9: Ona jest na Helu, ale wszyscy mówią Jurata.
2: ładniej brzmi.
7: Dawno przestawili ten znak?
9: W 70 którymś roku była zmiana administracyjna i trochę przestawili go.
7: Bo jeżeli ten znak przestawiono w latach 70, a rezydencję oddano ją do użytku początek XXI wieku, 2003 rok, to czemu to jest jurata?
9: Tak zawsze było przyjęte. Tu jest stary budynek prezydenta Mościckiego i to była jurata.

0: lata wtedy i ten budynek po wojnie powstały jako Rada Ministrów i to zawsze było uznawane jako jurata, jurata i tak został.
1: I tak to jest, jurata. Ja czekam w Helu na wasze zadania. Widzę, że nie jestem sam, jest tutaj wysłanniczka Karolina Gonet. Cześć.
2: Zanim do niej przejdziemy, to jeszcze jedno zadanie dla ciebie, Pawle. Na 10 sekund zatkaj uszy i powiedz mi, kiedy to zrobisz już, kiedy zatkasz.
1: Poczekaj, to ja po prostu wyjmę słuchawki.
2: Dobrze, uszy Pawła zatkane. My jesteśmy w Muzeum Rybołówstwa w Helu i Paweł będzie musiał tutaj trafić po różnych wskazówkach, ale to nie jest jedyne miejsce.
1: Mam nadzieję, że Karolina mi powie, kiedy mam założyć te słuchawki.
2: Tak, już możesz założyć słuchawki Pawła. Tak? Karolina, jeszcze jedna która już rzecz, odmeldowała się, będzie nad tobą czuwała, to powinna ci coś
3: Cześć.
2: Wręczyć.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Słyszałem, jak macie na imię?
3: Czesia.
4: Basia.
1: Dzisiaj na Helu jesteście z...
3: No ja z jej rodzicami...
1: Przyjechałaś tutaj z Gdańska, słyszałem. I tak. Twoim marzeniem było podobno mnie spotkać. Ja nie mogę w to uwierzyć. Otrzymałem od ciebie piękną taką kostkę. Będę się nią bawił, ja tobie podarowałem koszulkę. Bardzo mi miło, że przyszłyście mnie przywitać tutaj w Helu.
3: Dziękujemy.
2: Pawle, przytrzymaj tę ekipę, tak? Która cię przywitała przy sobie, bo ona ci się przyda z tym, co ma dla ciebie Karolina. Karolina, masz coś
5: teraz
2: dla Pawła, prawda?
5: Uroczysty moment, przekazuję pierwszą wskazówkę na ręce Pawła.
1: To jest jakaś koperta z logotypem trójki. Dobrze, mam otworzyć, rozumiem, tak?
2: Tak, ale tam masz pomocników, więc korzystaj.
1: Jakie to piękne, o matko.
5: Dziewczyny, możecie pomóc Pawłowi rozwiązać zagadkę.
1: Możecie w ogóle przeczytać.
5: Możecie przeczytać.
3: W galerii rzeźby kaszubskiej pod się sapią, stękają srogo i wyciągnąć nie mogą.
1: Ja mam tylko jedno pytanie. Państwo, czy ja mogę korzystać z cyfrowej mapy, czy mam z papierowej z jakichś przewodników turystycznych?
2: Nie ma żadnej cyfrowej mapy. To jest oszukiwanie.
1: Karolina jest moją mapą.
2: I Karolina będzie, ona tam właśnie jest po to, żeby pilnować, żebyś z tej cyfrowej mapy nie korzystał. Jeżeli państwo mają jak Pawłowi podpowiedzieć na miejscu, to zapraszamy. Jeżeli państwo chcą zadzwonić z podpowiedzią, 2 2 7 3. No i proszę się nie zastanawiać, iść czy nie iść na spotkanie.

0: Nie ma się co zastanawiać, trzeba iść, żeby przywitać Pawła Turskiego, który ciągle głowi się chyba nad zagadką. Ciągle się głowisz, czy już wiesz?
1: Nie, no wiem, gdzie mam iść. Do Galerii Rzeźby Kaszubskiej, stoję obok dworca, znalazłem mapę taką dużą, plenerową. To jest dosłownie rzut beretem oznaczone, to jest takim pomarańczowym.
0: Przypomnij ten wierszyk, żeby wszyscy wiedzieli, czego szukasz.
1: W Galerii Rzeźby Kaszubskiej pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Czego Paweł ma szukać w tej Galerii Rzeźby Kaszubskiej? 2, 2, 7, 3 mogą Państwo podpowiadać w całej Polsce. A my dzisiaj w Trójce pytamy, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim. W piątek sąd nakazał aresztowanie Radosława Piesiewicza na 3 miesiące w związku ze sprawą Zonda Krypto. Prezes PKOL-u nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, no i nie chce zrezygnować ze stanowiska. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest w kontakcie z władzami MKOL-u. Józef Niewiarowski.
2: Wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera napisał w liście do przedstawicieli Polskiego Ruchu Olimpijskiego, że najlepszym rozwiązaniem byłaby dobrowolna rezygnacja Radosława Piesiewicza. Działacze sportowi są zgodni. Prezes nie może kierować PKOL-em z aresztu.
3: Statut wyraźnie przewiduje, że wtedy, kiedy prezes nie jest zdolny do sprawowania swoich funkcji, PKOL-em kieruje wiceprezes wyznaczony przez zarząd.
2: Zdaniem Roberta Korzeniowskiego sytuacja z prawnego punktu widzenia jest jasna. Innego zdania jest członkini zarządu PKOL Otylia Jędrzejczak, która uważa, że statut komitetu jest pełen dziur i wymaga analizy prawnej.
4: Najważniejsze jest to, żeby usiąść i przeanalizować zgodnie z przepisami prawa kroki, które można podjąć tak, aby nie łamać przepisów prawa.
2: Wiceprezes PKOL-u Adam Konopka mówi, że w najbliższym czasie spotka się prezydium zarządu i zadecyduje, jak dalej będzie funkcjonował komitet.
5: Nie wiadomo, co się dzieje w tych sytuacjach i nie zaskakuje nas to. Aczkolwiek no, cała sprawa nas zaskoczyła.
2: Przypomnijmy, prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany w czwartek w związku ze sprawą Zonda Krypto.
6: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wejdzie.
7: Czuje się pan ofiarą?
6: Bardzo dużą ofiarą.
2: Jak potwierdza Adam Konopka, prezes PKOL-u podpisał umowę z Zonda Krypto bez wiedzy zarządu. Śledczy zarzucają Piesiewiczowi płatną protekcję oraz wycofanie swoich pieniędzy z Zonda Krypto w momencie, gdy giełdzie groziła niewypłacalność, czym miał działać na szkodę innych wierzycieli.
0: Według informacji reportera Faktów TVN w przyszły wtorek, 8 września, zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A to, co Państwo słyszą, to piosenka dnia w Trójce. U2 i Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah. Chyba wszystkie wymieniłem.

0: Piosenka dnia w trójce YouTube. Je. Chyba to wszystkie je już były. A Paweł Turski na koniec swojego trzeciego etapu Teraz Pieszo, czyli pieszej podróży przez Polskę, ma ciąg zagadek do rozwiązania. Z pierwszą się chyba cały czas głowi, przypomnę, pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Jeszcze go szukasz, Pawle?
1: Rzeźby chyba z jakimiś osobami, które się męczą. Znalazłem taką jedną długą rzeźbę, bardzo, bardzo długą. No są tutaj jakaś pani i pan, to jest drewniana rzeczywiście rzeźba, bo w takiej galerii jestem. No nie wiem, to może...
0: To, to może jest. Spytaj kogoś, to jest gdzieś pod
2: z wózeczkiem i szukaj.
1: Dalej mam szukać? To nie jest to?
2: Szukaj.
1: Kto to jest?
0: Karolina Gonet pogania Pawła Turskiego, który cały czas próbuje rozwiązać zagadkę.
1: Może to są rybacy. Za chwilę.
2: Paweł, musisz podpowiedź, znaleźć drugą wskazówkę.
0: Karolina, pilnuj go tam, żeby nie zbaczał z trasy. Na razie średnio oceniam jego szansę na skompletowanie wszystkich zagadek.
2: To nie jest takie proste.
0: Paweł,
1: Pewnej rzeczy nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, że są te koperty pochowane. Tak, dobrze.
0: Wrócimy do ciebie za chwilę. A teraz zajmiemy się tym, co w środę. Pierwsze obrady Sejmu po wakacyjnej przerwie. I będzie przemeblowanie. To znaczy, meble zostaną gdzie są, ale chyba kto inny, gdzie indziej będzie z nich korzystać. Dlatego, że po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości powstał nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Czy Jarosław Kaczyński i lider rozłamowców Mateusz Morawiecki zasiądą obok siebie na sali? Zadaje to pytanie Jacek Frenzel.
3: Rozdział PiSu i Rozwoju Plus nie był pokojowy, mówi Michał Nieznański z Konfederacji.
4: Opowieści są jak z piaskownicy o wyrywaniu sobie ekspresów do kawy i siłowym zajmowaniu pomieszczeń, co dość nie służy jednej i drugiej partii.
3: Ustalono również podział miejsc na sali plenarnej.
5: Będzie to tak jakby klin, może nie do końca równy, ale klin od pierwszego do ostatniego rzędu, gdzie będą siedzieli posłowie nowego klubu, przy czym będzie to granica między klubem PiS a klubem Konfederacji.
3: Jutro zostaną przekręcone tabliczki z nazwiskami posłów i posłów i będzie wiadomo, czy Mateusz Morawiecki zasiądzie w tym samym rzędzie, co Jarosław Kaczyński.
6: Znamy sytuację, w której pan prezes Kaczyński wybiera, koło kogo siedzi. Pamiętamy, jak wyrzucił pana marszałka Terleckiego z miejsca koło siebie, żeby zdobyć miejsce dla pana Czarnka.
3: Podkreśla Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Lewicy i dodaje.
6: To naprawdę jest dziecinne, że prawica zajmuje się dzisiaj miejscami na sali sejmowej, zamiast zajmować się aferami, w których biorą udział.
7: Uspokajam pana Morawieckiego, jest to przynajmniej głowę wyższy od pana prezesa. Więc nawet jak będzie siedział obok niego, to też będzie mógł na niego patrzeć z góry.
3: Dworuje Jakub Stefaniak z PSL, a Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej dodaje.
2: Myślę, że Jarosław Kaczyński przede wszystkim nie jest zadowolony, że nad nim siedzi Donald Tusk i to sąsiedztwo na pewno mu nie odpowiada.
3: Bartosz Kownacki z PiSu, mimo żalu do byłych kolegów o odejście z partii, podkreśla.
8: Gdzieś musieli ci posłowie usiąść, trudno ich wyrzucić z sali plenarnej.
3: Większym problemem będzie z pewnością wybór wicemarszałka Sejmu. PiS zgłosiło Marcina Ociepę, a z Rozwoju Plus ma prawdopodobnie kandydować Marcin Horała, choć do tej pory jego kandydatura nie została oficjalnie zgłoszona. Marszałek Sejmu natomiast nie przewiduje wyboru wicemarszałka na najbliższym posiedzeniu Izby i daje czas stronom, a jest ich więcej niż dwie. Jak mówił Włodzimierz Czarzasty, w tej sprawie pośpiechu nie będzie.
0: Sejm zostawmy Sejmowi. My jesteśmy w Helu i kończymy wakacje w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Paweł Turski rozwiązuje zagadki i okazuje się, z Warszawy mam sygnał, że mamy pomoc na linii. Halo, halo. Pani Gabrielo, czy jest pani z nami?
9: Tak, jestem, oczywiście, słucham.
0: Kłaniamy się pani. Podobno pani ma pomoc dla Pawła Turskiego. Czy Paweł, jesteś na linii z drugiej strony?
1: Jestem, dzień dobry, pani Gabriela.
0: Wszyscy się meldują.
9: Ja pewności nie mam, ale podejrzewam, że jest to rzeźba, która ilustruje rzepkę Juliana Tuwima, wyrzeźbiona w najdłuższym drewnie topolowym, w najdłuższej kłodzie topolowej. Jest chyba nawet w

0: rzeczy Guinnessa, z tego co pamiętam. Autorem tej rzeźby jest pan Robert Wyskiel.
1: Jaką ma pani znakomitą pamięć i dobrze, że pani jest, bo Paweł by sobie bez pani zupełnie nie poradził. Pawle, wiesz czego szukać, wiesz gdzie szukać koperty, a my posłuchamy.

0: Halo, halo, Paweł Turski, czy znalazłeś kopertę?
1: Znalazłem, mam kolejną podpowiedź. Milczy
0: czytaj,
1: morze,
0: czytaj, czytaj.
1: Noc się zbliża, gwiazdą Helu, ona bliza. Nie wiem, może latarnia.
0: Dwie dwójki, siedem trójek, jeżeli państwo chcą coś podpowiedzieć. Popytaj ludzi, oni będą wiedzieli, o co chodzi.
1: No tak.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Pawilon tańca i innych sztuk performatywnych. Tu taniec ma swoje miejsce. Światowa choreografia, premiery i pokazy polskiego tańca współczesnego, warsztaty międzypokoleniowe i wydarzenia plenerowe. 4 i 5 września premiera na warszawskich bulwarach Wisła, Weroniki Pelczyńskiej i Chóru w Ruchu. Wejdź na pawilontańca.pl i znajdź coś dla siebie. Do zobaczenia w pawilonie.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Kolejne nazwiska na liście płac giełdy Zonda Krypto. Intensywne śledztwo po pożarze w polskiej fabryce dronów. Przed pierwszym dzwonkiem. Zmiany w szkołach od 1 września.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
9: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Żegnamy reklamy.
0: Jest 16.30. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
12: Warszawa żegna swoją bohaterkę Wandę Traczyk-Stawską. Uroczystości pogrzebowe uczestniczki Powstania Warszawskiego dobiegają już końca. Hołd oddał jej m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
13: Robiła dokładnie to, co mówiła. Bo mówić, drodzy państwo, jest łatwo. Słowa, słowa, słowa. Mówić o bohaterstwie jest łatwo. Być bohaterem znacznie trudniej. Mówić o solidarności jest...

0: Dużo łatwiej niż być solidarnym. Mówić o godności jest dużo łatwiej niż walczyć o godność innych ludzi, każdego dnia, każdym swoim uczynkiem. Mówić o koleżeńskości jest dużo łatwiej niż po prostu być koleżeńskim. I w końcu mówić o miłości jest dużo łatwiej niż po prostu kochać innych ludzi, a pani Wanda kochała wszystkich innych ludzi.
1: Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat. Została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Była członkinią Szarych Szeregów i żołnierką Armii Krajowej. 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozliczony. Fundacja WOŚP poinformowała, że z zebranych środków kupiono 3052 urządzenia dla oddziałów onkologicznych i hematologicznych za ponad 300 milionów złotych. Wśród sprzętu są m.in. specjalistyczne narzędzia robotyczne używane przy operacjach z zastosowaniem nowoczesnych robotów, takich jak Da Vinci. Fundacja poinformowała też, że liczba noworodków przebadanych w programie badania słuchu WOŚP przekroczyła 8 milionów. Wojsko Stanów Zjednoczonych dementuje informacje przekazywane przez irańskie media. Zapewnia, że żaden statek nie wpłynął na minę w cieśninie Ormuz. Irańska telewizja publiczna, powołując się na komunikat Gwardii Rewolucyjnej, informowała wcześniej, że zbiornikowiec stanął w płomieniach i wstrzymał rejs po tym, jak wpłynął na dwie miny w południowej części cieśniny Ormuz. To był serwis Trójki.
2: Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna.
3: Zapraszam. Tempo wzrostu polskiej gospodarki przyspiesza. Jak podał GUS, w drugim kwartale PKB wzrósł o 3,9% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego podkreśla, że odczyt okazał się lepszy od szybkiego szacunku, który opublikowano w połowie sierpnia.
4: Ten solidny, prawie 4% wzrost gospodarczy został osiągnięty przy rosnącej konsumpcji, chociaż nieco słabiej niż w poprzednim kwartale, i przy bardzo solidnych inwestycjach, których dynamika wynosi już prawie 10%. W całym roku zakładamy, że wzrost wyniesie 3,5% i tutaj te dane za drugi kwartał naszej prognozy nie zmieniają.
3: Przyspieszyła też sierpniowa inflacja. GUS podał, że w kończącym się właśnie miesiącu za towary i usługi konsumpcyjne trzeba było płacić o 3,4% więcej niż przed rokiem. Paliwa podrożały o ponad 5%, mimo że od 17 sierpnia do dziś mieliśmy drugą odsłonę pakietu CPN. Tańsza była żywność. Dzisiejsze dane o inflacji oddalają obniżki stóp procentowych, dodaje Dawid Pachucki, główny ekonomista PZU.
5: Dzisiejszy odczyt inflacji wyraźnie powyżej konsensusu prognoz zamknie dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej o możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku. Najprawdopodobniej stopy w tym roku w Polsce się nie zmienią, a o potencjalnych obniżkach będziemy mówić gdzieś dopiero w okolicy połowy przyszłego roku, kiedy rzeczywiście inflacja znowu znajdzie się na ścieżce spadkowej.
3: Od jutra gminy bez obowiązujących planów ogólnych nie będą mogły wydawać nowych decyzji o warunkach zabudowy na podstawie wniosków złożonych od tego dnia, wskazuje portal rynekpierwotny.pl. Zastrzega jednocześnie, że wnioski doręczone urzędom wcześniej będą mogły być rozpatrywane. Zaległe zadłużenie rolnictwa jest najniższe od 5 lat. Poprawa nie objęła jednak całego kraju, mówi Paweł Szarkowski, prezes BIK Info Monitora.
6: W 9 z 16 województw zaległości wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największy procentowy skok odnotowano w województwie lubuskim, gdzie zadłużenie zwiększyło się o 34% do blisko 47 milionów złotych. Z kolei największy wzrost kwotowy wystąpił w województwie lubelskim, gdzie zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych i sięgnęły 126 milionów złotych.
3: Łączne zadłużenie rolników w całym kraju to ponad 650 milionów, a na ich sytuację finansową wpłynąć mogą jeszcze skutki tegorocznej suszy. El Niño tymczasem napędza ceny kawy na rynkach światowych. Jak podała International Coffee Organization, wskaźnik cen kawy wzrósł w lipcu w skali miesiąca o ponad 15%. Był to efekt obaw o podaż arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych w Brazylii oraz perspektywy silnego zjawiska El Niño pod koniec bieżącego roku. Dolar kosztuje 3,73 zł, a euro 4,33.
2: Dzisiejsza audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki prosto z Helu. Ja sprawdzałem prognozę na takiej specjalnej stronie internetowej z prognozą tylko dla Mierzei. Ma padać wieczorem, ale przeganiamy te chmury i może się uda uniknąć tego deszczu. W nocy może pokropić w wielu miejscach w Polsce, a temperatura ma wynieść od 12 do 17 stopni. Jutro od 18 do 25.

0: Wyłączymy się teraz z Pawłem Turskim. Pawle, czy jesteś ze mną?
1: Dzień dobry, nie jestem sam. Dzień dobry, jak ma pani na imię?
2: Dzień dobry, Ania.
1: Pani Aniu, przede mną wskazówka, tak, milczy morze, noc się zbliża, gwiazdą Helu, ona bliza. O co może chodzić?
2: A na pewno o naszą latarnię morską w Helu.
1: I gdzie ta latarnia jest? Bo ja jej stąd nie widzę.
2: 2 kilometry ma pan stąd.
0: Prawo, jak długo będziesz szedł te 2 kilometry?
2: W stronę morza.
1: Aha, w stronę morza. Dokładnie. Pani mi pokazuje...
2: Tak na Zymun pokazuje pan dokładnie. Tak. Czyli obwodnicą naszą helską, cały czas prosto. I na samym końcu zobaczy pan na pewno strzałki. Nie musi pan na Google Maps zaglądać, będą strzałki, latarnia morska. I w lewo w stronę czerwonej latarni. Zobaczy pan z daleka na pewno. Wodasosny mamy wysokie.
1: Dobrze, to ja bardzo
2: szczerze, pan, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Wiesz, powodzenia.
1: To ja ruszam w takim razie, tak jak mi pani pokazała azymut.
2: To 7 minut, a pieszo z 12.
1: Dobrze, to ruszam.
0: Mam nadzieję, że Paweł dotrzesz do blizy, czyli latarni morskiej po Kaszubsku. A my gramy. Starlight i Cannon w Trójce.

0: Michał, weź mu tę kopertę pod te sieci schowaj. Rozpadało się troszkę, nie wiem czy państwo słyszą, ale ja trzymam teraz parasol nad swoją głową i bębni deszcz, więc utrudnia nieco Pawłowi Truskiemu wyprawę do Latarni Morskiej. Pawle, jesteś tam ze mną?
1: Dzień dobry, to u was pada, u mnie nie pada. Ja jestem przy skrzyżowaniu ulic Admirała Stejera i księdza Hieronima Grzeni. Piękne słoneczniki, takie ozdobne. Obok, może to będę państwu opisywał, bloki takie mieszkalne z lat 60. Po drugiej stronie parking i toaleta przenośna.

0: to nie
1: po czym poznajesz, że bloki mieszkalne są akurat z lat 60.
0: Po konstrukcji.
1: Sprawne oko Pawła Turskiego, który przeszedł już prawie całą Polskę wzdłuż i wszerz, więc rocznik budynku ocenia bezbłędnie. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku. Pilnuje cię tam Karolina Gonet i mam do ciebie jedną prośbę.
0: O, poczekaj. Zobaczę. Ja się dopytam, czy w stronę latarni. Od pan idzie.
1: Pytaj.
0: Dzień dobry. W dobrą stronę do latarni idę? W tę?
2: Tak, tu i zaraz kawałeczek po lewej stronie macie wejść.
0: Super, bardzo dziękuję. To w dobrą.
1: No to znakomicie, bardzo się cieszę. Na ile szacujesz te 2 kilometry dla ciebie?
0: No, może tak. Ja mam tu Karolinę. Ja bym z chęcią oszacował swoje na 10 minut, ale...
3: Ale Paweł za szybko chodzi.
0: A to i tak
1: Karolina pcha wózeczek za Pawłem, żeby był nieco wolniejszy.
0: Gdzie? Ja sam go pcham. Zagadek.
3: Ja biegnę za Pawłem.
0: Bez wózeczka.
1: Dobrze, że masz taką kulę u nogi. Przyda się w trakcie tej audycji popołudniowej. Wypnij teraz słuchaweczki na 10 sekund, poproszę cię bardzo.
0: Wyjmuję, czekam na sygnał od Karoliny.
1: No to ja teraz mogę państwu powiedzieć, że my nadajemy dzisiaj z Muzeum Rybołówstwa w Helu, położonego w przepięknym, starym budynku. Zresztą o nim nieco więcej państwo jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej usłyszą. To będzie finał dzisiejszej serii zagadek Pawła. Do tego budynku właśnie będzie miał dojść. Paweł, możesz się już wpinać?
3: Już możesz.
0: Jestem.
1: To ja tylko ci szerokiej drogi życzę.
0: Dziękuję.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa prosto z Helu. 16 minut zostało do godziny 17. W centrum świata, czyli naszym cyklu poświęconym wydarzeniom międzynarodowym. Dzisiaj kontekst i tło tego, co stało się na Islandii, która powiedziała nie powrotowi do negocjacji z Unią Europejską. Monika Suszek.
1: W referendum przy przytłaczającej, bo ponad 82% frekwencji, opcja nie zdobyła blisko 53% głosów. Islandczycy wolą obecny model, czyli dostęp do rynku Unii bez wchodzenia do niej. Europejski obszar gospodarczy przyniósł Islandii ogromne korzyści i w obecnej sytuacji jest to najlepsza opcja, w jakiej mogliśmy się znaleźć. Dla Islandii status państwa stowarzyszonego w strefie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Schengen jest wystarczający, a gwarantem bezpieczeństwa w Arktyce pozostaje sojusz z NATO, a nie Bruksela. Mimo porażki rządzącej koalicji, premier Islandii zapowiada umocnienie obecnych relacji z Unią Europejską. Szanujemy te wyniki. Ważną lekcją

Dla mnie i dla rządu jest to, że ludzie są zadowoleni z umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Są zadowoleni z obecnych relacji z Unią Europejską. Będziemy nadal wzmacniać relacje z Liechtensteinem, Norwegią, a także Unią. I to jest najważniejsza rzecz na przyszłość. Rząd w Reykjaviku zapowiedział uszanowanie woli obywateli. Temat wejścia Islandii do Unii

0: Pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Wyniki referendum na Islandii pokazują spory podział, bo ponad 52% głosów przeciwko powrotowi do rozmów z Brukselą. Czy ten wynik jest dla pana zaskoczeniem?
0: Wynik nie jest zaskoczeniem, bo już od dłuższego czasu było wiadomo, że wynik będzie zbliżony. Wyszło 13 tysięcy głosów różnicy. Ja bym tutaj nie mówił o eurosceptycyzmie, a raczej o przywiązaniu do czegoś, co jest takie kluczowe dla tożsamości islandzkiej, czyli kwestii decydowania o własnych zasobach, o zasobach rybołówstwa i przywiązaniu do tej suwerenności.
1: Rybołówstwo to jest taki trzon islandzkiej gospodarki. Na ile to właśnie strach przed tą unijną polityką rybołówstwa, to on przesądził o tej porażce opcji tak?
0: To była kwestia kluczowa, to znaczy kwestia wspólnej polityki rybołówstwa i tego, że Islandczycy nie uwierzyli tak na dobrą sprawę w długotrwałą elastyczność Unii Europejskiej w tym zakresie. Już pojawiły się głosy z innych państw, obecnych członków Unii Europejskiej, że jeśli Islandia otrzymałaby jakieś wyjątki w tym sektorze polityki wspólnotowej, to te państwa, na przykład Irlandia, również podobnych wyjątków oczekiwałyby. Stanowisko Islandii dotyczące wspólnej polityki rybołówstwa, ono nigdy nie zostało przedstawione, nigdy nie zostało wynegocjowane, więc tak na dobrą sprawę trudno powiedzieć, gdzie te strony, czyli Islandia i Unia Europejska, zetknęłyby się w trakcie tych negocjacji.
1: No bo zdaje się, że ten status, który obecnie Islandia posiada, czyli dostęp do rynków Unii bez wchodzenia do Unii, to jest taką opcją idealną dla nich.
0: Tak, ten status to oczywiście to jest coś, co zadecydowało. Warunki, które są obecnie, one się nie zmieniają. To znaczy te podstawy relacji Islandii z Unią Europejską nie zmieniają się. Islandia pozostaje w europejskim obszarze gospodarczym, jest częścią strefy Schengen, uczestniczy w jednolitym rynku. Referendum dotyczyło tak na dobrą sprawę wyłącznie mandatu dla rządu centrolewicowego islandzkiego, mandatu do wejścia w rozmowy na temat tych obszarów.
1: A jaki to jest sygnał dla Brukseli? Co odmowa Islandii oznacza dla samej Unii Europejskiej?
0: A to jest bardzo ciekawe, dlatego że oczywiście Komisja Europejska nie wypowiadała się wprost na temat tego, jakie będą warunki, pozostawiała te kwestie do rozstrzygnięcia samym Islandczykom. Natomiast bardzo mocno liczyła na to, że ewentualne rozmowy z Islandią będą takimi łatwymi rozmowami, jeśli chodzi o rozszerzenie Unii Europejskiej, bo mówimy tutaj o rozmowach z małym państwem, ale państwem, które gdyby zdecydowało się na przystąpienie do Unii Europejskiej, byłoby płatnikiem netto. To z kolei przyjęcie takiego państwa, takiego płatnika netto, dobrze rozwiniętego, pomogłoby w takim być może przyjęciu pakietowym państw, które są słabiej przygotowane do członkostwa w Unii Europejskiej, także pod kątem gospodarczym, także pod kątem pewnych standardów państwa prawa. Mowa tutaj o państwach z Bałkanów Zachodnich czy też z Europy Wschodniej. W tym momencie Komisja Europejska traci ten argument.
1: Dr Damian Szacawa z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Zespołu Bałtycko-Nordyckiego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
2: Centrum Świata.
3: W tym międzynarodowym cyklu w Radiowej Trójce zawsze mogą państwo słyszeć tło i kontekst ważnych światowych wydarzeń. A teraz T-Law i autobusy i tramwaje, czyli środek transportu, z którego nie korzystał Paweł Turski przez ostatni tydzień. A my kończymy jego wielką wyprawę w Helu.

0: Jak się biega przy takiej muzyce, Paweł? Halo?
1: Już dobrze, dobrze. Szukam, tak, latarni morskiej. Dzień dobry.
0: Z tego co wiem, to
1: tak. Okolica latarni morskiej?
2: Tak, tutaj tak. Jest zjazdowa.
3: Tutaj jest.
1: Czyli w którą stronę mam iść? Tutaj w lewo, tak?
2: I do końca.
1: Daleko?
2: 200 metrów.
1: 200 metrów.
0: Widzisz ją? 200 metrów?
1: Jeszcze nie widzę, tej wieży,
0: widać.
1: Tej latarni. Czy ona jest
0: ale
1: jakoś wysoka?
0: Opowiedz, gdzie ty w ogóle jesteś i co minąłeś po drodze, bo my rozmawialiśmy kilka minut
1: temu. Co minąłem? Bloki minąłem, mapę. Też miasta minąłem. Bardzo dziękuję państwu. Minąłem mapę, dzięki czemu wiedziałem, że ciągle mam się rzeczywiście trzymać ulicy Stajera, która jest obwodnicą. Teraz skręcam w lewo. I co ja widzę? O! Kawałek tej latarni widzę. Ale to tak przez las tu się idzie, proszę państwa. Więc tak naprawdę to jeszcze sobie zdjęcia z latarnią morską nie zrobię. Potrzebuję z jakichś 2 minut, żeby do niej dotrzeć. I wtedy poszukać tej koperty. Ja mam nadzieję, że jej nie włożyliście na szczyt. Bo wtedy to
0: Powiedz, u nas przestało padać. To może zaczęło u ciebie.
1: U mnie też nie pada. Też nie pada, jest bardzo ładnie. Taki gęsty las dający cień, choć dzisiaj to tu tak nie jest za bardzo słonecznie. Bywały takie momenty. Ja teraz nawet bym z chęcią przyspieszył kroku, żeby
4: Paweł
1: opowiedzieć państwu.
4: Dzisiaj. Paweł się śpieszy po nagrodę.
0: O, Karolina
1: tak,
0: Paweł dogoniła.
1: Że bardzo fajna nagroda, tak. I no, coraz więcej
4: widzę. Ja tak naprawdę muszę mu poprosić, żeby zwolnił. Bo
0: my usłyszymy się już. Po godzinie 17, a Paweł Turski kończy etap.
1: Ja już wtedy będę widział całą latarnię, teraz widzę tak z 10 metrów. Do usłyszenia, do zobaczenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super. Cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
0: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17.31 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
11: Strajku podczas przyszłorocznych matur nie wykluczają nauczyciele. Dzisiaj przyszli protestować przed kancelarię premiera. Kijów znowu zabiega o zwiększenie limitów eksportowych do Unii. Poprzednią prośbę Bruksela odrzuciła. Do Kędzierzyna-Koźla w Opolskiem skierowano dodatkowych policjantów. To po ostatnich atakach na kobietę i na dziewczynkę. Nauczyciele nie wykluczają strajku podczas przyszłorocznych matur. Dzisiaj manifestowali przed kancelarią premiera, domagając się powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce i 15-procentowych podwyżek. Jeśli nie będzie ukłonu ze strony rządzących w stronę nauczycieli, dojdzie do eskalacji protestu, przestrzegał Arkadiusz Boroń, prezes z Małopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
12: Nastroje się radykalizują. Wypowiedź pani Lubnauer o bumerach dolała oliwy do ognia i być może pani Lubnauer załatwiła nam strajk w tym roku podczas matur.
11: Chodziło o dyskusję z udziałem wiceministra edukacji podczas kampusu Polska. Katarzyna Lubnauer dzisiaj wskazała, że w przyszłym roku nauczyciele otrzymają 3% podwyżki, bo budżet zakłada duże wydatki na zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój.
13: Udało się, żeby przez te 3 lata podwyżki dla nauczycieli wyniosły dla najmłodszych 44%, dla tych starszych, czyli mianowanych i dyplomowanych 41%, skumulowana podwyżka. Bardzo się cieszymy też z tej decyzji Ministerstwa Finansów dotyczącej podniesienia progów podatkowych, bo wiemy, że w przyszłym roku to już ponad 50% nauczycieli wpadałoby w ten drugi próg. Natomiast

0: tak, w dalszym ciągu uważamy, że nauczyciele powinni lepiej zarabiać.
1: Związkowcy mówią, że potencjalny strajk będzie bardziej bolesny i bardziej skuteczny niż protest w 2019 roku. Na razie jednak ZNP czeka na ruch strony rządowej. Ukraina chciała zwiększenia limitów eksportowych do Unii, ale Komisja Europejska odmówiła, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. Kijów robi teraz drugie podejście. Zwiększony import z Ukrainy mógłby uderzyć w rentowność polskiego sektora rolniczego i przetwórczego.
2: Zaczęło się od postulatu zwiększenia limitów eksportowych do Unii dotyczących pszenicy. Ale to temat bardzo drażliwy dla unijnych rolników. Komisja Europejska powiedziała więc nie. Szefowa komisji Ursula von der Leyen jest znana z proukraińskiej postawy, ale i ona zdaje sobie sprawę, że wywoływanie gniewu unijnych rolników przed przyszłorocznymi wyborami w kilku krajach byłoby błędem. Ukraina natomiast podjęła kolejną próbę, tym razem rozszerzając listę towarów, których eksport chciałaby zwiększyć do wspólnoty. Chodzi o cukier, sok jabłkowy, bioetanol i etanol. A to jeszcze bardziej problematyczne i to nie tylko dla Polski czy krajów sąsiadujących, ale także państw na zachodzie, jak Francja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Dodatkowe siły policji skierowano do Kędzierzyna-Koźle w Opolskiem. To po ostatnich incydentach w mieście. W piątek w lesie obok osiedla Żabieniec odkryto zwłoki 49-letniej kobiety. W sobotę ktoś z nożem napadł na 12-latkę w rejonie osiedla Piast. Wysłani policjanci operacyjni patrolują Kędzierzyn-Koźle z miejscowymi funkcjonariuszami. Robimy wszystko, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie, wyjaśnia Ewelina Karpińska z policji.
3: Oczywiście, jeśli ktoś z mieszkańców poczuje się w jakikolwiek sposób zagrożony, prosimy o natychmiastowy kontakt na numer alarmowy. Będziemy weryfikować takie zgłoszenia. Jednak jeszcze raz podkreślam, że zwiększone siły policjantów patrolują miasto i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Policja podaje, że trwa poszukiwanie osoby lub osób mogących mieć związek z ostatnimi atakami. Jednocześnie apeluje do mieszkańców, aby nie powielali internetowych teorii. W Nepalu trwają masowe pochówki po ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do ponad 900. Jeszcze wczoraj władze informowały, że udało się zidentyfikować zaledwie kilkadziesiąt ciał.
4: Przed szpitalami, kostnicami i lądowiskami śmigłowców biorących udział w akcji poszukiwawczej gromadzą się rodziny zaginionych w powodzi. Na terenach zniszczonych przez powódź błyskawiczną brakuje wszystkiego. Co powinniśmy zrobić? Ból jest przytłaczający. Czy rząd zareaguje jutro, aby ułatwić nam życie, czy nie? To się dopiero okaże. Władze zapewniają, że przed masowymi pochówkami pobierane są próbki DNA i odciski palców ofiar. Na obecnym etapie wizualna identyfikacja zwłok możliwa jest już wyłącznie dzięki znakom charakterystycznym, ubraniom i biżuterii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport w radiowej Trójce o 17.05. Dariusz Urbanowicz.
7: Czekamy na rozpoczęcie meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy z udziałem polskich siatkarek. Ich rywalkami reprezentacja Portugalii. Przeciwnik z niższej półki, ale to nie znaczy, że można go lekceważyć. Statystyk reprezentacji Polski Kacper Duda.
8: Prezentują siatkówkę taką dosyć specyficzną pod kątem tego, że mają wiele wariantów zagrań, przyjmujące dużo miękkich wariantów w ataku, środkowe, kilka opcji od rozgrywającej, przy rozgrywającej, z tyłu rozgrywającej. Także ta siatkówka jest taka bardzo różnorodna, dużo miękkich zagrań, tak naprawdę wielu rzeczy możemy się spodziewać. Ważne jest, żeby zaprezentować swoją dobrą siatkówkę, żeby awansować.
7: Początek meczu Polska-Portugalia o ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet o 18. Czekamy też na pierwszorundowe pojedynki naszych tenisistów na US Open. Planowo około 19 Maja Chwalińska zagra z Taylor Townsend z USA, a Hubert Hurkacz z Bośniakiem Damirem Dżumhurem. Już po północy zagra Iga Świątek, po drugiej stronie siatki stanie Chinka Xiu Wang. Na wyłonienie rywala w drugiej rundzie czeka już od wczoraj Kamil Majchrzak, który znalazł receptę na szybkie odprawienie z kwitkiem Serba Hamada Madziedowicza w trzech setach zakończonych do trzech.
9: Doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało. Całą grę wspierałem bardzo dobrym serwisem. Serwisem dzisiaj wygrywałem naprawdę dobrze i wiele punktów bezpośrednio i wiele punktów w tak zwanym serwis plus jeden.
7: Następnym rywalem Majchrzaka będzie Monakijczyk Valentin Vacherot lub Amerykanin Aleksander Kowacewicz. Ich mecz powinien się właśnie zaczynać. Sensacją pierwszego dnia US Open było odpadnięcie 24-krotnego triumfatora wielkich szlemów Nowaka Dżokowicza, ale można to zrzucić na karb problemów zdrowotnych Serba. Nie milką echa wspaniałego widowiska.

0: jakie stworzyli polscy koszykarze w 8 meczu kwalifikacji na Mistrzostwa Świata. Wczoraj w Ergo Arenie na pograniczu Sopotu i Gdańska zagrali i to jak z Niemcami. A to przecież Mistrzowie Świata i Europy. Biało-czerwoni przegrali po dogrywce 2 punktami. Polakom niewiele brakuje do awansu. Wszystko wyjaśni się podczas kolejnych meczów reprezentacji w listopadzie, ale po słowach kapitana Mateusza Ponitki możemy być optymistami.
1: Cieszę się, że mogę tu być. Cieszę się, że mam takich kolegów z zespołu. Cieszę się, że w zasadzie każdym dniem, zawsze to powtarzam, pierwszego dnia zgrupowania zawsze mówię, panowie, to szybko przeleci, także cieszymy się każdym tutaj dniem, bo wiadomo, jaką mamy atmosferę, wiadomo, że jest to wielka przyjemność tutaj być i jako koszykarz nie mógłbym sobie wymarzyć nic lepszego.
0: My cieszymy się wspaniałą grą naszych koszykarzy. Wygrali 8 meczów, przepraszam, wygrali 7 meczów, potknęli się tylko raz wczoraj z Niemcami.
2: Popołudniowe zapraszamy do Trójki, dzisiaj z Helu. Ja tak patrzę, zbliża się do nas taka ściana deszczu. Ale Michał Jędrkowiak, który siedzi obok mnie, mówi, przejdzie bokiem. Wierzę mu. W nocy może popadać w całej Polsce, a temperatura ma wynieść od 12 do 17 stopni. Jutro do 25, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 8 minut po godzinie 17. Spora ekipa dzisiaj w audycji popołudniowej. Michał Jędrkowiak w Helu, Agnieszka Laskowska w Warszawie, odpowiedzialni za przygotowanie audycji. Realizuje Elżbieta Malinowska w Warszawie, a w Helu Stefan Myszk. Przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski, przy Pawle Turskim Karolina Gonet czuwa i go pilnuje. I ta ekipa z Państwem do godziny 19.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Boję się tego deszczu. Paweł, czy ty widzisz tę ścianę deszczu z tego miejsca, gdzie jesteś w tej chwili? Halo,
5: jestem
2: halo?
5: Pod latarnią morską, tak, i nie jestem sam, bo zaczyna mnie po prostu przerażać jej ogrom i wysokość. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
6: Witam.
5: Pan już tam był na szczycie.
6: Tak.
5: Bo ja wszedłem tutaj dookoła, wiem, że tej koperty nie ma, którą mam znaleźć. Może pan ją widział po drodze?
6: Nie, niestety nie.
5: O, no to znając kolegów, to pewnie jest na samym szczycie, czy to długo
2: pewnie
5: się
2: pewnie musisz sprawdzić
5: ciężko.
2: Sam.
6: Nie ciężko, takie 5 minut.
5: A ładny widok przynajmniej z góry, jakaś nagroda tam jest?
6: Piękny, tak.
5: Warto iść.
6: Warto.
5: To co, ruszam w takim razie, proszę trzymać kciuki.
2: To ruszaj w takim razie, ja trzymam kciuki.
5: To idę, tutaj pierwsze schody, tak, idę się, może dowiem, ile w ogóle schodów przede mną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
2: Dzień powiedz dobry. Na koniec, ile ich będzie.
5: Podpowie mi pan, ile jest schodów na górę.
7: 203
5: schody. No dobrze, no to 6 za mną, 7, 8, 9, 10. Idę. O Jezu, to jest tak wielki budynek, proszę państwa, z betonu, że ja się boję, że za chwilę stracimy zasięg, ale pewnie na górze, gdzie schowaliście mi zapewne koperty, wy małe.
2: Cały czas się słychać znakomicie. Jakby co mamy? O, tak. I straciliśmy Pawła. I właśnie, grube ściany latarni morskiej pokazują, co się dzieje z zasięgiem połączenia. Usłyszymy się, jak Paweł dojdzie na sam czubek. Może coś tam znajdzie, a może nie. Jak dojdzie na górę i nie znajdzie koperty, to na pewno płakać nie będzie.

0: Halo, halo, Pawle, czy się słyszymy? Czy złapałeś już zasięg?
1: Zasięg złapałem, tchu złapać przez chwilę nie mogłem. Tak pognałem Karolinę, że już mówiła zwolnij, ale ja mówię, nie, nie, państwo chcą, żebym wszedł na te latarnie w rekordowym tempie.
0: I co, została gdzieś tam na dole?
1: 203. Nie, jest już na górze, przepuściłem ją, bo się zatrzymałem. Jest, jest, ale chyba jeszcze bardziej ledwo żywa niż
0: ja. Ja przypomnę może państwu, że Paweł Turski dzisiaj jest mniej więcej już jakąś 11 czy 12 godzinę w trakcie pierwszego marszu. Przyszedł całą Mierzę Jakarską.
1: Ja w ogóle wstałem o 4 jeszcze.
0: Wszedł na Latarnię Morską. Karolina Gonet dzisiaj też rano wstała, żeby rybaków przepytać, łowiących ryby. O czym państwo usłyszą, bo my dzisiaj z Hello nadajemy nasze popołudniowe, zapraszamy do Trójki. Pawle, czy widzisz jakąkolwiek kopertę tam na czubku Latarni Morskiej?
1: No jestem, szukam, no tak patrzę, gdzie, o, na razie państwo opiszę, jak tu jest pięknie, bo ja się na razie chcę podelektować pośrednią nagrodą. Mnóstwo drzew, piękna Zatoka Pucka, miasto,
0: a to powiedz jeszcze jedną rzecz,
1: jest tak wybudowane bardzo mądrze,
0: bo
1: że
0: tu jest taka,
1: nie zasłania tych drzew.
0: Tu jest taka wielka ściana deszczu, która jest coraz bliżej nas. Czy ty ją widzisz?
1: Poczekaj, ja powiem, jaka jest pogoda, proszę państwa, tak. Od strony
0: czy przejdzie
1: Szwecji,
0: bokiem? Mnie to interesuje,
1: ładnie.
0: Czy przejdzie bokiem?
1: A, czy przejdzie bokiem. Tam jest taka chmura, co wygląda jak tornado, ale
0: no
1: jakby
0: właśnie
1: miała
0: ta
1: przejść bokiem nad za chwilę do Szwecji miała popłynąć, tam do Szwedów. To ona popłynie do Szwedów, a ja szukam koperty.
0: Stefan Myszk wychynął z wozu transmisyjnego, jak usłyszał o chmurze w kształcie tornada. Kręci głową.
1: O, mam chyba kopertę, proszę państwa, mam kopertę. Chciałbym z chęcią dłużej poszukał, żeby sobie popatrzeć na to, jak piękny jest Bałtyk i Zatoka Pucka.
0: Otwieraj
1: Pucka.
0: I czytaj,
1: kopertę.
0: Co w środku. Nie mamy
1: no
0: czasu.
1: Chwileczkę. To ja nie chcę tak niszczyć tych kopert.
0: Ja może opowiem, co ty tam robisz, bo nie wszyscy
1: dobrze,
0: pewnie
1: poczekaj,
0: wiedzą,
1: poczekaj.
0: Bo niektórzy dopiero teraz radio włączyli, że Paweł Turski dzisiaj bawi się w podchody, kończąc swój trzeci etap audycji Teraz Pieszo. No i znalazł kopertę z kolejną podpowiedzią do pewnie kolejnej wskazówki. Co tam masz?
1: Jedyny taki zakątek, punkt, koniec to czy początek?
0: No, no to teraz sobie pomyśl.
1: Muszę zejść, nie, bo to państwo będą wiedzieć,
2: ale
1: pewnie tutaj.
2: Mała podpowiedź, porozglądaj się, Paweł.
1: No tak, bo jestem na górze. Dobrze, to szukam, dobrze.
0: I powiedz, co widzisz, czy widzisz
1: jedyny
0: jakiś
1: taki
0: koniec,
1: zakątek,
0: albo czy widzisz jakiś początek?
1: To co, może na sam koniec półwyspu trzeba iść, na plażę na sam koniec. Tak mi się wydaje, to jest jedyny taki zakątek w Polsce,
0: nie
1: gdzie
0: wiem,
1: się Polska
0: nie
1: zaczyna
0: wiem
1: i kończy. Tak mi się wydaje, ale jeszcze się upewnię schodząc, chyba że ktoś tutaj
0: dopytaj
1: wchodzi. O, dzień dobry, ja jestem z Radiowej Trójki, biorę udział w takiej grze terenowej. Czy ma pan pomysł, co to może być? Jedyny taki zakątek, koniec to czy początek?
3: Patrząc od północy, to początek Polski.
1: Ale to gdzie to może być w Helu? Co, jest jakiś tutaj koniec tego kraju? Pan mi pokazuje wprost, tak gdzieś pomiędzy Szwecją a Polską w stronę...
3: Nie, tu pomiędzy...
1: Tu, antenami.
3: A tak...
1: Ciężko to określić, ale rozumiem. Tutaj pan mi pokazuje, że tak jak
3: no
1: jest tutaj antena.
3: W górę jest najbardziej wysunięta, nie?
1: A, okej.
3: Okay.
1: A, okej. Okay. No ale w Jastrzębie to na pewno nie mam. 40 znowu 3 km do przejścia. Czyli tak jak tam płynie jakiś statek mniej więcej.
3: No, jak się tam spotyka.
0: Dobrze, Paweł, to ty tutaj tam, ustal z panem trasę swojej kolejnej drogi, a my nie, przejdziemy
1: dobra,
0: do sprawy, którą dzisiaj zajmują się politycy, ale nie tylko. A zajmują się nią dlatego, że słyszą krzyki nauczycieli i widzą, co mają napisane na transparentach, a napisane mają politycy do tablicy. To jest protest przed siedzibą premiera. 24 godziny przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Pedagodzy krytykują rząd, domagają się podwyżek, a ich pensje mają w tym roku wzrosnąć o zaledwie 3%. I o tym Monika Gosławska.
4: Dość obietnic, czas na czyny.
5: Jesteśmy, bo jesteśmy rozczarowane tak naprawdę. To rozczarowanie i taki żal, że właściwie nikt nas specjalnie nie dostrzega z rządu.

0: Siedzących towarzyszy nam bardzo często.
1: Nie licząc dodatków, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z kilkunastoletnim stażem to niewiele ponad 5 tysięcy złotych na rękę. Nauczyciela początkującego niecałe 5 tysięcy. Kobieta, z którą rozmawiałam, by godnie żyć, pracuje na ponad 2 etatach.
0: Ponieważ z jednego etatu nie starczało nam na życie.
2: 8 tysięcy netto to powinno być minimum dla nauczyciela mianowanego.
3: Zaczniemy tak uczyć, jak nam płacą.
4: Wywołujecie dzisiaj polityków do tablicy?
3: Zdecydowanie wywołujemy ich do odpowiedzi.
1: Związkowcy domagają się odblokowania prac nad obywatelskim projektem ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Sławomir Broniarz.
5: Chcemy, żeby rzeczywiście Sejm zgodnie z deklaracją pana premiera przegłosował naszą inicjatywę, tak żeby nauczyciele wchodzący do zawodu mieli jasną perspektywę awansu formalnego i awansu zawodowego, ale jednocześnie, żeby temu towarzyszyła rzetelna dyskusja o warunkach pracy nauczyciela.
6: Udało się, żeby przez te 3 lata
1: wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer
6: podwyżki dla nauczycieli wyniosły dla najmłodszych 44%, dla tych starszych 41%, skumulowana podwyżka. Bardzo się cieszymy też z tej decyzji Ministerstwa Finansów podniesienia progów podatkowych, bo wiemy, że w przyszłym roku to już ponad 50% nauczycieli wpadałoby w ten drugi próg. Natomiast tak w dalszym ciągu uważamy, że nauczyciele powinni lepiej zarabiać.
1: Ministra mówi, że w przyszłym roku nauczyciele otrzymają 3% podwyżki, bo budżet zakłada duże wydatki na zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój.
5: Nie, 3% waloryzacji, nie używajmy określenia podwyżki w odniesieniu do tego, co nam proponuje rząd.
1: Szef ZNP Sławomir Broniarz.
5: Mówimy wyraźnie, inicjatywa, a w procesie dochodzenia do tej inicjatywy domagamy się 15% podwyżki naszego wynagrodzenia.
7: Nauczyciele chcą wzrostu pensji, oferuje im się wyrównanie za inflację, a Paweł Turski może już wie, co ma napisane na kartce, znaczy co ma napisane to wie, ale może już wie, co to znaczy. Halo, halo, czy my się słyszymy?
8: Tak,
7: ty jesteś wciąż na górze, czy już na dole?
8: Bo nie,
7: ty
8: już jestem na dole,
7: żeby się ciężko połapać.
8: W materiał nie wiem, ile trwał, pewnie 2,5 minuty do 3 i już jestem na dole. Domyślam się, że to może być koniec Polski, czyli sam Cypel, ale może się upewnię. Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry.
8: Jak ma pan na imię?
9: Wojtek.
8: Mam taką grę terenową. Dzisiaj rozwiązuję na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i tutaj jest taka podpowiedź. Jedyny taki zakątek, koniec toczy początek. Domyślam się, że to chodzi o sam koniec Polski, tam jak się już może zatoką.
9: O Cypel, dokładnie.
8: W którą stronę mam iść?
9: Najlepiej prosto, w lewo i do tyłu.
8: I jak to jest daleko?
9: Stąd myślę w linii prostej 800 metrów, ale dla pana to żadna odległość, jak sądzę.
8: A to oznacza, że pan słuchał?
9: Tak, słuchałem, podziwiałem. W trasie na Hel również słuchaliśmy i zastanawiałem się, czy się tutaj spotkamy.
8: No i się udało w
9: I
8: takim
9: się
8: razie.
9: Udało, świetnie. Jesteśmy fanem Trójki od zawsze, także bardzo fajnie, że fanami, przepraszam, bo żona właśnie poszła do góry na latarnię, a ja postanowiłem właśnie poczekać, bo myślałem, że pan się tutaj pojawi.
8: To się pojawiłem, to może się nam uda później tam na końcu Polski albo na początku.
9: Koniec to początek, początek to koniec, tak. Bardzo fajne miejsce. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy.
8: Super, to do zobaczenia i bardzo dziękuję.
9: Wszystkiego dobrego, coś się kończy, dla słuchaczy.
7: Coś się tak, zaczyna.
8: To ja już odblokowuję wózek i idziemy w takim razie z Karoliną.
7: Karolina Gonet pilnuje, żeby Paweł Turski wykonywał poprawnie wszystkie zadania i nie oszukiwał. A to Harry Styles, As It Was.

0: Piękne słońce na Helu zachodzi za chmurę, a obok ściana deszczu zbliża się coraz bardziej. Paweł, nie słyszysz mnie, znaczy słyszysz mnie teraz, ja cię nie słyszę, ale wyciągnij słuchaweczki, bo ja powiem, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzasz. To jest Muzeum Rybołówstwa w Helu, w najstarszym budynku na całej Mierzei Helskiej właśnie. Tutaj zmierza Paweł Turski, rozwiązując po drodze różne zagadki. Wakacje dobiegają końca. Z Pawłem zresztą, pilnując go nieco, podąża Karolina Gonet, która wstała bladym świtem i wybrała się do portu sprawdzić, jak wygląda koniec sezonu rybackiego. Dzisiaj o poranku.
1: O której państwo w ogóle zaczynają dziennie pracę?
2: O 21 dnia poprzedniego.
1: Tak wcześniej pan wypływa?
2: Tak.
1: Jak daleko państwo wypływają?
2: No to 30-40 mil od Helu. Dlatego w jedną stronę drałuję około 4 godzin. Sama trasa mi zajmuje 8 godzin, a połów może 1,5-2 godziny. A dlaczego tak wcześnie wypływamy? Odpowiedź jest prosta, dlatego że to jest pochodna wybudowania kawern w Kosakowie. Wylewy tej solanki pomieszanej z fekaliami, z chemikaliami z całego Trójmiasta spowodowały, że ryba tutaj w Zatoce Gdańskiej i w okolicach znikła całkowicie.
3: W tym roku nie ma ryb. Są marnej jakości te ryby. Małe, chore. My, żeby wybrać na sprzedaż, to ja tak myślę, że 3/4 odkładamy, bo jest właśnie słaba, a dopiero 1/4 nadaje się na sprzedaż.
4: Czekaliśmy na świeże ryby i tak myśleliśmy, że będzie turbot, że może będzie okoń, że może będzie nawet dorsz. Przyjechaliśmy tutaj, bo tu jest pewne, prawda, że te ryby są i to jest taka właśnie atrakcja na Helu. Chyba nigdzie więcej tutaj w okolicy nie ma. No ale niestety są tylko świeże flądry, one są też fajne. Wiele lat temu to przyjeżdżałem tutaj o godzinie 5 i tych ryb było dużo, był duży wybór w tej chwili. Niestety ryb jest mniej w zatoce, mniej jest też rybaków, którzy łowią. No po prostu to wszystko się zmieniło z różnych powodów.
1: Dzisiaj już pan kończy pracę?
2: Nie, teraz idę na drugą jednostkę i teraz drugą jednostką jeszcze wypływam na 3 godziny.
1: A jak pan ocenia ten sezon? To już jest końcówka?
2: Na 100%. Od 30 lat nie było takiej pogody złej.
0: To był pan Benedykt Rybak, któremu w sprzedaży pomaga żona, pani Małgorzata. Wypytała ich dzisiaj rano Karolina Gonet, a my łączymy się z Pawłem Turskim, który zmierza po kolejną wskazówkę. Halo, halo.
5: Halo, halo, dzień dobry. I nie jestem, ponownie, nie jestem sam, jestem z Karoliną, która dzisiaj, no właśnie, pływałaś, nie pływałaś?
1: Jeszcze nie pływałam.
5: Bo tak pomyślałem, że może by łódkę wypożyczyć tutaj na skróty jakoś tam z tej latarni przez jakieś bramy, ale jak nie pływała Paweł, Karolina, romantyku. To my zmierzamy.
0: Ktoś tam śpiewa w tle.
5: A, no tak, pięknie śpiewa, dobrze. No to w takim razie prawa, lewa. Karolina, przyspiesz, bo płyniemy, a nie idziemy.
1: Biegnę.
0: Karolina ledwo nadąża za Pawłem Turskim, a on realizuje kolejne wskazówki, żeby dotrzeć do celu, którym jest to miejsce, którego teraz nie mogę powiedzieć, chyba że Paweł wyciągniesz słuchawki. Zrób to dla mnie, proszę cię bardzo.
5: Wyciągnę, proszę bardzo.
0: Jesteśmy w Muzeum Rybołówstwa w Helu. Państwo słuchają Orville Peck, Already Gone. No to machamy do Pawła i może się jeszcze usłyszymy, bo tam, dokąd zmierza Paweł, może nie być zasięgu żadnego. Zupełnie jak w środku latarni morskiej.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
0: Żegnamy reklamy.
6: Tu audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Dzwonią państwo do nas pod 2 2 7 3.
7: No przecież wiadomo, że jakby nie było nauczycieli, to by nie było innych zawodów, a między innymi lekarzy. Jeśli lekarz na dyżurze przez dobę zarobi więcej jak nauczyciel przez miesiąc, to jest jakieś nieporozumienie. I ja trzymam kciuki, żeby oni więcej zarobili.
6: 2 2 7 3 to jest numer telefonu do państwa dyspozycji. Mogą państwo dzwonić z podpowiedziami dla Pawła Turskiego albo komentując to wszystko, o czym mówi się na naszej antenie. Teraz mamy 17.30, czas na Puls Trójki, Roch Kowalski i goście.
8: Puls Trójki.
9: Dzień dobry, w ten pierwszy jesienny poniedziałek. Jesienne deszcze sparaliżowały Warszawę, więc mamy nadzieję, że w pozostałej części kraju jest lepiej. A ze mną w studiu Michał Połuboczek z Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: I wiem, że mamy także połączenie z panem wiceministrem Jackiem Karnowskim z Koalicji Obywatelskiej, wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. Dzień dobry, słyszymy i widzimy się, to na pewno.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie pośle, dzień dobry państwu.
9: Dzień dobry. To zaczniemy, bo przypominam, że nie tylko można nas słuchać na antenie radiowej Trójki, ale także oglądać na platformie YouTube. A zaczynamy od Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo Międzynarodowy Komitet Olimpijski przestrzega, że jeśli Radosław Piesiewicz będzie pozostawać na stanowisku

0: stanowisku szefa PKOL-u, to członkostwo PKOL-u właśnie w Międzynarodowym Komitecie zostanie zawieszone, a wraz z tym także członkostwo czy udział polskich sportowców. Pierwsze pytanie do pana posła Michała Połuboczka i do pana ministra Karnowskiego także. Czy to już jest czas na dymisję Piesiewicza?
1: Myślę, że to już trzeba się zastanowić, skoro takie głosy płyną. No jednak członkostwo w międzynarodowej organizacji daje nam możliwość startu na olimpiadach i tak dalej, więc to nie może być z uszczerbkiem dla sportowców, bo to pod nich jest ta organizacja.
0: Ale Radosław Piesiewicz krzyczał polityka, polityka, polityka, kiedy wchodził do prokuratury w Katowicach.
1: No ja rozumiem, no ale sytuacja chyba teraz wymaga ruchów, tak? To, że on krzyczał. Ja uważam, że to, że on będzie, że tak powiem, że ta sprawa będzie się długo ciągnąć i tak dalej i że za pewne rzeczy myślę, że nie dostanie z wyroku, to nie wpływa na to, że w tej chwili jako naród, jako Polska musimy zareagować, żeby zostać w tej organizacji międzynarodowej. Żeby po prostu brać udział w międzynarodowych zawodach.
0: Stanowisko pana ministra Jacka Karnowskiego, panie ministrze?
2: Oczywiście zgadzam się, że tutaj nie powinno być uszczerbku przede wszystkim dla młodych sportowców, ale myślę, że pan poseł trochę trywializuje tą całą sytuację, bo na strzele polskiego sportu, PKOL-u, nie powinien stać pierwszy polityk związanego blisko z PiS-em, z panem Jackiem Sasinem i innymi osobami, a druga osoba, która bardziej dbała o własny interes, z tego co mówią zarzuty, niż o interes polskich sportowców, która związała z podejrzaną no, aferalną, taką kryptowalutową platformą polski olimpijski sport, kiedy już wiedział, że ta cała afera no, jest się rozdmucha i dalej się z tego nie wycofywał. Dziwię się, że pan Piesiewicz nie ma tyle honoru, żeby sam zrezygnować, ale jak miał duży honor, żeby przyjmować zegarek za 40 tysięcy euro, czy też dla siebie wycofywać pieniądze z upadającej platformy kryptowalut, to nie miał takiego honoru, żeby starać się o pieniądze dla polskich sportowców z tych kryptowalut. To myślę, że pan Piesiewicz totalnie skompromitował też środowisko PiS, którego popierało.
0: Panie ministrze, a jak pan się odnosi do tych zarzutów Piesiewicza o tym, że działania prokuratury mają charakter polityczny, że to czysta polityka?
2: No jeżeli by nie było tak, że wycofał on swoje aktywa, a wycofali wszyscy, no to by nie było zarzutów prokuratorskich. Jeżeli by nie otrzymał, tylko kupił zegarek w sklepie i dostał fakturę za 40 tysięcy euro, nie wiem po co mu taki zegarek swoją drogą, no to w tym momencie by nie było zarzutów. On mówi, że to jest polityka, możesz wołać do swoich politycznych mocodawców z PiS-u, żeby go bronili. No bo to chyba jedyne, co można wytłumaczyć. No ale cóż, no złodziej ma prawo się bronić, dajmy mu prawo też do obrony.
0: Patrzę na nadgarstek Michała Połuboczka i na jego uśmiech. Chce pan coś powiedzieć, panie pośle?
1: Nie, no zegarek jest po to, żeby sprawdzić, która jest godzina.
0: No tak, ale to wie pan, no, czy trzeba...
1: taki podstawowy.
0: Czy trzeba 40 tysięcy za zegarek, żeby on lepiej odmierza godzinę niż ten
1: no
0: za...
1: nie, to wie pan, to tak nie jest tak samo, jak jest z droższym autem, czy z droższym dziełem sztuki, czy z droższym ubraniem. To tak możemy wymienić. No możemy mieć wszystko najtańsze. No tak nie, jak mówię, ja nie mam drogi.
0: Pan minister Jacek Karnowski, proszę bardzo.
2: Jak się samemu kupi, to może, to tak nie ma problemu, prawda? Jak to staje się w prezencie jeszcze za załatwianie spraw u innych polityków w służbach państwowych, no to to jest już korupcja polityczna i powiedzmy sobie uczciwie, że tutaj, no ale chociaż wie pan, ja myślę, że też... To jest pierwszy człowiek, który zresztą dostawał pieniądze jako prezes PKOL-u, bo dotychczas to była funkcja honorowa. On zrobił z tego sposób na życie, zresztą na życie wystawne, latanie na koszt PKOL-u z rodziną przez Saloniki VIP, pobyt. Wie pan, ja czasami obserwowałem niektóre środowiska sportowe, gdzie działacze spali w dużo lepszych hotelach niż sportowcy, a wydaje mi się, że to sportowcy powinni mieć dużo lepsze warunki do uprawiania sportu, a nie działacze do życia i do robienia sobie wycieczek.
0: To tylko jeden odprysk afery związanej z Sonda Krypto. Przed nami decyzja Sejmu dotycząca odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy, do trzeciej już ustawy o kryptowalutach. Wy, panie pośle, w Konfederacji zmieniacie zdanie, czy będziecie nadal głosować za podtrzymaniem prezydenckiego weta?
1: Tak, będziemy głosować za podtrzymaniem prezydenckiego weta. Po pierwsze, ta ustawa nie ma kompletnie wpływu na aferę Sonda Krypto, na w ogóle na działania firmy Sonda Krypto. Ja jestem członkiem Komisji Finansów, sam składam

0: składałem poprawki do tej ustawy. Oczywiście żadna nie przeszła. Także znam całe to zagadnienie. Także nawet istnieje takie, Włosi posiadają taką ustawę jak ta. I zonda krypto też działała we Włoszech i tam też ludzie stracili pieniądze. Mhm. Więc to nic nie zmieniło.
1: A jeśli chodzi w ogóle o regulację tego rynku, bo rozumiem, że ta ustawa w głównej mierze ma dawać Komisji Nadzoru Finansowego możliwość analizowania i przestrzegania przed konkretnymi spółkami.
0: Chodzi o to, żebyśmy my mogli zaprosić takie firmy do działania w Polsce, kontrolować ich działalność i wtedy KNF będzie mógł powiedzieć, ta firma, która jest w Polsce, jest pod naszym nadzorem i jest w porządku. Mhm. Nie ma ryzyka, że stracić tam pieniądze. Na tym to działa. Taki system chcemy stworzyć. Ta ustawa w tej formie, jak jest teraz, spowoduje to, że żadna firma do nas nie przyjdzie.
1: Ale i tak żadnej firmy już u nas nie ma, bo nie może być na
0: tak,
1: podstawie...
0: Tak, ale mówię o to, jeżeli się ustawę stworzymy. Mm-hmm. Przykładowo, gdyby weszły te nasze poprawki, bądź poprawki prezydenckie, to myślę, że firmy byłyby zachęcone, żeby u nas działać i wtedy moglibyśmy je kontrolować i zagwarantować bezpieczny rynek.
1: Mówię tylko, że nie ma żadnej firmy u nas zarejestrowanej, która prowadziłaby obrót kryptoaktywami, bo do końca czerwca, jeśli się nie mylę, był ten czas na wdrożenie europejskiego rozporządzenia MiCA. Panie pośle, panie ministrze, zwracam się do ministra Jacka Karnowskiego. Szukacie jeszcze tej większości 274 głosów do odrzucenia weta prezydenckiego? Czy to syzyfowa praca z waszej strony?
2: Ja bym jednak liczył na rozsądek części posłów, także Konfederacji. No tutaj pan poseł mydli oczy, bo nieprawdą jest, że KNF by nie miał narzędzia. Miałby narzędzie, bo mógłby wystąpić do KNF-u estońskiego, w tym wypadku zonty krypto, o nadzór nad tą firmą, albo mógłby wyłączyć im platformy internetowe, wystąpić o ich wyłączenie.
0: No i właśnie tego.
1: Pan minister dokończy. Proszę bardzo, panie ministrze.
2: Widać, czego się zdecydowanie baliście, żeby móc dobrze działać, bo nie znam pana poprawek, ale posła Kowalskiego polegało na tym, że miało być jakieś ciało z 7 osób, gdzie 3 osoby były przez te same platformy wybierane do tego ciała i to ciało miało decydować. Mamy KNF, który dobrze działa i ten KNF powinien mieć nadzór nad taką firmą i w wypadku stwierdzenia ich nielegalności wystąpić albo do innego kraju. Przypominam, że Estonia będzie musiała też wprowadzić tą regulację unijną, która jest dobrą regulacją, może pan poseł to przyzna, który niezbyt lubi Unii Europejskiej, no albo by mogła po prostu doprowadzać do wyłączenia w drastycznych sprawach stron internetowych i uchronić Polaków od straty. Kilkanaście milionów Polaków poniosło straty. To nie tylko polega na ostrzeganiu.
1: Sekundkę. Dobrze, pan minister, bo to na łączeniu to trudniej wychodzi, jak się wchodzi w zdanie. Pan minister Jacek Karnowski mówił z Koalicji Obywatelskiej, to Michał Połuboczek teraz odpowie.
0: Sytuacja hipotetyczna. Przyszła do nas firma, działa i teraz płacili ludzie pieniądze i nagle urząd z dnia na dzień decyduje, zamykamy im stronę. Czyli co, ta firma nagle zwróci te pieniądze? Nie, te pieniądze są po tamtej stronie. One są jeszcze bardziej w zagrożeniu niż tu, gdyby ta strona wciąż działała. Bo ta działająca strona chociaż daje możliwość wypłaty tych pieniędzy. A jeżeli urzędnik decyduje o tym, czy strona jest zamykana, to z dnia na dzień jakby te pieniądze przepadły. Mm-hmm.
1: Tylko rozumiem...
2: No jeszcze może bym się do tego odniósł, panie redaktorze. No, ja rozumiem, że zonda krypto, której nie wyłączono strony, wypłaciła pieniądze. Także pan mówimy o przeszkodzie, by nie wyłączał strony internetowej, bo to się łączy także z roszczeniami ewentualnymi. Firmie, która by normalnie składała sprawozdania, która miałaby rezerwę dla tych ludzi. Proszę nie podejrzewać polskiego urzędnika, niezależnego
0: ja
2: urzędnika.
0: Ja podejrzewam polskiego urzędnika wszystko najgorsze.
2: To już gratuluję panu, że pan jako poseł, jako parlamentarzysta podejrzewa polskiego urzędnika. Gratuluję panu. Wielka sprawa. Wielka sprawa, że pan jako poseł Rzeczypospolitej traktuje tak organy państwa, że każdego polskiego urzędnika, rozumiem, powiatowego, gminnego, narodowego. Natomiast wasz brak nadzoru
1: doprowadził
2: do tego, że tak jak było w skokach, tak teraz sonda krypto straci ludzie pieniądze.
1: Michał Połuboczek, proszę.
0: Zgodnie z tym, co powiedział tytan Palestry, czyli pan Giertych, nikt nie straci pieniędzy, bo jego klient ma takie aktywa, które można teraz sprzedać i wszyscy odzyskają pieniądze. Tak takie słowa padły?
1: No, ile to nie jest gra obrońcy.
0: Takie słowa padły. No to ja czekam i tu żadnej afery a la

0: Amber Gold nie będzie.
1: No dobrze, a jeśli chodzi o to, o czym mówił pan minister, to znaczy o tę możliwość blokowania, to znaczy, że nikt nie wskazywałby firmy pod tytułem zablokujcie ją i zablokujcie jej aktywa?
0: No to znaczy ja uważam, że nie powinien tego robić urzędnik. Urząd może wnioskować i na wniosek sądu możemy to zablokować. Mm-hmm. Tak? Dopiero sąd, znaczy na wyrok sądu, a nie na urzędnik. Tak samo tu od tego są sądy, a nie urzędnicy. Z tego. Po pierwsze, my takie afery jak Zonda Krypto mamy co 3 dni. Co 3 dni tyle przypada w służbie zdrowia.
1: Te 350 milionów.
0: 1,5 miliarda.
1: Dobrze. Panowie, ad vocem od strony ministra Karnowskiego jeszcze do tego wątku, bo chciałem poruszyć.
2: Tak. Myślę, że pan się poseł stara rozmydlić tą całą sytuację.
0: Nie, ale sytuacji nie ma, jak powiedział Roman Gierdzi.
2: ANF jest do tego powołany, żeby pilnować sprawy finansów Polaków. Sąd by orzekł to za pół roku albo za 2 lata i byśmy mieli taką sytuację, że dawno by klient zwinął interes. Tak samo jak w sprawie Lex Czarlatan. Mówicie, niech sąd rozstrzygnie, ale kto zwróci komuś życie, kto zwróci komuś oszczędności życia, tego nie mówicie. Lepszy jest tutaj urzędnik, który na pewno nie podejmie. Ja z urzędnikami wszelkiej maści współpracowałem, nigdy nie podejmowali pochopnie decyzji.
1: Kropka, bo zostały nam 2 minuty, więc po minucie dla każdego z panów, a chciałem zapytać w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, czyli w przededniu 1 września, jest informacja także ze strony pana prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o tak zwanym państwowym dzienniku. Prezydent wskazywał na to, że pilotaż jest zbyt krótki, wprowadzenie działań zbyt szybkie i koszt dla budżetu państwa zbyt wysoki, chociaż to 200 milionów złotych, to tam kropla w skali budżetu, to dodaje od siebie. Jak panowie rozumieją to prezydenckie weto? Dlaczego ono nastąpiło i czy było potrzebne? To teraz od pana ministra Karnowskiego zaczniemy.
2: To nie było potrzebne, bo w tej chwili dane naszych dzieciaków i nasze są w rękach prywatnych firm. Co więcej, pobieram opłatę od rodziców, no 60 zł miesięcznie. Dla niektórych jest to jednak spory wydatek. Jeżeli chcą dowiedzieć się więcej o tym, jakie pociechy czynią postępy. Ja jestem przekonany, że dane nasze osobowe, co pokazała także ostatnia sytuacja z danymi ze służby zdrowia, powinny być w rękach państwa i powinny być zabezpieczone. I tak powinno być, że to my powinniśmy kontrolować. Mam nadzieję, tak swoją drogą wracając do KNF-u, że nie głosowaliście tylko dlatego, że fundacja pana Wiplera czy Ziobry miała dostawać od Zonda Krypto pieniądze.
0: Nie.
1: Ale o wecie prezydenckim bym poprosił, do ustawy o dzienniku.
0: Myślę, że Pałac Prezydentki miał jakieś powody. Ja tego nie analizowałem. Wiem, że na chwilę obecną też już działają pewne dzienniki i ten system działa.
1: Tylko wszystkie na rynku komercyjnym, prywatnym.
0: Ja jestem za tym, żeby wszystko było na rynku komercyjnym. Jako wolnościowiec jestem ja za jak najmniejszą rolą państwa w życiu obywateli, więc jeżeli to jest na rynku komercyjnym i to działa, to po co tu państwo się wcina?
1: No po to, że chociażby tak jak w sprawie danych medycznych okazało się, że zagraniczny partner, prywatny podmiot był w stanie zostać wyłudzony, znaczy okradziony z danych Polaków.
0: Ja się a poza tym nie widzę potrzeby. Jestem na tej liście, sprawdziłem, a nigdy się nie rejestrowałem na tym portalu.
1: No bo to placówki medyczne dysponowały pańskimi danymi, a poza tym jeśli państwo może coś zrobić, to dlaczego mielibyśmy płacić za to prywatnym przedsiębiorcom?
0: Dlatego, że prywatny zawsze zrobi lepiej. To jest podstawa gospodarki wolnorynkowej.
1: Pan minister Karnowski, ostatnie zdanie.
2: Wie pan, jednak nie może, ja jestem też za prywatyzacją, powiem panu szczerze i zawsze byłem, prywatyzowałem bardzo wiele rzeczy jako samorządowiec, ale są pewne rzeczy, tak jak dane wrażliwe obywateli, które powinny być w zasobach osób, które ponoszą odpowiedzialność urzędniczą za to, co robią i mieć zabezpieczenia zgodne z zabezpieczeniem państwa i przede wszystkim nie można traktować nierówno rodziców, że człowiek, który ma biedniejsze dzieci, nie może się dowiedzieć o wynikach swoich dzieci.
0: Czyli Facebook, Instagram i tak dalej do likwidacji, bo oni mają nasze...
1: Oj, jak ja bym temu kibicował, panie pośle. Okazało się, panowie...
2: Do ograniczenia powyżej 16 lat.
1: Z uśmiechem,
0: nasze dane mają kończymy. Ci, je damy.
1: Kończymy z uśmiechem. Okazało się, że w tym gronie tylko ja jestem komunistą, który dąży do nacjonalizacji jak największej. Bardzo serdecznie dziękuję. Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej dziękuję z Koalicji bardzo. Obywatelskiej, był z nami na łączeniu i Michał Połuboczek, poseł Konfederacji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu za obecność. Miłego popołudnia i do usłyszenia.

0: Puls Trójki.
1: Po rozmowie Rocha Kowalskiego łączymy się z Pawłem Turskim, który powinien mieć chyba już zasięg, chociaż nie wiem, czy na cyplu go znalazł. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Dzień dobry.
1: Oj, trochę Pawła przerywa, chyba musi być blisko tego helskiego...

0: horyzoncie, to ona właśnie w tym momencie pada ci na głowę.
1: Tak, leje. Nie, tu leje, po prostu konkretnie leje i dlatego nawet nie mamy zasięgu, bo tak jest, że jak są chmury, to nie słychać.
0: Czy twoja opiekunka, Karolina Gonet, wzięła ze sobą parasolkę, żeby trzymać ci ją nad głową i sobie też?
1: Nie, no nie ma potrzeby. Ja mam tutaj już poncho założone, proszę się nie martwić.
0: Jest zahartowany.
1: Przez kilometry. Dobrze, patrzę tak. Widzę ten cypel, ale byście musieli być naprawdę bardzo wredni, żeby zakopać to w piasek, więc myślę, że mogliście ukryć kopertę w takim kopcu kaszubów. To jest nawiązanie, jak tutaj czytam, do legendy o stolemach, olbrzymach, o spokojnym.
0: A to tam coś tam jeszcze przeczytasz na tym kopcu?
1: Na tym pomniku, tak? Na kopiec kaszubów. Kopc kaszubów. Hel, początek Polski, Anna Domini, ojej, 2013, ojej. Jest tutaj też
0: to koniec, to czy początek?
1: Herb i szukam tej koperty. Pomnik jest, co ważne, odgrodzony, więc i składa się z kamieni, bo tam
0: nie
1: w tych kamieniach by można było schować, ale jeżeli
0: tam
1: jest odgrodzony, to raczej wątpię, żeby ekipa Polskiego Radia, poważnego programu Trzeciego Polskiego Radia, robiła takie rzeczy, więc
0: dobrze
1: szukam
0: kombinujesz.
1: Tutaj w okolicy. Jest płot. O, chyba mam. Tylko żebym właśnie stracił. Dobrze. I teraz ta koperta w ogóle tutaj taka trochę wymiętolona.
0: Wyjawiaj, co jest w środku, bo ja się już nie mogę doczekać.
1: Tak, ale dlatego, że jest wymiętolona, to tak zagaduję, bo muszę otworzyć. A tutaj jeszcze to się wszystko posklejało w deszczu, więc ja to już brutalnie otwieram, jakbym dostał spadek. Otwieram, dobrze.
0: Szanowni Państwo, łodzie, Paweł jest już zmęczony, żagle, po 12 godzinach.
1: Boje, liny, cieszą się emeryturką. O, mówiłem, spadek, emerytura, wszystko pasuje. Jedne mieszczą się pod dachem, inne sobie śpią pod chmurką. Zapytam za chwilę Państwa, wrócę do Państwa w lepszej jakości i będę szukał, ale na pewno to nie jest cypel.
0: Może Państwo coś podpowiedzą pod numerem 2273, tylko jeszcze raz przeczytaj ten wierszyk.
1: Łodzie, albo to jest wiersz, ale ja to tak brutalnie przeczytałem, przepraszam. Łodzie,
0: recytuj.
1: Żagle, boje, liny cieszą się emeryturką. Jedne mieszczą się pod dachem, inne sobie śpią pod chmurką.
0: 2273, czekamy na Państwa podpowiedzi.

0: Sid i Nancy, Robert Gawliński. I ten utwór mi się wyjątkowo wakacyjnie kojarzy, bo zawsze był na składankach kasetowych mojego taty. Czy Paweł Turski jest z nami? I z zagadką pod pachą, nieco rozmokniętą. Nie słyszymy się. Chyba Paweł stracił zasięg, ale to... O, jest. Zasięg złapany, ale nie wiem, czy jest ktoś do pomocy. Pewnie by się przydał Pawłowi, bo ta zagadka, którą znalazł na cyplu helskim, nie była zbyt łatwa. Ale ja tak słyszę jednym uchem, że coś tam rwie nam to połączenie. Halo, halo? Być może to ta burza, która zmoczyła, no to chyba nie jest burza, ale taka solidna ulewa, która zmoczyła Pawła. My z tego miejsca, w którym teraz się znajdujemy, to skorzystam się z tego, że Paweł... Chciałem powiedzieć, halo? Że Paweł nie ma zasięgu. Paweł się już wycofuje, bo jest po prostu dużo deszczu.
1: Wycofuję się, ale mam tutaj panów, może mi pomogą, tylko musimy tutaj mówić do mikrofonu w telefonie. To, panu zdaniu to jest sport wojenny. No? Ale czy wtedy tam są pod dachem w porcie?
2: Właśnie.
1: No właśnie, tutaj... A nie macie jakiegoś, nie wiem, obiektu typu kulturalnego, gdzie może być, są łajby, nie wiem, jakieś galeria?
2: Sieciarnia?
1: A coś takiego, nie wiem, no nie wiem, a obrazy, coś może o rybactwie, nie wiem, jak o łodzie. Coś macie? Muzeum, coś?
2: Muzeum rybołówstwa.
1: To może to, nie?
2: Tak. Tak?
0: Zapraszamy.
1: Dobra, w którą stronę w takim razie?
2: Pod dachem. Idzie pan cały czas prosto, przez port? Cały czas prosto i po prawej stronie będzie taki duży kościół czerwony, z czerwonej cegły. Muzeum Rybołówstwa.
1: Dobrze, to tak się udaje w takim razie. Dobrze, no to bardzo dziękuję za pomoc.
0: Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Dziś nadaje prosto z Muzeum Rybołówstwa właśnie, do którego zmierza szczęśliwie Paweł Turski po rozwiązaniu przedostatniej zagadki. Jeszcze jedna przed nim, taka, która zaprowadzi go do wielkiej nagrody przygotowanej mu tutaj przez zespół czuwający nad audycją. Do usłyszenia za kilka chwil.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Kolejne nazwiska na liście płac giełdy Zonda Krypto. Intensywne śledztwo po pożarze w polskiej fabryce dronów. Przed pierwszym dzwonkiem. Zmiany w szkołach od 1 września.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Żegnamy reklamy.
9: W Helu 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 31 sierpnia. Ja tu skłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
10: Jest termin spotkania Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mają zapaść decyzję w związku z zarzutami i aresztem dla prezesa związku. O północy mogą wystrzelić ceny na stacjach benzynowych. Dzisiaj ostatni dzień rządowego programu ceny paliwa niżej. Minister finansów i szef NBP są za oceanem. Dzisiaj będą reprezentować Polskę na szczycie G20. Wkrótce zbierze się Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zajmie się nieobecnością prezesa Radosława Piesiewicza i sytuacją związku. Spotkanie zwołał wiceprezes Mieczysław Nowicki, który był do tego upoważniony. Rozmowę zaplanowaną na 8 września podał związek. Radosław Piesiewicz, którego kadencja w PKOL-u trwa do wiosny przyszłego roku, został zatrzymany w czwartek w Warszawie. Tego samego dnia usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Nie przyznał się do winy. Został aresztowany na 3 miesiące. Sprawa ma związek z zegarkiem wartym 40 tysięcy euro, którego otrzymał od prezesa upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto w zamian za załatwienie sprawy w UOKiK. O północy zmienią się ceny na stacjach paliw. Wtedy bowiem wygaśnie rządowy program ceny paliwa niżej, który wprowadzał maksymalne opłaty. Średnio obniżał cenę litra benzyny na stacjach o złotówkę.
11: Od 1 września minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na te paliwa wzrośnie z 8 do 23%. Między innymi dlatego część kierowców zdecydowała się jeszcze dziś tankować paliwa do kanistrów.
12: Potrzebuję, to tankuję, niestety. A co z ceną będzie, no ciężko powiedzieć, nie?
11: Ruch na wielu stacjach paliw jest większy niż zwykle.
12: Ludzie jak jeździli, tak będą jeździć.
11: Po północy ceny na stacjach mogą podskoczyć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze.
13: Jest ciężko, nie? Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych.
11: Program osłonowy ceny paliwa niżej tylko przez 2 tygodnie sierpnia kosztował budżet państwa prawie 500 milionów złotych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
10: Przyspiesza tymczasem polska elektromobilność. Narodowy Fundusz

0: Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stał się głównym udziałowcem Electromobility Poland. To oznacza, że zapewni środki na budowę samego hubu w Jaworznie i organizację taśmy produkcyjnej. Główne dofinansowanie, 4,5 miliarda złotych, pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Przypominała o tym minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
1: Na wiosnę planujemy wbić łopatę już pod budowę całego hubu.
2: Warto jeździć samochodem elektrycznym? Pani minister jeździ?
1: Tak, jeżdżę po Warszawie, tylko poruszam się elektrykiem. Dzisiaj wciąż w Polsce poprawiamy infrastrukturę. Brakuje nam tak zwanych szybkich ładowarek, które w 9 minut są w stanie naładować baterie w takim średnim samochodzie.
0: Electromobility Poland ma zająć się budową i obsługą polskiego hubu elektromobilności w Jaworznie, którego głównym celem jest produkcja nowej europejskiej marki samochodów elektrycznych oraz rozwój krajowego ekosystemu motoryzacyjnego. Pierwsze seryjnie produkowane pojazdy elektryczne mają wyjechać z fabryk w 2029 roku. Minister finansów i prezes Narodowego Banku Polskiego reprezentują Polskę na spotkaniu G20 w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Domański i Adam Glapiński zostali zaproszeni na rozmowy ministrów finansów i szefów banków centralnych.
3: Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że będzie w Stanach Zjednoczonych rozmawiał m.in. o transformacji energetycznej, sztucznej inteligencji, a także o polskiej gospodarce.
4: Strona amerykańska poprosiła nas, abyśmy byli liderem dyskusji dotyczącej wzrostu gospodarczego, abyśmy przedstawili źródła niekwestionowanego sukcesu gospodarczego Polski.
3: Ekonomista Marek Zuber powiedział w Polskim Radiu, że dla zagranicznych inwestorów ważne jest zobaczenie, że Andrzej Domański i Adam Glapiński potrafią współpracować. Zresztą, jak dodał, sam udział w spotkaniu jest nobilitujący.
5: To spotkanie najważniejszych polityków, najważniejszych osób, które pełnią te funkcje istotne z punktu widzenia także gospodarczego, no to jest na pewno coś nie do przecenienia.
3: Na zaproszenie amerykańskiej prezydencji w tym roku Polska uczestniczy w pracach G20 na prawach pełnego członka. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
6: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 36% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Do 21 zaleca się oszczędzanie energii. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: No to teraz czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz.
9: Polski Komitet Olimpijski zakomunikował, że w myśl artykułu 50 statutu PKOL, który brzmi: podczas nieobecności prezesa PKOL jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego wiceprezes zarządu. Wiceprezesem wyznaczonym do wykonywania uprawnień prezesa PKOL został Mieczysław Nowicki. Były kolarz, medalista olimpijski z Montrealu 7-6, mistrz świata w drużynowej jeździe na czas z Tadeuszem Mytnikiem, Stanisławem Szozdą i Ryszardem Szurkowskim. Prezes Nowicki zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOL na wtorek 8 września. Przedmiotem obrad ma być bieżąca sytuacja PKOL. Właśnie powinien rozpoczynać się mecz Polek z Portugalkami, stawką awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Co mówiła atakująca Magdalena Stysiak przed tym starciem?
10: Zespół, który naprawdę dobrze funkcjonuje w systemie blokobrona, więc myślę, że będzie trzeba powalczyć troszkę czasem w tym ataku. Bardzo dobra środkowa z numerem 1, gdzie tak naprawdę w trzech atakach jest to ich podstawowa zawodniczka, którą grają. I myślę, że na tym będziemy się po prostu skupiać, ale ja myślę, że nasza siatkówka, jeżeli będzie wszystko ok, to przeważy szale po prostu i idziemy z tego spotkania zwycięsko, więc ja bym się skupiała bardziej na naszej siatkówce niż na przeciwnikach.
9: Mądrego warto posłuchać. Robić swoje, to najważniejsze. Wciąż czekamy na rozpoczęcie meczu Polek. Pierwsza piłka opóźnia się ze względu na pięciosetowy bój Holenderek ze Słowenkami. Górą Holandia i to z nią zagrają Polki, o ile oczywiście wygrają z Portugalią. Do ćwierćfinału awansowały już i zagrają ze sobą Serbki i Greczynki po wyeliminowaniu odpowiednio Chorwatek i Francuzek. Również Włoszki wygrały pierwszy mecz pucharowy bezproblemowo z Bułgarkami. Karuzela trenerska w piłkarskiej ekstraklasie znów poszła w ruch. Dawid Kroczek stracił posadę szkoleniowca Rakowa Częstochowa. 37-letni Kroczek prowadził zespół z Częstochowy od 4 maja tego roku. Raków z 4 porażkami na koncie zajmuje ostatnie, 18 miejsce w tabeli ekstraklasy. Drużyna spod Jasnej Góry odpadła w kwalifikacjach Conference League również. O 18.30 w Serie A rozpocznie się mecz Lecce AS Roma, ale na boisko na pewno nie wybiegnie Jan Ziółkowski, który już oficjalnie zmienił barwy klubowe. Reprezentacyjny obrońca został wypożyczany przez Como. Klub spod Mediolanu ma opcję wykupu, a klauzula odstępstwa została określona na 18 milionów euro. Jego kontrakt z Romą obowiązuje do 2030 roku. I na koniec jeszcze informacja z ostatniej chwili, smutna informacja dla kibiców.

0: kibiców argentyńskiej piłki, a przede wszystkim dla sympatyków i wielbicieli talentu Lionela Messiego. Najwybitniejszy piłkarz w historii ogłosił, że nie zagra już w reprezentacji Albi Celestes. Decyzję podjął kilka dni po mundialu podobno, ale ogłosił ją chwilę temu dosłownie w efekcie żałoby po zmarłym niedawno ojcu.
1: Ja wprawdzie teraz prognozę pogody powinienem Państwu zaprezentować, ale nie mogę się doczekać Pawła Truskiego, którego już widzę na horyzoncie. Jak jest wózeczek, jest taka różowo-fioletowa chorągiewka trójki, ale może Państwu coś o pogodzie powiem, tylko muszę dobiec do komputera, na którym ją miałem zapisaną. O ile dobrze pamiętam, to jutro ma być od 19 do 25 stopni, może trochę padać i będą burze. Tak to się zapowiada.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Paweł jest coraz bliżej, a ja Państwu jeszcze całą ekipę dzisiejszego popołudniowego zapraszam do trójki, przedstawię. Michał Jędrkowiak w Helu, w Warszawie Agnieszka Laskowska, w Warszawie Elżbieta Malinowska, w Helu Stefan Myszk. Józef Niewiarowski przy telefonach w Warszawie, przy Pawle Turskim Karolina Gonet. I tak wyglądam, czy oni już są?
3: Tak, wiesz, byś musiał dłużej wyglądać. A ja ciebie widzę na przykład już. W ogóle to jest bardzo ładny, taki ceglany budynek. Tak. O, tutaj ktoś... O, państwo, my się już widzieliśmy. Dzień dobry ponownie.
4: Przywitać jeszcze raz.
5: Ma duży prezent dla pana, a my mamy taki malutki prezencik dla pana.
3: Matko, bardzo dziękuję.
4: Podróży pańskiej.
3: Ale to fajnie spotkać ludzi. Dobrze pamiętam. Pani Krystyna i pan Andrzej.
4: Dokładnie.
3: To dobrą mam pamięć. Mają też państwo pozdrowienie od Michała Grabkowskiego, bo widział zdjęcie nasze na Instagramie.
4: Dziękujemy. Pozdrawiamy.
3: Cieszę się, że można tak słownych ludzi spotkać, którzy i wcześniej do mnie napisali, pytając, kiedy będę, później wyjechali na drogę i później rzeczywiście, jak powiedzieli, że będą na Helu, to są na Helu. To bardzo wzruszające.
4: Czekamy,
3: bardzo dziękuję.
4: Uparcie od trzeciej.
3: No dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję raz jeszcze.
4: My też, było nam miło.
3: Mam nadzieję, że państwo się tak samo dobrze bawili jak ja.
4: Super, super. Nie zostawalibyśmy jeszcze dzień dodatkowo, żeby się nie bawić.
3: Super, bardzo dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękujemy. A gdyby państwo mieli wątpliwości, gdzie my się znajdujemy, to proszę posłuchać podpowiedzi słuchaczy, którzy pod numerem 2 2 7 3 zostawili podpowiedzi Pawłowi, gdyby jednak tej zagadki sam nie był w stanie rozwiązać.
6: Jest to Muzeum Rybołówstwa.
7: Dzień dobry, ja dopiero wróciłem z pracy, nawet nie wiem o co chodzi, ale czy chodzi o Muzeum Rybołówstwa w Helu?
8: Powinien się chyba kierować w kierunku Muzeum Rybołówstwa.
1: Muzeum Rybołówstwa. Paweł Turski przekracza bramę. Czy my cię słyszymy tutaj?
3: Otwarcie, poniedziałek, niedziela, 10:18.
1: Chodź, wjeżdżaj. Tutaj jakieś problemy z zasięgiem są. Jest i Paweł Turski.
3: Bilety do nabycia, dobrze. Dzień dobry. Czyli tutaj jest koniec.
1: Tak. Przejął mikrofon. Zapraszamy. Tam jest nasza siedziba. Możesz się rozsiąść.
3: O, jakie ładne studio. I w ogóle bardzo ładnie tutaj jest. Piękny budynek, drewniane tutaj części po kutrach rybackich pewnie. O, są same też i kutry. Nie wiem, czy ty opisywałeś, czy nie, ale ja już mam to we krwi, że muszę opisywać po tylu kilometrach podróży.
1: A ile masz kroków nabitych na liczniku? Sprawdzasz?
3: Zegarek się rozładował.
1: Tyle kroków, że się zegarek rozładował.
3: A po drugie, sytuacja wygląda tak, że jak się pcha wózek, to te kroki się źle nabijają. Czasami biegając po prostu człowiek się opiera o tę barierkę, o ten uchwyt i zegarek nie nalicza kroków. Więc bywało i tak, że wczoraj bodajże przeszedłem z 37 kilometrów i co mi pokazał zegarek? 21 tysięcy kroków, gdzie średnio u mnie 1 kilometr to jest 1000 kroków. Chyba, żebym robił o wiele szybszy trening biegowy, interwały w tempie 4-0, to wtedy tych kroków jest mniej, bo one się wydłużają, ale tak to nie. Mam nadzieję, że kogoś, kto biega, to interesuje.
1: Na pewno to wszystko jeszcze powyjaśniamy. My jesteśmy przed Muzeum Rybołówstwa w Helu. Wracamy do Państwa już za chwilę.

0: Paweł Turski, teraz siedząco, tak by należało powiedzieć. Usiadł, żeby sobie odsapnąć, a ja Państwa zapraszam na małą wycieczkę.
1: Zapraszamy do Trójki.
2: Wszedłem do pięknego budynku, który jest siedzibą Muzeum Rybołówstwa w Helu. Razem ze mną Tadeusz Murza, kierownik tego muzeum. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Proszę powiedzieć, ten budynek nie wygląda jak typowy budynek muzeum. On raczej z zewnątrz przypomina kościół. To jest dobre skojarzenie?
3: Tak, ponieważ był do 1945 roku kościołem. To jest najstarszy budynek na Półwyspie Helskim, wybudowany w 1417 roku jako kościół katolicki.
2: Chyba mało brakowało, żeby tego budynku tutaj nie było. Tego budynku, w którym my stoimy, w którym jest Muzeum Rybołówstwa.
3: Tak, decyzją pierwszego sekretarza Komitetu Partii w latach 50. dwa kościoły ewangelickie miały zostać rozebrane. Jeden w Pucku został rozebrany, a ten udało się kilku naszym wizjonerom helskim obronić.
2: Jest tutaj bardzo wiele eksponatów, które można podziwiać, związanych z rybołówstwem właśnie, ale my chyba zaczniemy od takiego najbardziej spektakularnego, chociaż ciężko to powiedzieć, eksponatu, bo jest to wieża, na którą się można wdrapać albo wjechać.
3: Widać panoramę całego Trójmiasta, dwa porty helskie.
2: To może chodźmy na tę wieżę, wjedźmy, usłyszą też Państwo, jak brzmi Hel, bo to jest też wyjątkowo przyjemna rzecz, jak się na szczyt tej wieży wjedzie, bo ja już tam byłem. Drzwi windy już się otwierają, my wchodzimy do środka, a przez szklane drzwi będziemy obserwować, na razie tylko przez te szklane drzwi, wystawy, które są w tym muzeum. Tu jest parę kondygnacji.
3: Mamy trzy kondygnacje, dwie wystawy stałe, to jest na parterze i na pierwszym piętrze, i wystawa czasowa jest na drugim piętrze. A teraz będziemy właśnie wychodzić z windy i jeszcze kilka stopni przejdziemy na taras widokowy.
2: Lekko strome schody, ale widok i dźwięk wszystko wynagradzają. I na co my teraz patrzymy? Chyba w tamtym kierunku jest sam helski cypel.
3: Cypel helski, gdzie zaczyna się Hel, początek Polski.
2: Początek czy koniec?
3: Początek.
2: Ma pan coś z tym wspólnego?
3: No byłem między innymi pomysłodawcą tego właśnie z moim kolegą Zbyszkiem i uważam, że było to do pewnego momentu najczęściej odwiedzane miejsce i najczęściej fotografowane.
2: No i my patrzymy

0: Patrzymy teraz na ten początek Polski, a troszeczkę w prawo spojrzymy i mamy jedyną taką plażę w Polsce. Dlaczego to jest jedyna taka plaża w Polsce?
1: Bo Morze Bałtyckie zawsze jest od kierunku północnego, całe nabrzeże. A ta mała plaża jest plażą o profilu południowym, która jest plażą piaszczystą.
0: Tyle jeśli chodzi o czubek wieży, resztę muszą Państwo zobaczyć sami, a my idziemy na wystawy.
1: Zapraszam Pana.
0: Czas nas goni, więc przebiegniemy teraz na kondygnację pierwszą.
1: Tak, tam znajdują się m.in. galerie obrazów marynistycznych i wiele innych eksponatów, ale bardzo ciekawym jest model okrętu Hans Becker, ponieważ tutaj podpłynęła flota cara rosyjskiego i chcieli ograbić Hel, ostrzelać i ograbić. Helanie złożyli się na okup. Oni odstąpili od grabieży i w ramach wdzięczności powiesili te wotum w tym obiekcie. I tu między innymi można zobaczyć na zdjęciu.
0: Ja mogę powiedzieć, że na tym starym zdjęciu widać ten okręt wiszący po prostu nad ławkami nieopodal ambony, właśnie kiedy ten budynek jeszcze był kościołem. Jeżeli mają Państwo ochotę na więcej eksponatów, no to zachęcamy, oczywiście zapraszamy do Muzeum Rybołówstwa.
1: Tak, bardzo zapraszamy do Muzeum Rybołówstwa w Helu, które jest filią Narodowego Muzeum Morskiego, w której się pokazuje kulturę materialną Kaszubów północnych, tak zwanych nordowych, którzy zamieszkiwali Półwysep Helski. Zapraszam Państwa.
2: Powiem Ci, Michał, że Pan tak ładnie zapraszał, a tu się rozpadało, że aż mnie kusi, bo mówiłem, że muzeum nieczynne, ale drzwi są otwarte, może bym sobie wszedł tak na chwilę.
0: Zanim wejdziesz do środka, to masz 10 sekund, żeby znaleźć to, co ukrył tutaj dla Ciebie jeszcze.
2: 10 sekund?
0: Jedna koperta. Będziemy Ci mówili ciepło, zimno, tylko musisz powiedzieć, gdzie się znajdujesz.
2: Znajduję się przy jakichś resztkach statku
0: ciepło,
2: rybackiego.
0: Ciepło, ciepło, ciepło.
2: Przechodzę do jakiegoś drewnianych elementów konstrukcyjnych żaglowców.
0: Cieplej.
2: Cieplej. No to może tutaj za
0: zimniej
2: łódką.
0: Chyba.
2: Zimniej, tak. A tu zaraz ta łódka
0: krzycz
2: tak kusiła.
0: Michał do niego.
3: Zimniej.
2: Zimniej, tak.
3: Zimno, zimno, zimno, zimno.
2: To tam jest lodowiec. Zimno, lodowiec, czyli w drugą stronę.
0: Ja w ogóle zapomniałem o tej nagrodzie. Koperty. No dobrze.
2: To jeżeli
0: no
2: to było ciepło.
0: Sobie szuka i moknie, a my się schowamy w muzeum.
2: To jest reski.

0: Chyba znalazłem. To jest znowu biała koperta, ale już z innym napisem. Już nie wskazówka, tylko nagroda. Czyli co, mam po prostu otworzyć, ale to może otwórz. Trzeba to zrobić jak w teleturniejach profesjonalnie. To ty jesteś prowadzącym, to ty otwórz.
1: Dobrze.
0: I mi powiesz, co się udało.
1: Trzymam sobie brodą mikrofon. O, dziękuję ci bardzo, Pawle. Ale tylko jeden, ten drugi jest dla ciebie mikrofon. Otwieram kopertę, szanowni państwo.
0: Jak profesjonalny prowadzący w radioturnieju.
1: Kto to tak zamknął?
0: Mam pewne podejrzenia, bo ciągle się zmagałem z tymi kopertami. Albo Karolina Agonet, albo Michał Jędrzkowiak.
1: Słuchaj, jest trochę... Oddarłem ty kawałek tej karteczki, ale chyba mi wybaczysz. Napis jest cały. Czytaj.
0: Każde dziecko o tym marzy. Zaczyna wiać i nie tylko pada tutaj. Zjeść go po powrocie z plaży. Chrupki ciepłe z posypkami i innymi dodatkami. Czy to chodzi o gofra? Ale chrupki ciepły z wszystkimi mogę?
1: Z wszystkimi.
0: O matko, ale się firma wykosztuje. To już koniec. Finansowy.

0: Have you ever seen the rain? Właśnie widzę. Mamy na zegarach 22 minuty po godzinie 18. Dziś jest też 31 sierpnia i zanim wrócimy do Pawła Turskiego i jego nagrody, to przypomnimy o tej 46. rocznicy, którą mamy dzisiaj. Jest to rocznica zakończenia strajków sierpniowych. One doprowadziły m.in. do powstania Związku Zawodowego Solidarność. Kolejne rocznice już od dawna mijają pod znakiem politycznych podziałów, a w Gdańsku dzisiaj był Piotr Durys.
1: Uroczystości rozpoczęły się w południe symbolicznym otwarciem bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej przez sygnatariuszy porozumień i uczestników strajku. Główny inicjator tamtych protestów, Bogdan Borusewicz, przypomniał, że wolność wymagała ogromnego poświęcenia i wierności zasadom.
2: Trzeba pamiętać, że nikt nam tej wolności na darmo nie dał. Nikt nam nie ofiarował. To wszystko trzeba było wywalczyć. Walczyliśmy wartości. I teraz musimy tych wartości pilnować.
1: Po południu w sali BHP odbyły się obchody zorganizowane przez obecne władze NSZZ Solidarność. Prezydent Karol Nawrocki, który wręczył order Orła Białego Krzysztofowi Wyszkowskiemu, pytał o aktualność sierpniowych postulatów.
3: W sali BHP powstaje każdego roku. Jest z nami również dzisiaj to pytanie, na ile potrafimy czytać fenomen Solidarności. Po tych 46 latach od podpisania porozumień sierpniowych, ile Solidarności jest dzisiaj w nas i czy Solidarność, ta z sierpnia roku 1980 i jej ideały są dzisiaj punktem odniesienia dla naszej wspólnej Rzeczpospolitej w XXI już wieku.
1: Rocznicowym uroczystościom towarzyszyły również wyróżnienia dla osób zaangażowanych w obronę praw człowieka i wolności słowa. W Europejskim Centrum Solidarności wręczono odznaki Solidarności i Praw Człowieka ECS. W gronie laureatów znalazła się dziennikarka radiowej Trójki Agnieszka Lichnerowicz.
4: Odznaka dla mnie jest takim sygnałem czy dostrzeżeniem, że wszyscy pracujemy nad tym, żeby rozumieć moc tego doświadczenia, jakim była Solidarność i gdzieś przekazywać tę opowieść dalej, żeby inspirowała kolejnych i kolejne. No i pamiętać o tym, bo to jest nasza wielka siła.
1: W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymali również między innymi muzyk Zbigniew Hołdys oraz fotograf Chris Nidental.
0: Tu program trzeci, audycja popołudniowa, prosto z Helu, z Muzeum Rybołówstwa dzisiaj. Witamy Pawła Turskiego po zakończeniu trzeciego etapu jego podróży pieszej po Polsce. 24 minuty mamy po 18, Love in a Trash Can w głośnikach, The Ravenettes. Z Pawłem kupimy tego gofra zaraz po 18.30.

0: Autopromocja.
1: Czy Dżingis Khan wpiął pewnego dnia przypinkę Solidarności w klapę?
2: No jest to kompletnie coś odjechanego, bym powiedział.
1: A jednak tak było. Plakaty Solidarności pojawiły się w Mongolii, gdy ten kraj zaczął walczyć o demokrację. Na reportaż Jak Solidarność do Mongolii przyszła zapraszam najmocniej. Anna Dudzińska. A potem rozmowa z Bogdanem Borusewiczem, który łączył te dwa odległe punkty na mapie. Klub Trójki, audiodokument. Zaczynamy po 21.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu

0: Przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
7: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Żegnamy reklamy.
12: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Wertowski.
13: Jest śledztwo prokuratury w sprawie pożaru w zakładzie produkującym podzespoły dronów w Skarżysku Kamiennej. Krakowski Oddział Prokuratury Krajowej sprawdza, czy sprawca na zlecenie obcego wywiadu dopuścił się przestępstwa o charakterze terrorystycznym przeciwko Polsce. Miało ono polegać na podłożeniu ładunku zawierającego materiały łatwopalne. Straty to co najmniej 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy grozi nawet dożywocie. Dotychczas nikomu nie postawiono zarzutów. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział kolejne bardzo mocne uderzenia w Iran. Ma to być odpowiedź na ostatnie ataki Iranu na bazy w Jordanii. Mimo pierwszej od tygodni bezpośredniej wymiany ciosów z Iranem, Trump przekonywał w wywiadzie dla Fox News, że reżim w Teheranie chce wznowić negocjacje. Do nowej eskalacji konfliktu doszło w niedzielę, po tym jak Iran ponownie uderzył w statki przepływające przez cieśninę Ormus. Wznowienie walk spowodowało wzrost ceny ropy naftowej o około 3%. 4,5 tysiąca kontroli, z czego większość dotyczyła autokarów z dziećmi. Główny inspektorat transportu drogowego podsumował wakacje i zapowiedział nowe działania wraz z początkiem roku szkolnego. Jak mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, dzięki kontrolom poprawia się bezpieczeństwo na drogach.
14: One miały doprowadzić do tego, aby sprawdzić po pierwsze stan techniczny pojazdów, skontrolować również kierowców, czy są trzeźwi, jaki jest ich czas pracy oraz inne elementy, których zasadniczą kwestią jest zwiększenie bezpieczeństwa właśnie uczestników tego typu wyjazdów.
13: Od jutra Główny Inspektorat Transportu Drogowego będzie prowadzić akcję Bezpieczna Droga do Szkoły. Kontrolowane będą autobusy szkolne. To był serwis Trójki.
12: No pogoda nas z tej nocy rozpieszczać nie będzie za bardzo. Przelotne opady deszczu mogą się pojawić, a temperatura ma wynieść od 12 do 17 stopni. Najcieplej będzie na południu kraju. Jutro w ciągu dnia od 18 do 25, najcieplej na południowym wschodzie. Może padać i to mogą

0: Być też burze, jutro głównie w północnej i wschodniej części kraju. 28 minut do godziny 19. Paweł Turski razem ze mną. Zmęczony?
1: Trochę zmęczony, bo jednak wstał o 4:00 ten człowiek. Ten wózek nie ma uczuć i nie ma takiego czegoś jak organizm, więc może być pchany o każdej porze dnia i nocy. Nie to co człowiek jednak, więc ja teraz oczywiście planuję na początku dobrze się najeść, w czym chcecie mi pomóc. A ja jak przeczytałem, że ten gofr może być ze wszystkim, to będzie ze wszystkim.
0: Gofr ze wszystkim już za chwilę w Radiowej Trójce. Tego nie ma nigdzie indziej.

0: 24 minuty zostały do godziny 19.
1: Teraz pieszo.
0: Proszę Państwa, to jest finał cyklu Teraz Pieszo. Paweł Turski w swoim trzecim etapie pieszej podróży przez Polskę tego lata przeszedł niezliczoną, chociaż pewnie on liczył, liczbę kilometrów. Pokonał wszystkie stopnie zagadek, odnalazł wszystkie koperty i teraz będzie odbierać nagrodę. Halo Pawle.
2: Jestem. Tutaj mnie kolega Michał Jędrkowiak odpowiedzialny za całe zamieszanie.
3: Dzień dobry.

0: zaprowadził.
1: Wywiodłem cię tak do punktu z goframi. Zobacz, jak się pięknie świeci. Zobacz, ile tu jest kolorów.
0: Widzę i widzę też, ile jest dodatków, tak. Widzę też ceny i jestem coraz bardziej przerażony, bo nigdy bym sobie
1: Paweł,
0: na taką przyjemność
1: Paweł,
0: nie pozwolił.
1: Powiem ci krótko, nie przejmuj się, bierzesz co chcesz, słucham.
0: No to tak, na początku trzeba wybrać, jaki ma być gofr, tradycyjny czy bąbelkowy. Nie jadłem nigdy bąbelkowego. Jadłeś kiedyś?
1: Nie
0: jadłem. Michał mówi, ma to, żeby brać bąbelkowego, no to bąbelkowy. Dodatki. Teraz tu jest duży problem. Normalnie to bym Państwa poprosił, żeby 22,7 trójek, ale czas nas goni. Cukier, puder może być. Owoce mogą być ciekawe. Jakie owoce? Frużelina. Frużelina to ty lepszy jesteś, patrzę na Michała Jędrkowiaka.
1: No to taki rodzaj takiego
2: dżemiku. Nie musisz wybierać.
0: Kruszony
2: możesz wziąć wszystko.
0: Tak, wszystko?
1: Tylko zastanów się, ja ci nie żałuję, Paweł, tylko zastanów się, czy to będzie dobre, jak sobie napakujesz i cukier, puder, i owoce, i frużelina. I pistację, i bitą śmietanę.
0: Raz się żyje. Raz się żyje 300, a jeszcze jest polewa.
1: I polewa, dobrze. Dobra, dzień dobry. To my byśmy poprosili w takim razie gofra ze wszystkimi dodatkami. Ile to będzie kosztowało? Ile?
2: To będzie kosztowało wszystko. Jakieś takie kosztowało.
1: Muszę zdjąć słuchawki, bo nie słyszę.
0: 100 zł ja słyszałem.
1: 100 zł, dobra. 100 zł, trudno.
0: Matko, bo nie, no ja jestem sam przerażony, ale dobrze, my się podzielimy
1: ciekawy,
0: na cztery.
1: Ja jestem ciekawy, czy ty to zjesz, Paweł.
0: Ja nie będę musiał sam
2: Sprawdzimy.
0: Tego zjeść. Jest was taka
2: Sprawdzimy,
0: ekipa tutaj na helu, więc w ogóle co to jest za przyjemność jedzenia samemu.
1: Dobra,
0: ja już jadłem sam przez 8 dni, więc z chęcią się podzielę.
1: Czekamy na Pawłowego gofra w takim razie.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Nadajemy dzisiejszą audycję popołudniową prosto sprzed Muzeum Rybołówstwa. To znaczy ja jestem przed Muzeum Rybołówstwa, a jakieś 30 metrów dalej pod budką z goframi ekipa gofrowa, macha mi Karolina Gonet, jest Michał Jędrkowiak i jest on, Paweł Turski, który
1: mam numerek nawet, już czekam na tego gofra.
0: Co zamówiłeś?
1: Numer 87. No właśnie, to jest taki dylemat, bo człowiek ma ciągle w sobie pielęgnować dziecko, tak się mądrze mówi, ale później jednak staje się dorosły, nawet mając 26 lat, tak jak ja.
0: I czyli
1: sobie później sobie sprawę, że na przykład połączenie owoców i frużeliny posypanych cukrem pudrem nie ma sensu, bo to już będzie tak słodkie, że trzeba się wycofać z cukru pudru. Później patrzę chociażby na kolor nieba i na to, że siedzi w ponczo i nie jest zbyt ciepło i koledzy i koleżanki w bluzach, że może ta gałka lodów też nie jest potrzebna, a po drugie, a później dochodzi jeszcze do takiego wniosku, że te kruszone pistacje to w tej frużelinie to one się zgubią i w ogóle ich nie będzie czuć.
2: Tylko żeby była pełna jasność, ja Pawła nie odwodziłem.

0: Nie, ja sam tak zdecydowałem.
1: To była decyzja Pawła autonomiczna w pełni.
0: Tak, doszedłem do wniosku, że pewne trochę rzeczy
1: ubolewam,
0: będą
1: bo
0: lepiej.
1: Zapłaciliśmy mniej niż 100 zł i trochę nad tym ubolewam, bo mógłbym potem do końca życia mówić, że kupiłem gofra za 100.
0: Ja bym mógł powiedzieć, że zjadłem gofra za 100 zł, nie?
2: Ale możecie mówić do końca życia, że
0: mieliśmy taki zamiar i mieliśmy środki na koncie, proszę Państwa. Mieliśmy środki na koncie i to jest też duże osiągnięcie, żeby w ogóle było kogoś stać na końcu Polski albo na początku Polski, bo to jest początek Polski, ale to o tym później Państwu opowiem jeszcze, gdy już będę pewnie cały umazany tym gofrem.
2: Niech Paweł w takim razie czeka na swojego gofra i zaraz zje, a zaraz po tym jedzeniu porozmawiamy. Ale najpierw Walk On By, Dionne Warwick.

0: 15 minut do godziny 19. Tu program trzeci Polskiego Radia. Ja tak mam 50 metrów, no może ze 40, do Michała Jędrkowiaka, który stoi przy budce z goframi. Gotowe? Czy jeszcze nie?
1: Czekam, nie, to chyba wymaga bardzo dużo pracy, bo dwie panie pracują w pocie czoła.
0: Paweł jeszcze będzie musiał się doczekać, ale to jest chyba dobra okazja do tego, żeby porozmawiać o tym, jakie wnioski, Paweł, wyciągnąłeś z tej swojej pieszej podróży. 3 tygodni podróżowania po Polsce odcinkami. Czy masz może jakieś porady dla tych, którzy chcieliby się za takie piesze wycieczki zabrać? Może zacznijmy od tego, co masz na stopach, od butów, bo to jest wyjątkowo interesująca taktyka, którą wybrałeś.
2: Wciąż słyszę uśmiech w głosie tutaj państwa redaktorstwa z Myśliwieckiej. Nawet jak przyjeżdżają na heli, widzą mnie w tych moich butach, to nadal gdzieś się ten kącik ust podnosi. To są oczywiście sandały, nie do zdarcia. Patrzę, przepraszam, bo tu jedną nogę muszę, jak się podeprę, to państwu powiem, jak jest zużyta po ponad 500 kilometrach. Ja mam taką tendencję do przecierania
0: jaka
2: z lewej
0: głębokość
2: i prawej.
0: Bieżnika? Czy to jest jeszcze legalne jeżdżenie w takiej
2: tak,
0: oponie?
2: Tak, tak. Wydaje mi się, że tak.
0: Gofr idzie.
1: O, Paweł, zobacz, się. Spójrz, co ciebie. Spójrz. Zobacz. Ledwo to niosę.
2: Powinienem teraz być jak pies. Hau, hau, hau. Nie, ale nie.
1: Ty, on ma 10 centymetrów wysokości, zobacz.
2: Matko, nigdy nie widziałem takiej rzeczy pięknej. Znaczy,
0: no, niech państwo piękne. Sobie teraz wyobrażą. Paweł Turski przeszedł dzisiaj jakieś 200 milionów kroków.
2: Ale pachnie jeszcze, matko.
0: Przeszedł 13 godzin, rozwiązywał zagadki. A Michał Jędrkowiak teraz niesie przed nim

0: tego gofra, a Paweł tylko miucha.
1: Ale
0: i na razie musi opowiadać. Paweł, ale opowiadałeś o tych butach.
1: Boję się, że sandały nie będę mógł spróbować, wózeczek też nie.

0: kilometrów, bo doszedł do wniosku, że ten człowiek z radia sobie chodził 40 kilometrów dziennie, średnio. Każdy na swoim poziomie. Michał, nie wciągaj tutaj gofra,
1: matka,
0: dobrze?
1: Matka, jak on pachnie, żeby państwo wiedzieli, bo teraz towarzystwo, koleżeństwo do mnie podeszło z tym gofrem.
0: A jak już państwo będą gotowi, Michał teraz przełknął ślinę pięknie, bo już odwrócił się, bo już po prostu ze wzruszenia, albo to jest złość, nie wiem, zazdrość, to jest zazdrość.
1: Zazdrość, przyznaję się do niej.
0: Tak, a teraz wracając do obuwia, jak już państwo będą przygotowani kondycyjnie, nawet na takie 10 km chodu i by bardzo państwo nie chcieli być ofiarami wszelkich bombli i innych przygód na stopach, to polecam, bardzo się to sprawdziło. To nie był mój pomysł, ja sam na to nie wpadłem.
1: No zdrać,
0: dobrze, sandały, skarpety pięciopalcowe i jeszcze pod tymi skarpetami zawsze każdego dnia trzeba stopy wysmarować wazeliną. Taki jest przepis.
1: Triki Pawła Turskiego, po więcej można się zgłaszać do niego osobiście. Ale powiedz mi, co z tobą zostanie jako takie najwyraźniejsze wspomnienie po tych 3 tygodniach? Spotkałeś tylu ludzi, wykonałeś tyle zadań, kręciłeś film, walczyłeś na miecze.
0: Dużo tego było. Na razie jeszcze nie mam tak szybko zebranych myśli, bo...
1: Bo przeszedłeś dzisiaj...
0: Bardzo dużo też
1: 50 kilometrów.
0: Ale na pewno chciałbym wszystkim państwu, których spotkałem na drodze, po prostu podziękować, bo dla mnie te spotkania były bardzo ważne i mam nadzieję, że dla państwa też. Że były to mile spędzone chwile, że państwo nie czuli, że państwo ten czas w jakiś sposób marnują, że nie przyjeżdżali państwo tylko, choć oczywiście także po piękne trójkowe koszulki, w których ja ciągle szedłem.
1: To ja może zdradzę. Dzisiaj przed audycją.
0: To ja się boję, że to się skończy na takiej myśli, która mi się pojawiła kilka dni temu. Ona będzie bardzo głupia, przejdzie pewnie do historii, ale Michale, czy wiesz, kogo kraj... Teraz mogą się też państwo śmiać oczywiście, bo to jest bardzo głupia myśl.
1: Czyli ale...
0: Właśnie, Polska, to kogo to jest kraj?
1: To jest nasz.
0: Czyli kogo?
1: No nas tutaj, Polaków.
0: I no i właśnie mi się wydaje, że to możemy być w błędzie, bo ja chodziłem i widziałem, wydaje mi się, więcej niż ludzi, to jest ślimaków w tym kraju. Ja ciągle musiałem omijać ślimaki.
1: Ale
0: dosłownie.
1: Cieszę się bardzo, że je omijałeś, a nie rozdeptywałeś, bo tak. Wiem, że są tacy, którzy to jest robią
0: populacja,
1: to z dziką satysfakcją.
0: To jest taka populacja ślimaków, że my możemy nie wiedzieć, że my na przykład prowadzimy tutaj sobie na ziemi. Tutaj w Helu mamy początek Polski. Chciałem do tego wrócić, że tu na pewno jest początek Polski, bo jak byłem na trójstyku polsko-niemiecko-czeskim w okolicach Turowa, to tam usłyszałem od mieszkańców, że tam jest koniec świata, bo jest wykluczenie komunikacyjne i tam nic nie ma, więc na pewno tu jest początek, a jeśli jeszcze chodzi o to, do kogo należy na przykład półwysep, to są wszelkie kijanki i żaby. Takie ma człowiek obserwacje, bo państwo to, co słyszą na antenie, to są rozmowy z państwem, słuchaczami, to są różne ciekawostki o miejscach, o tym, co można zobaczyć, czy zwiedzenie jakichś muzeów, instytucji kulturalnych, czy po prostu państwa życiowe historie. A ja
1: ciężko
0: przez 40 kilometrów...
1: ze ślimakiem albo z kijanką, prawda?
0: Tak, ale przez 40 kilometrów to tych spotkań to nie ma tak, że one są co minutę, co dwie. Ty często jesteś sam z wózkiem w środku pola, słuchasz trójki, no ale też nie zawsze myśli się skupiają na każdej piosence, na tym, co śpiewa wokalista, szczególnie gdy śpiewa po angielsku. Patrzysz ciągle w drogę i no to są twoje właśnie takie czasami przemyślenia, że ale tu jest ślimaków, ale tu jest żab, ale tu jest pięknie, ale tu jest ładne drzewo, a co to jest za ptak, a nie wiem, co to jest za ptak, to się zatrzymam, się dowiem. I to są myśli, których ja wcześniej nie zdradzałem, ale wydaje mi się, że są bardzo ciekawe, bo ja sam nie wiedziałem, że do takiego miejsca to mnie doprowadzi, do wzruszenia, gdy państwo tutaj czekali, do takiego wzruszenia, jak piękną mamy przyrodę w tym kraju i warto o nią dbać, a nie tylko gdzieś tam ją rozdeptywać, a często widziałem też śmieci, tak.
1: Refleksyjnie kończy swoją wyprawę.
0: Muszę
1: teraz
0: zebrać myśli, proszę mi wybaczyć. I też ten gofr tak już... patrzy, że w ogóle
1: możesz się nim już
0: była
1: zająć.
0: Taka, że...
1: Możesz tak? się nim już
0: Ale
1: zająć.
0: To poczekaj, to jeszcze... Tak.
1: Ja dziękuję państwu wszystkim za wysłuchanie dzisiejszej specjalnej audycji popołudniowej prosto z Helu. Michał Jędrkowiak przygotował ją w Helu w Warszawie.
0: Na razie bita
1: Agnieszka...
0: śmietana i czekolada bardzo dobra.
1: W Warszawie Agnieszka Laskowska. W Warszawie też realizuje Elżbieta Malinowska, w Helu Stefan Myszk. Przy telefonach w Warszawie czuwa Józef Niewiarowski.
0: Różelina też dobra.
1: Pawłem Turskim opiekowała się Karolina Gonet. Ja nazywam się Michał Matus.
0: Ciasto muszę spróbować. Jak wokalista zacznie śpiewać...
1: I pięknie państwu dziękuję. Żegnamy się z państwem piosenką. Wspaniałą.
0: Gofr ciepły, dobry. Dziękuję.
1: Trochę smutną.
0: I Państwu dziękuję.

0: Piękne za wszelkie spotkania.
1: I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

utrapia się. Windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się.

0: a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

razem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Pawilon tańca i innych sztuk performatywnych. Tu taniec ma swoje miejsce. Światowa choreografia, premiery i pokazy polskiego tańca współczesnego, warsztaty międzypokoleniowe i wydarzenia plenerowe. 4 i 5 września premiera na warszawskich bulwarach Wisła, Weroniki Pelczyńskiej i Chóru w Ruchu. Wejdź na pawilontańca.pl i znajdź coś dla siebie. Do zobaczenia w pawilonie. Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Żegnamy reklamy.
7: Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 31 sierpnia, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. W trybie pilnym spotka się Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Punktem obrad ma być nieobecność prezesa Radosława Piesiewicza, który trafił do aresztu. Amerykanie przylecieli do Zełenskiego. Ukraiński prezydent rozmawiał ze specjalnymi wysłannikami Trumpa. W Chinach cenzura i aresztowania. Władze nie chcą, żeby do internetu trafiały nagrania z tragicznej powodzi. PKOL zwołuje posiedzenie prezydium w trybie pilnym. 8 września ma się zebrać prezydium związku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski sugeruje odwołanie z funkcji prezesa Radosława Piesiewicza, aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto. Grozi zawieszeniem praw członkowskich Polski i zablokowaniem startu polskich sportowców na igrzyskach. Sprawę komentowali goście Pulsu Trójki, którzy byli zgodni, że Radosław Piesiewicz musi odejść ze stanowiska. Mówi poseł Konfederacji Michał Połuboczek.
8: Myślę, że to już trzeba się zastanowić, skoro takie głosy płyną. No jednak członkostwo w międzynarodowej organizacji daje nam możliwość startu na olimpiadach i tak dalej, więc to nie może być z uszczerbkiem dla sportowców, bo to pod nich jest ta organizacja.
7: Podobnego zdania jest wiceminister funduszy i polityki regionalnej z KO Jacek Karnowski.
9: Na czele polskiego sportu PKOL-u nie powinien stać pierwszy polityk, a drugie osoba, która bardziej dbała o własny interes, z tego co mówią zarzuty, niż o interes polskich sportowców, która związała z podejrzaną aferalną, taką kryptowalutową platformą polski olimpijski sport.
7: Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli w aferze związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Grozi mu 8 lat więzienia. Pożegnalne przemówienia, kwiaty, wspólna modlitwa i msza święta. Rodzina, znajomi, mieszkańcy stolicy, a także przedstawiciele władz państwowych oddali hołd Wandzie Traczyk-Stawskiej. Uczestniczka Powstania Warszawskiego zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Na jej pogrzebie była Klaudia Wróblewska.
10: Uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej rozpoczęły się od mszy w Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu. To symboliczne miejsce, o które Wanda Traczyk-Stawska walczyła z Niemcami. W uroczystościach uczestniczyli m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Włodarz stolicy wspominał Wandę Traczyk-Stawską jako osobę sprawczą i wspierającą innych.
11: Stawiała się właściwie w każdej słusznej sprawie za tymi, którzy byli prześladowani albo atakowani.
10: Dla wielu mieszkańców Warszawy i tych, którzy poznali Wandę Traczyk-Stawską, była ona przykładem bohaterstwa oraz oddania.

0: Ojczyźnie. Ich obecność na dzisiejszych uroczystościach jest wyrazem wdzięczności.
1: Przede wszystkim myślę, że była wzorem takiej osoby, która była odważna. Z wielkim bólem ją dzisiaj żegnam.
2: Jej udział w powstaniu był naprawdę dla wszystkich przykładem, jak należy walczyć.
0: Wanda Traczyk-Stawska została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Warszawskiej Woli. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził, jak podano, szczegółową i konstruktywną rozmowę z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Zełenski podał, że obie strony ustalają datę wizyty wysłanników prezydenta Donalda Trumpa na Ukrainie. Jej celem będzie wspieranie wysiłków na rzecz pokoju. Poinformowałem ich też o sytuacji na froncie, gdzie rosyjskie zdobycze były niewielkie i okupione ogromnymi stratami, oraz o rosyjskich atakach, dodał prezydent Ukrainy. W Chinach trwa seria aresztowań po tragicznej powodzi. Jednocześnie władze cenzurują informacje na temat katastrofy. Po ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu 10 osób zostało ukaranych za rozpowszechnianie fałszywych informacji w internecie. Po chińskiej stronie granicy ponad 500 osób uznaje się za zaginione.
4: Chińscy internauci nie zobaczą nagrań z granicy Nepalu i Tybetu, gdzie potężna fala w kilka sekund zmiotła z powierzchni ziemi przejście graniczne w rejonie Girong. Cenzura usuwa je z mediów społecznościowych. Chińska policja poinformowała zaś o ukaraniu 10 osób, które w internecie rozpowszechniały zawyżone dane dotyczące liczby zaginionych i ofiar śmiertelnych. Nie podano wymiaru kar, ale zazwyczaj oznaczają one wysokie grzywny lub do 10 dni aresztu. Według oficjalnych danych w Tybecie do tej pory odnaleziono 16 ciał. 546 osób uznaje się za zaginione. Dane te są niemożliwe do zweryfikowania, gdyż Tybet to jeden z najbardziej newralgicznych regionów Chin. Niezależni eksperci, dziennikarze nie mają tam wstępu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
3: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Wieczór przeważnie pochmurny i w wielu miejscach deszczowy. Na wschodzie i północnym zachodzie wciąż możliwe burze. W nocy minimalnie od 13 do 17 stopni. Jutro chłodniej niż dzisiaj i nadal może padać.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Aksamit.

powiedziałabym, że tak poważnie się dzisiaj to wszystko zaczyna, ale przecież to jest całkiem poważna audycja. Ania Lalka, Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Dzień dobry, dobry wieczór. Zapraszamy. To jest Aksamit.

wyliczmy, zepsuci, niepoprawni i niedorzecznie utalentowani. The Last Shadow Puppets i Bad Habits. O złych nawykach rozmawiać nie będziemy. Mam nadzieję, że dobrym nawykiem jest to, że w każdy poniedziałek po 19 słuchacie programu trzeciego i Aksamitu. W tej sprawie, jeśli chcecie się pochwalić, bardzo proszę, zachęcam do kontaktu. aksamit@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Jestem także na moich mediach społecznościowych, Facebooku, Instagramie, na imiennych kontach. Zaczynamy, co tu kryć, nieco retro. Najpierw Candy Paint, przed chwilą wspomnieni Last Shadow Puppets, a teraz ich mistrz.

Uwaga, popełniam banalną zapowiedź. Posypały się wiadomości, jak wkrótce będą sypać się liście z drzew, ale ten banał dobrze wprowadza w klimat tego wydania aksamitu, audycji zawieszonej gdzieś pomiędzy wypatrywaniem tego, co nowe, pewną nutą nostalgii za tym, co minęło, latem, nadchodzącą jesienią i wszystkim, co pomiędzy, w muzyce i, drodzy słuchacze, w nas. Tak jak wspomniałam, nieco retro na początek i gdzieś układając sobie te piosenki w głowie, pomyślałam, ile jeszcze jest potencjalnych wyborów, nie tylko w temacie tego, kto będzie kolejnym Bondem, ale i kto napisze tę kolejną bondowską piosenkę. No ale przy tych wszystkich wybieganiach w przyszłość kinematografii nie wolno od czasu do czasu nie pokłonić się pięknej jej przeszłości.

spośród 12 piosenek wybrano właśnie tę, 12 piosenek różnych artystów. Kiedy wydawało się, że po wspaniałym, monumentalnym Golden Eye Tiny Turner prędko kolejny wielki bondowski temat nie powstanie, no to Cheryl powiedziała: "Potrzymajcie mi mikrofon". No i powstało coś takiego: Tomorrow Never Dies. Zawsze kiedy słucham bondowskich piosenek z lat 90. czy oglądam te filmy, to drugie to... czyli nigdy, to myślę o tym, co powiedziała kiedyś wokalistka The Cardigans, jak bardzo żałuje tego, że jej zespół odmówił przystąpienia do próby czy do konkursu, by właśnie nagrać bondowską piosenkę The World Is Not Enough. To była wtedy piosenka Garbage, kolejny Bond, ponieważ była tak wykończona sławą i wszystkim, co przytrafiło się grupie The Cardigans, że nawet tak obłędna, tak oszałamiająca propozycja, jedna w życiu, o której marzą wszyscy, od Adele po Radiohead, nawet ta propozycja nie była w stanie jej zmusić, by poświęcić te kilka cennych, wyrwanych dni wolnego i kolejny raz pójść do studia, a potem znów uczestniczyć w cyklu promocyjnym i tak dalej, i tak dalej. To też pokazuje w pewnej perspektywie, jak słynny to był wtedy zespół, o którym dzisiaj... O właśnie, może sobie przypomnimy The Cardigans w przyszłym tygodniu. Dobrze, na razie wspominamy to, co działo się w ten weekend w deszczowej zresztą Wielkiej Brytanii, gdzie na festiwalowych scenach rządziła ona.

Jeden ze szczęśliwie nie za dobrze trzymanych sekretów ery płyty How Big, How Blue, How Beautiful, Florence and the Machine, znanej także jako jedna z najważniejszych i najwspanialszych płyt 20 kilku lat mojego radiowego życia i waszego radiowego życia, drodzy słuchacze, bo ile to było i wspólnych odsłuchań, i wiadomości o kolejnych koncertach, i emocji im towarzyszących, i tak dalej. I nie inaczej było w tym roku. Florence wyruszyła w kolejną trasę koncertową, fantastyczną, Everybody Scream, świeżyła właśnie między innymi na setliście tę piosenkę Witch Witch, jeden z najmocniejszych momentów tych ostatnich koncertów. A jakie to były koncerty, można było zobaczyć w ten weekend podczas festiwali Reading i Leeds. Chciałam powiedzieć typowym, ale co w tym klimacie jest typowe? W brytyjskim deszczu, w czarnych koronkach, śmiało w tłumie, tak samo zmoczonych jak ona, tak samo szczęśliwych, niesionych muzyką ludzi, wyśpiewuje te swoje wszystkie mroczne hymny krwawiącego serca. Niezmiennie fascynująca, niezmiennie stworzona do tego, by na tej scenie być. Jest sporo zapisów z tych dwóch koncertów Florence z ostatniego weekendu. Jeśli macie chwilę, koniecznie zobaczcie. Kto przegapił ostatnią trasę Florence, nie wiem, czy nie najlepszą trasę, w jaką kiedykolwiek pojechała, jeśli chodzi o scenografię, setlistę, cały koncept, to proszę sobie gdzieś tam zanotować, że kiedyś w niedalekiej przyszłości zobaczyć Florence. Florence za nami, bo te festiwalowe koncerty to było też zamknięcie trasy koncertowej Everybody's Scream, a przed nami, no co tu kryć, nowe.

przeczuwałam, że dobrze zagra w radiu. Nie sądziłam, że aż tak. Insignificant Other, najnowszy singiel Queens of the Stone Age, to już nie jest tajemnica, te nowe piosenki zwiastują nowy album, który ukaże się pod koniec października. Idealny i nieidealny jednocześnie w tytule, z całą pewnością inny brzmieniowo niż ostatnie duże, te pełne wydawnictwa fonograficzne Queens of the Stone Age. Ale wszyscy dojrzewamy, wszyscy się zmieniamy. Najważniejsze, że to wciąż jest wysoko jakościowa muzyka. Jeśli słuchaliście się w tekst, to niby tam takie plum, plum, miłe i tak dalej, ale w tekście piosenki zdecydowanie ciemno i pomyślałam, że jeszcze raz. Tak właśnie gdzieś pomiędzy. Kto chce, usłyszy.

to Isobel Campbell z płyty Bow to Love. I tak jak wspomniałam, można się kołysać, można myśleć o tym, że cały świat, jedna osoba dość szczegółowo opisana w refrenie tej piosenki, potrafi nam zniszczyć. No to uzupełnijmy tę trylogię piosenek, które niosą, ale gdy się wsłuchamy,

Piosenka, której przedstawiać nie trzeba, acz może w wersji, której trzeba gdzieś sobie poszukać. Za nami trzy piosenki z mrocznym przekazem i uroczą melodią, a teraz utwór, w którym wszystko się zgadza i jest pełnią, całością. 11 lat grupa Alabama Shakes kazała czekać na swój nowy album. Właśnie się ukazała ta płyta I Must Be Dreaming, a to jest, tak jak powiedziałam, po prostu i aż piękne wyznanie miłości.

Easy. Nic nie jest easy, kiedy pisze się szczęśliwą piosenkę czy piosenkę o szczęściu. Te są zawsze najtrudniejsze do napisania. Alabama Shakes. A teraz w aksamicie ukłony i pożegnanie.

nieczujące tej muzyki, prawie jak się nie czuje Bruce'a, gdzieś składały hołdy i szacunek Dolly Parton, jej osobowości i jej twórczości. Nawet osoby, które poza I Will Always Love You i 9 to 5 nie potrafią wskazać żadnej piosenki z jej imponującego, wielkiego przecież katalogu. Nie będę tu udawać, że jestem pierwszą fanką Dolly Parton, bądźcie spokojni. Natomiast rzeczywiście te wszystkie fragmenty, wypowiedzi, cytaty, odkurzane wywiady, fragmenty biografii ukazywały człowieka no po prostu fantastycznego i to złożyło się w całość. Te dni po informacji o śmierci Dolly Parton, że świat pokłonił się nie tylko artystce i autorce piosenek, wokalistce, ale także, a może przede wszystkim, człowiekowi. Oczywiście powiedziałam tutaj, zaznaczyłam uczciwie, że nie byłam pierwszą fanką Dolly Parton, ale to nie znaczy, że jej piosenki zupełnie omijały moją przestrzeń.

No, you can.

To był mistrzowski wykład w temacie tego, jak robi się cover. A teraz w zaledwie minutę Candy pokaże, jak śpiewa się o tym, że coś przemija, a coś zostaje.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Śmigłowiec zerwał sieć energetyczną w pobliżu zakładów chemicznych w Tarnobrzegu. Maszyny szuka policja. Operacja Horyzont została przedłużona. Wojsko będzie wspierać policję do 30 listopada. 15 osób zaginęło po gwałtownej powodzi na dnie Wielkiego Kanionu w Arizonie. Policja szuka śmigłowca, który po południu zerwał sieć energetyczną w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu, mówi Agnieszka Wilk z Tarnobrzeskiej Komendy. Ze zgłoszenia wynika, że pilot wylądował, ocenił straty, a potem odleciał.
4: Przed godziną 15 odnotowaliśmy zgłoszenie, że śmigłowiec przelatujący przez jedną z firm znajdujących się na ulicy Chemicznej w Tarnobrzegu zerwał linię, która, jak się okazało, nie była pod napięciem. Ze zgłoszenia wynikało, że pilot wylądował, jednak po chwili odleciał. Trwają czynności mające na celu ustalenie osoby pilotującej ten śmigłowiec oraz wyjaśnianie dokładnych okoliczności.
3: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. O sprawie została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Operacja Horyzont przedłużona, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Zgodnie z postanowieniem prezydenta i decyzją szefa MON-u, wojsko będzie wspierać policję do 30 listopada. Ramię w ramię jednoczymy siły, technologie i umiejętności w obserwacji, wykrywaniu i neutralizacji potencjalnych zagrożeń, dodano w komunikacie dowództwa opublikowanym w mediach społecznościowych. Nasi południowi sąsiedzi opanowali Karkonosze i Góry Izerskie. Podczas wakacji co trzeci turysta odwiedzający dolnośląskie kurorty pochodził z Czech. Jak się okazuje, to przede wszystkim zasługa przystępnych cen, dobrego jedzenia oraz wysokiej jakości usług świadczonych w hotelach, mówi dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorium Nowum Mirosław Wlaszak.
5: Czesi się bardzo lubią tak dobre usługi, jakie są po polskiej stronie, w tych hotelach, wellnessy, wszystko nowoczesne, że naszym się to bardzo podoba. Jak jest dobry standard, to radzi zapłacimy, nie?
6: Czesi wybierają nas i to wyraźnie widać i na ulicach, i oczywiście w obiektach noclegowych.
3: Potwierdza prezes lokalnej organizacji turystycznej Grzegorz Sokoliński. Oprócz Czechów od lat w Karkonosze i Góry Izerskie chętnie przyjeżdżają Niemcy, szczególnie z sąsiedniej Saksonii. Nowojorskie Metropolitan Museum of Art odwołało planowaną na 2027 rok wystawę poświęconą Johnowi Galliano. Jeden z najwybitniejszych współczesnych projektantów mody od lat budzi kontrowersje z powodu antysemickich, rasistowskich i antyazjatyckich wypowiedzi. Jak podaje agencja Associated Press, retrospektywa miała być wiosenną wystawą Costume Institute związaną z doroczną Met Galą. Galliano byłby dopiero trzecim żyjącym projektantem uhonorowanym indywidualną wystawą w tej instytucji. Zapowiedź wywołała jednak ostrą krytykę, zwłaszcza w środowiskach żydowskich. Amerykańskie służby szukają 15 osób zaginionych po gwałtownej powodzi na dnie Wielkiego Kanionu w Arizonie. Na razie potwierdzono śmierć jednej osoby, a 62 ewakuowano.

0: zaatakowano.
1: Powódź uderzyła w rejonie schroniska Phantom Ranch. To najniżej położona część Parku Narodowego, dostępna tylko pieszo, konno albo tratwą. W ciągu pół godziny spadło tam 25 mm deszczu. W skalistym terenie o dużym spadku niemal cała woda spłynęła natychmiast. Ściana wody zniosła do rzeki Colorado głazy oraz gruz. Do tej pory wydobyto ciało 60-letniego mężczyzny. 15 innych osób jest zaginionych. Wcześniej mówiono o 20 poszukiwanych, ale potem tę liczbę skorygowano. Woda zniszczyła praktycznie wszystkie kładki nad potokiem Bright Angel. Uszkodziła też jedyny wodociąg zasilający park. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi powodziami. Dziś ostrzeżeniem objętych jest około 7 milionów mieszkańców południowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Od 18 do 22 stopni, cieplej na Podkarpaciu do 25.
3: Autopromocja.
4: Czy Genghis Khan wpiął pewnego dnia przypinkę Solidarności w klapę?
5: No jest to kompletnie coś odjechanego, bym powiedział.
4: A jednak tak było. Plakaty Solidarności pojawiły się w Mongolii, gdy ten kraj zaczął walczyć o demokrację. Na reportaż Jak Solidarność do Mongolii przyszła zapraszam najmocniej. Anna Dudzińska. A potem rozmowa z Bogdanem Borusewiczem, który łączył te dwa odległe punkty na mapie. Klub Trójki, audiodokument. Zaczynamy po 21.
3: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Aksamit.

Tak jak wspomniałam w pierwszej godzinie audycji, dzisiaj troszkę machamy na pożegnanie słonecznej pogodzie i wysokim temperaturom, a przygotowujemy się na to, co nadchodzi. Ale to w ogóle nie znaczy, że będzie tylko nostalgicznie, melancholijnie i smutno. Mam nadzieję, że podkreśliłam to po 19, że to jest także oczekiwanie na wszystko, co nowe. I właśnie z tą ideą, by nie było tylko szaro, ponuro, deszczowo, przejmująco, chłodno i tak dalej, nie będę już snuć tych czarnych scenariuszy. Pierwsze minuty drugiej godziny tego wydania aksamitu jasne.

Jest Lux Audycja. Mam nadzieję, że co tydzień jest Lux Aksamit. aksamit@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie, na moich imiennych kontach, gdzie czytam na przykład, że dzisiaj jest taka audycja, że, tutaj cytat, aż się buraczki same do słoików pakują. Odpisałam pani Karolinie, że we wszystkich latach mojej działalności radiowej takim komplementem obdarowano mnie po raz pierwszy. Bardzo dziękuję. Oczywiście niech będzie ich więcej. Moje adresy, moje namiary w każdej sprawie. Także rzecz jasna rozpoczętego wczoraj US Open. Wiem, że trwa tutaj dzielenie uwagi na antenę radiową oraz ekrany komputerów i telewizorów. Mogę z tym żyć. Mam nadzieję, że przed nami fantastyczne dwa tenisowe tygodnie, chociaż ja już w tej nocy i wielu fanów Nowaka Dżokowicza płakałam. Może też dlatego, może też dlatego dzisiaj tyle radosnych piosenek musi być w Aksamicie. Oto kolejna z nich. Tennessee. Tennessee. Tennessee.

Co to byłoby za wydanie aksamitu bez naszej ulubionej dekady? Wiosna 1992 roku, wtedy ukazał się pierwszy album właśnie tej grupy, Arrested Development. Spróbuję z pamięci, nie spróbuję z pamięci, 3 lata, 5 miesięcy i 2 dni z życia. Ciekawe, czy nie pomyliłam? Czekajcie, 3 lata, 5 miesięcy, 2 dni z życia. Dobrze, tyle zajęło grupie zdobycie kontraktu fonograficznego i postanowili ten trud uwiecznić w tytule swojej pierwszej, jak się okazało, wspaniałej płyty, która dzisiaj z kolei jest uwieczniona w najróżniejszych zestawach i zestawieniach płyt wszechczasów, płyt, których musicie posłuchać w całości. Nawiasem mówiąc, musicie posłuchać tego albumu w całości. To jest płyta fantastyczna i to jest płyta, która właśnie jest jakoś jasna, pozytywna i dobra. I była idealnym odbiciem w tym niesamowicie eklektycznym, szalonym początku lat 90. Odbiciem od całej tej grunge'owej ciemności i obok siebie to wszystko na antenie MTV hulało i komu to przeszkadzało, mogę tutaj dodać. Teraz już nieco zmienimy nastrój, bo pojawia się nadchodzący pewnie za jakiś czas deszcz.

Wiele widzę, ale chyba jeszcze nie. Ani Rainy Day, ani Rainy Night. I tego się trzymajmy. Parę razy w ostatnich tygodniach zarzucałam sobie i wyrzucałam, że kiedy trzeba było powiedzieć głośniej, to nie powiedziałam głośniej. No to dzisiaj mówię głośniej. So

kiedy zagrać piosenkę zatytułowaną Powrót do szkoły, jeśli nie dziś. Śmieję się, ponieważ pani Katarzyna przed chwilą napisała, że nawiązując do ciężkiego brzmienia zespołu Deftones, wystraszyłam się teraz, wystraszyłam się bardziej niż na Wyciągamy karteczki. Zaiste Powrót do szkoły. Dla wszystkich, którzy się przestraszyli tej muzyki, teraz natychmiast ukojenie.

To nie tylko ukojenie, ale i zapowiedź nowego, bo w połowie września ukazuje się Ride Lonesome, nowy album Becka. To właśnie jedna z piosenek z jego nadchodzącej płyty. Płyty, która zdaje się domknie trylogię płyt w jego dyskografii pięknych, znakomitych i strasznie, ale to potwornie smutnych, czyli Sea Change i Morning Face. Ale gdzie, jeśli nie tu, w Aksamicie? Jesteśmy na to gotowi. aksamit@polskieradio.pl, mój Facebook, mój Instagram. Mnóstwo dzisiaj wiadomości i przemiłych komentarzy. Za wszystkie bardzo dziękuję. I z całego serca dziękuję także za pamięć, bo tak często wraca dzisiaj przy okazji powrotów do szkoły temat pewnych powrotów i potworów. Nie ma nic milszego dla radiowca niż informacja, że ktoś pamięta audycję, którą poprowadził w duecie, rzecz jasna. No już ładnych kilka lat temu, ale wciąż ta audycja jest pamiętana, ale dziś z całą pewnością bliżej piosenką w Aksamicie do powrotów niż do potworów. I teraz na przykład będzie nawet kilka powrotów do przeszłości, po to, by nieco tę ideę nadchodzącego września osłodzić.

No właśnie, by zaczarować nadchodzący wrzesień i przypomnieć, że wrzesień nie jest taki zły, to z drugiej strony, jaki wrzesień potrafi być wspaniały, kiedy na przykład w 91 roku, tego samego dnia wrześniowego, 24, ukazały się dwa takie albumy jak Nevermind Nirvana i Blood Sugar Sex Magik Red Hot Chili Peppers, tej drugiej płyty przed chwilą, Breaking the Girl. Czasem, kiedy myślę sobie o tamtym okresie w fonografii, to łapię się za głowę, chociaż napisałam o nim całą książkę, bo wciąż nie mogę w to uwierzyć. Co takiego wydarzyło się w kosmosie, że w tak krótkim czasie wypuściło tyle tak genialnej, tak wspaniałej muzyki? No bo choćby ten 24 września, dwie wielkie płyty, no wielkie płyty starczyłyby na całą dekadę, a nie na jeden dzień. Parę tygodni wcześniej ukazał się ten debiutancki album Pearl Jam. Za chwilę miał ukazać się Bad Motorfinger, świetny, chociaż jeszcze nie wybitny album Soundgarden. Gdzieś na horyzoncie majaczyła już wielkość Achtung Baby U2, a ile jeszcze płyt wokół tego. Naprawdę, naprawdę niesamowity czas. No z całą pewnością rynek streamingowy zmienił nieco dynamikę wydawania albumów. Kiedyś wrzesień to był święty miesiąc sezonów fonograficznych, to wtedy trzymano najmocniejsze, najlepsze, najwspanialsze premiery i stąd dziś po latach jest co wspominać. Teraz rok 99.

We wrześniu 1999 roku wydawało się, że Britpop i jego złote lata są już dawno za nami, a tu nagle gwiazdki gatunku wydały fantastyczny album. Co prawda było już po wszystkim, ale piosenki zostały. Słodko-gorzkie, ale te melodie, jeśli ktoś z was przegapił ten album, rzecz do nadrobienia i praca do odrobienia. A propos wyciągania karteczek, płyta Supergrass, ich imienny album z wspomnianego 1999 roku. No to jeszcze jeden wrzesień.

Początek września 96 roku to z kolei złota era Britpopu i w niej taka super mocna druga liga. Zaraz za Blur, Oasis i Pulp zespół Suede i po wydaniu trzech mocnych, mrocznych albumów, po mocnych też roszadach personalnych, ta decyzja, by pójść w stronę dekadenckiego światła i oddać się hedonistycznym przyjemnościom, jakby mogły być hedonistyczne nieprzyjemności, zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej. Wyszła z tego perła tamtych czasów album Coming Up i z niego Picnic by the Motorway. I już to było wydanie Aksamitu, którym pożegnaliśmy sierpień, by z nadzieją patrzeć w stronę września. Do usłyszenia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Dla mnie ważne w tej książce jest mówienie o relacjach z wyboru, o tym, że znajdowanie ludzi, którzy przywracają sens bycia i życia, pokazuje, jak jesteśmy zależni od siebie i że nie jesteśmy jednostkami zupełnie osobnymi. Wszystko zależy od innych i nie chodzi tu nawet o jakąś szeroko pojętą wspólnotę, ale o takie małe sytuacje, mały czas, kilka osób, które pozwalają przetrwać. Okazuje się, że to, co uznajemy za przypadek albo nasz wybór, bywa koniecznością losu lub czegoś innego. Ostatecznie tak się spotykają te osoby i ich doświadczenia, że już nie mogą bez siebie funkcjonować. I chyba o tym przede wszystkim jest ta książka, że wybór bywa koniecznością.
2: To już powakacyjna lektura w Trójce.
3: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni.
2: Czyta
3: Jowita Budnik.
2: Tomasz Wachnowski, muzyka.
3: Fragment piąty. Jaka głupia byłam, irytuje się Lina. Poszło o skórzany neseser. Niemiec go wziął i już chciał wynieść, a ja na to, że nie, tego nie weźmiesz, to mój sklep i moje towary. On patrzy na mnie dziwnie i ja nie pozwalam. Chodź ze mną na żandarmerię, jeśli myślisz inaczej, tak mu powiedziałam. Spytał, czy też jestem Niemką. Nic nie odpowiedziałam, o czym tu rozmawiać. Więc on i jego koledzy zebrali się i poszli. Wojna. Niemcy weszli do Sambora, splądrowali wszystkie sklepy wokół. Ze sklepu Liny nic nie wynieśli. Twarz ciążąca ku Europie jeszcze miała znaczenie? Przynajmniej ktoś w ogóle w nią patrzył.

Po dwóch tygodniach przyszli Rosjanie, wyszli Niemcy. I zaczął się cyrk. Haim dostał paszport z numerem 41 do wywozu na Sybir. Lina miała podzielić ten los. Za willą w Rozłuczu mogli jedynie tęsknić. Stracili też sklep. Byli zadowoleni, gdy latem 1941 roku wrócili Niemcy. Lina i Haim bali się Sowietów, zsyłki ich nieprzewidywalności. Niemcy mieli renomę. Lina w ostatnich miesiącach ukrywała się w domu, teraz zamierzała odetchnąć. Była w ciąży i chciała się cieszyć. Mój mąż miał 25 lat, a był taki naiwny, mówi Lina. Uparł się jechać do Rozłucza, sprawdzić, czy jego willa nadal stoi. Chciał ją naprawiać, choć przecież już do niego nie należała. Pojechali furmanką ze znajomym księdzem, Polakiem. Gdy wracali, w Torczynowicach zatrzymało ich dwóch ukraińskich parobków. Nie wiadomo, czy najpierw strzelali, czy bili, ale z Haima i księdza zostały ubite kawałki ciał. I akurat ciebie to spotkało, pyta burmistrz Iwaszkow, Ukrainiec, niedawno powołany na stanowisko przez Niemców. Poszła do niego, bo chciała sprowadzić ciało męża, a raczej to, co z niego zostało. Dał zezwolenie. Haim był z pobożnej rodziny i zawsze powtarzał, że chce leżeć na żydowskim cmentarzu. To było czyste samobójstwo, kwituje Lina. Prowokacja tuż przed nosem Niemców. Ale go ściągnęłam, pochowaliśmy, był zamówiony kadysz i życie toczyło się dalej. Nie można było używać światła, więc rodziła przy świeczce, w domu. Przyszedł doktor Berger 13 grudnia 1941 roku. Tak urodziło się moje pierwsze dziecko, dziewczynka, Hawa, Ewunia. Rozczula się Lina, jak i kolejne dzieci, bardzo ładna. Ale naprawdę taka była. Na każdej koszulce, śpioszkach i kurteczce miała napisane szydełkiem Ewa. Na wypadek, gdyby się zgubiła. Lina o świcie przed pracą brała Ewę na spacer, żeby miała powietrze i żeby nikt jej nie widział. Za którymś razem zatrzymał ją Niemiec. Wyglądasz jak Niemka, mówi. Przestraszyła się. Kazał się nie bać. Zerwij szmatę z ramienia, wyrzuć i wyjedź z tego miasta. Przestraszyła się jeszcze bardziej. Poszła do pracy, a tam okropny Niemiec, Meckler. Ty nadal pracujesz? Pyta. Długo to nie potrwa. Uparła się pracować do końca. Lina chyba jednak nie wierzyła w ułudę względnego spokoju, skoro wkrótce po pierwszej akcji oddała córkę do ochronki. Prowadziła ją w Samborze polska zakonnica, siostra Maria. Ukrywała wtedy około 80 żydowskich dzieci. Niedużo, twierdzi Lina. Siostra obejrzała Ewę. Proszę zostawić. Zostawiła dziecko, pieluchy i ubrania. Nie umiała pozbyć się niepokoju. Wytrzymała kilka dni. W getcie Lina zamieszkała wraz z rodziną przy Targowicy 5. Nie opracowała żadnych scenariuszy zaradczych. Czekała do końca. Aż przyszła rzeź. Dzień wcześniej Hanuszczak, dyrektor ukraińskiej kooperatywy, w której pracowała, wziął ją na stronę. Ja ciebie lubię, moja żona cię lubi, ja cię przechowam, możesz przyjść z dzieckiem. Przesiedziały u nich w ukryciu cały dzień. 16 października 1942 roku. Rano Niemcy zaczęli szaleć. Porzucili pozory cywilizacji. Hanuszczakowie nie wytrzymali. Strach silniejszy niż sentymenty. Hanuszczakowie chcieli żyć. Gdzie miałam pójść? Pyta Lina. Poszłam do domu, a tam Hindzia, Telcia w ciąży i jej mąż Jumek. Telcia tak na mnie patrzy, jak nie siostra. Co ty tu robisz? Pyta. Poszłam na podwórze z wózkiem. Też niedobrze. W bramę, a na ulicy już Niemcy wchodzą do sąsiedniego budynku. Do piwnicy, na strych, do ogrodu. Zewsząd mnie wyrzucali. Spóźniona, by dzielić los. Wróciłam do domu.

0: Jowita Budnik czyta nową książkę w Trójce.
1: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni. Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Polecam.
0: Tomasz Wachnowski, muzyka. Barbara Marcinik, zapraszam.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 sierpnia, zbliża się 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Wieńce pogrzebowe przed firmą produkującą systemy dronowe na Litwie podejrzewana jest rosyjska prowokacja. Premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówi o wojennej historii rodzinnego miasta. Jest śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura podejrzewa obcy wywiad i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Pożar w zakładzie wybuchł minionej nocy. Straty oszacowano na ponad 15 milionów złotych. Jak przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, zebrane dowody wskazują na celowe podpalenie.
1: Poprzez podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne, prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
0: Śledczy nie postawili jeszcze nikomu zarzutów, sprawcy może grozić nawet dożywocie. W pożarze spłonęły magazyny prywatnej firmy sektora obronnego WB Electronics, która zajmuje się m.in. produkcją dronów. Na Litwie tymczasem przed jednym z budynków, w którym działa firma zbrojeniowa, pozostawiono wieńce pogrzebowe oraz zdjęcie szefa przedsiębiorstwa z czarną wstążką. Litewskie władze podejrzewają, że może to być prowokacja związana z rosyjskimi służbami specjalnymi.
2: Zdjęcie Tomasa Milaszowskasa, szefa wileńskiej firmy produkującej systemy dronowe, widać na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. On sam, jak powiedział w litewskiej telewizji LNK, traktuje ten incydent jako próbę zastraszenia. Zaznaczył, że to typowe metody działania Rosjan. W związku ze sprawą litewska policja zatrzymała jednego podejrzanego i wszczęła postępowanie przygotowawcze. Szef Litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas przypomniał, że firmy sektora obronnego były wcześniej ostrzegane o ryzyku prowokacji i ataków. Jego zdaniem podjęte środki bezpieczeństwa i monitoring pomogły w reakcji na incydent. Zdjęcia i nagrania przedstawiające wieńce szybko rozpowszechniono w mediach społecznościowych i na komunikatorze Telegram. Materiałom towarzyszyły przekazy propagandowe. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Lekcja gdańska i Westerplatte to lekcja tego, żeby się nie poddawać, tak jak Polska, podkreśla premier Donald Tusk w przededniu rocznicy wybuchu II wojny światowej. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu mówi o wojennej historii swojego rodzinnego miasta.
3: 1 września to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Stało się tym najbardziej dramatycznym. To tu rozpętało się piekło wywołane przez hitlerowskie Niemcy. Moje pokolenie pamięta jeszcze morze ruin, aż trudno uwierzyć. Kilkadziesiąt lat temu, gdybyśmy stanęli tu na tej górze, widzielibyśmy tylko morze ruin.
0: W jutrzejszych uroczystościach na Westerplatte poza premierem wezmą udział prezydent i szef MON-u. 1 września 1939 roku niemiecki pancernik Schleswig-Holstein około 4:45 rozpoczął ostrzał wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Półwysep był broniony przez samotny garnizon pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego przed przeważającymi siłami niemieckimi od 1 do 7 września. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski rozmawiał przez telefon z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Omawiano ich możliwy przyjazd na Ukrainę i rozmowy o pokoju.
4: Wołodymyr Zełenski napisał, że rozmowa telefoniczna z przedstawicielami prezydenta Trumpa była szczegółowa i konstruktywna. Jak dodał, ważne jest to, że dialog między zespołami negocjacyjnymi USA i Ukrainy trwa nieprzerwanie i ustalana jest data wizyty amerykańskich przedstawicieli na Ukrainie. Taka podróż byłaby bardzo pomocna w wypracowaniu rozwiązań prowadzących do pokoju, podkreślił ukraiński prezydent. Wołodymyr Zełenski poinformował również o sytuacji na polu bitwy, gdzie, jak zaznaczył, zdobycze Rosji są niewielkie i osiągane za cenę ogromnych strat, a także o atakach z powietrza. Niedawno szef biura prezydenta Zełenskiego Kryło Budanow nie wykluczał, że już we wrześniu może dojść do wznowienia trójstronnych ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich rozmów o pokoju na Ukrainie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, około 15% prądu w

0: krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Adam Malecki.
2: Brawo Polki. Reprezentacja siatkarek awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Polki pokonały 3-0 Portugalię. W pierwszych dwóch setach poszło gładko, w trzecim rywalki postawiły się i zakończyło się wynikiem 26-24. O najlepszą czwórkę turnieju biało-czerwone zagrają z Holenderkami, które wygrały ze Słowenkami, a mecz Polska-Holandia odbędzie się 3 września. Siatkarki grały, tenisiści grają. Na kortach US Open przebywają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Chwalińska w pierwszej rundzie mierzy się z Amerykanką Townsend i w pierwszym secie musiała uznać wyższość rywalki. Przegrała 2-6, w drugim secie Amerykanka prowadzi 3-1. Hubert Hurkacz gra z Damirem Dżurmurem. Bośniak odskoczył Polakowi w pierwszym secie na 4-1, no ale teraz trochę sytuacja się poprawiła. Obecnie jest 4-3. W piłce nożnej nadszedł ten moment. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. 39-latek poinformował o swojej decyzji za pomocą mediów społecznościowych. Jak napisał, minęło trochę czasu od finału Mistrzostw Świata i po długim namyśle chcę ogłosić wszystkim, że kończę karierę w reprezentacji. 8-krotny zdobywca złotej piłki z reprezentacją Argentyny wywalczył m.in. Mistrzostwo Świata, złoty medal Igrzysk Olimpijskich i 2 triumfy w Copa America. Messi występuje aktualnie w barwach Interu Miami. A w piłkarskich ligach zagranicznych grają dzisiaj w Hiszpanii, Anglii i Włoszech. Na Półwyspie Iberyjskim Osasuna prowadzi 1-0 z Getafe. O 21:30 Barcelona zagra z Rayo Vallecano. Na Półwyspie Apenińskim w Serie A trwa świetna passa AS Romy. Tym razem giallorossi nie dali szans na wyjeździe Lecce. Wygrali 4-0. Trwa spotkanie Atalanty Bergamo z Nikolą Zalewskim na ławce rezerwowych, z Bolonią, z Łukaszem Skorupskim w składzie, oczywiście w bramce. A w Premier League od kilku minut grają Aston Villa z Arsenalem.
0: Wieczór pochmurny i w wielu miejscach deszczowy. Na wschodzie i północnym zachodzie wciąż możliwe burze. W nocy minimalnie od 13 do maksymalnie 17 stopni. Jutro chłodniej niż dziś. Nadal będzie padać.
3: Autopromocja.
4: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
5: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
6: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary.
7: Pani redaktor pozwoli.
8: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
9: Ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje.
10: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
11: Proszę z nami zostać.
4: Bez uników i Renata Grochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już od 1 września o 8:13. Od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na kanale YouTube PR24.
11: Zapraszam, Renata Grochal.
3: Autopromocja.
12: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
13: 7 minut po godzinie 21.
1: Klub Trójki. Audiodokument.
13: A w Klubie Trójki opowiadamy dzisiaj o mało znanej historii związanej z polską solidarnością. 31 sierpnia mówimy dobry wieczór. Anna Dudzińska, Kinga Kurysia i realizująca audycję Elżbieta Malinowska. A jednocześnie obserwujemy wszystko to, co dzisiaj działo się w Gdańsku, dokładnie tam, gdzie obchodzona jest rocznica podpisania porozumień sierpniowych. W tym roku 46. To lekcja o sile wspólnoty, dialogu i odwadze. Po latach wciąż jest bardzo aktualna, mówiła dziś Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, a ja mam dla państwa historię, która dokładnie wpisuje się w te słowa. Bo czy oprócz historyków, kogoś, kto zajmuje się losami Solidarności, ktokolwiek zdaje sobie sprawę, że polskie doświadczenia mogły posłużyć tym, którzy walczyli o demokrację dokładnie 5850 km stąd? Bo 5850 to ten dystans, który dzieli Warszawę od stolicy Mongolii, Ułan Bator. Historia ruchu solidarnościowego i mongolskich marzeń o wyrwaniu się spod radzieckiego buta spotkały się w przełomowym momencie. W 1990 roku Mongolia zaczęła wychodzić z systemu komunistycznego. Na ulicach Ułan Bator pojawili się demonstranci domagający się wolnych wyborów. Z Polski do Mongolii trafiał sprzęt do powielania ulotek i wiedza o tym, jak organizować niezależny ruch. Jednym z uczestników tamtych wydarzeń był Soyol Morgonbilek, którego spotkałam w Ułan Bator. Posłuchajmy proszę reportażu, którego tytuł jest właśnie

0: właśnie cytatem z bohatera. Jak Solidarność do Mongolii przyszła. Posłuchajmy.
1: Na głównym placu Ułan-Bator dzisiaj pusto. Tylko kilku handlarzy próbuje tu sprzedać obrazki z białymi jurtami na stepie.
2: Ale to jest nie na większy plac.
3: Nie? Jeszcze nie. Są większe?
2: Jak pani będzie w Chinach, w Pekinie, to ten plac Tiananmina to jest duży. Jeżeli pani
1: dzisiaj święto, nadam. Miasto opustoszało, to może i plac wydaje mi się większy niż jest. A przecież sprawdziłam i wiem, że mógłby pomieścić 3 pełnowymiarowe boiska piłkarskie.
2: Centrum Ułan-Bator. To jest tutaj właśnie jest znak Ułan-Bator, gdzie jest center. I stąd wszystko się zaczyna właśnie
3: rozchodzić
2: nawet po Mongolii. Główny punkt miasta to jest tutaj.
1: Zanim skończy się ta opowieść, przestanie mnie dziwić, że ten szpakowaty mężczyzna, Soyol Mergenbilek, tak dobrze mówi po polsku, że sprawnie pokonuje wszystkie miejsca, w których język zaczyna się plątać i szeleścić.
2: Zresztą można znaleźć taką podobną architekturę w pozostałych państwach centralnoazjatyckiego. To samo.
1: A może minie też osłupienie sprzed kilku chwil, kiedy na moment przed naszym spotkaniem wpisałam w wyszukiwarkę 2 słowa – Mongolia i Solidarność – i zobaczyłam plakat.
4: Można powiedzieć, że to jest Genghis Khan, ale można powiedzieć, że to jest też wojownik mongolski.
3: I z tyłu ten charakterystyczny napis, czyli?
4: Solidarność.
1: Na plakacie dominujący napis – Solidarność. Niepodrabialna czcionka. Czerwona solidaryca, a obok wojownik albo Genghis Khan. Wódz, którego imię w czasach komunizmu w Mongolii zostało wymazane z oficjalnej pamięci.
2: I tam jest pamięć Genghis Khana.
3: No tak, to narodowy bohater.
2: Bohater, który wzięli a propos z memoriałem Lincolna. Bo jest bardzo podobny do niego i zrobili właśnie tak.
1: Dzisiaj patrzę na główny plac w Ułan-Bator z góry. Usadzono go jak Lincolna w Waszyngtonie. Rzeczywiście podobny. Pod koniec XX wieku pojawił się na banknotach, pomnikach, zawłaszczył nazwy ulic i placów. Wrócił do historii wolnej Mongolii i stał się symbolem zmian w kraju, który uciekł spod radzieckiego buta.
2: Zawsze na południu.
1: Jak to się stało, że w historii tej transformacji pojawił się plakat Solidarności z czcionką, której przecież z niczym nie można pomylić, i mój bohater ze swoim perfekcyjnym językiem polskim?
3: A to też jest taki hotel charakterystyczny, co?
2: To jest, można powiedzieć, że prawie pierwszy hotel w Ułan-Bator, który był.

0: Sojol Mergenbilek, który łączy w sobie te wszystkie wątki, nie chce ani kawy, ani herbaty.
1: Proszę, proszę, proszę w ogóle tutaj o nic nie.
2: Bo w Polsce pije się siekierę.
1: No?
2: No byłem dzieckiem. Wypiję jedną siekierę. Tak zazdroszczało moje serce, że od tej pory nie piję.
1: A to była taka kawa, takie tureckie, nie wiem, pół na pół, nie? Że się dolewało do szklanki wody, tak?
2: Tak, tak.
0: Na to spotkanie przyniósł ze sobą ozdobną torbę z dokumentami. Tak chciałabym, by wśród nich znalazł się plakat z Dżingis Hanem i znaczkiem Solidarności wpiętym w klatę wodzowskiego płaszcza.
3: Jak ja miałem 5 lat, to pierwszy raz właśnie byłem w Polsce i pamiętam dworzec centralny w Warszawie. Od razu tata odbiera nas z mamą. I idziemy poprzez Marszałkowskie i to był taki dom, taki czerwony, taki duży i byłem zdziwiony, tak? W życiu prawie nie widziałem takiego dużego domu. I tam wchodzimy do piwnicy. I tam była właśnie drukarnia Solidarności. I wtedy właśnie to oni pili tą kawę, tą słynną siekierę i właśnie wtedy spróbowałem i od tej pory nie piję kawy.
4: I to jest tak, że co wtedy pan... Przyjechał do Polski.

0: Ile lat pan spędził w Polsce?
1: 13 lat. Przedszkole, zerówka, podstawówka, gimnazjum i liceum w Polsce. Uniwersytet tutaj w Mongolii.
2: Uraz do kawy został, ale jest też miłość do innych smaków. Sojol nie mógł wtedy przypuszczać, że kilkanaście lat później będzie o Polsce opowiadał z taką nostalgią.
1: Co pierwsze kupił, to właśnie były Pepsi Cola. Pepsi Cola. I mózg zawariował. Takie smaki. I to był 91 rok, to był już. Później miałem możliwość spróbowania paluszków. I do tej pory lubię paluszki. Nic innego, jeżeli jest jakieś przekąska, to paluszki tylko. To ja byłem dzieckiem, w ogóle nie rozumiałem po polsku. Ale dziecko jak dziecko. Znajduje się przyjaciół, kolegów, gra się z nimi, piłka nożna i tak dalej. I w ciągu chyba półtora miesiąca zacząłem rozmawiać po polsku. Mama była zdziwiona, bo tłumaczyłem jej w sklepie.
0: Sprytnie, bo pan podpowiadał mamie, że trzeba kupować te paluszki i kole.
1: Tak, mówiłem. Od razu do sprzedawcy, proszę, paluszki i Pepsi. Mam, dlaczego? A, trzeba.
2: Odkrywam polskie tajemnice Sojola i nie muszę go namawiać, żeby wreszcie wyciągnął dokumenty. Nie jest ich dużo, głównie zdjęcia.
0: To jest spisany życiorys taty.
1: Tak.
2: I napisany na starej maszynie życiorys nieżyjącego już taty. Opowieść ojca Sojola przenosi nas w czasie do początku XX wieku.
0: Ja, Daszyn,
1: Mirjam Wilek,
0: urodziłem się 27 października 1957 roku w rodzinie inteligencji.
3: Ojciec mój jest pierwszym absolwentem Uniwersytetu Mongolskiego. Jest naukowcem w dziedzinie rolnictwa. Z kolei matka to z pochodzenia Buriatka. Jej rodzina na zaproszenie rządu mongolskiego w 1911 roku przyjechała, by założyć
0: pierwszą świecką szkołę carskiej Rosji. Niesamowite. Co to jest w ogóle za historia? No dobrze, to co, to oglądamy te zdjęcia?
1: Tak. Dziadek mój był ambasadorem Republiki Ludowej Mongolii do Republiki Ludowej Polskiej. Mhm. Tutaj jest właśnie pracownicy ambasady Mongolii w Polsce. I tutaj jest mój tata, i to jest mój dziadek, babcia i ciocia moja. A tu jest moja ciocia. I tata się nauczył języka polskiego bardzo dobrze. Ale podczas tego te akcje Solidarności zaczynały się. I wiadomo, że studenci byli pierwszymi tutaj, jak to powiedzieć,
0: aktywistami,
1: którzy weszli. I z jednym z tych właśnie był tata.
0: Nie było tak, że dziadek miał pretensje do pana taty, że się angażuje w ten ruch?
1: Nie, bo niczego nie wiedział. Myślał, że studiuje, a tata tam w sekrecie to robił. I właśnie tata już tam się uczył 4 lata i miał ostatni rok. I było prośba, żeby zostawić, bo jest kilka studentów, którzy są na ostatnim roku, żeby skończyć. I ze strony władzy polskiej, wtedy ludowej, dali pozwolenie, żeby zostać. Ale później powiedzieli, że słuchajcie, no niestety nie możecie, musicie pojechać z powrotem, bo wiedzieli, że tata brał udział w tych. I nie pamiętam, jak to w czasach komuny to było, ale Urząd Ochrony Państwa wtedy zatrzymali go i pytali, co pan, dlaczego? Dlaczego pan z tymi ludźmi? A tata mówił, że słuchajcie, no skąd mam wiedzieć? Jest tutaj...
0: Udawał osobę, która jest nie... Która nie jest... Uświadomiona.
1: Tak. I mówi, że tutaj jest wasz podpis, wasze imię. No skąd mam wiedzieć? Studenci przyszli tutaj, drużba narodów, coś takiego powiedzieli, to ja podpisałem. I wtedy, no, dzięki temu, że dziadek był bardzo taką, jak to powiedzieć, takim dużą osobą tutaj w Mongolii, ekstradowali go do Mongolii.
2: Takich mongolskich studentów było w Polsce w latach 80. więcej. Ojciec Sojola uratował skórę. Dzięki dziadkowi skończył studia u siebie w kraju. Ale to, czego nauczył się o wolności, zostało z nim na dłużej.
0: Ktoś mu tłumaczył, czy sam to pisał, jak on myśli?
1: Bo jak tata uczył się w Polsce, to na języka polskiego. nauczyciele języka polskiego.

0: Jego się uczy.
1: W 1989 roku pod wpływem wydarzeń,
2: które zaszły w Europie Wschodniej, w Mongolii coraz to głośniej zaczęliśmy się domagać rewizji historii. Na tej fali 10 grudnia 1989 roku zorganizowaliśmy pierwszy w historii wiec opozycji. Napisaliśmy też do Michaiła Gorbaczowa, aby jako przywódca państwa, które narzuciło egzystencję półkolonialną, przeprosił naród za wszystko, co w tym 70-leciu przeszliśmy. Reakcja była błyskawiczna. W sowieckich, a także naszych gazetach zaczęli pisać, że jesteśmy ekstremistami, że podważamy ostoje przyjaźni i braterstwa.
0: Można powiedzieć, że podczas tych zmian demokratycznych ze strony Polski i ze strony Solidarności bardzo dużo pomagało na Mongolii. Tutaj pan Jankowski, Maciej Jankowski, przyjeżdżał przed wyborami, jak tutaj był komunizm, i on nam mówił, jak trzeba zrobić rewolucję. Że tutaj nie trzeba siedzieć, a trzeba trochę anarchistycznie podchodzić do tych sytuacji, które jest z rządem komunistycznym i trzeba zmiany.
3: Czyli trzeba drukować, opisywać mury, wlepiać wlepki.
0: Nie mamy niestety, bo w Mongolii wszystkie drukarnie są państwowe i nie mamy żadnych możliwości. I wtedy właśnie pan Jankowski powiedział, słuchajcie, my mamy taką małą drukarkę ręczną, która może wam pomóc.
1: Przyniesione przez Sojola pamiątki leżą już na stoliku. Są zdjęcia, o których mówiłam, życiorys, pojedyncze oficjalne listy, zaproszenie dla Lecha Wałęsy. Tylko tego znalezionego wcześniej w internecie zdjęcia z plakatem nie widzę. Nie ma więc Dżingis Hana z długą brodą, futrzaną czapką, kołczanem i strzałami, no i znaczkiem Solidarności w klapie. Dokładnie tak jak u kowboja Gary Coopera z legendarnego plakatu.
4: Europejskie Centrum Solidarności. Wieje dzisiaj.
1: A może należy szukać zupełnie gdzie indziej, w Gdańsku.
4: Przepraszam bardzo, pana Przemysława Ruchlewskiego na czwartym piętrze, gdzieś mam poszukać.
5: To trzeba windą jechać na czwartym piętrze.
4: A winda
5: piętro.
4: Gdzie? Tam.
5: To przeszło.
4: Dobra, dzięki.
6: Czwarte piętro, fourth floor.
4: Dzień dobry.
7: Najpierw może byśmy poszli, ja bym pani pokazał te plakaty. Bo ten plakat z tym Chingis Hanem, mamy jeden, ale to nie jest taki plakat z tą Solidarnością. To jest bardzo ciężko w ogóle te plakaty zdobyć. Od czego by tu rozpocząć tą w ogóle opowieść? To jest też pewien fenomen Solidarności i tego, co się działo w Polsce, że to tak mocno działało na inne państwa, na ludzi przede wszystkim młodych na świecie, a w Mongolii, no cóż, no też odczuwano pewne zmiany. W końcówce lat 80., zwłaszcza już w 88 roku, kiedy każdy obserwował Sowietów jako to państwo, które no z Afganistanu już powoli musi się wycofać, taki kolos na glinionych nogach. Już od jesieni 88 roku czuć w Mongolii pewien ferment. Raczej wśród studentów, no jak to zwykle się zdarza, wśród studentów pewien ferment się tam już zadział, ale...
1: Doktor Przemysław Ruchlewski znacząco uśmiechał się przez telefon, gdy pytałam go o związki Solidarności z Mongolią. Zaledwie kilka dni wcześniej odezwali się do niego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zanim się tego dowiem, słucham o studentach, na których powiał polski wiatr zmian, o proteście głodowym na głównym placu w Ułan Bator, tym samym, na którym kilka tygodni wcześniej spotkałam Sojola.
7: I tam... Pierwszy raz właśnie władze komunistyczne oddzieliły się od społeczeństwa kordonem żołnierzy.
1: Usłyszę o Macieju Jankowskim, warszawskim działaczu, który szczególnie zaangażował się w tę pomoc, i o transporcie 700 kg drukarek, powielaczy i puszek z farbą, których część zniszczono w czasie międzylądowania w Moskwie.
7: Oni przywieźli ze sobą tą wiedzę, jak robić rewolucję. Już samo w ogóle pojawienie się plakatów z Solidarnością, a takie zaczęły być drukowane. Częściowo one były drukowane w Polsce, a częściowo tam w Ułan Bator przede wszystkim. I stąd pojawiły się nagle plakaty z Chingis Hanem. Te nawiązania do tej rewolucji Solidarności były. No i trzeba powiedzieć, że to się tam udało.

0: Bo to jest tata tutaj.
1: Tutaj jest tata. Tak? To jest właśnie wyszły na Łusiu. Jeszcze jest tam kilka ich przyjaciół jest. U nas w rodzinie. Tutaj tata właśnie w Lublinie. To właśnie on, kiedy przyjechał, żeby zabrać te drukarki ręczne.
0: Piękna historia.
1: I tutaj właśnie się spotykają właśnie studenci mongolski po spotkaniu właśnie z Lechem Wałęsą.
0: To już z panem Jankowskim.
1: Panem Jankowskim w 1998 roku.
0: Maciej Jankowski, Borusewicz.
1: Tutaj jest właśnie pierwsza wizyta Sejmu Polskiego do Mongolii właśnie to jest.
2: Po plakacie Solidarności ani śladu. Za to są zdjęcia z różnych lat jego pobytu w Europie. Te czarno-białe z czasem zostały zastąpione przez kolorowe. Daszyn Mergen-Bilek wrócił do Polski. I to wtedy Sojol po raz pierwszy pił Pepsi-Colę i jadł słone paluszki.
1: Mój tato był przedstawicielem partii Mongolii Socjaldemokratycznej w Polsce. Dlaczego chcieli go tu w Polsce? Bo wtedy w Polsce właśnie była reforma. Reforma wszystkiego. I tato jako przedstawiciel partii przekazywał tą informację. O, tutaj w Polsce są takie reformy, robią te reformy, to działa, to nie działa. Musimy to w Mongolii zrobić, tego nie musimy zrobić.
0: Dzisiaj nazwalibyśmy to delikatnie lobbysta?
1: Ja bym powiedział, że nie. Ja bym powiedział, że prawie taki półśpieg. No, który każdy zna go i mówi, słuchajcie, wy musicie wziąć to do siebie do Mongolii. Ze strony Polski właśnie. Uczyli się właśnie z błędów. I mówili, słuchaj, Mergen, to działa, to nie działa. To w Mongolii na pewno zadziała. Bierz to i przekazuj. I później właśnie tata został generalnym attaché ambasady Mongolii. I to tak trwało długo. Jak ja byłem w Polsce, to ja lubiłem właśnie malować graffiti. I raz z przyjaciółmi pojechaliśmy na wyścigi, żeby tam malować, bo tam jest zezwolone miejsce. Ale niestety znaliśmy takie miejsce, gdzie nie było zezwolone. Policja nas zabrała i mówi, że słuchajcie, tutaj nie można. Do samochodu i dokumenty. I tata przyjeżdża dokumenty i mówi, no jak ty, co ty, jak ty malowałeś na ścianie, dlaczego? No nie, zezwolone miejsce. No i tata tam, nie, jak się to mówi, nie. Na spokoju zostawił to.
0: Nie krzyczał
1: na spokoju. Później właśnie z panem Jankowskim się spotkamy. I mówię, no słuchaj, syn tam malował na ścianie i był w komendzie. Jankowski patrzy na mnie. No, jabłko z jabłoni daleko nie pada. Tata też tam, twój tata malował po ścianach. No, można powiedzieć, że to jest już genetyczne.
0: Ta dyplomatyczna misja najpierw od dziadka przeszła do taty. Mhm. Z dziadka na ojca i z ojca na syna, to my musimy chyba uważać, o czym tu mówimy.
1: Próbujemy rozwijać właśnie, jestem doradcą do pana posła Zoldziarwal w sprawie właśnie związków z Polską, bo pan poseł jest przewodniczącym grupy parlamentarnej mongolsko-polskiego i właśnie w tych dziedzinach ja pomagam. I można powiedzieć, że właśnie te bliskie rozmowy z tatą, można powiedzieć, że zbudowali właśnie ten charakter.
0: Ja mam trochę takie poczucie, że to ogromny kawał historii w tych dokumentach. Teraz przekładam z kubki na kubkę.
1: No, można powiedzieć, że tak.
0: A o tacie pan mówi w czasie przeszłym. Tata nie żyje, tak?
1: Nie żyje, tak. Niestety w 2007 roku zmarł.
0: Czy ma pan w sobie taki żal, że on pewnych tych polskich historii do końca panu nie opowiedział? Że brakuje tego, że teraz pan zbiera te opowieści trochę?
1: Tak. To na pewno tak jest i niestety też jego przyjaciele w Solidarności, którzy są Polakami, oni też niestety już świętej pamięci są, bo oni wiedzą więcej niż mój tato, bo mój tato to w ogóle mi to nic nie mówił. Właśnie żal, bo mogłem od niego posłuchać więcej. Teraz trzeba wszystkie archiwum szukać, co jak jest i wtedy właśnie może taką książkę napiszę o tacie, jak Solidarność do Mongolii.

0: przyszła.
1: Może rzeczywiście Sojol napisze książkę o ojcu, a może pewnego dnia na ogromnym placu w Ułan Bator znajdzie się miejsce, by upamiętnić tę polsko-mongolską historię.
0: Na pewno było to odważne. Znaczy, ci ludzie byli trochę w innej rzeczywistości. My nie możemy porównywać systemów komunistycznego azjatyckiego z komunizmem w Polsce.
2: Ja mam dla pana ten plakat, którego szukam dokładnie, żeby wiedzieć. Bo nie tu, nie tu. Przepraszam, miałam go, ale jak widać zagubiłam. I teraz tak.
0: No jest to kompletnie coś odjechanego, bym powiedział. Tego plakatu nie mamy. Pokażę pani inne plakaty, które mamy. Ale akurat tego nie ma.
2: A miałam nadzieję, że znajdę. No ale co? No dobrze, nie będą takie plakaty, jakie są.
0: To są tak, przede wszystkim małe specjalistów, którzy faktycznie zajmują się takim tematem. Tu zejdziemy sobie na piętra niżej, też nie będziemy jechać. Przejdziemy sobie do czytelni archiwum.
2: A tu. Archiwalna piękna cisza. O, pan to przygotował.
0: Tak. Chociażby tutaj mamy to, co mamy. Tak? To są te plakaty nawołujące do głosowania na tą partię socjaldemokratyczną. Tutaj mamy 5 plakatów. A tutaj właśnie jest ten Chinggis Khan, tylko że bez tej Solidarności. Ja się tak uśmiechnąłem, że pani do mnie zadzwoniła, to znaczy przez koleżankę. Ja mówię, bo przyszło pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Miałem łączenie z nimi na temat właśnie tej polsko-mongolskiej inicjatywy. Jakaś tablica tam ma być.
1: Mały ślad wielkiej historii. A Sojol, który codziennie przechodzi przez plac centralny, mija pomnik Chinggis Khana, wchodzi do budynku mongolskiego parlamentu, będzie też mijał tablicę, która opowie o losach jego ojca. W ubiegłym roku, po raz pierwszy po 23 latach, Sojol był z mongolską delegacją w Polsce. Teraz to on przygląda się temu, co u nas się dzieje.
3: No siedzimy właśnie i robimy jakieś tam, próbujemy robić jakiś tam projekt ustawy, który naprawdę z niektórych bierzemy z Polski, które mogą być tutaj korzystne dla Mongolii.
2: Czyli to spojrzenie taty gdzieś tam zostaje, tak?
3: Zostaje, ale próbujemy brać co jest najlepsze. Właśnie bierzemy teraz taki pomysł z Polski, zrobić możliwość dofinansowania państwowego dla rodzin, którzy mają swoich tych ziemię i są w tym gier dzielnicy, gdzie są te jurty, żeby oni mogli tam budować swoje mieszkanie, dom z centralną wodą.
2: Bo w Ułan Bator ciągle są takie dzielnice, w których no właśnie obok tych niezwykłych budynków ze szkła i stali stoją jurty, gdzie nie ma prądu, tak? Na przykład.
3: Prąd jest, ale nie ma kanalizacji i nie ma wody, no, normalnej. Ogrzewania centralnego też nie ma. Oni tam ogrzewają węglem. Tego nie ma.
2: Mówi pan, że to jest centrum Mongolii. Dla mnie Mongolia to jest jednak przede wszystkim to wielkie nic. Te cudowne, wspaniałe stepy, góry, doliny, rzek, zieleń, pastwiska i taka duchowość. Dla pana to jest ważne? Czy pan człowiek z miasta nie czuje tego?
3: U nas w Mongolii to można powiedzieć, że historycznie dla Mongoła samą ważną rzeczą dla mężczyzny Mongoła jest pojechać na step, złożyć 3 kamienie, położyć garnek, zrobić herbatę z mlekiem, wypić, to jest jego radość, to jest jego wolność. I z powrotem do domu. No tak, taka mongolska wolność, można powiedzieć.

0: Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Panie doktorze, pan jest moją ostatnią nadzieją tak naprawdę, bo ja bezskutecznie szukam plakatu z Dżingis Hanem i Solidarnością. Czy pan nas uratuje?
1: Pomogę. Koledzy z Solidarności Mazowsze w 90 roku wpadli na taki pomysł i zaprojektowali plakat, który niestety nigdy nie został upubliczniony.
0: Ojejku, czyli nie ma tego plakatu.
1: Niestety to jest tylko i wyłącznie odtworzona wersja, która gdzieś na deskach kreślarskich powstała, żeby może wykorzystać tego Czyngis Hana, który miał wpiętą w klapę swojego delu przypinkę z Solidarnością, no i z tyłu ten wielki napis Solidarność. Niestety, ale nie jest to plakat, który odnajdziemy w jakichkolwiek archiwach. Był w głowach i koledzy pomogli go odtworzyć.
0: Ja nie wiem, czy się cieszyć, czy martwić.
1: Żałować tego, że ten plakat nie wyszedł. No ale mówię, przywróciliśmy go do życia i wiem, że on żyje, już jest w kilku książkach, co też mnie bardzo cieszy. Jest to coś, czego powinniśmy być dumni jako Polacy, że komuś pomogliśmy, tak? Też budować tę demokrację w środku Azji pomiędzy dwoma państwami, które no, nadal są systemami jednak bardzo mocno odbiegającymi od standardów demokracji i utrzymanie tej demokracji to myślę też wielki sukces Mongołów.
2: Klub Trójki. Audiodokument.
0: Jak Solidarność do Mongolii przyszła, to była taka opowieść, a ja szczególnie dziękuję doktorowi Janowi Rogali z Uniwersytetu Warszawskiego, który opowiadał o losach tego plakatu zdumiewającego z Dżingis Hanem i Solidarnością. A rekonstrukcja plakatu do zobaczenia na stronach Trójki. Dźwiękowo reportaż zrealizował Michał Matus. Tymczasem dla mnie to wielki zaszczyt, bo gościem programu Trzeciego dzisiaj po tym bardzo wymagającym dniu w studiu Radia Gdańsk jest marszałek Bogdan Borusewicz. Dobry wieczór, panie marszałku.
3: Dobry wieczór.
0: Ikona opozycji demokratycznej, jeden z liderów Solidarności, senator,
3: pani,
0: marszałek.
3: No dobrze, właśnie, dobrze, ale panie to marszałku. To bardzo długo by trwało. Ja mam ten plakat, proszę panią.
0: No ale pan ma tę rekonstrukcję pana doktora Jana
3: tak
0: Rogali
3: jest.
0: Z Uniwersytetu.
3: Ale mam wydrukowany ten plakat, który przywiozła delegacja prezydenta Mongolii, to był rok 2006, może 2007, przywiozła ten odtworzony plakat.
0: Czyli on ma takie potrójne życie, tak? Ja go szukałam na tych ulicach właściwie Ulan Bator, że on wisiał w latach 90. Tam nie wisiał. Doktor Jan Rogala go odtwarza i wreszcie prezydent Mongolii przywozi go marszałkowi Polski.
3: Tak, w ECS-ie się spotkaliśmy, taka wizyta w ECS-ie. Ta ekipa prezydenta przywiozła ten plakat zrobiony, ale ten plakat nie był wydrukowany w 90 roku, ponieważ Maciej Jankowski, ta grupa Macieja Jankowskiego, która pojechała do Mongolii z pomoc demokracji w Mongolii, oni przyjechali z powielaczem i to był dość prymitywna rzecz, dość prymitywna i takich plakatów nie można było wydrukować, ale drukowali inne plakaty związane z wyborami.
0: Ja myślę sobie, że to był taki właśnie ten moment, że oni dobrze wiedzieli, że bez tego, kiedy zacznie się rozszerzać jakby ta wieść o możliwości zmian demokratycznych w Mongolii, kiedy nie zaczną się pojawiać plakaty, ulotki, to tego po prostu nie będzie, prawda?
3: Ale skąd w ogóle się wzięli ludzie, ci, którzy robili zmiany Mongolii? Dlaczego Maciej Jankowski i Solidarność Mazowsze,
0: dlaczego?
3: Która miała siedzibę przy Alei Ujazdowskich, dlaczego zdecydował się Maciej Jankowski sfinansować, zorganizować wyprawę do Mongolii? Otóż powodem było to, że grupa studentów mongolskich, która studiowała w Polsce, nawiązała kontakt z Maciejem i poprosiła o wsparcie, o pomoc. Ja o tym się wiedziałem, dlatego że przyjaźniłem się z Grzegorzem Jaczyńskim, który był rzecznikiem prasowym wtedy tej Solidarności.

0: Solidarność Mazowsze. Ja tym się nie zajmowałem, bo się zajmowałem wsparciem dla Litwy i Białorusi. Wrzucałem tam maszyny drukarskie, no na Litwę także nadajniki, bo jeszcze nie wiadomo było, co będzie na tej Litwie. Była groźba agresji rosyjskiej i nawet była przecież to tragedia, atak na pod telewizją w Wilnie i tam szły te maszyny, które wyciągałem z podziemia, bo one już nam nie były potrzebne, ale no, sąsiadów były potrzebne. No i Białoruś, przerzucałem przede wszystkim maszyny, tych maszyny offsety, ale to nie były powielacze, to nie był powielacz, jaki został przewieziony do Ulaanbaatar, ale to były offsety. Znacznie bardziej sprawniejsze i lepsze.
1: Panie marszałku, ale kiedy przerzucanie tych wszystkich sprzętów gdzieś bardzo blisko tutaj Polski, za naszą granicę, do krajów europejskich, jest jakby naturalne, prawda? Bo skoro powstaje Solidarność, to ona zresztą, tak jak pan dzisiaj mówił, otworzyliśmy 31 sierpnia 1980 roku dla całej Europy i świata drzwi. Więc ona promieniowała. No, ale jak to się...
0: Dlaczego Mongolia?
1: No właśnie, ta Mongolia.
0: Studenci mongolscy, którzy studiowali w Polsce, oni spowodowali, że Maciej Jankowski z kilkoma osobami no, pojechali na wyprawę aż do Ulaanbaatar z tym sprzętem, farbą drukarską, chyba papieru nie wzięli. Nie wiem, czy to nie było tak, nie wzięli także papier. I faktycznie w czasie międzylądowania w Moskwie ten sprzęt, czyli powielacz został uszkodzony. To nie było specjalne uszkodzenie, bo to po prostu wtedy jeszcze to był schyłek Gorbaczowa, Jelcyn zaczynał i tak dalej, czyli ten powiew demokracji szedł także przez Rosję. Ale ten sprzęt został uszkodzony i ta cała grupa miała problemy z uruchomieniem w ogóle i drukowaniem, ale uruchomiła, drukowała, tylko niestety potem jak byliśmy z wizytą w 98 roku Ulaanbaatar, jako grupa parlamentarzystów z grupy przyjaźni polsko-mongolskiej. I także Jankowski był wtedy posłem.
1: No tak, ja mówię tutaj o tym zdjęciu, prawda, w którym pan siedzi, pan
0: było.
1: Maciej Jankowski, w samym środku bohater, o którym mówi ojciec Sojola, bohatera tego reportażu.
0: Ojca Sojola, z którym się na to skontaktowaliśmy, dla mnie głównym potem człowiekiem Mongolii był Ajian Ganbatar. On był szefem partii socjaldemokratycznej, jednocześnie parlamentarzystą mongolskim. I to był ten kontakt dla mnie główny, który trwał bardzo długo, w zasadzie trwa do dzisiaj. Bo on był przez pewien czas ambasadorem. Ale co jest istotne i o czym muszę powiedzieć? Otóż czy studenci mongolscy przetłumaczyli polską małą konstytucję?
1: I to
0: ona
1: jest
0: została uchwalona w Mongolii. I Mongolia to było jedynym miejscem, gdzie funkcjonował element bardzo ważny demokratyczny. A co, jakim elementem najważniejszym demokracji był Mongolii? To, że przegrywali wybory ci, którzy rządzili. Tak było w Mongolii. Prezydenci z tej opcji demokratycznej także przegrywali wybory. No. I ci, którzy rządzili, a potem ta główna partia komunistyczna, mongolska partia ludowo-rewolucyjna przekształciła się w partię ludową. Zmieniła nie tylko nazwę, ale także ona parła do demokracji. No i ta polska konstytucja. Według mnie, dzięki polskiej konstytucji, ten system jednak demokratyczny wśród dwóch państw totalitarnych, olbrzymich, ona się...

0: demokracja się utrzymała.
1: No właśnie o to chcę zapytać. Czy wy mieliście, tak się zastanawiam, bo kiedy podróżował pan potem do Mongolii, przecież podróżował pan właśnie z panem Jankowskim. Jest nawet taki świt, prawda? Mongolski ślad Grzegorza Packa i Arkadiusza Gołębiewskiego. I rozmawialiście na pewno na ten temat, jak to się wszystko zaczynało. I zastanawiam się troszeczkę nad tym, czy była taka wątpliwość, jak tutaj wchodzić do kraju z tymi wpływami, z tym promieniowaniem kraju, który
0: nie było żadnej wątpliwości.
1: Geopolitycznie jest położony w bardzo trudnym miejscu. Ale, do dzisiaj mówią między Rosją a Chinami, prawda?
0: Takimi ale ściągnęli nas i Jankowskiego. Ściągnęli studenci mongolscy, którzy studiowali w Polsce. Oni tworzyli zaczyn tej rewolucji mongolskiej. No a Maciej odpowiedział na wezwanie, żeby pomóc przy wyborach, w czasie wyborów. Oni nie mieli żadnego sprzętu, żadnego doświadczenia. Zresztą chcę powiedzieć, że ten brak doświadczenia spowodował, że oni stworzyli ordynację wyborczą tak większościową, że partia, która otrzymała 40%, otrzymywało 70% mandatu w chorale mongolskim, czy w parlamencie mongolskim. Tak. No, ja im tłumaczyłem, że to nie jest dobre w takim kraju, który rozpoczyna drogę do demokracji. Ale trudno było się przekonać. No. I wygrała ta partia komunistyczna. Otrzymała 40% z głosów, ale 70% mandatów. I rozumiem, że to chyba się już nie dało tej ordynacji zmienić. Ona wygląda nadal tak samo chyba. Nie wiem, co z tą konstytucją polską, którą uchwalili. To jest oczywiście konstytucja mongolska. Jednak podejrzewam, że ta konstytucja nadal funkcjonuje. I w związku z tym te elementy demokracji w tym dalekim państwie, gdzie? No, Mongolii, tak?
1: To ja mam nadzieję, że my to jeszcze zdążymy zweryfikować, bo jest z nami pan doktor Jan Rogala z Uniwersytetu Warszawskiego, ale mam jeszcze jedno pytanie, panie marszałku, do pana. Czy panu się nie wydaje, że właśnie taka opowieść o solidarności dzisiaj to jest coś bardzo ważnego, bo w tym tak niezwykle podzielonym kraju, kiedy mamy, nie wiem, dwie uroczystości, każdy składa swoje bukiety i odznacza swoich.
0: No ale to dobrze, wie pan, ja nie robię z tego tragedii. Niech będą cztery uroczystości.
1: Byleby były pod tymi jednymi krzyżami.
0: Byleby ludzie pamiętali o tym, co się stało 31 sierpnia. No, że jakie to było olbrzymie zwycięstwo. A powiem pani jeszcze coś, proszę państwu. Oczywiście staraliśmy się wspierać wszędzie te zmiany. Nie tylko w Mongolii, ale powiem pani, że brałem udział jako obserwator w wyborach w Nikaragui, który przegrał Daniel Ortega, a wygrała Violeta Chamorro. Byłem w grupie obserwatorów ze Stanów Zjednoczonych, ze związkowców ze Stanów Zjednoczonych i to też było bardzo ciekawe. No niestety potem w kolejnych wyborach ten ten Ortega wrócił do władzy i tak kilka miesięcy temu ogłosił, że już nie będzie wyborów w Nikaragui, bo po co? No,
1: no tak.
0: Został wybrany i rządzi. No, no, wróciła dyktatura.
1: Ja się tylko zastanawiam, czy no właśnie ta opowieść o solidarności, o tych zdobyczach z takiej zupełnie innej perspektywy nie jest warta jakiegoś pogłębiania, tak? Właśnie,
0: jest
1: żeby
0: warta,
1: tak pokazywać,
0: oczywiście,
1: jak solidarność promieniowała na te inne
0: oczywiście
1: kraje.
0: Oczywiście promieniowała, ale wie pani, to nie tylko, to nie było tak, że to szło tylko w jedną stronę. Ja obserwowałem jeszcze przed Solidarnością upadek reżimu Franco. To było dla nas bardzo ważne. Bo dlatego upadał jeden z reżimów na Zachodzie i wiedziałem, że uwaga się zwróci na te kraje na Wschodzie.
1: Panie...
0: Bo tego typu także doświadczenia. Chcę też zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy były wybory, pierwsze wolne wybory w 1989 roku, w tym samym dniu, była.

0: akcja przeciwko demokracji w Chinach i przecież rozwalono tą olbrzymią demokrację na placu Tiananmen.
1: Tak, to jest rzeczywiście data, o której
0: tak dalej, no,
1: często zapominamy. Ale jest z nami pan doktor Jan Rogala z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór, panie, dobry wieczór, pan marszałek.

0: bym to powiedziała. Panie doktorze...
1: To świetne informacje w ogóle, które...
2: Mam ten plakat, oczywiście, mam nawet.
1: Ja wiem, panie marszałku, pamiętam ten plakat, pamiętam pana, jak go pan otrzymywał, więc byłem przy tym akurat, bo miałem przyjemność tłumaczenia dla delegacji mongolskiej, więc dokładnie też to pamiętam. Ale ten plakat, tak jak pan marszałek zauważył, niestety nie znalazł się na ulicach, tak? On był wyprodukowany później.
2: Znacznie później był, tak. Bardzo dobry był, ale...
0: No
2: ale
0: właśnie, niestety, on był doskonały, bo ten Genghis Khan...
2: Nie było sprzętu wtedy, żeby taki plakat wyprodukować, bo mówię, Maciej Jankowski pojechał i ta cała grupa pojechała z prymitywnym powielaczem. Na powielaczu tak, nie można było wydrukować takiego plakatu.
1: To były powielacze na korbę, no to już nie ukrywajmy, to było wszystko ręczna
2: na
1: robota.
2: Korbę, tak.
1: Tak, że to widać na zdjęciu.
0: Panie doktorze, ja się zastanawiam nad właśnie tym życiem w Mongolii. Gdybyśmy to teraz poprzekładali na to, jakie były te wpływy polskie, czy tej polskiej idei Solidarności na to, co tam się wydarzyło. Weryfikujemy może, czy ta konstytucja do dzisiaj się nie zmieniła, czy ona jest...
1: Ona tam drobne ma zmiany, ma drobne zmiany, ale cała, że tak powiem, cały trzon jest nadal ten, który pan marszałek wspomniał, przetłumaczony i pisany. Polska mała
2: konstytucja z okresu Wałęsy. Tak. Nie jest to z 97 roku.
1: Tak, nie. To jest ta, która obowiązywała do 97 i powinniśmy być z tego dumni, że taki dokument jeszcze funkcjonuje i pozwala utrzymać, jak pan marszałek zaznaczył.
2: Powinniśmy o tym pamiętać. Tak.
1: I być dumnym, panie marszałku. Ja wszystkim swoim studentom mówię, że powinni pamiętać i być dumnym z tego, co Polacy zrobili dla innych, bo tak jak nam pomagano, wam, kiedy wy działaliście jeszcze w NZZ Solidarność i wcześniej, tak samo i wy, że tak powiem, można powiedzieć, w jakiś sposób spłacaliście ten dług tej, że tak powiem, pomocy. I to akurat Mongołowie też pamiętają o tym doskonale i znają
2: tą konstytucję, gdzie... Tak. Wzięli ci studenci mongolscy. Ganbatar i ten ojciec tego...
1: Mergen,
2: tak.
0: Mergen
2: przetłumaczyli. Przetłumaczyli na mongolski.
0: Panie doktorze, ale ja chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo był taki moment w historii Mongolii, że rzeczywiście tych, którzy zasiadają w parlamencie, mówiących po polsku było niemało, prawda?
1: Zgadza się i nadal jeszcze jest.
0: Nie, 40% to chyba za dużo, to jednak było troszeczkę.
2: 40% był mówiących po polsku. No.
0: To jest również historia trudna do wyobrażenia, ale panie doktorze, jak było, ile było procent?
1: Myślę, że 40% to tutaj raczej chyba byśmy nie osiągnęli, to by było super sukcesem, natomiast na pewno duża część, nie tylko parlamentarzystów, ale osób, które były zatrudnione w kancelarii parlamentu i po dziś dzień można spotkać osoby, które mówią po polsku, więc na pewno ten język polski dało się słyszeć na korytarzach mongolskiego parlamentu.
0: No, przyznają państwo, że to jest niezwykle ciekawe, natomiast ja tak się zastanawiam, czy myśmy to gospodarczo wykorzystali tam, czy jednak nie można było zrobić więcej.
1: Prywatny biznes jak najbardziej znalazł niszę i to już w latach właśnie 94 w zasadzie weszła jedna z polskich firm spożywczych. Tam produkty mongolskie w Mongolii są bardzo znane. Nie chcę tutaj uprawiać reklamy, bo nie pozwolę pominąć nazwę.
2: No, ale... tak? Spod Warszawy.
1: Spod Warszawy, z Łomicza, dobra.
2: Tak, z Łomicza konkretnie.
0: No dobrze, panowie, bo
2: ogórki,
0: tego nie
2: można. Ogórki przede wszystkim, ale też powiem... Tak. Mm-hmm. Chcę powiedzieć,
1: proszę,
2: w jaki sposób jeszcze pływaliśmy. Oczywiście my tam nie jechaliśmy jako handlowcy i także nie mieliśmy takiego trumpowskiego zacięcia, że coś za coś, tak? Że my coś dajemy tam i chcemy jakieś złoto, tam złoże i tak dalej. Nie było tego.
0: Może nie złoto, ale złoża.
2: Nie było takiego podejścia.
1: Tutaj przerwę panu marszałkowi i powiem. Wy byliście wsparciem moralnym i tak to Mongołowie zawsze mi mówili, kiedy ich pytałem, dlaczego Polska, dlaczego Solidarność? A oni odpowiadali, a co kojarzone było z tym, co obala rozwala komunizm, Solidarność. Potrzebowaliśmy wsparcia nie finansowego, tylko właśnie moralnego. I wy byliście tym wsparciem, wydaliście to wsparcie. Dlatego znaczki Solidarności znalazły się na plakatach właśnie tych wyborczych,

0: których pan marszałek wspominał, to było wsparcie moralne. Za to Mongołowie są na pewno wdzięczni, a my powinniśmy być dumni. Jeszcze raz powiem.
1: Ale wiem, że najbogatszy przedsiębiorca mongolski zaczynał w Polsce.
0: Jeden z najbogatszych, zgadza się. Tak?
2: Widzę, że pies chce wyjść na spacer, jeszcze słyszę dodatkowo.
0: Tak.
2: Panie doktorze, ale właśnie, czy nie
1: do
2: dało
1: Polski
2: się...
1: zobaczył, jak to funkcjonuje. Spał na korytarzu gdzieś tam jakiś budynku, bo otrzymał tylko zaproszenie, nic więcej. I według mnie, i on potem mówił, że Polacy nauczyli go przedsiębiorczości, bo przecież to był kraj komunistyczny, głęboko komunistyczny. I ludzie nie mieli takich takiego przyzwyczajenia, jak już mieli Polacy, bo Polacy jeździli, handlowali, kupowali tu, sprzedawali tam. Nie będę mówił o tych trasach tam do Bułgarii przez Lwów, gdzie były wyprawy polskie. No i ci Mongołowie no widzieli, co się dzieje, że można przywieźć, zarobić, wrócić.
2: I uczyli się od
0: nas. I tu się zgodzę z panem marszałkiem, jak najbardziej początki tego biznesu, który rozkwitł w Mongolii, tego polskiego właśnie biznesu, o którym mówiliśmy tutaj spożywczym, to właśnie handel w torbach, które wywożono stąd, właśnie handel naręczny tak zwany. I rzeczywiście z czasem okazało się, że trafiono właśnie w taką niszę. No nie było po prostu produktów spożywczych, był bardzo duży deficyt, szczególnie, że były to przetwory owocowo-warzywne. Więc one idealnie wpasowały się właśnie w ten trend. Mongołowie poszukiwali nowych smaków i przyjęły się i po dziś dzień są jak najbardziej rozpoznawalne. Do tego stopnia, że chińskie firmy próbowały ich podrobić, w związku z tym musieli zatrzeć swój produkt i znak handlowy w Mongolii.
2: Dobrze, a panie doktorze, ja tutaj łapię to słowo Chińczycy i chciałam pana zapytać o to, no właśnie, jak to jest, jeśli jest taki kraj ogromny między Rosją a Chinami, to czy jednak nasza i kraj, który jakby poszukuje tej trzeciej siły, prawda, czy nasza rola w tym kraju nie mogła być jednak silniejsza, jeśli bierzemy pod uwagę tak dobrą pozycję Polaków na samym początku po wyrwaniu się spod tego radzieckiego buta?
0: No jeszcze raz powiem, oczywiście zawsze można powiedzieć, że można coś zrobić lepiej, więcej, ale to, co zrobiliśmy, zrobiliśmy dobrze, pomogliśmy Mongołom zbudować demokrację, powołujemy i cały czas mają duże wsparcie z naszej strony, kiedy przyjeżdżają różne delegacje, mają wsparcie tutaj takie intelektualne, ale nie tylko, i to właśnie takie moralne, że udaje im się utrzymać tę demokrację, tę oazę demokracji, jak została zresztą Mongolia określona w 2015 roku przez Hillary Clinton, ówczesny sekretarz stanu, że właśnie w tej części świata to tak naprawdę wyjątkowe miejsce, które jest tą oazą demokracji. Ta oaza demokracji nie powstałaby, przepraszam, znowu powiem, ale bez naszej solidarności, jej wkładu. Także myślę, że tutaj...
1: I to jest... Chińskie gospodarcze... My nie byliśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie zrównoważyć. To są olbrzymie.
0: Znaczy nigdy nie będziemy, nie, to w ogóle to żadne państwo nie będzie w stanie. Mongolia jest w sytuacji takiej, że balansuje pomiędzy Rosją i Chinami i wybrała bardzo świetną też politykę, jeżeli chodzi o strategię w polityce zagranicznej, tak zwanego trzeciego partnera, aby trzeci partner był tym, w zależności od sytuacji, potrzeby, państwo wybierało sobie partnera, który ewentualnie równoważył wpływy rosyjsko-chińskie, czy był przeciwwagą może nawet do tych, i to jest w zależności od gospodarki, od polityki, od różnych, że tak powiem, aspektów, które no, w danym momencie państwu mongolskiemu są potrzebne.
2: A ja muszę tutaj postawić piękną kropkę, bo te zdania o wpływie Polski na Mongolię są tutaj bardzo ważne i wpływie Solidarności. Zupełnie nieoczekiwana historia 31 sierpnia. Bogdan Borusewicz, dr Jan Rogala byli gośćmi Klubu Trójki Audiodokumentu, Anna Dudzińska, Kinga Kurysia i realizująca Elżbieta Malinowska. Mówimy dobrej nocy.
3: Autopromocja. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód przenosimy się do Azji Centralnej, a konkretnie do Kirgistanu z autorką książki

0: Ranie Oko, Emilią Sułek, rozmawiam o tym, jak działa kirgiska demokracja uliczna, dlaczego pogarsza się stan wolności słowa i jaką rolę chce odgrywać na tym obszarze Moskwa. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Wolontariat zaczyna się od chęci, a chęci rodzą umiejętności. Codziennie zostawiamy coś po sobie. Czasem naszym śladem jest właśnie brak śladów. Zdarza się, że to coś więcej, coś, co będzie służyć innym. Ślad to historia, którą piszesz tak, jak potrafisz. Zostaw po sobie umiejętność i dobroć, którą przekażesz innym. To małe czyny, ale na nich buduje się świat. Co zostawisz po sobie? Zostaw coś dobrego. www.całymżyciem.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 31 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska poprowadzi sesję G20 o wzroście gospodarczym. Protest nauczycieli w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego. Kanadyjka podejrzewana o szpiegostwo w NATO pozostanie w belgijskim areszcie. W Asheville w Karolinie Północnej rozpoczęło się spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych grupy G20. Polska uczestniczy w nim na specjalne zaproszenie Waszyngtonu, a ministra Andrzeja Domańskiego Amerykanie poprosili o poprowadzenie sesji o wzroście gospodarczym.
5: Na konferencji, która potrwa do jutra, Polskę reprezentują minister Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Domański powiedział, że przesłaniem z Warszawy jest nic o nas bez nas. Podkreślił, że Polska jest dziś najszybciej rosnącą gospodarką Unii Europejskiej i chce współtworzyć globalny porządek gospodarczy. Zapowiedział rozmowy o transformacji energetycznej, sztucznej inteligencji i deregulacji. Glapiński mówił, że polska gospodarka jest bardzo stabilna, a wzrostowi eksportu towarzyszą wyższe realne wynagrodzenia. Gospodarz obrad Scott Bessent oświadczył, że świat tonie w długu po kryzysie finansowym i pandemii, a jedynym wyjściem jest wzrost gospodarczy. Bessent skrytykował Chiny. Stwierdził, że świat nie może funkcjonować przy chińskiej nadwyżce handlowej w wysokości $1,2 bln. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Nauczyciele protestowali dziś przed kancelarią premiera. Domagają się powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce i 15-procentowych podwyżek. Strajku nauczycieli podczas przyszłorocznych matur nie wykluczył prezes Małopolskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Arkadiusz Boroń.
6: Nastroje się radykalizują. Wypowiedź pani Lubnauer o bumerach dolała oliwy do ognia i być może pani Lubnauer załatwiła nam strajk w tym roku podczas matur.
4: Jak dodał, potencjalny strajk będzie bardziej bolesny i bardziej skuteczny niż protest w 2019 roku. Na razie jednak ZNP czeka na ruch strony rządowej. W 2019 roku nauczyciele zawiesili strajk na kilka dni przed maturami i egzaminy dojrzałości mogły się odbyć. Będzie nowoczesny obiekt z parkingami i infrastrukturą. PKP S.A. podpisały umowę na budowę dworca kolejowego w Łomży. Obiekt powstanie do 2028 roku, mówił w Łomży minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Niedawno cieszyliśmy się tu wspólnie z panem premierem Donaldem Tuskiem, że kolej wraca do Łomży.
8: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Dzisiaj podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowego dworca kolejowego w Łomży.
9: Kiedy rozmawialiśmy o zasadności budowy tego dworca i dlaczego on jest potrzebny.
8: Zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
9: Po to, aby nasi mieszkańcy ziemi łomżyńskiej mogli w komfortowych warunkach korzystać z połączeń oferowanych przez PKP, ale też aby poprawić wizerunek tego miejsca.
10: Dworzec powstanie dokładnie po tamtej stronie toru.
8: Prezes PKP S.A. Alan Beru.
10: To będzie bardzo nowoczesny, bezpieczny budynek, dostosowany do osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Do tego ładnie zagospodarowany teren, parki, infrastruktura rowerowa. Mam nadzieję, że to wszystko wpisze się w potrzeby mieszkańców Łomży.
4: Budowa dworca będzie kosztować ponad 9,5 miliona złotych. Kanadyjka chińskiego pochodzenia podejrzewana o szpiegostwo w NATO pozostanie w belgijskim areszcie. Poinformowała o tym prokuratura federalna Belgii. 30-letnia Claire Z, która była stażystką w głównym dowództwie wojskowym paktu w Mons na południu Belgii, została aresztowana miesiąc temu.
1: Sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu o kolejny miesiąc. Zatrzymanie stażystki podejrzewanej o szpiegostwo na rzecz Chin w samym sercu Sojuszu Północnoatlantyckiego wstrząsnęło kwaterą główną. Kanadyjka była na celowniku służb już na początku tego roku, ale kluczowe okazały się wydarzenia z kwietnia. Widziano ją wtedy w pobliżu gabinetu naczelnego dowódcy sił sojuszniczych NATO w Europie, który nadzoruje tajne plany obronne. I to w czasie, gdy dokonuje się przebudowa sojuszu. Między innymi wschodnia flanka buduje umocnienie.

0: wzmocnienia w reakcji na zagrożenie ze strony Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno, przelotnowate deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Od 18 do 22 stopni, cieplej na Podkarpaciu do 25.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Several Got Away. Przywitałem się z Państwem utworem z najnowszego, 13 już albumu grupy Dinosaur Junior. To jeden z najważniejszych amerykańskich zespołów ubiegłego wieku. Jay Maskis, Lou Barlow i Merv po prostu zdefiniowali brzmienie rocka alternatywnego lat 80., także po części 90. i uważani są wręcz za protoplastów grunge'u. Dlaczego? Ano dlatego, że jako jedni z pierwszych połączyli agresywne, surowe brzmienie hardcore punku z chwytliwością.

prawdziwymi melodiami, a także ścianą dźwięku. Liderem zespołu jest Jay Maskis od początku istnienia zespołu, który wprowadził do muzyki niezależnej tradycyjne, melodyjne solówki gitarowe. Jest także głównym wokalistą w zespole, dysponuje charakterystycznym, lekko zachrypniętym głosem. Po kilku spokojniejszych płytach Dinosaur Jr. wrócili do energetycznego, surowego i brudnego brzmienia z pierwszych albumów. Za moment w roli wokalisty drugi z członków zespołu, basista Lou Barlow. Rzadziej śpiewa, ale to nie znaczy, że nie potrafi. No One's Ready.

Wings of Fire z płyty This Mirror Weighs a Ton. To była grupa Interpol. Nie prezentowałem nowych nagrań tego zespołu od wielu lat, bo po prostu na to nie zasługiwały. Całkiem niespodziewanie Paul Banks z kolegami nagrali najlepszą płytę od co najmniej kilkunastu lat, jak nie więcej. Wcześniej, dzięki nagraniom z albumów Turn on the Bright Lights z roku 2002 i Antics z 2004, Interpol uznano za jeden z najważniejszych zespołów gitarowych XXI wieku. Obok The Strokes i Franz Ferdinand byli kluczowymi przedstawicielami post-punk revival z początku wieku. Po dwóch pierwszych albumach niestety obniżyli loty i dopiero nowa, ósma płyta długogrająca This Mirror Weighs a Ton, jak już wspomniałem, stanowi powrót do wysokiej formy. Decydujące wydaje się zatrudnienie Andrew Wyatta w roli producenta. Wyatt bowiem jest laureatem wielu nagród branżowych i to nie byle jakich, bo ma na koncie Oscara, Grammy czy Złoty Glob. Otrzymał je co prawda za produkcje komercyjne, ale współpracował także z artystami niezależnymi, takimi jak Beck czy zespół Yes. Nagrania z nowej płyty zespołu Interpol są bogato zaaranżowane. Słychać tam dźwięki i sekcji dętej, i sekcji smyczkowej, także gitary akustycznej, co nie było wcale takie oczywiste na wcześniejszych płytach. A Wyatt zagrał też na wielu różnych instrumentach klawiszowych. I wreszcie po raz pierwszy od albumu debiutanckiego na nowej płycie zaśpiewał gitarzysta Daniel Kessler. Mówię o tym dlatego, że głównym wokalistą śpiewającym w prawie wszystkich piosenkach grupy Interpol jest Paul Banks. Utwór w wykonaniu Kesslera, See Out Loud, jest jednym z najlepszych z nowej.

To była grupa The Chameleons w piosence Soul in Isolation, fragment płyty Strange Times, płyty, która ma już 40 lat. Dzięki trzem albumom z lat 1983-1986 The Chameleons stali się bardzo ważnymi przedstawicielami brytyjskiego postpunku w tamtym okresie. Nigdy niestety nie zdobyli masowej popularności, tak jak to udało się grupom The Cure czy The Smiths, a szkoda. Główną cechą charakterystyczną brzmienia zespołu były świetnie uzupełniające się dźwięki płynące z gitar Davida Fieldinga i Rega Smithisa. Przestronne brzmienie gitar uzupełniał głęboki, emocjonalny baryton Marka Burgessa oraz także jego teksty osobiste i bezpretensjonalne i zarazem ponadczasowe.

To był utwór Upon This Earth, z płyty Gone to Earth, śpiewał David Sylvian. 40 lat temu premierę miała jedna z najlepszych płyt solowych byłego wokalisty Japan. Na Gone to Earth

0: Earth. Sylwiana wspomagało dwóch rewelacyjnych gitarzystów. No przede wszystkim Robert Fripp z King Crimson i jego grę słychać tu w bardzo wielu utworach, a drugim z gitarzystów był Bill Nelson, znany z nagrań solowych, a także z grupy Bebop Deluxe. No i wreszcie koledzy z grupy Japan też pojawili się wśród instrumentalistów na płycie Gone to Earth, mianowicie Richard Barbieri i Steve Johnson. Sylwianowi wraz z zaproszonymi gośćmi udało się stworzyć szczególną, melancholijną atmosferę dzięki świetnemu połączeniu elektroniki w klimacie ambient z przestronnym brzmieniem gitar. The Healing Place.
1: Which are on the side, which are on the run to destroy humankind's nature, humankind's innermost, humankind's ability, what for me is a true capital, and which, as a side effect,

Shut Up and Kiss Me. Fragment jednej z najlepszych płyt amerykańskiej wokalistki, instrumentalistki, kompozytorki, także autorki tekstów Angel Olsen. Mowa o płycie My Woman z roku 2016. Angel posiada głęboki, potężny głos i rozwija się artystycznie z płyty na płytę. Do intymnych, minimalistycznych kompozycji opartych na gitarze akustycznej z pierwszych albumów na My Woman artystka dodała przesterowane gitary i dynamiczną sekcję rytmiczną. Na zakończenie audycji posłuchamy raz jeszcze fragmentu płyty My Woman. Będzie śpiewać i grać Angel Olsen. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.

Był program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 31 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś ostatni dzień programu Ceny paliwa niżej, od jutra na stacjach będzie drożej. Sabotaż był przyczyną wczorajszego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Inflacja w górę, według GUS-u wskaźnik poszedł w górę w sierpniu.

0: tygodniu o 3,4% rok do roku. Na stacjach benzynowych w ostatnim dniu obowiązywania tzw. pakietu CPN zaczęło brakować paliwa. Po południu do dystrybutorów ustawiały się długie kolejki kierowców, a niektóre stacje zamknięto. Tak było m.in. w Zakopanem. Z końcem sierpnia wygasa rządowy program ceny paliwa niżej, za pomocą którego regulowane były maksymalne opłaty za paliwa. Został on wdrożony na czas powrotów z letniego wypoczynku, aby średnio o złotówkę za litr obniżyć ceny na stacjach.
1: Od 1 września minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na te paliwa wzrośnie z 8 do 23%. Między innymi dlatego część kierowców zdecydowała się jeszcze dziś tankować paliwa do kanistrów.
2: Potrzebuję, to tankuję, niestety. A co z ceną będzie, no ciężko powiedzieć, nie?
1: Ruch na wielu stacjach paliw jest większy niż zwykle.
2: Ludzie jak jeździli, tak będą jeździć.
1: Po północy ceny na stacjach mogą podskoczyć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze.
3: Jest ciężko, nie?
4: Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych.
1: Program osłonowy ceny paliwa niżej tylko przez 2 tygodnie sierpnia kosztował budżet państwa prawie 500 milionów złotych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Sierpniowa inflacja przyspieszyła. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kończącym się właśnie miesiącu za towary i usługi konsumpcyjne trzeba było płacić o 3,4% więcej niż przed rokiem. W lipcu ten wskaźnik wzrósł o 3%, przypomniała Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
5: Główną przyczyną wzrostu inflacji były paliwa, które zdrożały w ciągu miesiąca o ponad 5%, pomimo tego, że od 17 sierpnia zaczął obowiązywać program CPN. Ceny żywności ciągle spadały, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, natomiast nieco wzrosła, według naszych szacunków, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii. Naszym zdaniem w kolejnych miesiącach inflacja może przyspieszyć i do końca roku wzrosnąć do 4%.
0: Zdaniem ekspertów w przyszłym roku sytuacja powinna się poprawić. Sabotaż służb ze wschodu był przyczyną wczorajszego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie, informuje telewizja TVP Info. Działająca w hali firma zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Wstępne straty oszacowano na 30 milionów złotych. Pożar objął część magazynową i przestrzeń biurową. Akcja gaśnicza trwała 7 godzin, uczestniczyło w niej co najmniej 20 zastępów straży. W sprawie wczorajszego pożaru śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Lublinie. Żandarmeria wojskowa zatrzymała dwie osoby podejrzane o wywołanie fałszywego alarmu w jednej z jednostek wojskowych w województwie warmińsko-mazurskim. Do zdarzenia doszło dziś po południu. Czynności prowadzi oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu. Sprawcy takiego przestępstwa grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Mija 46 lat od podpisania porozumienia gdańskiego, jednego z czterech porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajków w 1980 roku otworzyły drogę do powstania Solidarności. W TVP Info były lider związku i były prezydent Lech Wałęsa wspominał narodziny zorganizowanej opozycji antykomunistycznej i wymieniał elementy, które do tego doprowadziły.
6: Pierwszy element to komunizm wyczerpał swoje możliwości w tamtym czasie. Drugi element to zorganizowanie świata po II wojnie, światowej strefy wpływu podziału. I trzeci element, dwubiegunowy świat wyczerpał swoje możliwości. I w tym stanie rzeczy wszczeliliśmy się z Solidarnością. Idealnie.
0: Historyczne porozumienie podpisano w sali BHP Stoczni Gdańskiej po 18 dniach strajku okupacyjnego w stoczni, po protestach solidarnościowych 700 zakładów pracy z całej Polski, a także po wielu dniach negocjacji. Zbigniew Hołdys, Jerzy Kiszkis, Agnieszka Lichnerowicz, Chris Nidental i Piotr Olech otrzymali odznakę Solidarności i Praw Człowieka SAS. Nagrodę wręczono dziś w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. To część obchodów 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Odznaka to wielki zaszczyt, mówi nagrodzony muzyk Zbigniew Hołdys.
7: Jak mi powiadomiono, że jest taka propozycja, to się zgodziłem w sekundę, bo istnieją pewne wartości niematerialne, niepoliczalne, powiedziałbym emocjonalne, które powodują, że ja zawsze pochylę czoło przed tymi ludźmi, którzy nam wolność dali.
8: Wychowałam się w cieniu opowieści o Solidarności. Zawsze miałam takie poczucie, że za późno się urodziłam, bo to oczywiście jest taka romantyczna opowieść, którą się poznaje, jak się ma naście lat. I rzeczywiście pomarańczowa rewolucja to było takie pierwsze duże zadanie zawodowe, które na mnie spadło, zagraniczne.
0: dodała Agnieszka Lichnerowicz, odznakę Solidarności i Praw Człowieka.

0: A ECS wręczona jest osobom zaangażowanym w budowanie demokracji i ochronę praw człowieka. Bohaterka Powstania Warszawskiego udała się na wieczny spoczynek po prawie stuletniej służbie Polsce. Rodzina, bliscy i mieszkańcy stolicy pożegnali Wandę Traczyk-Stawską. Psycholożka, nauczycielka i działaczka społeczna została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na warszawskiej Woli.
1: Warszawa płakała dosłownie i w przenośni, żegnając panią Wandę w strugach deszczu. Kapłani różnych wyznań w ekumenicznej modlitwie podkreślali, że jej powojenne bohaterstwo przejawiało się w walce o prawdę i pamięć o powstaniu oraz godność i szacunek dla drugiego człowieka. Syn pani Wandy, Paweł Stawski, wspominał rodzinny wyjazd z mamą, która będąc nastolatką w okolicach Kiernozi zdobywała jedzenie dla swoich młodszych sióstr. W czasie tego wyjazdu wiele się o mamie nauczył.
2: Jak kształtował się jej charakter, jej moc, desperacja, żeby przeżyć, żeby nieść pomoc. Dziewczynka 13-letnia idąca 20 km w podkolanówkach.
1: Alejki cmentarza ewangelicko-augsburskiego wypełniły się ludźmi, którzy chcieli towarzyszyć pani Wandzie w jej ostatniej drodze. Niektórzy przyjechali na pogrzeb prosto z Gdańska.
3: Postanowiłam już kilka lat temu, że jeżeli pani Wanda odejdzie, to ja będę uczestniczyła w jej pogrzebie.
1: Michał Makowski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Adam Malecki.
5: Reprezentacja Polski siatkarek zagra w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W dzisiejszym meczu Polki pokonały 3-0 Portugalię, a przebieg spotkania opisze rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
6: Myślę, że pierwsze dwa sety fajne. No a trzeci set to jest to, co się działo w poprzednich meczach, gdzie straciliśmy trochę koncentracji, dokładności jakby w każdym elemencie. No nie grałyśmy tak, jak powinnyśmy. Dziewczyny z Portugalii grały bardzo fajnie zagrywką i nam bardzo utrudniały, ale na szczęście to my wyszłyśmy z tego na 3-0.
5: Polki w ćwierćfinale zmierzą się z Holenderkami, które dzisiaj do zera pokonały Słowenki. Przepraszam, 3-2 pokonały Słowenki, a spotkanie, którego stawką będzie najlepsza czwórka turnieju, zostanie rozegrane 3 września. Z tenisowym wielkoszlemowym US Open pożegnała się Maja Chwalińska. Polka, finalistka Rolanda Garrosa, przegrała w pierwszej rundzie z Taylor Townsend. Amerykanka wygrała 6-2, 6-3 w godzinę i 19 minut. O przyczynach porażki więcej powie trener tenisa Radosław Nijaki.
7: Wydawało się, że Polka ciągle jedzie na tylnej nodze. Próbowała grać swój urozmaicony tenis. Tutaj ta piłka nie miała takiego wydźwięku, jak robiła to na kortach Rolanda Garrosa. Nie dawała się zaskakiwać Amerykanka skrótami, zmianą rytmu, była bardziej regularna, nakładała presję i to ona zwyciężyła w dwóch, no co tutaj by nie mówić, krótkich setach.
5: Nie udało się Chwalińskiej, za to udało się Hubertowi Hurkaczowi, który wygrał w 3-1 w setach z bośniakiem Dżumurem. Z turnieju odpadł już Nowak Dżokowicz po 5-setowej batalii z Argentyńczykiem Navone. Dalej grają m.in. Greg Tsitsipas po wygranej z Francuzem Fisem, czy Carlos Alcaraz rozpawił się w 3 setach z Rosjaninem Safiulinem. Trwa spotkanie weteranów kortu, żegnające się powoli z tenisem Stan Wawrinka przegrał w pierwszym secie w tiebreaku z Włochem Berrettinim, po czym mecz został przerwany z powodu deszczu. W turnieju pań awans Aryny Sabalenki czy Ukrainki Świtoliny. W nocy w meczu pierwszej rundy zagra Iga Świątek. W piłce nożnej informacją dnia jest zakończenie reprezentacyjnej kariery przez Lionela Messiego. 39-letni Argentyńczyk w kadrze narodowej wywalczył m.in. Mistrzostwo Świata, złoty medal Igrzysk Olimpijskich i 2 triumfy w Copa America. W ligach zagranicznych grali dzisiaj. W lidze hiszpańskiej Osasuna pokonała 1-0 Getafe, a Barcelona prowadzi 3-2 z Rayo Vallecano. W Serie A AS Roma wygrała 4-0 z Lecce, a Atalanta z Nikolą Zalewskim, który rozegrał 55 minut, pokonała Bolonię z Łukaszem Skorupskim. W bramce w Premier League Aston Villa przegrała 0-1 z mistrzem Anglii, czyli Arsenalem.
0: Jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Od 18 do 22 stopni, cieplej na Podkarpaciu 25.
8: Autopromocja.
9: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
11: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
12: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
9: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
13: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
14: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Przed nami kolejne spotkania.
12: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: Do usłyszenia i zobaczenia

0: Agnieszka Lichnerowicz.
1: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest?
3: To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem.
4: Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia.
3: Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania.

Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. W dzisiejszej dźwiękowej projekcji przypominam Państwu Roberta Schroedera, odkrywając jego nowe utwory składające się na zaskakujący wymiar muzycznego relaksu.

Audycję rozpoczął utwór Weightless, który jest swoistą kompozytorską zagadką, zwłaszcza w konfrontacji z pozostałymi nagraniami intrygującej płyty Relaxizer. Kompozytor tego oryginalnego albumu, Robert Schroeder, w latach 80. był gwiazdą wytwórni Innovative Communication, rozwijającą działalność w sferze kultury elegancko, graficznie zdobionymi albumami. Stylowe okładki, cenne longplaye. Z biegiem czasu oferta Innovative objęła inne, bardziej popularne gatunki, a wylansowanych przez firmę syntezatorzystów sukcesywnie przejmowali przewidujący sponsorzy przyszłościowej L-muzyki. Album Relaxizer w ubiegłym roku wydał sam Robert Schroeder. Już jako przedsiębiorca działający pod egidą współczesnego potentata Spheric Music, zapewniającego szeroką dystrybucję i reklamową promocję. Geneza nazwy Relaxizer jest oczywista. Relax i syntezator. Instrument na tyle uniwersalny, że jego dźwięki mogą wywoływać rozmaite skojarzenia. Robert Schroeder do nowych nagrań dołącza kosmiczny kontekst. Utwory otwierające nowy album noszą tytuły ukierunkowujące wyobraźnię odbiorców L-muzyki Schroedera. Proszę posłuchać dwa nagrania. Tajemnicze Somewhere in Space i tęskny Unlimited Universe. Dzisiejszy syntezatorowy relaks ma wymiar zdecydowanie pozaziemski.

Płytowy debiut Roberta Schroedera miał miejsce w 1979 roku. Album zdolnego debiutanta, Harmoniczne wznoszenie i następne jego płyty, Płynąca muzyka, Mozaika, Głos komputera, sukcesywnie docierały do słuchaczy programu trzeciego. Nie będę recytował tytułów wielu cenionych płyt tego artysty. Niektóre wznowiono w nowym stuleciu, a kompakt Relaxizer oficjalnie na liście solowej dyskografii Schroedera Trevora zajmuje 48. pozycję. Kolejne utwory: Wyczekujący, Hidden Size, Zrytmizowane, Floating States i początkowo rozlewna, Planet, Passerius. Niełatwa i zobowiązująca, relaksująca L-muzyczna terapia z kosmosem w tle. Robert Schroeder, Trevor.

Podstawą każdej muzykoterapii, zwłaszcza z założenia relaksującej, antystresowej, jest dobór repertuaru, który ma sprzyjać naszym gustom i oczekiwaniom. Kosmiczne, syntezatorowe kompozycje Schroedera raczej potęgują doznania, miast łagodzić emocje. Niezbywalne prawa artysty nie idą w stronę łatwych kompromisów, czemu Robert Schroeder nieraz dał wyraz swej bogatej twórczości. Gratulujemy Weny, prosimy o jeszcze. Oto ostatnie etapy projekcji. Utwór tytułowy albumu Relaxizer, a po nim Space Deliver i Foreign Voices. Wyprzedzające na naszej planetę wyczekiwane, bo spodziewane w przyszłości, spotkania trzeciego stopnia. Dziękuję Państwu.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 1 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Obchody zaczną się na Westerplatte w Wieluniu. To już koniec wakacji. Dziś w szkołach rozlegną się pierwsze dzwonki. Nowojorskie Metropolitan Museum zrezygnowało z organizacji wystawy poświęconej Johnowi Galliano. Obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej rozpoczną się na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu w Łódzkiem. Pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Najważniejsi urzędnicy z prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem oraz szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele wezmą udział w uroczystościach upamiętniających niemiecki atak na polską składnicę wojskową na Westerplatte w 1939 roku. Podczas uroczystości zaplanowano wystąpienia polityków, prezydenta, premiera i szefa MON-u. Prawie 5 milionów uczniów zamieni wakacyjny odpoczynek na

0: szkolne ławki. To oznacza wcześniejsze pobudki, śniadanie w pośpiechu i codzienną drogę do szkoły. Eksperci przypominają, że kilka prostych rzeczy może zdecydować o tym, jak dziecko poradzi sobie przez cały dzień. Dietetycy radzą, żeby przed szkołą uważać przede wszystkim na dużą ilość cukru, o czym mówi psychodietetyczka Aleksandra Gąbka.
1: Duże wahania cukru we krwi będą znacząco wpływać na takie zdolności koncentracji, skupienia się, ale też właśnie nastroju, bo w momencie, kiedy mamy dużo słodkich przekąsek w ciągu dnia, mało takich posiłków bogatych w białko, w produkty pełnoziarniste, to mamy takie momenty, kiedy w przypadku wysokiego cukru jest duży entuzjazm, dużo energii, często która może uniemożliwiać takie skupienie się na zajęciach.
0: Na śniadanie przed szkołą lepszym wyborem są m.in. jajka, pełnoziarniste pieczywo, owsianka, owoce i warzywa. Praga została kolejnym miastem, którego przestrzeń publiczną zdobi mural Nespun. Polska artystka jest znana z charakterystycznych motywów inspirowanych tradycyjnymi koronkami. Również tym razem jej praca wpisała się w lokalny kontekst.
2: To jest to, co ja staram się zawsze zrobić, czyli szukać danego wzoru lokalnego z daną historią. Tutaj namalowałam wzór z XVII wieku. Jest to koronka klockowa połączona z igłową. Ją znalazłam w archiwach Muzeum Narodowego. Typowa czeska koronka, która była w tamtym okresie inspirowana belgijskimi koronkami.
3: Koronka odróżnia się od klasycznych muralowych motywów i wygląda pięknie. Pewnie niewielu przechodniów w ogóle zorientuje się, że to koronka i dopiero później gdzieś doczytają.
4: Dobry wybór artystki, no i też taki fajny akcent polski, prawda?
0: Mural Nespun powstał na praskim Życzkowie w ramach festiwalu Urban Pictus i przy wsparciu Instytutu Polskiego. Z jego autorką oraz mieszkańcami czeskiej stolicy rozmawiał korespondent Polskiego Radia Wojciech Stoppa. Największe amerykańskie muzeum Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku zrezygnowało z organizacji wystawy poświęconej projektantowi mody Johnowi Galliano. Powodem są antysemickie wypowiedzi znanego na całym świecie projektanta. Ekspozycja miała w przyszłym roku towarzyszyć słynnej modowej gali Met.
5: Galliano został zwolniony ze stanowiska dyrektora kreatywnego domu mody Christian Dior w 2011 roku, a jeszcze w tym samym roku francuski sąd uznał go winnym zachowań o charakterze antysemickim. W oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej Metropolitan Museum of Art poinformowało, że decyzję o odwołaniu wystawy, której otwarcie planowano na maj przyszłego roku, podjęto w porozumieniu z samym Galliano. Nowojorskie muzeum udostępniło również oświadczenie projektanta, który w przeszłości pełnił także funkcję głównego projektanta domu mody Givenchy i został uhonorowany tytułem Międzynarodowego Projektanta Roku. Po długim namyśle i rozmowach z przedstawicielami Gali de Met oraz wszystkimi zaangażowanymi stronami, z wielkim smutkiem zdecydowałem, że w obecnej sytuacji najlepiej będzie zrezygnować z organizacji tej wystawy, przekazał Galliano w komunikacie opublikowanym przez muzeum. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia pochmurno, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Od 18 do 22 stopni, cieplej na Podkarpaciu do 25.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Ludzie w ubraniach.
9: Ludzie w ubraniach powracają jak zwykle co tydzień, nocną porą, ale też niekoniecznie oczywiście, bo jesteśmy również podcastem, wideokastem na YouTubie Trójki. Możecie nas znaleźć na platformach audio albo słuchać po prostu z odbiornika, radioodbiornika jak za starych dobrych czasów. Niezależnie od tego, czy lubicie wizję i fonię, czy jedynie fonię, ludzie w ubraniach opowiadają o tym, w jaki sposób żyjemy z odzieżą, z tym, jak ona na nas wygląda, ale też z tym jej zapleczem, tym, jak ona powstaje, bo z nieba nie spada. I zastanawiamy się, w jakim momencie my dzisiaj jesteśmy, także w Polsce, w tym, jak branża się zmienia, jak przemysł tekstylny się zmienia, w jaki sposób możemy to robić nowocześniej, przyjaźniej dla planety i dla pracowników. I tu w Ludziach w Ubraniach staramy się pokazywać, że to, czego nie widać często, czyli to właśnie zaplecze wytwórcze, jest kluczowe do zrozumienia tego, czym jest produkt, w jaki sposób kupować etycznie, w jaki sposób rozumieć, czym są marki mody. I dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj goszczę tutaj Milenę Ostrowską, która jest ekspertką do spraw jakości produkcji odzieży, która stworzyła szwalnię premium, sama

0: markę odpowiedzialną, również sama jednocześnie, a teraz doradza markom mody odpowiedzialnej, jak prowadzić etyczną produkcję. Więc właśnie o tym zapleczu, o tym, jak tworzyć jakościowe ubrania jakościowo i nowocześnie, będziemy dzisiaj rozmawiać. Cieszę się, że tu jesteś.
1: Dziękuję bardzo. Ja też się również bardzo cieszę i dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę, że jest na to przestrzeń, żeby porozmawiać o tym, właśnie o tej produkcji odzieży, o tym, co się dzieje za jej kulisami, kto stoi za tym, że ta moda teraz takim jest grzejącym tematem i ta branża tak prężnie się rozwija.
0: A powiedz, bo to też nie jest takie oczywiste, że można zamarzyć o posiadaniu własnej produkcji, żeby stworzyć, postawić taki park maszynowy, zatrudnić ludzi. Jak to się stało, że ty zjawiłaś się w takim momencie swojego życia, że przez lata zarządzałaś takim organizmem, co cię tyle nauczyło, że dzisiaj jesteś, i o tym też później porozmawiamy, w takim momencie, że możesz doradzać?
1: Mogłabym powiedzieć, że to był taki duża ilość przypadkowych sytuacji, które się na to złożyły, ale myślę, że w życiu nie ma przypadków i po prostu było to jakiegoś rodzaju przeznaczenie, że znalazłam się w pewnym miejscu o pewnej porze, bo ja tak naprawdę nie od zawsze byłam związana z branżą odzieżową. Ja przepracowałam 11 lat w korporacji, ogromnej międzynarodowej korporacji, w której szkoliłam ludzi. I w pewnym momencie stwierdziłam, że chcę się oddać pracy kreatywnej i poszłam na kursy szycia, konstrukcji i zapragnęłam założyć własną markę odzieżową. Była to marka dziecięca. Ona powstawała 2 lata. Bardzo się do niej przygotowałam, bardzo długo odkładałam fundusze. Ona była bardzo dopracowana, wypielęgnowana. Otworzyłam tę markę, uruchomiłam ją, produkcję, zgromadziłam wokół niej społeczność, mam. No i w pewnym momencie dostałam telefon od szwalni, w której szyłam, że się zamyka. I strasznie przykro mi się zrobiło, bo było to miejsce, w którym lubiłam być. I nawet jak tam przychodziłam, to myślałam sobie, jak fajnie byłoby mieć takie miejsce. No i jak to jest z marzeniami, często trzeba uważać na to, o czym marzymy, bo te marzenia czasem się po prostu spełniają i tak było też z tym marzeniem. Myślę, że mogę to tak nazwać, bo od słowa do słowa sytuacja potoczyła się tak, że ja się zdecydowałam przejąć tę szwalnię, w której szyłam.
0: Odważnie.
1: No, był to bardzo odważny krok, ale ja jestem ogólnie taką odważną osobą w życiu, nie boję się ryzyka. I stwierdziłam oczywiście po konsultacji z moim mężem, bo on jest takim moim cichym doradcą w życiu, konsultuję z nim wiele swoich decyzji. Nie wszystkich rad słucham, ale zawsze konsultuję. No i przyszedł taki moment, a to była naprawdę bardzo duża szwalnia.
0: Duża to znaczy ile osób? 100 zatrudnionych?
1: 25.
0: A, no tak, to już dużo też.
1: Ale ona była też technologicznie rozwinięta, bo tam była też automatyczna krojownia, czyli taki wielki kater, to jest taka maszyna do automatycznego cięcia tkanin, czyli nie ma osoby, nie ma krojczej, która wykrawa każdy element, tylko to wszystko robi duża maszyna, która również dużo kosztuje. Nie wiem, jakie są teraz stawki za taką maszynę, ale kiedyś to były koszty milionowe.
0: O rany. No dobrze, czyli jest to bardzo, no, była to bardzo nowoczesna szwalnia.
1: Tak, po części była ona nowoczesna. Miała duże zaplecze pracowników z bardzo dużym doświadczeniem. Zespół, który pracował 20-25 lat w tym samym składzie. Zespół, któremu ufałam jako klientka. No i postanowiłam sobie, okej, dobra, zróbmy to. Praca, którą wtedy się zajmowałam, przestała dawać mi taką przyjemność, bo wyczerpałam się tam trochę. Dopóki mogłam tworzyć i dopóki miałam tą sprawczość tworzenia nowych rzeczy, była zadowalająca, ale w pewnym momencie coś stanęło w miejscu i stwierdziłam, że to jest punkt zwrotny. Były dwie możliwości. Tak jak rozmawialiśmy z moim mężem, że albo może być to trampolina do sukcesu, albo może mnie to pociągnąć nas mocno w dół, bo ponieważ wydatek finansowy był to ogromny. No i zdecydowałam się. W 2 tygodnie złożyłam wypowiedzenie, znalazłam 500-metrową halę. Przenieśliśmy szwalnię przy pomocy dźwigów, lawet,

0: bo to był potężny sprzęt.
1: Co za operacja.
0: W 2 tygodnie wyremontowaliśmy cały lokal, ja i mój mąż. I przenieśliśmy z zachowaniem ciągłości produkcji, czyli klienci, którzy byli wtedy pod opieką tej szwalni, nadal zostali pod moją opieką, odczuli tylko 2-tygodniowy urlop. No i zaczęła się jazda bez trzymanki.
1: Jakby jej wcześniej nie było, no ale słucham. No dobrze, opowiadaj. No musiałaś to jakoś ułożyć, nauczyć się.
0: Nauczyć się wszystkiego, bo ja no nie będę kłamać, ja się na tym nie znałam. Ja nie umiałam, znaczy umiałam uszyć jedną, dwie sztuki, umiałam obsługiwać maszynę, ale nie znałam się na produkcji, a już na pewno nie na takiej przemysłowej produkcji. Uczyłam się wszystkiego. Ja nie potrafiłam rozróżnić maszyn. Ja nie wiedziałam, która jest do czego. Wiedziałam, że jakby są już moje, ale nie wiedziałam, do czego służą. Miałam 25 osób, albo nawet więcej, już teraz nie pamiętam, ile było na starcie. Na pewno była pani konstruktor i był system dział konstrukcji i technologii odzieży, czyli klient mógł przyjść i jakby z pomysłem i dostać u nas wszystko. Konstrukcje, wzory i całą produkcję.
1: Czyli, że przychodzi z pomysłem i dostaje gotowy produkt na samym końcu.
0: Tak, tak. Więc to była duża wygoda dla klientów. Jest to rzadkość na moment, ponieważ zawsze ta komunikacja pomiędzy konstruktorem, technologiem, a szwalnią, ona się czasem ciągnie tygodniami, czasem ludzie nie rozumieją, co nawzajem mieli na myśli. I na pewno to jest bardziej kosztogenne dla klienta, jeśli to jest porozrzucane po różnych wykonawcach. U nas to wszystko było w jednym miejscu. Przede wszystkim była to bardzo duża grupa ludzi, też po prostu pasjonujących się od lat tym, co robią. I tak naprawdę każda z pań, która u mnie pracowała, robiła to całe swoje zawodowe życie.
1: Czy mogłabyś przeprowadzić mnie i słuchaczy przez ten właśnie park maszynowy, żebyśmy zwiedzili twoją szwalnię, jak ją urządzałaś, zarządzałaś nią?
0: Wszystkich maszyn nie wymienimy, natomiast na pewno każda szwalnia, to też warto podkreślić, ma swoje specjalizacje. Park maszynowy szwalniczy jest, jego oferta jest bardzo rozbudowana. Nie sposób posiąść je wszystkie. Każde szwalnie mają jakieś swoje specjalizacje i park maszynowy, w który się zaopatrują. U nas ta specjalizacja to była produkcja damska, odzieży damskiej lekkiej, czyli codzienna odzież. I też odzież dziecięca. Szwalnia miała 500 metrów kwadratowych powierzchni. Dużą część zajmowała krojownia, czyli nasz kater i 16-metrowy stół do lagowania, który był obsługiwany przez panią Edytkę, czyli zawsze mówiłam o niej, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale jest pani Edytka. I ona właśnie była taką osobą w szwalni, która no to była osoba bardzo zaufana. Bardzo dbała o tkaniny klienta, jego swoje. Bardzo była czujna, więc ten proces krojenia to jest taki proces, od którego zaczyna się cała produkcja, czyli od rozwinięcia belki i sprawdzenia, czy ona posiada jakieś wady, plamki, defekty. Klient bardzo często zamawiając tkaniny, zamawia je od razu z dostarczeniem do szwalni, więc on nie widzi ich.
1: A, ciekawe, widzisz, nie wiedziałam.
0: Najczęściej tak jest. I dopiero później przystępuje się do tego procesu krojenia produkcji. To jest ważne, żeby to ocenić przed skrojeniem, ponieważ wtedy mamy możliwość zwinąć tę tkaninę i klient może ją zareklamować. Gdy już ją naruszymy, no to ten proces reklamacji jest niemożliwy. Więc była krojownia, jest w szwalni taki dział wykończenia produkcji i paradoksalnie ten dział bardzo często od niego zaczyna się w ogóle cała praca na produkcji, ponieważ to jest nie tylko prasowanie wyrobu już gotowego, ale całe prasowanie międzyoperacyjne w trakcie produkcji albo przygotowanie dopiero w ogóle zaprasowanych elementów dla pań krawcowych do szycia. Cały dział, czyli cała szwalnia, dzieł maszyn pomocniczych, czyli dziurkarki, guzikarki, ryglówki, wszystko to, co nanosimy już na produkt na sam koniec. No i później dział pakowania i konfekcjonowania tej produkcji dla klienta.
1: Klient przychodzi z jakimś rodzajem tkaniny, która może się do tego nadawać, albo też nie. I można mu powiedzieć, halo, halo, to chyba nie jest dobry pomysł. Na przykład już go na samym początku zastopować. No bo wiesz, klient może mieć pomysł, który mu się wydaje świetny, ale na przykład jest nie do realizacji. Taka pani Edytka może powiedzieć, no z tego to, nie wiem, sukienki nie będzie raczej, prawda?
0: No raczej takie sytuacje zdarzały się dość sporadycznie.
1: Okay.
0: Sytuacje, w którym

0: współpracujemy z doświadczonymi markami. To takie marki w swoich zasobach mają technologa produkcji, który jest czy kupca, który jest odpowiedzialny za dobranie tych tkanin, odpowiednio do danego modelu. Okay. Ale fakt, że często było tak, że na etapie odszywania wzoru odradzaliśmy klientowi używanie tego materiału do tego konkretnego modelu, ponieważ jakby jest on przeznaczony do zupełnie innej formy. Na początku sama założyłam markę, nie mając dużej wiedzy o branży. I uważam, że jest to etap, którego przy zakładaniu marki po prostu nie można pominąć. Bardzo dużo osób młodych, influencerów ma pomysł na założenie własnej marki. Najczęściej ta marka po 2 latach maksymalnie, pierwszych 2 latach się zamyka. Radziłabym wszystkim osobom, które kiedykolwiek rozważają założenie własnej marki odzieżowej, najpierw przejść proces szkolenia z branży, z tego, jak współpracuje się z wykonawcami, jak to zrobić dobrze, jak nie przepalić budżetów, co warto inwestować, na czym można oszczędzić, ponieważ to jest studnia bez dna, jeśli chodzi o wydatki. Bardzo łatwo można źle spożytkować wszystkie oszczędności gromadzone na odłożenie tej marki. Bardzo w zły sposób można, inaczej można nie potrafić przewidzieć tego wolumenu, z którym warto wejść na rynek. Można nie doszacować kosztów, ponieważ nie znając branży nie wie się, jakie koszty nas czekają. Więc doradziłabym każdemu, że bez znajomości branży albo bez posiadania jakiejś osoby blisko siebie, która tę branżę zna i może nam doradzić, nie wchodzić samemu właśnie w tę branżę odzieżową. Jest to bardzo trudna branża i bardzo łatwo się w niej zgubić.
1: Czyli tak wybiegając trochę naprzód tej historii, jesteś teraz doradczynią też tych marek, dlatego że zauważyłaś, że oni potrzebują przewodnika po tych kontaktach i nie jest łatwo, bo szkoły nie przygotowują ich najczęściej do tego, żeby zarządzać produkcją.
0: Tak, to jest strasznie obszerny temat i cały czas tutaj próbuję przesiewać przez sito te informacje, które mogę przekazać, bo jak mi się rozplącze język, to nie wyrobimy się w tej naszej godzinie. Ale tak, to jest jakby kolejny case, jest taki, że raz, że szkoły bardzo często, które edukują, kształcą młodych projektantów mody, no pomijają ten proces, ten praktyczny proces branży, ponieważ rozwijają tę stronę artystyczną. Wiem, bo sama jestem studentką projektowania ubioru. W zasadzie to już chyba jestem po sesji egzaminacyjnej. Czeka mnie tylko pokaz dyplomowy, więc chyba już jestem absolwentką, mogę tak powiedzieć. Więc ja znam doskonale te deficyty, które te kierunki artystyczne mają. I jeżeli chodzi o młodych twórców, czy tych po szkołach artystycznych, którzy zapragnęli sami projektować i zakładać marki, czy młode osoby szukające pomysłu na siebie, chcące zakładać marki odzieżowe, bardzo często się do mnie zgłaszały. Gdzieś to moje pozycjonowanie w sieci było na tyle mocne, że ja miałam przynajmniej kilka telefonów dziennie. Naprawdę. Od osób, które dzwoniły i mówiły: dzień dobry, bo ja chcę założyć własną markę odzieżową. I przyznam szczerze, że ta potrzeba szkolenia ludzi wyszła raczej z tego, bo ja poświęcałam im nawet przez telefon bardzo dużo czasu, żeby tłumaczyć im, że pomysł to nie jest etap na kontakt ze szwalnią. To jest jeszcze pół roku pracy i takich zadań domowych, które trzeba odrobić, zanim człowiek pójdzie do szwalni. Bo szwalnia to już jest ten etap końcowy, kiedy mamy wszystko, kiedy mamy biznesplan, mamy koncepcję, mamy kalkulacje finansowe, mamy formy, mamy odszyte wzory, mamy sprawdzone tkaniny, wiemy, kto jest naszym klientem docelowym, mamy branding, mamy wszystko i dopiero potem idziemy z tym do szwalni. A tutaj młodzi twórcy nie mają tej wiedzy, oni bardzo często zaczynają od telefonu do szwalni.
1: No i co tam mówią?
0: Że dzień dobry, że chciałabym markę, chciałabym, najczęściej są te odzież dresowa, szczególnie od czasów pandemii. I przyjeżdżali do mnie na spotkanie, przewodzili te wzory, na podstawie których chcieli stworzyć podobne. I ja naprawdę przesiadywałam z tymi ludźmi czasem 2, czasem 3 godziny, tłumacząc im, pokazując im próbki. I mój mąż się zawsze złościł, jak wracałam do domu. Tyle godzin darmowych konsultacji. I wpadłam na pomysł, okej, no to zróbmy z tego szkolenia. I faktycznie ja

0: nie prowadziłam szkoleń grupowych, tylko indywidualne, czyli klient, który chciał założyć własną markę odzieżową, mógł sobie wykupić po prostu takie całodniowe szkolenie i to było szkolenie dostosowane wyłącznie pod jego brand. Najpierw zbierałam od takiego klienta brief, czego ma dotyczyć marka, dla kogo ona ma być i jakie mają być w niej produkty i pod taki brief przygotowywałam jakby cały proces szkolenia, wyboru materiałów, przechodziłam z klientami przez proces tworzenia form, kalkulacje przede wszystkim tych zasobów finansowych potrzebnych na start, bo bardzo często młode osoby nie mają świadomości, że ten kapitał zgromadzony na start to jest kropla w morzu. Wyprodukujemy kolekcję, wystawimy ją na światło dzienne, uruchomimy sprzedaż, która pójdzie lub nie pójdzie i co dalej? Trzeba wypuścić kolejną kolekcję. Za co? Roztropność w gospodarowaniu tym kapitałem jest szalenie ważna, ale też jak w każdej branży możemy bardzo łatwo nawiązać współpracę z wykonawcami, którzy nie do końca będą rzetelni. Czyli chcemy stworzyć produkt premium i zapłacimy za produkt premium, ale nie do końca produkt premium dostaniemy, więc też uczyłam i uczę w zasadzie moich klientów tego, jak weryfikować tą jakość produkcji, jak ją kontrolować, więc też jakby to szkolenie przewiduje i przewidywało zawsze też ten etap kontroli jakości.
1: A powiedz, oczywiście nie chciałabym, żebyś teraz mi robiła całodniowe szkolenie, bo też chciałabym, żebyś była za to odpowiednio wynagradzana i nie chcę tej wiedzy z ciebie wyciągać, ale jestem troszkę ciekawa, jakbyś mogła zdradzić odrobinę, jak się kontroluje tę jakość, jak to można sprawdzać na bieżąco, żeby rzeczywiście nie skończyć z taką no, zepsutą tak, robotą.
0: No są takie pewne podstawowe zasady, jak dobrze ustawiony ściek w maszynie, to żeby nie był zbyt gęsty lub zbyt rzadki, żeby nie był zbyt luźny, bo wtedy tkanina może nam się rozchodzić na szwach. Bardzo często ta jakość jest rozbieżna w różnych szwalniach na etapie tego wykończenia już produkcji, czyli widzimy, że szwy są krzywe, że t-shirt, na przykład zwykły t-shirt nie posiada rygli w szwach, czyli ta renderka, która jest na dole każdego t-shirtu, bardzo często nam się odpruwa
1: to
0: na
1: prawda.
0: Pewno. To jest bardzo częste, więc jakby są takie pewne zabiegi, które powinny być dopilnowane, żeby ten produkt był faktycznie trwały i jakościowy. Więc w zależności od tego, jaki asortyment chce produkować dany klient, to ja się skupiam na błędach, które wokół tego asortymentu mogą powstać. Gdzie, w jakich miejscach je sprawdzać, żeby też taka osoba świeża w branży, która otrzyma tą swoją pierwszą partię, nawet 10 sztuk koszul zleconych pani krawcowej potrafiła sprawdzić, czy ona jest dobrze odszyta. Pilnowanie dokumentacji technicznej jest szalenie ważne, bo tak naprawdę jest to podstawowe, jest to Biblia w produkcji odzieży, a bardzo wiele marek to pomija.
1: Nawet tak, nie ma tej dokumentacji.
0: To jest kwestia perspektywy, że ja tworzę markę i ja mam jedną szwalnię, ale nie próbuję wejść w buty tej szwalni i osoby, która nią zarządza, że ja jestem jedną z kilkunastu, kilkudziesięciu klientów i ustalenia telefoniczne są bardzo ulotne. Więc dla własnego bezpieczeństwa, dla własnej pewności i dla ułatwienia pracy innym ludziom te dokumenty techniczne powinny być zawsze po stronie marki dostarczone.
1: Jak wygląda ten krajobraz szwalniczy w Polsce? Powiedziałabyś, że teraz jest bardzo wiele szwalni, które robią świetną robotę, czy raczej trzeba bardzo uważnie się poruszać w tym krajobrazie, bo jeśli chodzi o taką produkcję premium, to nie jest łatwo. No powiedz.
0: Jak i Boże, jak dyplomatycznie i krótko odpowiedzieć na to pytanie.
1: Nie musi być krótko.
0: Powiem tak, rynek bardzo się uszczuplił od czasów pandemii. Myślę, że kilkaset, kilka tysięcy zakładów upadło. Ja sama pamiętam, jak tak naprawdę pandemia, wojna, szalejąca inflacja, to były takie szalone 4 lata, które powodowały, że ciężko było się w ogóle wypłynąć na powierzchnię. Po prostu my jako producenci miałam takie wrażenie, że jesteśmy tak strasznie pod wodą, próbujemy się jakoś ratować, ale jak tylko nam się uda, to zaraz następna fala przychodziła, bo te koszty tak potwornie rosły. Prąd, gaz,

0: kilkaset procent, no ZUS, pensja, płaca minimalna, to wszystko rosło w tak zastraszającym tempie, a jednocześnie spadały wolumeny klientów, bo ta sytuacja gospodarcza, geopolityczna była tak niepewna, że ryzykiem było inwestowanie dużych nakładów, więc to były naprawdę bardzo trudne czasy i wydaje mi się, że przetrwać udało się tylko tym, którzy raz mieli swoją bardzo zaufaną, wierną grupę klientów, którzy z nimi byli, albo tych, którzy potrafili adaptować się do zmian. Ja byłam w tej drugiej grupie, czyli myślę, że chyba zmiana to jest w ogóle taki stały element w moim życiu. Ja lubię zaczynać od nowa. Zmiana mnie nie przeraża, więc jak zmieniał się rynek, to ja wiedziałam, że ja muszę zmienić firmę, muszę wymienić park maszynowy, muszę zainwestować, muszę coś przemodelować, muszę zmienić system produkcji, więc jakby to też cały czas wdrażałam te zmiany, ale bardzo dużo przedsiębiorców nie poradziło sobie z tą trudną próbą. W związku z tym naprawdę na rynku tych wykonawców zostało już, bym powiedziała, niewielu. Na pewno bardzo dużo szwalni się zamknęło. Bardzo wiele szwalni, ja się z tym mierzyłam przez wszystkie lata, bardzo zaniżało wyceny produkcji. Mhm. Próbując zyskać klienta, żeby chociaż sobie zarobić na część opłat.
1: Rozumiem.
0: Przez co cierpiała cała reszta branży, ponieważ ja bardzo często od klientów słyszałam, że gdzieś uszyją za połowę taniej. I to było nieprawdopodobne. Mówię, jak połowę taniej? Żebyście sobie mogli też państwo wyobrazić, marża na produkcji odzieży dla producenta to są grosze. Czasem to jest kilkadziesiąt groszy, czasem to jest złotówka, czasem pięć na sztuce. To są grosze, a w produkcji pójdzie coś nie tak, no wydłuży właśnie się o dzień, dwa i już producent jest stratny. Wielokrotnie byłam stratna na produkcji, bo czegoś nie oszacowałam, że maszyna będzie miała awarię, że będę musiała wypożyczyć, że będę miała przestój, że tkanina przyjdzie inna niż była na wzorach i już nie będzie chciała tak współpracować z maszyną. Więc bardzo często nie doszacowało się tych kosztów produkcji. Tak naprawdę to jest branża, która bardzo mocno żyje z pasji i ta marża naprawdę jest niewielka. I jak słyszałam, że gdzieś w Polsce jakaś szwalnia wycenia ten sam produkt na kilkadziesiąt złotych mniej, zastanawiałam się, jak to jest możliwe. Bardzo szybko zrozumiałam, że największą cenę za koszty produkcji ponosi krawcowa. Taka jest prawda, ponieważ jakby finalnie wszystko szyje pani krawcowa. No bo to też jest tak, że wydaje mi się, że nawet kupując ubrania od dużych marek, my sobie wyobrażamy, znaczy my, czyli konsument, tak, który w ogóle nie jest zaznajomiony z branżą, tak, może sobie wyobrażać, że to robią maszyny. Czyli jak taki automat na taśmie, że się wrzuca kawałki materiału, jedzie to przez taśmę i wypluwa t-shirt. No nie. Wszędzie szyją to ludzie, wszędzie jest to wykonywane pracą rąk. I jeżeli coś jest tanie i ten budżet na produkcję tego jest tak niski, no to finalnie najmniej dostaną ręce, które to wykonują. No i ja się nigdy na to nie chciałam godzić. Ja uważam, że w tej branży bardzo trudno jest o takie godziwe wynagrodzenie dla tego rzemiosła, dla tej sztuki krawieckiej, dla tej jakości, bo wszyscy chcą taniej, taniej, taniej. Natomiast ja uważam, że te osoby, które wykonują tę pracę, powinni otrzymać za to wynagrodzenie, za swoje umiejętności, za tę jakość, którą dostarczają klientowi. I jeżeli ja miałabym przyjąć produkcję za połowę ceny, no to kto poniósłby ten koszt? No osoba właśnie, która musiałaby dostać za to mniejsze wynagrodzenie. Więc to była, myślę, taka bolączka, ale ja z tego pułapu cenowego nigdy nie zeszłam. W związku z tym też sobie zgromadziłam takie grono moich klientów, którzy mieli do tej ceny też i do nas szacunek. Czyli wiedzieli, że ta cena jest taka, bo ta jakość zawsze będzie. Nigdy ta cena nie była niższa kosztem jakości. Nigdy nie zgodziłabym się na to, żeby zejść z ceny i dostarczyć produkt jakimś półśrodkiem, bo wiedziałam, że jeżeli ten produkt wyjdzie na rynek i ktoś powie nazwę szwalni, w której szył, no to ta opinia o jakości, którą myślę moja szwalnia miała, mogłaby ucierpieć, więc myślę, że na te kompromisy nigdy się nie godziłam.

0: jeżeli chodzi o klientów, to bardzo często odradzałam klientom produkcję. Odradzałam klientom ilość. Odradzałam im produkcję danego modelu. Odradzałam im szycie z danej tkaniny, co nie było w moim interesie biznesowym w ogóle, bo zarobiłabym, gdybym tę produkcję wypuściła, bo to jakby klient chciał. Więc odpowiadając na twoje pytanie w sposób bardzo zawiły, czy można odróżnić tych wykonawców, to na przykład właśnie w taki sposób, że taka firma, która dostarcza dobry produkt i której zależy na tym, żeby w tej branży produkty były na pewnym poziomie jakościowym, tak, powie, to nie jest dobry pomysł. Ta forma jest zła, możemy uruchomić produkcję, ale ta forma jest niedopracowana albo ta tkanina się nie nadaje. Jeżeli to jest jeden z takich niewielu aspektów, ale wydaje mi się, że jakby po odszyciu wzoru przedprodukcyjnego to jest taki moment, w którym dokonuje się oceny, czy ten wykonawca jest rzetelny, czy nie. Mam nadzieję, że w dzisiejszych czasach nie ma już producentów odzieży, którzy decydują się na ulokowanie produkcji bez odszycia wzoru w danym miejscu, w danej szwalni, bo to jest taki obowiązek, żeby nawet jeżeli zmieniamy szwalnię i odszyliśmy już ten model wielokrotnie, ale nie odszywaliśmy go w tym miejscu, prawda? Okay. Więc zawsze dajemy szwalni do odszycia taki wzór, to jest taki jakby test jakości i pozwala nam wtedy ustalić, czy jakie mają właśnie podejście do produktu, do klienta, do jakości. I zawsze też radziłam i radzę każdemu z moich klientów, że jeżeli samodzielnie nie potrafi ocenić tej jakości, tak, nie potrafi jej skontrolować, niech idzie, niech nawet wykupi sobie konsultację u krawcowej i poprosi ją o przejrzenie tej sztuki, tak? O doradzenie. Albo no, na rynku mamy też wydaje mi się kilku na pewno specjalistów, którzy na tej jakości się znają i na pewno w formie konsultacji będą w stanie doradzić.
1: Tak, i to zapobiegnie, teraz to się zmienia, tak jak też zwróciłaś uwagę, ale rzeczywiście w pandemii i też w takim momencie kilka lat temu, kiedy była tak zwana moda na polską modę i się pojawiło bardzo wiele młodych marek, takich marek motylków, które właśnie tam trwały kilka miesięcy czasem nawet. I one produkowały takie właśnie nie do końca kształtne t-shirty, dresy i było widać, że po prostu no, ktoś poszedł, coś zlecił, co powstało, to powstało. I ponieważ było rzeczywiście bardzo niewiele jeszcze takich stojących na własnych nogach marek lokalnych, no to te marki młode liczyły, że to się tak sprzeda, bo i tak jest, że tak powiem, ssanie na rynku. Taki był krajobraz, który starasz się zmieniać, tak mi się wydaje. A jeszcze wcześniej ten krajobraz był taki, no, że te wszystkie nasze wspaniałe miejsca, gdzie produkowało się odzież w PRL-u, się pozamykały i potem to trzeba było odbudowywać. Jak ty miałaś krawcowe szwaczki, które pracowały wiele lat w branży, no to one na pewno rozmawiały z tobą o tym, jak ten zawód, jego ocena, jak one musiały też dostosowywać się do tych wymagań nowych i zmieniających się potrzeb, prawda? Że nie masówka, adresówka tutaj, tak? Jakby, że małe ilości, nieduże.
0: Tak, myślę, że to było bardzo... Myślę, że to był taki element, który najtrudniej przechodził zmianę. Czyli ja jako przedsiębiorca i każda osoba prowadząca szwalnię wiedziała, że musimy wdrażać zmiany, żeby adaptować się do rynku. Natomiast no, faktycznie ta grupa pracowników, którzy jeszcze w latach 90. rozpoczynali swoją ścieżkę zawodową, oni bardzo trudno przechodzili ten proces zmian. Zmieniał się rynek, zmieniały się produkty, zmieniały się formy, zmieniała się moda, zmieniały się tkaniny, zmieniały się ilości, zmieniały się zarobki i paradoksalnie, w miarę upływu lat, panie krawcowe w latach 90. zarabiały dużo więcej niż w roku 2020 czy 2025. To jest paradoks dzisiejszych czasów. No ale lata 90. były złotymi latami. I myślę, że te lata dla krawiectwa już nie wrócą. Wtedy sprzedawało się wszystko.
1: No właśnie, to jakoś bulimiczna potrzeba posiadania ubrań, prawda? Nowych.
0: Tak, to jakby to wystarczyło mieć maszynę, umieć szyć i można było no, tak też właściwie właścicielka, od której ja tę szwalnię odkupiłam, rozwinęła swój biznes do ogromnych rozmiarów właśnie w latach 90., produkując własną linię i eksportując ją w setkach tysięcy sztuk na wschód.
1: No to rzeczywiście ogromny biznes, taki oszałamiający nawet, tak, można powiedzieć.
0: I panie

0: które pracowały u mnie, były przyzwyczajone do szycia tych setek, tysięcy sztuk podobnych modeli, a tutaj branża się zmieniała. Nagle trzeba szyć maseczki, potem trzeba szyć dresy, trzeba zmienić park maszynowy. Potem zaczęła być moda jedyna słuszna na zrównoważoną produkcję.
1: No i właśnie.
0: To był taki bardzo punkt zwrotny, na który branża cała musiała się przestawić. Z produkcji 2000, 2500 sztuk z danego modelu, czy 500 sztuk z danego modelu, nagle branża zaczynała zlecać 300, 100 sztuk. Co powodowało, że tak naprawdę co dwa dni w szwalni było wdrożenie nowej produkcji. A wdrożenie nowej produkcji jest szalenie angażujące. Trzeba przestawić jakby całą szwalnię pod produkcję danego modelu, po to, żeby za dwa dni zaczynać proces od nowa. To było szalenie absorbujące. No i to był taki czas, w którym bywałam w domu. Bardzo dużo wtedy pracowałam, bo cały czas wdrażałam coś nowego. Bardzo często siedziałam po nocy. No dużo mnie to, myślę, zdrowotnie kosztowało. I w pewnym momencie wkradł się taki dysonans, że moja szwalnia zarabiająca z wolumenu i zrównoważona produkcja, której uczę klientów.
1: Tak.
0: I to nie idzie w parze. I klient, który przychodzi, dzień dobry, chciałam uszyć pani 100 par dresów, bo zakładam markę. Ale pani nie potrzebuje 100 par dresów, jak pani zakłada markę. Pani potrzebuje 30 par spodni dresowych i bluz, a nie 100. Ale ja chcę to uszyć u pani, a u pani to minimum jest 100. Ja sobie wyliczyłam, że ja mogę wyprodukować to 100, ale pani tego nie potrzebuje. Jeżeli chodzi o szkolenie tych początkujących twórców, to dużym sukcesem dla mnie było po takim szkoleniu, jak klient rezygnował z zakładania marki. Bo to znaczyło, że on zaoszczędził dziesiątki tysięcy swoich ciężko zarobionych, oszczędzanych pieniędzy, bo tak naprawdę ten proces, powiedzmy, pomógł mu uświadomić sobie, że to, z czym to się będzie wiązało, z jakim nakładem finansowym, z jakim nakładem pracy, tak, ile będzie musiał pracować i jakie przeszkody mogą mu się pojawić, na co musi być gotowy. I tak naprawdę rzetelna kalkulacja tego, ile to będzie wszystko kosztowało, powoduje, że klienci często myślą, że sobie inaczej to wyobrażali. Pojawiały się takie sytuacje, w której od już marek, z którymi długo współpracowałam, tych dużych brandów, które już mają te struktury wewnątrz bardzo rozbudowane, że mają swoich kupców, kontrolę jakości, mają technologów, mają konstruktorów. Z takimi markami też współpracowałam oczywiście. Dochodziło do sytuacji takiej, kiedy mieliśmy zleconą produkcję i otwieramy sobie formy na tę produkcję i ja widzę, że po ułożeniu tych szablonów na tkaninie 45% tej tkaniny to będzie odpad, czyli trafi to do kosza. No i takie, czułam ukłucie w sercu, że to jest auć. Że klienci, tak naprawdę nawet marki, nie do końca mają świadomość tego, jak bardzo dużo odpadu generuje produkcja. No i wtedy był telefon. A może zatrzymamy tę produkcję, ułożymy tę tkaninę w taki sposób, a państwo włóżcie w ten wypad jakiś top, torbę, woreczek, cokolwiek, zagospodarujmy to, nie tnijmy tego. Okej, pani Mina, no to proszę dać nam czas. Tydzień, dwa tygodnie i co? I my te wszystkie belki, kilkadziesiąt belek, idzie na bok, przestawiamy produkcję. I jasne, było to szalenie nieekonomiczne dla mnie, ale po prostu ta odpowiedzialność taka środowiskowa też za tę zrównoważoną część mody była we mnie po prostu tak silna, że ona strasznie kłóciła się z tym moim biznesowym aspektem prowadzenia tej dużej szwalni. Za często kazałam klientom się zatrzymać, za często kazałam im się zastanawiać, za często mówiłam im, no nie jest to pierwszej jakości tkanina, no nie jest to ta, co była ostatnio. No i w pewnym momencie trzeba było podjąć decyzję. Ja jako też osoba, która w tej edukacji mocno się odnajduje i odnajdywałam wtedy, bardzo blisko byłam ze wszystkimi rozporządzeniami unijnymi, które miały zostać wdrożone, które mają zostać wdrożone. Więc ja jakby doskonale rozumiałam, w którą stronę idzie branża odzieżowa i jaki jest jedyny jej słuszny kierunek. I wiedziałam, że on idzie w absolutnej sprzeczności biznesowej z wielkością mojej szwalni. Gdybym miała małą

0: pracownię z kilkoma osobami, to byłby świetny model. Natomiast też szwalnia była duża i była bardzo kosztogenna. Może to być ciekawe dla słuchaczy, że sam koszt stały utrzymania szwalni mojej z 20 osobami pracującymi był na poziomie około 150 tysięcy złotych netto każdego miesiąca. To były same koszty. To była bardzo duża kwota, szwalnia musiała wypracować, żeby zarobić na same koszty. Więc ta odpowiedzialność finansowa była bardzo duża. Więc tutaj gra była o naprawdę wysoką stawkę. I to działało, kiedy ja tam byłam cały czas. Oczywiście miałam naprawdę bardzo zaangażowane panie i miałam Anetkę, która była taką kierowniczką, koordynatorką produkcji. Ona była w tej szwalni od samego początku, ale nikt na końcu nie myśli o tym finansowym aspekcie, który byłam w stanie dopilnować wyłącznie ja jako właściciel firmy. To była jednoosobowa działalność gospodarcza. Ja to prowadziłam jakby de facto sama, odpowiadając też całym swoim majątkiem. Więc te trudne czasy powodowały, że ja wiedziałam, że ja nie mogę się zastanawiać, czy jest trudno, czy nie jest trudno. Ja po prostu muszę zmieniać, muszę działać, muszę robić, muszę przemodelowywać, muszę kombinować, bo ten obrót musi być każdego miesiąca nie mniejszy niż.
1: No to jest ogromna presja.
0: Presja była bardzo duża. Ja żyłam w ogromnym stresie przez bardzo długi czas. Dotarło to do mnie tak naprawdę dopiero później, kiedy ta adrenalina już zeszła. W zasadzie takim momentem kulminacyjnym było, kiedy urodziłam rok temu Tośka, mojego drugiego syna. To była w ogóle kuriozalna sytuacja, bo mi odeszły wody i byłam w drodze do szpitala, a ze szwalni do mnie dzwonili, że przyszedł pan z inspekcji pracy na kontrolę. I byłam po prostu, nie wiem, czy się bardziej stresowałam tą inspekcją, czy tym porodem. Okazało się, że u nas w Kielcach w ogóle wszyscy moi znajomi mieli w tym czasie kontrolę, bo jakieś po prostu było wzmożona aktywność urzędu. I ja urodziłam Tośka i ja następnego dnia byłam cały dzień na telefonie. Od klientów, a gdzie wzory, a produkcja, a gdzie wycena, a pani mnie, no to musimy odebrać produkcję, bo nie możemy 2 tygodnie czekać, a ze szwalni, że maszyna nie działa, że coś nie chce szyć. Ja byłam cały dzień na telefonie i na koniec dnia po prostu zalałam się łzami, bo ja się chciałam po prostu cieszyć tym momentem i móc się całkowicie wyłączyć. Okazało się, że mój ten biznes jakby całkowicie spoczywał na moich barkach. Tak. I jak nie ma mnie, no to te obroty spadały o 50%. 70%.
1: To znaczy, że byłaś uwikłana we wszystko tam po prostu.
0: Tak, łącznie z naprawą maszyn szwalniczych. Oczywiście sama sobie ten los zgotowałam, no bo to ja nie mogę nikogo za to winić. Ja w pewnym momencie po prostu wszystko uzależniłam od siebie. Też jakby sama wpadłam w pułapkę tego braku delegowania. Mhm. Bo z jednej strony, kiedy walczysz tu o rentowność, to wydaje ci się, że ta oszczędność pozwoli ci tę rentowność zwiększyć. To była nieprawda, bo gdybym ja była wypoczęta i gdyby mój umysł pracował inaczej, to byłabym w stanie pewnie podjąć inne decyzje w danym momencie. Ale fakt, że też sprawiało mi przyjemność uczenie się. Ja uwielbiam uczyć się nowych rzeczy, uwielbiam zaczynać rzeczy od nowa. I szwalnia była takim miejscem, uczyłam się wszystkiego. Myślę, że w tym szpitalu to był taki moment, w którym ten stres tak strasznie mnie przygniótł, bo ja każdy dzień liczyłam stratą finansową. Ja leżałam 2 tygodnie w szpitalu i po prostu ja już skalkulowałam sobie, ile te 2 tygodnie mnie kosztują. I to był moment, w którym jeszcze nieoficjalnie, ale myślę, że wewnętrznie już podjęłam decyzję o tym, że ja po prostu muszę to miejsce zamknąć i mimo, że to miejsce strasznie kochałam i tam całe moje serce było, to zdecydowałam się, że ta edukacja to jest dla mnie świetny kierunek. Jestem w tym dobra, bo się znam. Więc jakby stwierdziłam, że ja sobie poradzę. Jakby pora jest zamknąć pewien etap, bo dzieci są najważniejsze. Takim zdaniem, które zawsze w mojej głowie wybrzmiewało, było to, że na starość jedynymi osobami, które będą pamiętały moje nadgodziny, będą moje dzieci. Stwierdziłam, że no nie, jakby ta rodzina jest najważniejsza, a ja jestem w stanie zacząć od nowa. Tak, i zaczęły się też szkolenia dla marek odzieżowych, bo jakby kolejnym aspektem takiego, myślę, deficytu, bardzo dużego bym powiedziała, w branży,

0: branży odzieżowej jest to, że marki odzieżowe, one bardzo często stoją na projektantach, technologach, konstruktorach. W bardzo wielu markach są to młode osoby prosto po szkole. Ja współpracowałam sama z markami, które miały właśnie tych projektantów prosto po szkołach i oni nigdy nie byli w szwalni. Nigdy nie widzieli produkcji. Nie mieli potrzeby takiej, żeby zwiększyć te swoje kompetencje. I czasem dostawaliśmy do odszycia wzory i dokumentacje techniczne produktów, które z danych tkanin nie miały prawa się udać, albo które już widząc na papierze, wiedziałam, jak bardzo droga będzie to produkcja, ale przeszliśmy przez proces otrzymania wzorów, wyceny, po to, żeby producent dowiedział się, że on tego nie sprzeda i dlaczego tak drogo. No bo takie rozwiązania technologiczne zaprojektowaliście. Tak. To się da uszyć taniej, ale zostały to zaprojektowane właśnie tak. I teraz, jeśli państwo chcą, to ja bardzo chętnie przyjadę i przeszkolę państwa zespół projektantów, technologów, doradzę państwu nawet na przykładzie państwa kolekcji, którą państwo planują w nadchodzącym czasie. Rozłożymy sobie to. Ja mogę państwu powiedzieć, ile będzie kosztowało odszycie to w takim rozwiązaniu technologicznym, ile w takim, jak można zaoszczędzić, jak można uzyskać dobry efekt niższym nakładem pracy, albo jakie rozwiązania technologiczne do danej tkaniny są odpowiednie. Ale marki nie tak często są jakby chętne do tego, żeby tę wiedzę pozyskiwać, no bo skoro działa, no to działa.
1: To mnie też martwi, powiem ci, bo chciałabym wierzyć, że jeśli jesteś osobą, która chce kogoś ubierać, tak, projektujesz ubrania, modę, no to tak jak jesteś szefem kuchni, tak? Sprawdzasz, jakie składniki, interesujesz się, skąd one pochodzą, no po prostu znasz cykl życia tego twojego produktu. A tutaj mam wrażenie, że jest jakiś taki rodzaj przekonania o jakimś takim właśnie magicznym pojawianiu się tego ubrania i że wcale nie trzeba, że nie ma takiego, no nie chcę projektantów zawstydzać, ale wydaje mi się, że to jest dość obowiązkowe, żeby rozumieć produkt, który komuś sprzedajesz.
0: Bardzo mało szkół ma w ogóle to w programie nauczania. 5-letnie studia z projektowania ubioru na ESP na pewno mają taki ten rozbudowany, ten etap nauki w szwalni na produkcji, bo rozmawiałam ze studentami ESP. Natomiast bardzo wiele szkół jakby pomija ten etap. No też szkoły prywatne, no też nie podlegają tym rozporządzeniom ministerialnym, więc jakby mogą sobie utworzyć kierunek, który przewiduje wymyślony przez uczelnię program nauczania i mogą tak zrobić. Też w projektantów mody pompowane jest takie poczucie, że ta ich artystyczna wizja wystarczy do tego, żeby dalej nieśli, jakby odnosili sukcesy w świecie mody. A ja jestem przekonana w słuszność swojej opinii, że każdy projektant mody powinien umieć szyć. I nikt mnie nie przekona, żebym zmieniła zdanie. Oczywiście wiem, że zdania są bardzo podzielone i pewnie wykładowcy, z którymi ja też na co dzień mam styczność, mogą mieć to zdanie zgoła odmienne, że projektant mody musi mieć najważniejsze, żeby miał tę artystyczną wizję i potrafił zainspirować się sztuką, naturą i liśćmi. Oczywiście, że tak. Ale moim zdaniem samo projektowanie mody powinno zaczynać się od nauki szycia. No bo teraz tak, rynek nam się uszczupla, branża nam się uszczupla. I w pewnym momencie ja jako młody twórca, tak sobie wyobrażam, mogą przyjść czasy, kiedy ciężko będzie mi znaleźć wykonawcę, no bo też powiedzmy sobie to głośno, że przez ostatnie dekady szkolnictwo, jeśli chodzi o naukę zawodu, technik przemysłu mody, było bardzo, ale to bardzo zaniedbane, czyli mówiąc krótko, nie było go w szkołach zawodowych. W związku z tym od lat nie kształciło się nam nowe pokolenie krawcowych. Więc jeżeli chcesz być jakby takim twórcą, móc wypuścić swój produkt na rynek, powinieneś umieć go wytworzyć. Ale poza tym, jakby jeżeli chcę wiedzieć, czy nawet ktoś, mała szwalnia, pracownia, atelier wykona dla mnie dobry produkt, to powinienem umieć ocenić, czy on jest dobrze zrobiony, albo powinienem móc powiedzieć, w jaki sposób on ma zostać uszyty. Jestem tego zdania, że w branży mody marek mamy bardzo dużo. Spotykałam się z takim pytaniem wśród moich klientów,

minę, no niech mi pani tak szczerze powie, czy jest sens w dzisiejszych czasach prowadzić markę odzieżową? Czy ta branża odzieżowa potrzebuje kolejnych marek? To był taki moment, kiedy dotarło do mnie, że na ten moment w moim ocenie nie. Bo te marki rosną jak grzyby po deszczu, tworząc te same

0: problemu, nie ma dostarczenia klientowi rozwiązania. Jest: dzień dobry, pani Milano, chciałabym szyć dresy. No, takich marek było bardzo dużo. Na etapie tworzenia formy, tworzenia konstrukcji, rozmawialiśmy z klientem, mierzymy odszycie wzoru, a może będzie dłuższe. No ale to jak będzie dłuższe, to dla niskich kobiet będą za długie. Ale jak zrobimy je krótsze, to dla wysokich kobiet, to może zróbmy dwa rozmiary spodni. Jedno na wysokie kobiety, drugie na niskie kobiety. I za każdym razem wtedy zatrzymywałam klienta i zadawałam mu pytanie, ale kto jest pani klientem? Pani tworzy markę dla kogo? Dla wysokich kobiet czy dla niskich kobiet? Jakby jaki problem ten produkt ma rozwiązywać? No jakby musimy... To był właśnie ten moment, w którym ja wiedziałam, że praca z tym klientem nie ma sensu, bo ja mu mogę uszyć te spodnie, mogę mu uszyć te bluzy dresowe albo te sukienki, ale ja wiem, że ta marka się zamknie po wyprodukowaniu tej jednej kolekcji, bo klient nie wie, co chce tworzyć, nie wie dla kogo, nie wie po co. Nie ma DNA, nie ma brand persony, nie ma komunikacji żadnej wizerunkowej, nie ma żadnej opracowanej strategii, a wie, że chce tworzyć produkt i chce go dopasować do każdego. No i te marki niestety zamykały się najczęściej w pierwszym roku albo w pierwszych 2 latach.
1: Tak, bo jednak to jest sztuka użytkowa, która, tak jak powiedziałaś, ma odpowiadać na potrzeby albo rozwiązywać problemy, tak? To jest trochę jak z designem, tak? Że możesz stworzyć jakąś durnostojkę, za przeproszeniem, kolejną, tak? Albo rzeczywiście stworzyć jakiś nowy przedmiot, którego brakowało, tak? Bo coś się właśnie zmieniło, przesunęło, jakaś nowa grupa się wytworzyła, no, albo nowe potrzeby w jakiejś grupie, którą znasz, i przychodzisz z takim właśnie wglądem i wtedy jest na czym budować DNA, tak? I jest na czym opierać wiedzę o grupie docelowej, bo rzeczywiście stoi za tym jakaś myśl, tak? A nie pewien rodzaj takiego automatycznego zachowania, bo skoro innym się udało, to może mnie też, tak? I to jest modne i tak innym wychodzi, to mi też wyjdzie, nie?
0: Tak, no tak. No i myślę, że w zasadzie tę branżę można podzielić właśnie na takich początkujących twórców, młode osoby, które wiedzą, że chcą coś tworzyć, że chcą mieć własny produkt. Więc jak własny produkt, no to może ta marka odzieżowa. Na marki odzieżowe, które już działają od lat na rynku i idą w stronę tego zrównoważenia. I mi jest szalenie miło na to patrzeć, że one podchodzą do tego z coraz większym rozsądkiem, do tej produkcji. Zaobserwowałam taką drogę, że chyba te marki odzieżowe już z taką stabilną sytuacją na rynku, no one też odczuwają to, że szwalnie się zamykają. Miałam okazję rozmawiać z właścicielem jednych takich czołowych polskich marek zrównoważonych, że nie ma miesiąca, żeby nie dostawali informacji od jakiejś szwalni, że się zamyka, i zastanawiają się, przymierzają się, żeby wyprowadzić produkcję do innych krajów Unii Europejskiej. I niestety w tę stronę też zmierza branża odzieżowa. Ta produkcja w Polsce jest bardzo droga. Państwo naprawdę nie mają świadomości, że w Polsce mamy jedną z droższych produkcji w Europie. Mamy bardzo wysoką płacę minimalną, mamy bardzo wysokie koszty prądu, mamy przez lata branżę zaniedbaną jakby ministerialnie, bo nie było żadnych programów wsparcia dla tej branży. Mamy bardzo drogą produkcję, ponieważ producenci nie mieli funduszy, żeby inwestować w rozwój technologiczny, a rozwój technologiczny powoduje optymalizację procesu szycia, czyli skrócenie jego czasu. A w produkcji płaci się za czas. Uszycie t-shirtu to jest konkretny czas. Uszycie koszuli to jest konkretny czas. Im krótszy czas, tym niższa cena, prawda? A czas będzie krótszy, jak maszyna będzie bardziej innowacyjna. Portugalia teraz jest takim rynkiem, który dostał dużo wsparcia w ten rozwój technologiczny, więc te szwalnie tam są naprawdę zaawansowane i innowacyjne. Tam idzie duża część produkcji. Są Włosi, którzy jakby mieli programy dotacyjne dla producentów na targach swoich. Także włoscy producenci mieli tam niższe opłaty albo w ogóle byli zwolnieni z opłat stoisk na targach. Czesi. Są kraje w Unii, które zorientowały się, co się dzieje z produkcją w Europie i wprowadzili programy wsparcia dla branży. No u nas to się nie wydarzyło. I mamy naprawdę tę produkcję bardzo drogą. Więc te polskie produkty niestety mają bardzo wysoką cenę detaliczną.

0: bo koszt produkcji szycia jest w Polsce po prostu bardzo wysoki.
1: Bardzo dobrze, że to wyjaśniłaś, bo wydaje mi się, że to sprawia, że nasi słuchacze spojrzą trochę inaczej na coś uszyte lokalnie i na cenę tegoż. I cieszę się też, że powiedziałaś o tej zmianie dotyczącej zrównoważonej produkcji, jak ona jest rewolucyjna, tak, znowu dla całego zaplecza, tak, dla całej produkcji konieczna, ale rewolucyjna i my w Polsce jesteśmy w takim momencie, no właśnie, że być może państwo mogłoby pomóc, tak, że należy się temu przyjrzeć. Ty teraz widzisz, że z twoim doświadczeniem możesz edukować, możesz jakby pomagać, doradzać w tej transformacji. Swoją szwalnię musiałaś sprzedać, tak, musiałaś ją zaoferować komuś innemu, ale to, co z niej wyniosłaś, ta wiedza i te umiejętności takie właśnie bardzo 360 stopni, tak, od śrubki, którą potrafisz przykręcić, do właśnie spojrzenia z lotu ptaka na to, czym może być marka. Wydaje mi się to absolutnie unikalną umiejętnością i cieszę się, że szerzysz tę wiedzę i że szerzysz ją też na mediach społecznościowych i że nie tylko branża się dowiaduje, ale też właśnie konsument, tak? Bo tutaj się ten konsument musi spotkać z projektantem, prawda? Żeby to działało.
0: Tak, to jaką moim zdaniem pracę domową powinna jeszcze odrobić nasza branża odzieżowa na lokalnym rynku, to jest większa świadomość producentów, czym jest zrównoważona, odpowiedzialna produkcja i ekoprojektowanie, bo to jest takie pojęcie, które jest dla branży w dalszym ciągu obce. Ludzie wiedzą, że jest coś takiego jak ekoprojektowanie, jest coś takiego jak cyrkularny produkt, ale jakby mamy bieżące problemy, nie zastanawiajmy się teraz nad tym. Więc to ekoprojektowanie jest szalenie ważne, bo ono uczy tego odpowiedzialnego gospodarowania tkaniną, generowania mniejszego odpadu poprodukcyjnego, a co za tym idzie, też zwiększanie marży dla klienta. Czasem ciekawostkę powiem taką, że wprowadzając jeden dodatkowy szew w produkt mojej klientki, oszczędziliśmy na jednej sztuce 1,5 metra materiału.
1: Wow.
0: I jednym dodatkowym szwem. Czasem zmiana konstrukcyjna o 1 centymetr powoduje, że oszczędzamy kilkadziesiąt centymetrów materiału. Natomiast marki odzieżowe no, nie mają tego spektrum wiedzy, że mogą tak zrobić. Szwalnie bardzo często nie mają tego systemu krojowni automatycznej, w związku z tym najczęściej dostają produkcję na drukowanych trafaretach na papierze. My wszystko mieliśmy w komputerze, więc ja wiedziałam, że jak przestawię jeden element albo go zwężę, to nagle mi się zużycie tkaniny zmniejsza o 20 czy 30%, więc od razu wykonywałam telefon dla klienta i jest, oszczędziłam dla pani 20-30%, możemy uszyć 50 sztuk więcej. Bardzo często nam się tak udawało.
1: Super.
0: To bym apelowała, żeby marki podchodziły tak odpowiedzialnie do tej produkcji, mając świadomość tego, że rozwój to nie jest koszt, tylko inwestycja. I to jest zysk, który zaowocuje. Naprawdę myślę, że takich osób, które pewnie szkolą marki odzieżowe z produkcji, może nie być na rynku dużo. Nie orientuję się do końca, nie chcę wprowadzać w błąd, ale myślę, że jest to na pewno wiedza, po którą warto sięgnąć, żeby też iść z prądem tych zmian, które nadchodzą.
1: Dzięki wielkie. Ekoprojektowanie, cyrkularny produkt i te jak najwięcej tych zwycięstw właśnie, że udało się oszczędzić, że można coś zrobić lepiej i nadal będzie tak samo ładnie, a będzie etycznie i bardziej ekologicznie. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Milena Ostrowska była moją gościnią. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
4: This is culturally inappropriate.
5: Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pewnie już mi pozostaje tylko życzyć dobranoc, bo minutę temu minęła pierwsza w programie Trzecim Polskiego Radia. I jak co wtorek na dobry początek dnia bądź zakończenie dnia poprzedniego, to jest
6: zbiórka z podwórka.
5: Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa, audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Irena Dan, a ja się nazywam Filip Kalinowski i goszczę dzisiaj

0: duet Palsekam w osobach produkcyjny element tego duetu Paweł Tejelte.
1: Cześć. Tak jest, siema.
0: I mikrofonowy element, czyli Wacha.
2: Witam.
0: Ty jesteś po raz drugi w ogóle w audycji i jesteś chyba drugą osobą w historii zbiórki z podwórka, która jest drugi raz. Kosiorek jeszcze był dwa razy.
2: No popatrz, no to miło mi bardzo.
0: Poprzednim razem z wują HZG też wcześniej gdzieś się przecinaliśmy z twoim projektem Unikat, a ty jesteś na zbiórce, Pawle, po raz pierwszy, więc witam cię tutaj serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Miło mi was gościć. 1 września już dzisiaj, koniec wakacji, no całkiem.
1: No. Zacznie się, kurczę.
0: No u mnie już się zaczęło dzisiaj sprzątanie pokoju i pakowanie plecaczka, więc to wszystkich nas rodziców czeka w najbliższym czasie, również też czeka tych, którzy będą uczęszczać do tych szkół, przedszkoli
1: i
0: tak dalej.
1: Chyba mimo wszystko.
0: Możliwe. No ja nie wspominam najlepiej tego czasu, ale z drugiej strony to jest czas, który dał mi ten hip-hop, co mnie tu zaprowadził w końcu do polskiego radia, więc coś tam było też fajnego. No i może zanim zaczniemy sobie gadać, rozpoczniemy utworem, może... Żeby od razu tematycznie było to waszym, bo płyta Get Out ma swoją premierę dzisiaj.
2: Dokładnie dzisiaj.
0: Dobrze pamiętam.
1: Tak jest.
2: Dokładnie dzisiaj.
0: Czyli tak nie
2: się od godziny.
0: Niesztampowo, bo zwykle te premiery ostatnimi czasy to w piątki są realizowane, a tutaj 1 września wraz z pójściem do szkoły.
1: Na Spotify wskoczyło.
2: Taki psikus.
0: Czyli już można słuchać całości tak na serwisach streamingowych, można na stronie You Know Me zamówić sobie jeszcze płytę, o ile jeszcze są.
1: Są jeszcze, z tego co wiem, i można sobie zamówić do wyboru do koloru różne opcje, bo jest i klasyczna czarna, i jest limitowana taka przeźroczysta z dodatkami różnych odcieni zieleni.
2: Tak.
1: Bardzo ładny. Nawet jak Groch, właśnie dostałem tą płytę od niego, to powiedziałem Grochowi, że chyba jeden z ładniejszych winyli, jaki mi wydał.
0: Ja również dostałem od was tą płytę. Mateusz mi podrzucił ostatnio i też doceniłem. Ja nie jestem fanem tych kolorowych wydań, to dla mnie...
1: Znaczy ja przyznam szczerze, bo ja miałem, wiesz, ta solowo nawet kiedyś miałem tej picture dyska i tak dalej, a ta naprawdę jest moim zdaniem taka... Też nie jestem fanem przesadzania, ale uważam, że tutaj jest fajnie jednak z całością... współgram, bo tam te odcienie zieleni i ten przeźroczysty, bo kiedyś winyle przeźroczyste nie były tak do końca przeźroczyste, one były takie maślane, a
0: tak,
1: ten rzeczywiście
0: prawda,
1: jest
0: takie
1: transparentny.
0: Przedymione. No. Nawet mój syn, jeśli jesteśmy przy młodszych pokoleniach, to docenił, mówi, o jaka fajna płyta.
2: No właśnie.
1: Ekstra.
0: No to z tej płyty Iperyt.

właśnie znam sam swoje góry. Ulice i kałuże miasta, spocone skronie walą wszystko jak podleci, oczy lustra całe w mefedroń. W nich odbicia puste jak w witrynach 2000, masz i pomyśl.

to tak kiedyś wielbiliśmy. Byłeś sobą tylko z fifką, a ja obok stałem blisko, dym w powietrzu się rozchodził. SQN, moja familia. Dreszcz na skórze po kokosach, jaki peryt nas zabijał.

0: Iperyt z nowej płyty duetu Paul Sekam, która się nazywa Get Out i od dosłownie godziny i 7 minut jest dostępna na serwisach streamingowych. I my co prawda w tym składzie nie pierwszy raz się widzimy w studiu radiowym, a państwo słyszą nas, tylko nie widzą, ale bym tak zawinął do początku jeszcze raz, bo sam tego do końca nie pamiętam, bo wy jesteście multidyscyplinarni, tak bym powiedział. Ciebie, Paweł, większość osób kojarzy z bitowymi, solowymi produkcjami. Ciebie, Mateusz, trochę osób kojarzy z instrumentalnymi, gitarowymi, różnymi wyziewami w projektach bardzo różnych. Jak wy się tak spotkaliście w tym hip-hopie?
1: Wiesz co, jak miałem taki projekt z Wojtkiem Suburą, perkusistą.
0: Pamiętam to.
1: Sotej. I robiliśmy drugą płytę, której ostatecznie nie skończyliśmy. I na tą płytę zaprosiliśmy właśnie Wachę do jednego numeru. No i tak naprawdę wtedy się przecięliśmy pierwszy raz. A potem jak ten projekt...
0: To był, sorry, że ci wejdę w słowo, to był utwór, w którym miałeś rapować?
2: Ale
0: miałeś
2: to jest
0: grać?
2: Utwór, który wyszedł jako nasz utwór.
1: Który okay. Właśnie
2: i był pierwszym singlem naszym.
1: Do tego zmierzam, że ostatecznie ten utwór wszedł na naszą, nie pamiętam wtedy, to było, nie, na płytę,
2: na pierwszą album.
1: Styropian.
2: Tak.
1: Ale to wyszło w ten sposób, że ten numer był nagrany i tak naprawdę ja się chyba z rok później, dwa lata później do ciebie odezwałem i mówię, słuchaj, bo mam trochę drum and bassowych bitów, bo tak od tego mieliśmy zacząć, nie?
2: No, tak.
1: I zaczęliśmy kombinować wtedy, no i z tych drum and bassowych bitów zaczęły się robić takie dziwne bity, jakie są teraz i od początku naszej wspólnej działalności funkcjonują jako takie właśnie takie trochę nie wiadomo co.
2: Mhm. W sumie to w ogóle ja to nie nawijałem za bardzo w ogóle, więc jakieś undergroundowe parę rzeczy gdzieś tam puściłem i to, że w ogóle się odezwaliście, czy odezwałeś, to spowodowało, że ja w ogóle zacząłem coś na nowo pisać.
1: Ale nie wiem, czy pamiętasz, bo wtedy rozmawialiśmy też o tym, ty miałeś taki numer zrobiony z klipem, jak jedziesz furą przez miasto.
2: No, ale to jest, wiesz, to właśnie o tym mówię, że kiedyś dawno coś tam nawijałem, okay, potem to ten... taki underground totalny, więc w ogóle nie wiem, jak do tego doszło, że do mnie się odezwaliście w sumie.
1: No
2: jednak
1: tak...
2: ktoś śledził underground wtedy po prostu. I zauważył ten
1: śledził
2: diament.
1: Underground i Wojtek chyba wtedy też zasugerował. Wojtek miał jakiś, powiedział, no że może. Ty tam kombinujesz coś. A ja po tym, jak zobaczyłem ten klip, mówię, kurczę, no działamy.
2: No.
0: Bo to z jednej strony, to rozumiem, że to był twój debiut w końcu przedłużony z płyty Sotej, w końcu wasz wspólny wydany taki w głównym nurcie, tak. Jak to się mówi, rapowy. A ja nie pamiętam, czy na twoich płytach pojawiali się wcześniej jacyś raperzy? Ty miałeś w ogóle...
1: Na solówkę,
2: ale a nie mieliście z Hadesem numeru?
1: No ale to Sotej.
2: Aha, przepraszam.
1: Na Sotej mieliśmy Hadesa, tak, z rapu, a nie, na moich solówkach to nie, miałem ewentualnie dwa razy wokale żeńskie.
0: No właśnie, ja tak pamiętam to i to...

0: w ogóle może też dobry moment, bo my się chwilę nie widzieliśmy, a w zeszłym roku była reedycja Homeworks, czyli twojej debiutanckiej płyty, która wyszła 10 lat temu.
1: Przy okazji, której zresztą się poznaliśmy pewnie, tak mniej więcej około 2010 roku.
0: Tak myślę, wspominaliśmy to ostatnio, jak się widzieliśmy z Wachą, że nawet sporo czasu wtedy spędzaliśmy, jakoś tak się przecinaliśmy i sobie uświadomiłem, że byłem na dwóch premierach twojej pierwszej płyty, warszawskiej i wrocławskiej.
1: Tak, tak, pamiętam. Tak, dokładnie tak. I potem jeszcze przecież ty zapoczątkowałeś tą serię tych bitew takich, bitew
0: dokładnie.
1: Bitowych.
0: Tak,
1: pamiętasz,
0: bitwy bitowe były na Chłodnej, było jeszcze w tamtym momencie ja audycję w Red Bull Music Academy Radio miałem
1: tak
0: i też gdzieś tam się przecinaliśmy, sporo czasu spędzaliśmy. Ale ja tu bym cię przy okazji skomplementował, bo ja jak Homeworks posłuchałem, myślę, że pierwszy raz od tych 10 lat w zeszłym roku, jak od Groszka dostałem płytę, to zyskała dla mnie ta płyta.
1: O, fajnie.
0: To jest dla mnie ciekawe i o tym możemy sobie też chwilę pogadać, bo cały ten zwrot zapoczątkowany, jednak bym obstawiał w Los Angeles i gdzieś tam pewnie ojcem chrzestnym tego był Flying Lotus. I to mniej więcej ja równocześnie. Dubstep brytyjski i bity z LA, które się później rozlały po całym świecie. Marianne Hobbs w BBC Radio One, która puszczała na zmianę te rzeczy. I to Los Angeles, Flying Lotusa, do dzisiaj dla mnie bardzo ważna płyta. I później mam wrażenie, że to nie jest taki ruch, który bardzo został. Taki, że ci ludzie się trochę rozpełźli w różne strony i że takiej kontynuacji tego widzę ją w takich elementach, a nie w takim...
1: Znaczy tak, bo właśnie koło tego 10, czy nawet przed, bo to gdzieś tak w 2007, 2008 tak. roku się zaczynało, bo chyba Los Angeles jest chyba z 8 roku, mi się wydaje.
0: Tak bym obstawiał, a jeszcze wcześniej była ta z datą 1983.
1: Tak. Ale rzeczywiście myślę, że masz rację, bo w tamtym czasie ta scena bitowa była taka bardzo mocno skonsolidowana i trzymała się razem i nawet jak się patrzyło na line-upy różne, to zawsze ekipa z Los Angeles, 4-5 osób. A teraz rzeczywiście każda z tych osób poszła w swoją stronę i chyba nie został nikt, kto by był nadal takim stricte bitowcem.
0: Tak mi się wydaje.
1: Monopoli trochę tak jeszcze, myślę, że chyba najbardziej z nich wszystkich. I Tips też, bo też ostatnio właśnie zupełnie przypadkowo trafiłem, chociaż on chyba zajął się głównie malowaniem już obrazów. Ale też takie jeszcze robi, no, bitowe rzeczy, bo tam reszta, no, zaczęła kombinować, poszli w innych kierunkach takich, nazwałbym je, łatwiej przyswajalnych.
0: Ja jestem bardzo ciekaw, czy to w ogóle ma szansę powrotu na jakąś taką większą skalę, no bo aktualnie dubstep przeżywa kolejną swoją młodość. Wiele labeli, które w ogóle przez lata nie istniały, powróciły. Tempa wydaje rzeczy, które zwykle mnie nieszczególnie interesują, bo tylko są takim moim wspomnieniem z przeszłości. Ostatnio odpaliłem nowy singiel na Tempie Kokiego i mówię, no dobra, to było 20 lat temu i ja nie do końca tego potrzebuję, ale rozumiem, że są młodzi ludzie, którzy po raz pierwszy się z tym stykają. No jestem ciekaw, bo Flying Lotus mocno odszedł od tego typu rzeczy. Samajam, nie wiem do końca, co robi dzisiaj. Tips mówi, że maluje. Z tego środowiska też Kamasi przeprowadził tą pewną jakąś taką woltę, że dużo ludzi i Flying Lotusa płyty też to zapowiadały, poszły w stronę jazzu. I tutaj zawijając to do Polski, You Know Me to pierwsze, to było takie bardzo bitowe myślenie. Właściwie co wychodziło, to było bitowe i wraz z czasem dopiero to się tak rozszczelniało i Groch wprowadzał nowe rzeczy. A twoja ostatnia solowa płyta to jest 2022 rok i to jest jednak dosyć bitowa płyta, nie?
1: Tak, no, świadomie czy nieświadomie raczej nie wychodzę z tej koncepcji, którą sobie wybrałem.

0: no, najbardziej lubię to jest takiej muzyki słucham, więc siłą rzeczy też i tworzę. No, zawsze lubiłem muzykę instrumentalną. I zupełnie wokal mi nie jest do niczego potrzebny. Oddzielam to zupełnie od oczywiście rzeczy rapowych, tak? Bo to jest, tylko mówię, takie solowe produkcje. No, bazowałem czasami na samplach, jakieś dodawałem, ale dla mnie słowo nie jest potrzebne do muzyki. Lubię i taką, ale sam koncentruję się na takich właśnie rzeczach instrumentalnych. Ale co przyniesie przyszłość, to nie wiem, bo też już różne rzeczy teraz sobie tam jakieś kombinuję, chociaż...
1: No ale Paweł jeszcze z jednym raperem coś tam kombinuje od wielu lat.
0: Tak. Znaczy, no, nie...
1: Tylko nie wiem, czy powie, więc to
0: nie
1: wiesz.
0: No, mogę powiedzieć, no, słuchaj, bo to nie jest żadna tajemnica.
2: Późna tak. Jest.
0: Nie, co? No, Pablo Houdini, tak? Mamy projekt i wygląda na to, że kończymy płytę, która powstaje no, z 16 lat. No może nie 16, no ale 15-14 lat na pewno. No.
2: Było coś więcej niż ten taki singlowy
0: kolorowy mózg? Nie było. Znaczy, a numery powstawały cały czas i w końcu tak naprawdę jakiś czas temu dograliśmy 2 czy 3 numery jeszcze. No i zebrała się z tego płyta. No i tam no, kombinujemy. Myślimy jeszcze nie wiadomo co i jak, gdzie. A co nadal mnie zaskakuje, naprawdę jest parę osób, które się pytają o tą płytę. Więc to jest fajne, daje motywację, a poza tym no już robimy to naprawdę czysto zajawkowo, ale myślę, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli o tym pogadać więcej.
2: Ale to chyba jakby ta czysta zajawka jest początkiem wszystkiego, co mnie interesuje w muzyce, a skoro chwilę o bitach pogadaliśmy, to wyszła taka płyta w zeszłym tygodniu, co 300 bitów osoby, której już dawno nie ma na tym świecie. Raper, moim zdaniem, jeden z najzdolniejszych w historii, wziął na warsztat. I tam jest taka piosenka między innymi.

Takie shit, Busta Rhymes i gościnnie Lil Wayne, nabicie nieodżałowanego Jay Dilly. Ciekawa to jest dla mnie rzecz, że Busta Rhymes, który z tego co pamiętam, no to z Dillą w

0: współpracował właściwie od zawsze, ale nigdy nie najbliżej, bo jednak było trochę raperów, którzy byli Yanseya bliżej i miał 300 bitów jego nieopublikowanych i z nich wybrał kilkanaście na płytę. Fajnie, bo on też do nich rapuje, nie tak jak wielu innych raperów, takim lazy, spowolnionym, rozmemłanym flow, tylko jednak swoim. No i Lil Wayne, no to dla mnie samozwańczy, ale jednak dużo w tym prawdy, best rapper alive, więc usłyszeć go na bicie Jay Dilly to jest ciekawe. Dla was Dilla ważny?
1: No, no zdecydowanie ważny. Ja po prostu lubię. No.
2: Czy on no po prostu z kwadratowego hip-hopu zrobił hip-hop taki, no... Nie kwadratowy. No.
1: Nie to, że był też jedyny w tym, co nie, ale był bardzo charakterystyczny.
2: W ogóle myślę, że generalnie na muzę, no bo naprawdę zaczęli, on otworzył trochę ludziom, wydaje mi się, możliwości zrozumienia pewnych rzeczy, jeśli chodzi o muzykę. I ta, no, więcej nieregularności wprowadził do tego wszystkiego, bo wcześniej wszystko było takie 4x4 i
1: mi się też harmonicznie wydaje, że on bardzo był taki mocno zidentyfikować, można było go od razu po harmoniach.
0: Dla mnie to jest ciekawe, właśnie się zastanawiałem, gdzieś byłem w jakiejś audycji w czwórce zaproszony i o tym gadaliśmy i sobie uświadomiłem, że to hip-hop ma długą listę ludzi, których pożegnał przedwcześnie, a wydaje mi się, że Dilla jest jedyną postacią, która ma Dilla Month, Dilla Day, za każdym razem są jakieś specjalne imprezy urządzane. Jednak, no, nie wiem, Tupac był dużo większą postacią, a nie słyszałem, żeby był Tupac Month, Tupac Day i jakieś robione specjalne wersje.
2: Ale z drugiej strony, jak zapytasz na ulicy 10 randomowych osób, czy znasz Jay Dilla, czy znasz Tupaca, dokładnie, to 9 ci powie, że zna Tupaca, a 2 powiedzą, że znają Jay Dilla, nie? Więc...
0: I zwykle te, które znają Dilla, no to mają do niego taki stosunek wręcz nabożny, że ogrom w ogóle ludzi też z innych gatunków i tak się zastanawiałem.
1: Producenci muzycy, nie?
0: Tak. O co z tym chodzi? I że to jest w dużym stopniu to, o czym mówiliście, czyli to, że ten swing jego taki kopsnięty, że to takie...
2: Wiesz co, jego sposób cięcia sampli. Nawet widziałem kiedyś bardzo ciekawy wywiad z tym Thomasem Bangalter z
0: Daft Punku.
2: No. I on opowiadał o tym, że jak robili tam ten największy hit Daft Punk, wyciął mi z głowy ten, nie, Around the World, tylko taki ten późniejszy,
0: okay,
2: że sposób cięcia sampla pod ten kawałek był totalnie inspirowany Dillą, a on nawet tam, już nie pamiętam dokładnie, jak on tam się to sformułował, ale tak naprawdę trochę to zabrzmiało jakby taki trochę skopiowany,
0: okay,
2: sposób, wiesz, bo on miał taki jakiś tam pewien sposób, że ciął frazy moment narastający, przeplatał z momentem na przykład po dropie, jakiś taki, no, miał specyficzny sposób cięcia, z którego bardzo dużo ludzi korzystało, no, a no, Daft Punk, no to oni są legendarni, więc stworzyli hiciora, tak, stosując patenty Dilli, pewnie z 10 lat później, tak.
0: No Dilla dla mnie, który, ja go nie wymienię jako pierwszego, a nie wymienię go, myślę, w pierwszej dyszce moich ulubionych producentów rapowych, to jednocześnie to, jak on ciął sample, to zawsze to, co wychodziło, było większe niż suma składowych. Że jak później na przykład słuchałem tego sampla, to mówię, kurde, no fajniej to uciął niż
2: sample
0: brzmi w oryginale, gdzie czasami mam na odwrót, że jak na przykład Alchemista słucham, no to wiem dokładnie, gdzie to zostało ucięte, bo sam bym wyciął dokładnie to samo, bo to jest najfajniejsze 3 sekundy albo ćwierć sekundy numeru. A z drugiej strony wydaje mi się, że ten Dilla jest tak popularny wśród jazzmenów, wśród właśnie muzyków, no właśnie z innych gatunków, też przez to, że on tak dohumanizował ten hip-hopowy, jednak dosyć kanciasty do pewnego momentu styl. A ja lubię te kanty i lubię to, jak to tak idzie tak nieczłowieczo do końca z tego automatu.
2: On też współpracował przecież z wieloma artystami różnych stron sceny, tak? I z

0: jazzmenami, z wokalistami i tak dalej, a w tamtych czasach, kiedy on tworzył, no to producent hip-hopowy był producentem hip-hopowym. Mm. Robił bity dla hip-hopowców i tyle, a J. Dilla chyba był po prostu miał trochę, wydaje mi się, szerszy horyzont, no i może to z tego wynika.
1: No i możliwe, że to jest tutaj też ta spuścizna Detroit, gdzie jednak Motor City i cała historia soulu, Motownu i z drugiej strony techno całego, które się tam zaczęło, to być może właśnie to takie wspólne muzykowanie, jakiś Amfidler do niego wpadał i coś tam robili sobie te rzeczy.
0: Tak. Chociaż bardzo dużo sampli też z Ameryki Południowej, nie? Stosował. Tak. Jeździli przecież gdzieś tam do Brazylii, jeszcze już potem z Madlibem, nie? Wybierali się na digowanie i potem większość chyba tych sampli to właśnie pochodziło z takiej muzyki tradycyjnej z południowej Ameryki.
1: Ciekawe też to, że właśnie Busta Rhymes, którego bym nie wymienił jako pierwszego współpracownika Dilli, ma 300 jego bitów, no to zastanawiam się, ile mają chłopaki ze Slum Village, czy ci ludzie, z którymi się trzymał tak bardzo blisko, no bo to muszą być jakieś tysiące bitów, których jeszcze nikt nie słyszał. Mm.
0: Pewnie tak, tylko że gdzie są chłopaki ze Slum Village, gdzie jest Busta Rhymes też, nie? Myślę, że prędzej usłyszymy jeszcze resztkę z tych 300 Busta Rhymesa niż z 1000 Slum Village, nie?
1: No ale... A jednocześnie to dla mnie gdzieś jest dowodem na to, że w tym Busta Rhymesie, który jest tą już czasami nieco karykaturalną gwiazdą gatunku, która jednak ten moment swojego największej sławy ma chyba za sobą, to jest w nim dużo tego hip-hopu, żeby zrobić taką płytę i jeszcze się obronić z taką płytą, to czapeczkę uchylam z głowy.
0: Zgadzam się, 100%.
1: A tutaj jeszcze jeden wątek jest ciekawy, te wszystkie pośmiertne płyty rapowe, bo to nie jest najlepsza dyscyplina. To mi jest trudno wymienić z głowy płyty, które się sprawdziły. I to jest też o tym, jak dużo ludzi pożegnał ten gatunek i jak dużo z tych ludzi wydaje pośmiertne krążki. Macie jakieś takie płyty pośmiertne czyjeś, które były spoko?
2: No, Notoriusa ta jest, no ale to klasyk taki, nie? Mm.
1: I też świeżo ja też, po i chyba już gotowa.
2: No ona po prostu się to zbiegło, wydaje mi się, jego śmierć z przygotowaną już płytą do wydania. A te takie remake'i, jakieś to klejenie, ja też nie mam takiego przeglądu do końca, nie wiem, co było. Nie orientuję się w tym, nie? Ale wydaje mi się, że teraz w ogóle więcej niestety zbiera żniwo, kurczę, śmierć wśród młodych raperów niż kiedyś.
1: No, myślę, że teraz też jest tak duża scena, ale tak, pewnie no może, jeśli statystycznie
2: może ich jest
1: byśmy prześledzili, no to pewnie więcej dzisiaj niż wtedy, bo wtedy to tych dużych też zabrało kilku, więc to były głośne śmierci, a dzisiaj myślę, że jakbym tak prześledził te ostatnie lata, no to dużo ludzi zabrało i przemoc, i substancje, to sporo osób się pożegnało. Dla mnie płyty Bigela, no to są obie te pośmiertne, fajne, no bo po prostu wszystko, co ten chłop wypluwał do mikrofonu, to się nadaje. A na przykład z drugiej strony, jak Mobb Deep w zeszłym roku wyszedł taki nowy, stary Mobb Deep, Havok super producent, Alchemist super producent, ale jednak te wersy Prodigy'ego to najlepsze chyba wyszły za życia. Te, które na tą płytę trafiły, no to dalej jest okej, ale nie tak super, jakbym oczekiwał, że będzie super i może tą tutaj refleksję też przerwiemy numerem, a jak padła ksywa Alchemista, to niech będzie.

0: Erykah Badu i Alchemist w numerze No ID, w którym również pojawił się Westside Gunn za mikrofonem. Wspaniała to jest moim zdaniem płyta, to że Erykah z Alchemistem wspólnie wiedźma hip-hopowa. Jak najbardziej hip-hopowa i to właśnie, że tutaj gości Westside Gunn to jest dobre potwierdzenie tego, jak bardzo ona jest hip-hopowa. Podoba mi się bardzo ten krążek. Ale wracając do waszego krążka, to właśnie on jest pierwszy na fizycznym nośniku z rzeczy podpisanych Palsekam, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak jest. Poprawiacie
0: mnie, czy nie?
1: Tak.
0: Nie. I on jest na takim patencie, że część numerów już wcześniej się pojawiła, dwa są zremiksowane, Expo 2000 i spisek jednego i druga strona nowych rzeczy. Zależało wam na tym, żeby te starsze też się pojawiły na płycie?
1: Zależało nam i też tak byliśmy umówieni, że, bo to są, to jest jakby selekcja numerów z dwóch poprzednich epek pod tytułem Camping 1 i 2 i pierwotnie mieliśmy to puszczać na fizyku, no i chcieliśmy dotrzymać słowa po czasie, więc jedna strona jest

0: właśnie z tą selekcją kawałków z tych dwóch epek, druga strona, całkowicie nowy album. Było trochę gimnastyki, żeby to scalić brzmieniowo. Ja właśnie też i cieszę się, bo robiłem mastering tego i starego, i nowego, i trochę się ostatnio w to wkręciłem.
1: Właśnie
0: i generalnie dobrze to wyszło ponoć.
1: Się zastanawiałem, czy już wcześniej takie
0: no właśnie nie.
1: Szlify.
0: Od w zasadzie od jakoś grudnia zeszłego roku się zacząłem wkręcać w miksowanie, w masterowanie i już teraz swoje rzeczy, co robię, to robię wszystko sam. A tu była taka sytuacja, że nie mogliśmy w ogóle się cofnąć do etapu miksu, bo mieliśmy tylko wyprute mastery głośne, takie pod cyfrę i tych starych epek i tego materiału, co teraz wychodzi, no, nowego też. Trzeba było to i zrobić pod winyl i trochę zbliżyć do siebie, stare z nowym, więc lekkie to było wyzwanie i chyba dobrze wyszło, więc się w sumie jaram.
1: A powiedzcie, ten proces selekcji rzeczy z poprzednich epek był trudny, czy od razu wiedzieliście, które numery?
2: Wiesz, sam był trudny, ale mieliśmy swoje typy od początku, bo te numery starsze, które tam są...
0: Chcieliśmy też chyba wszystkich gości umieścić, nie?
2: Bo tam, i tak, a poza tym w ogóle to, znaczy tak mi się wydaje też, że to też był jakiś tam klucz, ale no, tak się też złożyło, że te numery z gośćmi moim zdaniem są najfajniejszymi tymi numerami z tych poprzednich epek. Są tam oczywiście jeszcze, moglibyśmy się spierać, są tam jeszcze inne smaczki i tak dalej, ale...
0: Ale w ogóle większość jest przecież, tam nie ma ze trzech chyba.
2: No może, no ale w każdym razie, no tak, chodziło o to, żeby byli ci goście, a poza tym, no, ja to liczyłem, chciałem, żeby po prostu te numery się nie zmarnowały, bo no, żyjemy w takich czasach, że jak coś wychodzi w cyfrze, to tak, wiesz, sam wiesz, jak to, nie wiem, ja zawsze lubię mieć, jednak jak jakąś muzykę lubię, to lubię ją mieć w formie fizycznej w domu, jak chcę sobie, mimo tego, że i tak jej pewnie będę słuchał głównie na streamingu, ale chcę mieć ten nośnik, bo nie wiem, zawsze żyję takim mitem, że jak będę stary, to będę sobie otwierał szeroko okno, odpalał adapter, czy wieżę, czy jakikolwiek tam sprzęt grający i będę sobie tego słuchał, będę miał dostęp do tej muzyki, którą najbardziej lubiłem. Tak?
1: No to ja bardzo dobrze wiem, bo w takim procesie, że ja właściwie nie korzystam ze streamingów poza Bandcampem, SoundCloudem, jakby tymi, które uważam za ciut bardziej etyczne niż Spotify, ale to też się wiąże z typem mojego mózgu, że ja bym przepadł w ogóle, jakbym miał Spotify'a, to ja bym zapował jak telewizor i bym sprawdzał coraz
2: masz
1: to kolejne rzeczy.
2: Masz stuprocentową rację, bo ja się też łapię na tym, że często najczęściej lubię słuchać muzyki w samochodzie i często jest tak, że włączam w samochodzie Spotify'a i tak naprawdę nawet nie włączam nic konkretnego, tylko odpalam Spotify'a i wiem, że on będzie mi podpowiadał kawałki, które w stylu, który mi się podoba i dla mnie to jest okej. Okay. Taki, tylko że to się też robi z tego trochę muzyka tła. No, a tak nie powinno być tak do końca, przynajmniej tak mi się wydaje, no.
1: No jasne, inaczej jak właśnie jedziesz samochodem, ale to a propos nośnika fizycznego i pewnie trudno mi to porównać, no bo ja jednak jestem wychowany na tym nośniku fizycznym, nie wiem jak mają ludzie, którzy się na nim nie chowali, ale jak wracam do czegoś, to poza jakimś takim iskrą czasami, że z kimś pogadam albo mnie najdzie, że o, tego bym posłuchał, no to bardzo często to jest po prostu staję sobie przed półką, patrzę co tam, o tego nie słyszałem, to sobie odpalę i żałuję bardzo, że są takie czy też sceny jakieś, które w ogóle nie wydają nośników fizycznych, czy jakieś momenty w historii, gdzie na przykład ja nie jestem wielkim fanem tego, co się stało z winylem w ostatnich latach, że wszystko jest na limitowanych nakładach, kolorowych płytach i często w 300 egzemplarzach. I że na przykład katalog Alchemista to jest tak, że wychodzi płyta, 300 egzemplarzy, musiałbym zapłacić za przesyłkę ze Stanów, jeszcze być może akurat loteryjnie bym trafił na cło. Te płyty się sprzedają na pniu, więc każdą jedną musiałbym za tą przesyłkę płacić i ja nie mam tych rzeczy, tak samo jak z Griseldy wielu rzeczy nie mam, a to jest taki moment, że dużo słuchałem tego.
0: Kurczę, no.
1: I się zastanawiam, czy w kolejnych latach w ogóle będę do tego wracał, no bo nie mam tej płyty na półce, tak jak mam 90'sowe, czy Los Angeles Lotusa, czy 90. lata, 2000, starsze rzeczy mam na winylach, a z tej ostatniej dekady

0: to już tak zaczyna być różnie.
1: Mhm. No jest tak. Swoją drogą ciekawe, czemu nie, na przykład nie robią tego typu artyści, jak wymieniłeś, no bo to są jakby duże nazwy, czegoś takiego, że powiedzmy raz w roku zbierają te zamówienia od ludzi z całego świata i na koniec robią podsumowanie i puszczają tę wysyłkę, nie? Że musisz się złapać, jakby czy to jest strictly biznes tylko i czy...
0: Wydaje mi się, nie? Że jest tak, że na przykład Alchemist o to dba i za każdym razem, jak jeździ po świecie, to zawsze ma tam ze sobą torbę płyt i sprzedaje i mówi, że tu po koncercie można kupić i to są często rzeczy wyprzedane. Pamiętam, że jak Billy Woods był na FMR-ze, to też przywiózł płyty i mówi, że jedna na osobę i to też były wyprzedane płyty, bo kolega mój, jak sprawdził, że to wszystko jest wyprzedane i już na Discogsie kosztuje po 400, to przychodzi i mówi, to ja wszystkie biorę.
2: No właśnie.
0: Nie, to po jednym na głowę. Ale właśnie wydaje mi się, no, że jednak bardzo dużo takich prawideł rynku sztuki wręcz wjechało do tego rynku winylowego, że to ma być ściśle ograniczone, krótki rzut i że ma szybko rosnąć wartość i że jednak jeszcze nie mam problemu, jeśli to kupują fani. Ale ja widzę te płyty następnego dnia na eBayu, widzę te płyty, że one od razu i zmieniają właściciela i to też jest element hip-hopu, hustling i gdzieś tam szukanie dodatkowego zarobku.
1: Internetowy hustling.
0: Ale jednak tutaj ten... Mi blisko jest na ławeczkę. I ławeczka jest podpisany beat, który za chwilę poleci, bo w ogóle ty, Waha, jesteś osobą, która na zbiórce z podwórka rozdziewiczyła mikrofon. Ja przez moje doświadczenia w Nuance Radio i pytanie raperów, czy będą rapować na żywo i słyszenie wiecznie w kółko, że no nie, nie bardzo, nie dzisiaj, to nie jest jakość studyjna. Ja jestem wychowany na audycjach ze Stanów, z Francji, z Anglii. Tam albo się rapuje na żywo, albo nie jest się
1: przez 20
0: rapem.
1: Minut.
0: Dokładnie.
1: Ale to też na obronę troszeczkę. Nasz gość jedyny na tym nowym albumie Get Out, czyli Prykson Fisk, ostatnio był w innym radiu i zrobił tam konkretny właśnie takeover Majka. I powinno tak, to uważam, wyglądać. Także
0: no to właśnie
1: propsik.
0: Nie na obronę, to
1: znaczy
0: jest,
1: że są też tacy.
0: Są ci ludzie, no. No. Oby jak najwięcej ich było, bo no naprawdę, jak śledzę sobie brytyjską scenę, czy francuską, nie mówiąc o Stanach, u nas jednak chyba krzywdę zrobiło to, że ten freestyle to urósł do takich rozmiarów, że nie możesz nawinąć czegoś, co już masz napisane, nie możesz nawinąć swojego numeru, a ja się na przykład jaram tym, że w większości amerykańskich audycji od Stretcha i Bobito po dzisiaj po prostu słyszę beat czyjś hitowy i ktoś nawija swój numer pod to, to jest super, że mogę coś innego.
1: Dokładnie. Jak stary, jak wpiszesz sobie, nie wiem, Conway the Machine, to nie wiem, czy nie przed klipami wyskoczą audycje, w których on po prostu cały czas gdzieś jest i leci, nie?
0: Dokładnie no. Tak. To wydaje mi się, że po prostu trzeba robić. Zachęcam moich przyszłych gości, żeby się nie krygowali, nie zastanawiali. Tutaj niestety też wydaje mi się, że polska scena cierpi ze względu na freestyle Eldoki, który rozszedł się bardzo szeroko i w jakimś stopniu wpłynął
3: na
0: karierę Leszka.
3: Na polskiego hip-hopu niepisanym królem freestyle'u wujek Samozło, no to
1: wiesz, ciągle jest.
3: Ja bym się nie czepiał tak, Eldo, bo to jest takie mityczne czepianie.
0: Ja w ogóle się nie czepiam.
3: Ja mówię
0: o konsekwencjach, że jakby ludzie się boją, że o nie, omsknę się i wszyscy mi to wypomną i
3: będą pamiętać latami. Tak.
1: Mi się freestyle kojarzy też przez to, że jakby są te bitwy, na których ja w ogóle może na raz w życiu byłem na jakiejś przypadkowo, to trzeba komuś cisnąć, nie?

0: I jakby, nie wiem, może ja też nie śledzę tego, ale taki freestyle o czymś, to w ogóle nie wiem, on istnieje? Gdzieś ktoś coś takiego robi, czy tylko po prostu jest, wiesz, runda pierwsza, temat, albo komuś jedziesz?
1: Wydaje mi się, że ten obieg bitewny, no to na pewno się opiera na tym, no, że jazda jest.
2: Tak.
1: Pamiętam, że były też, ja też może byłem na trzech bitwach w życiu, ale pamiętam, że były też tematy czasami.
0: No tematy
1: i to było
0: były,
1: fajne,
0: nie?
1: Że był temat i ciśniesz kogoś na konkretny zadany temat. No to wydaje mi się, że są ludzie, którzy potrafią rapować o czymś innym niż ubliżanie komuś, ale w tej freestyle'owej takiej formule, która często też jednak wiąże się z używkami, to bardzo szybko to schodzi na ten temat, że ty taki i taki, bo jednak też to jest chyba łatwiejsze po prostu, takie nawet numery często są w drugiej osobie pisane, że ty nie umiesz rapować, a ja umiem, albo ty się sprzedałeś, a ja się nie sprzedałem i tak dalej, ale ty nie o tym.
0: Nie, nie, ja w ogóle to nie freestyluję też, ale przecież można swoje numery rapować.
1: Totalnie tak.
0: No właśnie.
1: No i właśnie to, tak zrobimy. To chyba zrobimy.
0: Chłopaczek mówi, że są z gangu, bo noszą kangur. Back logo legit jest brandu, jak Samara Talku. Mefa ze złotych tarasów, walona ze srebrnych skrawków. Całą talię mam masów, blotki masz przy dół pasu. To nie Anglia, gdzie jest ten karbit, kety i karki. Elit banda, a zwija manżur niczym machnacki. Kortyzol fajki, kortezy Nike, antydepresanty. Yo, fundamenty to dziura w ziemi, tam leżałem, już prawie martwy. Receptory do pralki, życie za barki, pąciejkiej tafli. Płynie kropla, ostatniej trzeźwej jaźni, spierdalam z tej bajki. Wszystko już było jak wersy, że zjada cię graczy. Tak się złożyło, że góral już dawno spalił te majki. Trochę nabiło mi siwych włosów przez te dekady. A czuję się jakbym wczoraj szedł z ławki po pierwszym blancie. Trochę tu było różnych wytrzeszczów przez tamte dragi. Pod śmierci sen, jak kuki z haszem. Yo. Trochę nabiło mi siwych włosów przez te dekady. Rzeczpospolita słusznej sprawy wita 2-0 kasta. W rocznikach zapisane ponad 4 dekady. A czuję się jakbym wczoraj odebrał klucze do miasta. Wchodzą do głowy jak na Golgotę. Myśli fałszywe jak eskariota. Wytonie mob skład, wy to patologia. Poziom podłoga. Yo. Umiem skaleczać kartkami jak Mossad. Nie muszę wbijać im noża. Wbijamy te pancze na traki na wokal. Przecinam bicę na kałkę bossa. Ziomek smażymy to popatrz, bijacz to kocha. Za bardzo nie wczuwaj się raczej w nie swoje światy, niczym sobota. Mówisz coś niewyraźnie? Ciężko zrozumieć mam rota. Nie wystarczą sylaby pod tuna na wokal. Albo da serce, albo to utopia. Nabiło mi siwych włosów przez te dekady. A czuję się jakbym wczoraj zszedł z ławki po pierwszym blancie. Trochę tu było różnych wytrzeszczów przez tamte dragi. Podjechał ich kuzyn śmierci sen, jak kuki z haszem. Trochę nabiło twardej okostnej przez moje wady. Rzeczpospolita słusznej sprawy wita 2-0 kasta. W rocznikach zapisane ponad 4 dekady. A czuję się jakbym wczoraj odebrał klucze do miasta. Pal sekam, radio trójeczka, bęk.
1: Dziękuję serdecznie. To jest drugi raz Wacha na mikrofonie, na zbiórce z podwórka. Pal sekam, ławeczka z tej płyty?
0: Nie, z tej. Tego nie ma nigdzie i na razie nie będzie. To następną epkę robimy.
1: I właśnie po to, wydaje mi się, jest też rapowanie w radiu, żeby usłyszeć coś, czego nie ma nigdzie indziej. Już robicie kolejną?
0: No.
2: Tak. Wacha jest w ogóle stary tytanem działania, bo w sumie nie, nawet o tym nie rozmawialiśmy, nic nie planowaliśmy. Ja jakiś

czas temu kupiłem sobie tą nową MPC-tkę sample i tak mówię, wiesz co, tak sobie zobacz, kupiłem sobie tą MPC-tkę, tak sobie zrobiłem parę bitów, wysłałem mu, on mi za 3 dni mówi, no to masz stare 5 numerów i mi odsyła gotowe, wiesz, nagrane. Mówię, no kurde. Bo stary, teraz... ja tych bitów nawet nie wiem, czy będę umiał je wypluć z tej MPC-tki, bo no. To wiesz, to były moje pierwsze bity na niej.

0: Czy unikacie się? Widzieliśmy i tu ostatnio się widzieliśmy z wujem HZG. Mhm. To tak dużo idzie.
1: No
0: idzie.
1: Robię też swoje takie, na swoich jakieś, no różne dziwne tam historie. Ja trochę się wkręciłem, rozbudowałem jakieś parę rzeczy w domowym studyjku, miksuję, więc jest też łatwo. Łatwo to po prostu pchać do przodu. Dostaję stemy od Pawła, sobie tam to tnę, robimy coś sobie z tym dalej. Nie jesteśmy zależni gdzieś od jakiegoś umawiania się do studia. Też był taki etap, gdzie trochę zacząłem mieć problem jakby z mikserami tych rzeczy. Że, no bo też jest czasem tak, że nie do końca jesteś obiektywny, jednego dnia coś wydaje się ok, później chcesz, możesz wrócić do tego, bo jednak nie, tydzień czy miesiąc później. No i to nie zawsze jakby się udaje, albo nie udaje się szybko. Mnie to wkurzało, nie? Jakby też, a gdzieś jestem muzykiem no już długo i myślę, że słyszę pewne rzeczy i się wziąłem za to po prostu, wiesz. Więc...
0: No to też jest trochę o procesie wydawniczym, nie? Że jakby te rzeczy muszą chwilę się odleżeć, odczekać, a mi się wydaje, że rap lubi tą nagłość i to, że w Stanach nie ma takiego przysłowia jak w Polsce, co nagle to po diable, i jak patrzę szczególnie na tych ludzi z rozdania właśnie takiego około griseldowego, powiedzmy, no to tam się zdarzają takie dyskografie, że więcej płyt niż miesięcy w roku, i Baldy James myślę, że w zeszłym roku wydał 12 płyt, co najmniej The God Fahim tak samo. I tu jest pytanie, jak to selekcjonować i kto powinien to selekcjonować, no bo koniec końców, no to ja sobie to selekcjonuję i wybieram coś, żeby poleciało na zbiórce z podwórka, i nie wiem, czy jakby to raper, producent wykonawczy, ktoś z wydawnictwa, to czy by wskazał właśnie te piosenki, które ja tu puszczam, i on by powiedział, to są te fajne i robimy jedną płytę rocznie i tutaj z tych 16 masz wybrać 16 piosenek po jednej z każdej płyty.
1: No to jest case taki już stricte trochę jakby przemysłu poruszasz z punktu widzenia biznesowego. To chyba działa przy takich naprawdę dużych artystach, nie? Którzy tam to wypuszczą i będzie duże boom i w ogóle potem będzie od razu wyprzedana mega trasa i tak dalej. Ale przecież ci duzi artyści tak samo, niektórzy mają, że tak powiem, wywalone na to i puszczają, co robią, wszystko. A jak nie na tym streamingu popularnym, to tak jak mówisz, na tych mniej popularnych, albo fizyki, albo jakkolwiek mixtape'y. Chyba widać, że niektórzy po prostu robią muzę non-stop i ją wypuszczają, nie? I mi to się podoba w ogóle. Nie, jakby patrzę, co się dzieje, nie rozumiem tych machin promocyjnych. Czasem po prostu widać, że coś jest sztucznie pchane. Jakby lubię, jak coś samo idzie i czy odpala, czy nie odpala, tak jakby z punktu widzenia właśnie biznesowego, to się później okazuje, nie? Ale nie ma kalkulacji tej takiej, że ten celem jest ten taki sukces. I co to w ogóle jest ten sukces? Od jakiej miary się zaczyna? Tym sposobem myśląc, to ogromny procent sceny w ogóle nie powinien nic wypuszczać i nagrywać niby, nie? A jeszcze, żeby w ogóle się z tego utrzymać, to znając realia, to myślę, że no, sporo osób, raperów, oprócz tych naprawdę tam na górze, to nie, niekoniecznie z tego rapu dają radę, tak, nie?
0: O tym w ogóle jeszcze bym sobie pogadał, ale to może w następnym wejściu. Ja nie chcę tu może wskazywać palcem, no ale jeden kolega, co tutaj na zbiórce, jego numery od czasu do czasu lecą, to jak jeszcze był związany i to słowo nomen omen się pojawia kontraktem z dużą wytwórnią, no to miał zakaz wrzucania czegokolwiek, gdziekolwiek, i nagle właśnie z tej opcji z kolegami robimy piosenki i ładujemy to na SoundCloud, to już nie można było. Były różne sposoby obchodzenia tego pod ksywkami i tak dalej, i żadnym procesem to się chyba nie skończyło, bo tak paląca była potrzeba wrzucania piosenek, że i tak one były wrzucane pod innymi ksywkami, ale jakby niektóre wytwórnie nie podoba im się to, że tak ktoś będzie przed tą premierą wielką jakąś piosenkę wrzucał.
1: Tak. No? No jeszcze wiesz,

0: większość tych kontraktów, takich przynajmniej na początku, to od razu jest pięcioletnich. W większości nie każdy się z tym buja i to czyta i próbuje na przykład to zbić i nie wiem, dogadać się na krótszy okres czy na jedną płytę. Więc tak jakby ktoś jest trzymany w tym katalogu i co będzie, to będzie.
1: Dlatego sporo racji miał Ray the Ragged Man, mówiąc every record label sucks dick. Acz, gwiazdkę tak tutaj jest. Dam, że te dobre. Wszystkie oddolne i z serduszkiem robione, jak chociażby You Know Me Records, to są wyłączone z tego równania. A skoro to jakieś klasycystyczne, rapowe wątki, to tutaj polscy producenci i zagraniczny, amerykański rap.

0: me so you can point your fucking fingers and say that's the bad guy.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
2: This is culturally inappropriate.